0: Intercity, a liczba wszystkich poszkodowanych w tym zdarzeniu sięga liczby 20. Kierowca ciężarówki obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. W wyniku wypadku doszło również do strat materialnych. PKP PLK oszacowały, że w związku z tą katastrofą kolejową straty wynoszą około 3 milionów złotych. Po tym wypadku premier Donald Tusk podkreślił, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Z kolei szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Minister zapowiedział, że gdyby przepisy weszły w życie, to kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w ruchu lądowym groziłby zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad 3 lata. A to nie jedyne reperkusje tego zdarzenia, bo w konsekwencji wypadku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział na jutro ogólnopolski protest. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do prędkości 20 km na godzinę, co może spowodować niemały paraliż jutro na kolei. Ale jak mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, lepiej, żeby pociągi miały opóźnienia przez jeden dzień, niż żeby na przejazdach kolejowych ginęli ludzie. Co nam to wszystko, proszę Państwa, mówi o bezpieczeństwie na przejazdach, przy przejazdach kolejowych? Jak do tego problemu powinni podejść rządzący, maszyniści i przede wszystkim kierowcy? O tym wszystkim dziś będę rozmawiał z moimi gośćmi.
1: Plac na rozdrożu.
0: A są nimi w studiu pan Marcel Klinowski, ekspert rynku kolejowego, również były wiceprezes spółki Poloregio, między innymi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Na łączach witam bardzo serdecznie pana Łukasza Zboralskiego, szefa portalu brd24.pl, również związanego z kanałem Zero. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: I jest też pan Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
4: Witam bardzo serdecznie. Nie spodziewałem się takich gości, tym bardziej jest mi miło.
0: No to panie Sławomirze, do pana chyba pierwsze pytanie, bo zastanawiam się, dlaczego ta katastrofa kolejowa, do której doszło wczoraj, przelała te czary goryczy, że Związek Zawodowy postanowił zorganizować taki protest. O szczegółach może za chwilkę sobie porozmawiamy. Nie chciałbym zaczynać od samego protestu, ale dlaczego to wczorajsze zdarzenie przelało te czary goryczy, pana zdaniem?
4: Najpierw rozpocząłbym od tego, że choć nie jestem ekspertem w dziedzinie wyceny szkód, ale 3 miliony, być może państwo to potwierdzą obecnych w studiu, 3 miliony przy tego typu katastrofie, wyłączeniu wagonów, uszkodzeniu wagonów, uszkodzeniu lokomotywy, to dla mnie kolejarza z długoletnim stażem jest kwotą zadziwiająco niską. Do tego nie potrafię wycenić życia ludzkiego i nie potrafię wycenić uszczerbku na zdrowiu, który między innymi maszynista poniósł. Ale wracając do sprawy. Tak, faktycznie czara goryczy została przelana, ale ona już była pełna od dłuższego czasu. Ja przypomnę, pod piłą ginie maszynista i kierownik pociągu w wyniku wjechania na czerwonym świetle przez kierowcę tira. Nomen omen, kierowca jest na wolności ze względu na błędy proceduralne. On nie poniósł żadnej kary, choć całe środowisko jest zaskoczone, zdziwione, to jednak stan faktyczny jest taki.
0: Kierowca przebywa na oddziale intensywnej terapii, z tego co wiem, no więc tutaj policja tłumaczy.
4: Mówimy o kierowcy, który doprowadził do wypadku, gdzie zginął maszynista kierownik pociągu.
0: Rozumiem.
4: Mówimy pod piłą. Kierowca nie poniósł żadnych konsekwencji. Później mamy Ołtarzewo, gdzie ginie maszynista i mamy wiele innych przypadków, gdzie doznaje albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, albo ginie maszynista. Ja też podniosę kwestię, że od wielu lat ginie nam pasażer. Do tej pory taka sytuacja nie występowała. Więc w obliczu tego wszystkiego, co się wydarzyło, Rada Krajowa z szefem Leszkiem Miętkiem na czele podjęła decyzję, która w skutkach będzie niestety jutro odczuwalna, czyli ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. I to nie jest wynik jednego zdarzenia czy tego zdarzenia wczorajszego. Jest to wynik zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa na kolei od kilku lat.
0: Do tego protestu oczywiście sobie dojdziemy. Pytanie do pana Łukasza Zboralskiego, bo z tego, co obserwowałem, pańskie media społecznościowe, pan był na miejscu zdarzenia. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało, gdy pan tam dojechał i zobaczył akcję służb.
1: No byłem tam około 2 godzin po wypadku. Wyglądało to strasznie. W sensie można było sobie wyobrazić, rannych już tam nie było, bo wszyscy zostali zabrani, już tylko prokuratorzy zbierali ślady. To wyglądało to fatalnie. Z samochodu zostały strzępy z tego ciężarowego. Lokomotywa leżała przewrócona praktycznie na boku. No i dosyć poważnie był zniszczony jeden wagon i drugi trochę też zgnieciony, też przechylone. Cały skład pociągu zatrzymany był, no to było 6 wagonów plus lokomotywa, to ostatni wagon tylko wystawał jeszcze na przejeździe. Wyglądało to niedobrze, no i też potem już znamy z liczb i z liczby rannych i zmarłej osoby, że też było to w skutkach po prostu fatalne.
0: Krzysztof.Zimoch, małparadio357.pl. Gdyby chcieli państwo zabrać głosy w tej sprawie, pytanie do pana Marcela Klinowskiego. Skoro czytamy, że lokomotywa obróciła się o 180 stopni, czy pan jakoś sobie wizualizuje, jak mogło dojść do takiego wypadku? Co tam się musiało wydarzyć, że aż tak odwróciło tę lokomotywę?
2: Szczerze mówiąc, wolałbym sobie tego nie wizualizować. Taka sytuacja musiała mieć miejsce, kiedy maszynista był na pewno bardzo zaskoczony tym wtargnięciem na przejazd kolejowy ciężarówki i musiał ten pociąg wjechać z pełną prędkością. Nie było czasu na żadną reakcję z prędkości 120 km na godzinę, bo z taką poruszają się na tym fragmencie sieci pociągi. Droga hamowania to jest dobrych paręset metrów. I cud, że ofiar mieliśmy tak niewiele. Tak jak mówił Sławek Centkowski, to jest pierwszy przypadek od 14,5 roku, czyli od katastrofy w Szczekocinach, kiedy zmarł nam pasażer jadący pociągiem. To też pokazuje, jak bezpiecznym środkiem transportu jest kolej i z jak poważną sytuacją z drugiej strony mieliśmy wczoraj do czynienia. Dzieje się coś bardzo niepokojącego na sieci kolejowej. W ostatnich paru dniach praktycznie nie ma dnia bez wypadku na przejazdach kolejowo-drogowych i jest to nawet nie niepokojące, to jest coś, co wymaga natychmiastowych działań i to o wiele szerszych niż to, co jest zapowiadane.
0: No i widzi pan, i z jednej strony mówi pan, że mija 14,5 roku od ostatniego wypadku z osobą, która ponosi śmierć, a z drugiej strony nie ma dnia, żebyśmy nie mieli jakiegoś wypadku na kolei. Pojawia się takie pytanie. Ja się zresztą spotkałem dzisiaj, umawiając gości, próbując zaprosić kogoś ze słusznym przytykiem, że dopiero jak się wydarzy tragedia, to media reagują i tak samo reakcyjni są niestety politycy. To dlaczego, skoro skala tych niebezpiecznych zdarzeń na kolei jest tak duża, to my dopiero, kiedy ktoś zginie, poruszamy taką dyskusję w mediach i w salonach, w gabinetach polityków?
2: To wynika w dużej mierze z tego, że dotychczasowe apele, czy to zarządcy infrastruktury, czy to przewoźników, czy to strony społeczne, tak jak mamy do czynienia z bardzo zdeterminowanym związkiem zawodowym maszynistów, nie bez powodu. Czy to inne apele wywieranie nacisku na władzę publiczną nie przynosiły żadnego skutku. Dość powiedzieć, że zmiany legislacyjne, czy to zaostrzenie sankcji za wjazd na przejazd kolejowo-drogowy, czy to kwestia zabrania prawa jazdy, jeśli wjedziemy na czerwonym świetle na przejazd, to są kwestie, które były co najwyżej zapowiadane i które w niewyjaśnionych okolicznościach ginęły z projektów ustaw, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy był nowelizowany kodeks ruchu drogowego. Były zapowiedzi, że takie sankcje się pojawią i na chwilę przed podjęciem uchwały przez Radę Ministrów o przyjęciu tego projektu ustawy te przepisy nagle znikają i o nich przez rok nie mówimy, aż do kolejnej katastrofy.
0: Sławomir Centkowski, skoro mamy się tutaj posługiwać faktami, to zastanawiam się, jak często choćby Związek Maszynistów sygnalizował Ministerstwu Infrastruktury czy innym odpowiednim instytucjom, że ten system bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest wadliwy, że ma swoje mankamenty, które doprowadzają do tego, że tak często kierowcy zachowują nieostrożność na przejazdach kolejowych.
4: Panie redaktorze, transparenty z tytułami nie chcemy ginąć na torach, chcemy pracować, a nie ginąć, mamy już od lat. Niemniej jednak ostatnio te działania były bardzo intensywne, bo i były protesty, pikiety pod ministerstwem w tej sprawie. Były pisma kierowane do ministra. Miałem przyjemność być na komisji trójstronnej, gdzie pan minister Malepszak mówił, że bezpieczeństwo się poprawia. Jednocześnie pokazując wektory, które pokazuje się już od jakiegoś dłuższego czasu, ale te wektory były skierowane do góry i ja zwróciłem mu na to uwagę, że skoro maleją, to dlaczego wektory są do góry. My oczywiście możemy się wykazać licznymi działaniami, pismami, niemniej jednak nie to jest sednem sprawy. Sednem sprawy jest to, że bardzo często ten głos maszynistów, Związku Zawodowego Maszynistów był lekceważony. My bardzo często w ogóle nie byliśmy dopuszczani do rozmów lub do spotkań, w których taki głos był głosem niepożądanym. Ja na komisji trójstronnej mówiłem panu ministrowi, że to, że zaistnieje katastrofa przy obecnym stanie prawnym i zmianie przepisów oraz nakładanie obowiązków na maszynistę, to jest pewne. Ja tylko nie potrafię powiedzieć kiedy. Moje doświadczenie to jest 47 lat, które mi minęło przygody z koleją, więc troszeczkę wiem, o czym mówię. Jeżeli lekceważy się przepisy, jeżeli wprowadza się zmiany, które wymagają od maszynisty ciągłej uwagi, jeżeli również wprowadza się zmiany, które tą uwagę rozpraszają, to nie ma takiej siły, żeby przy tym systemie pracy nie doprowadzić do katastrofy kolejowej.
0: No tak, ale to być może mówi pan też o rzeczy, którą chcę za chwilkę też poruszyć, ale tak się zastanawiam. No bo maszynista też ma ograniczone jednak pole manewru w sytuacji, kiedy ciężarówka wjeżdża na ten przejazd kolejowy. No maszynista nie skręci przecież pociągiem, więc tutaj kwestia no chyba jednak większej odpowiedzialności po stronie kierowców w tym względzie. I akurat tak się zastanawiam, czy państwo też uczulali na to, że oprócz tych bodźców obciążających maszynistę, no to problem jest z tymi kierowcami, którzy zachowują nieostrożność na przejazdach.
4: Oczywiście ma pan rację. Ja chciałem do tego dojść po kolei, pokazując kwestię, bo miałem pytanie, co my robiliśmy. No to ja mówię, że te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, to były elementy, które podnosiliśmy, że one mogą doprowadzić do katastrofy kolejowej. Oczywiście innym elementem są kwestie przejazdów, które w świetle zdarzeń, które mają miejsce, bo przecież to nie są te nawet, które wymieniłem, to nie są wszystkie, bo przecież mamy zdarzenia, uderzenia w samochód ciężarowy ze żwirem, gdzie ginie maszynista, bo się dusi i tak dalej, i tak dalej. Chcę państwu oszczędzić tego typu informacji, niemniej jednak one występują. I nawet jeżeli nie dochodzi do zdarzenia, a tak jak już poprzednicy powiedzieli, praktycznie codziennie albo co drugi dzień jest zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym, to nawet jeżeli nie dochodzi do zdarzenia, to proszę pamiętać też, że wjeżdżająca ciężarówka, która zdąży opuścić ten przejazd, wywołuje u maszynisty nie tylko jego reakcję, ale również stres, który gdzieś tam się kumuluje, gdzieś tam trzeba go nosić jako ciężar. Teraz wracając do zagrożeń płynących z samych przejazdów. To nie jest tylko kwestia penalizacji kar czy podciągnięcia tego jako zagrożenie w ruchu lądowym. To jest również kwestia świadomości i o tym też monitorowaliśmy i prosiliśmy, żeby przy samych egzaminach był element przekraczania przejazdu, bo przecież widzieliśmy, doświadczamy, bardzo często państwo jako dziennikarze pokazywali zdarzenia, gdzie nawet instruktor nauki jazdy uciekł z samochodu, zostawiając adepta w samochodzie, który zginął. To są elementy, które leżą u podstawy wydania prawa jazdy kierowcy zawodowemu. Jeżeli kierowca zawodowy daje przykład sprzed kilku lat, są założone nowe szlabany na drodze, na której nie było i w ciągu jednej nocy, oczywiście pierwszy złamał, ale zarejestrowano 11 przejechań tego szlabanu, to o czym świadczy? To świadczy o tym, że albo nie ma tej świadomości i odpowiedzialności, albo po prostu ktoś to całkowicie lekceważy. Więc na dzień dzisiejszy natychmiast przez polskie linie kolejowe powinny być zweryfikowane przejazdy, które stwarzają zagrożenie zdrowia i życia dla maszynistów, ale również dla kierowców, bo od tego trzeba rozpocząć. Później drugim elementem to jest edukacja, trzecim elementem to jest zbudowanie niekolizyjnych przejazdów. Czwartym elementem to jest przynajmniej wyposażenie przejazdów, które nie mają sygnalizacji, w tą sygnalizację. Oczywiście też zaraz usłyszę, że tutaj była sygnalizacja i kierowca wjechał. Oczywiście, niestety była sygnalizacja i kierowca wjechał i ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie jestem ekspertem i nie wiem, jakie ludzkie zachowania człowiekiem kierują, żeby na czerwonym świetle wjeżdżać na przejazd. Niemniej jednak państwo, którzy słuchają, trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli się wjeżdża przy czerwonym świetle, to maszynista drogę hamowania, tak jak już było wcześniej powiedziane, to jest kilkaset metrów albo nawet kilometr, więc nie ma możliwości żadnej reakcji. Jedyną reakcją, którą może zrobić, to tak zwane uderzenie w hamowanie nagłe i ucieczka z kabiny maszynisty, bo niestety jeszcze używamy pojazdów, które przy najmniejszym zderzeniu z kabiny maszynisty robi się tak zwany karton i ściana do ściany dochodzi, więc maszynista, który tam zostanie, nie ma najmniejszych szans na przeżycie.
0: To pytanie.
4: To są elementy.
0: Pytanie do Łukasza Zboralskiego, jeśli pan pozwoli, panie Sławomirze.
4: Proszę bardzo.
0: Panie Łukaszu, jak pan patrzy na tę reakcyjność, żeby dzień po takiej katastrofie z ust ministra infrastruktury padały takie deklaracje zaostrzenia kar za wjazd na przejazd kolejowy w trybie pilnym?
1: Mógłbym sparafrazować to powiedzenie po trupach do celu, bo ono ma inne znaczenie w Polsce w tym kontekście.
0: To rzeczywiście bardzo mroczna parafraza, niestety.
1: Ale jak się coś wydarza, dopiero to wtedy my zmuszamy polityków do reakcji i chciałbym zaprotestować, bo pan powiedział troszkę, że my też w mediach reagujemy dopiero po różnych rzeczach. Reagujemy wcześniej. Ja jako dziennikarz od wielu lat poruszam te kwestie. Trzy dni przed tą katastrofą miałem taki odcinek w Kanale Zero, w którym opowiadałem o Pogdańsku, bo przecież tam wjechał i zaszlabany też kierowca z Bośni i uderzył w niego skład. Opowiadałem o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie to robią, z jakich uwarunkowań psychologicznych to wynika, że czasami ten stupor między szlabanami następuje. I rozmawialiśmy też o tym, ile incydentów właśnie z wiceministrem Malepszakiem jest dziennie. I to się okazuje, że 15 do 20 wyłamań szlabanów jest dziennie i to głównie przez kierowców zawodowych. To jest ogromna skala naruszeń. Kiedyś nagrałem też taki program o tym, jak wyłamuje szlaban, żeby pokazać ludziom, jak to łatwo zrobić z PKP. Zrobiliśmy taką akcję. Jak rozmawiałem wtedy z drużniczką przejazdu w Warszawie, gdzie to nagrywaliśmy, to ona machnęła ręką. Jak ją pytałem, ile razy pani tutaj ma takie sytuacje, że ludzie wjeżdżają, a już rogatki opadają. To jest nagminne. I teraz to, że minister zapowiada, że coś zrobimy po katastrofie, jest oczywiście ośmieszające. Tym bardziej, że tak jak pokazali ludzie wcześniej, już i tutaj padło też w programie, między innymi jedno z tych zaostrzeń w odbieraniu prawa jazdy na 3 miesiące za taki wjazd było już wcześniej w projekcie, który prowadziło to samo ministerstwo i to w magicznych okolicznościach z projektu zniknęło. Niestety w Polsce nie mamy systemu dbania o bezpieczeństwo drogowe, bo akurat to są przejazdy, na których kierowcy powodują problem, czy od edukacji sięgając, tak jak pan tutaj maszynista wspomniał, po oczywiście cały nadzór i to wszystko, żeby jakiś cel mieć wyznaczony w państwie i go realizować. I ja też tu rozwiązanie tego problemu też nie jest podniesienie kar, moim zdaniem. To, co minister teraz proponuje, że 3 miesiące za wjechanie na przykład przy czerwonym świetle na przejazd, to nie zadziała. To nie zadziała dlatego, że dzisiaj nagminnie ludzie to robią i nie są łapani. To, co może zadziałać, to musi być zagęszczenie nadzoru. I teraz, i tu znowu, problem ministra Klimczaka, ale też problem ministra wcześniejszego z prawicy, Adamczyka, problem wcześniejszych ministrów Platformy, pani Wasiak i pani Bieńkowskiej, jeszcze już nie wiem, jak daleko mam sięgać, bo my od 15 lat próbujemy napisać prawo, które uczyni karanie z nadzoru automatycznego kierowców prawdziwym i realnym i nikt tego do tej pory nie zrobił. Czyli fotoradary, odcinkowe pomiary, jazdy na czerwonym świetle. Ten system jest niedorozwinięty w Polsce i też nie obejmuje właśnie przejazdów kolejowych, dlatego że prawo nigdy nie narzuciło administracyjnej opłaty właściciela pojazdu i musimy dochodzić, kto rzeczywiście kierował, i połowa mandatów z tych systemów do dzisiaj się w Polsce przedawnia. Naprawimy to prawo i automatycznie mamy 2600 kamer już dziś na przejazdach kolejowych, wgrywamy tam algorytm i każdy kierowca, który przejedzie na czerwonym świetle, każdy, który wjedzie, jak już rogatki upadają, dostaje mandat i nie może się z niego wymigać.
0: No tak, tylko że to jest.
1: Naprawi ten system.
0: To jest jakby naprawa systemu, ale już no post factum, bo nawet jeśli ktoś wjedzie na te.
1: No to mówię.
0: Na
1: tym,
0: no właśnie.
1: No ale zaraz, jak zrobimy nadzór sprawny i nieodwoływalny, i każdy za 3 miesiące, jak się posypią mandaty, będzie miał świadomość, będzie to w mediach, każdy z kierowców będzie miał nagle świadomość, że za każdym razem, jak wjedzie, to dostanie mandat, to nagle zaczną jeździć inaczej, bo tak na ludzi to działa. Niestety. Możemy im tłumaczyć. Kierowca zawodowi nie jest idiotą. On skończył nie tylko podstawowy kurs na prawo jazdy, on skończył rozszerzony kurs na prawo jazdy, on ma kwalifikacje zawodowe, musi robić kursy co 5 lat. Ten człowiek dostał całą wiedzę, jaką powinien, i on po prostu tę wiedzę olewa, bo może, bo nic za to mu nie grozi dziś.
0: To ja jeszcze tak gwoli wyjaśnienia, bo państwo piszą, bardzo też dziękuję za wszelkie reakcje. Wiele osób pisze z taką też troską, żeby jednak wstrzymać się z wydawaniem wyroków dotyczących tej konkretnie sprawy, tego konkretnego wypadku. Jak część z państwa wie, ja prowadzę na co dzień audycję kryminalną, w której też apeluję o to, żeby wstrzymać się z ferowaniem wyroków. Niech tym się zajmą sądy.
1: Ale to jedną rzecz już wiemy.
0: Tak, ale nie, panie Łukaszu.
1: Ja tylko na pewno, tak, że działało czerwone światło, nie? To wiemy na pewno.
0: Jasne. To jest generalnie tylko sytuacja, która pokazuje, że mamy po prostu problem z przejazdami kolejowymi. Bez względu na to, co tutaj wykaże śledztwo
1: sąd. Ale my wiemy, kto zawodzi na tych przejazdach. Głównie kierowcy. No to 40% wszystkich incydentów na kolei wypadkowych powodują kierowcy. I z wielu poprzednich wypadków był wspomniany Otarzew między innymi. Tam był potężny błąd kierowcy, który widząc korek za przejazdem, pozwoli sobie wjechać na przejazd, czego nie wolno robić. A jak korek się nie przesunął i szlabany opadły, to on uciekł z kabiny i w tę naczepę wypełnioną materiałami budowlanymi uderzył skład Kolei Mazowieckich i zginął tam niepotrzebnie maszynista. Kierowcy, jak wyłamują rogatki, to popełniają błąd i tam nie ma żadnego usprawiedliwienia, że się zagapili, że tak jak tutaj były wstępne takie słowa tego kierowcy, który leży w szpitalu, że oślepiło go słońce. Jak sprawdziliśmy, słońce miał za plecami w tym momencie, jak tam dojeżdżał.
0: Tak jak mówię, będziemy tutaj czekać na ustalenie i na przesłuchanie tego kierowcy. Marcel Klinowski, pytanie do pana odnośnie tego, jak funkcjonują te przejazdy kolejowe. Wiemy, że mamy kilka kategorii tych przejazdów i pytanie, czy pan jakoś na przykład monitoruje stan tych przejazdów, które one są po prostu najbardziej niebezpieczne dla kierowców i dla ruchu kolejowo-drogowego?
2: Tutaj powinniśmy też podać parę liczb, bo one też bardzo dużo nam powiedzą o tym, czy rozwiązania, które są w tej chwili ogłaszane, będą skuteczne. Jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe z drogami publicznymi, mamy ich ponad 10,5 tysiąca w Polsce, z czego prawie 5 tysięcy to są przejazdy tak zwanej kategorii D, czyli mamy tylko oznakowanie, Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie znak stop, bo nie wszędzie on się pojawia. I tutaj żadne regulacje dotyczące karania za przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym nie zadziałają, bo nie ma tych świateł. I to jest prawie połowa przejazdów kolejowo-drogowych, z jakimi mamy do czynienia w Polsce. To, co jest powyżej, czyli przejazdy kategorii C z samą sygnalizacją oraz B i A, gdzie mamy rogatki, to jest druga połowa tego całego zbioru. I tam przynajmniej już jakaś infrastruktura jest. Tak jak mówił Łukasz Zboralski, w wyniku szerokich prac modernizacyjnych na sieci mamy około 2,5 tysiąca kamer na tych przejazdach, które nie są wykorzystywane do automatycznego karania kierowców, bo takich systemów tak zwanego red light na dzisiaj na przejazdach kolejowo-drogowych mamy 10. Na 10,5 tysiąca przejazdów. I kiedy jest od sierpnia procedowana na poziomie rządowym nowelizacja ustawy, która ma ten automatyzm właśnie karania wprowadzić, to ona, jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe, na dzisiaj będzie dotyczyła tylko 10 przejazdów. A to jest i tak dwa razy więcej niż jeszcze niedawno temu, bo ich było dotychczas 5. Tu mówimy o takiej skali. I co można w takiej sytuacji zrobić? I co robią inne kraje europejskie? Na przykład Włochy, które mają podobną sieć kolejową, jeśli chodzi o jej długość. Takim najprostszym rozwiązaniem jest likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych, czy to poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych, co jest oczywiście rozwiązaniem najdroższym, albo po prostu likwidacja tych przejazdów, które są najmniej potrzebne, tam gdzie nie ma współpracy z zarządcą drogi, albo ten zarządca nie ma pieniędzy na to, żeby we współpracy z PLK-ą taki przejazd kolejowo-drogowy wyposażyć w odpowiedni system, czy to go później utrzymywać, no coś za coś. Albo my również w lokalnych społecznościach będziemy współpracować wspólnie dla bezpieczeństwa i będziemy to bezpieczeństwo na przejazdach poprawiać, albo zmniejszmy liczbę tych przejazdów, bo na przykład we Włoszech w okolicach 60-80 przejazdów jest likwidowanych rocznie, a liczba przejazdów, które nie mają rogatek, czyli według tej naszej metodologii nie są kategorią A lub B, to można liczyć w setkach, a nie w tysiącach, tak jak to ma miejsce w Polsce.
0: Pan Marcel troszkę liczb podał. No, na pewno pasażerowie, podróżni, którzy jutro będą w pociągach, będą mieli sporo okazji, żeby liczyć, ile tych przejazdów kolejowych mamy. Bo tak jak już mówiłem, do 20 km na godzinę mają zwalniać wszystkie składy. Panie Sławomirze, czy mamy już decyzję, jak długo ten protest by potrwał? Bo pierwotnie było założenie, że 24 godziny, potem, że o połowę krócej. Jaka jest ostateczna wersja, jak ten protest jutro będzie przebiegał?
4: Zanim do tego przejdę, to jeszcze chcę wrócić, bo być może albo ja się niefortunnie wypowiedziałem, albo pan mnie nie źle zrozumiał. Ja mówiąc o angażowaniu się dziennikarzy, mówiłem, że państwo opisujecie sytuacje, które mają miejsca. Nie mogę wymagać od dziennikarzy, żeby wykonywali pracę za związki zawodowe albo za ministerstwo czy polityków.
0: Proszę się nie przejmować. Nie, ja to troszkę tak w odpowiedzi na maile,
4: nie,
0: które dostaję.
4: Nie do pana mówiłem. Chodzi o to, że też wracając, kierowcy wcześniej w ogóle nie byli szkoleni, nawet zawodowi kierowcy z pokonywania przejazdu. I tak naprawdę w wielu rozmowach byłem zaskoczony, a wręcz szokowany, jak rozmawiałem, no bo jakby zawodowo, jak rozmawiałem z kierowcami, że oni w ogóle nie mieli żadnej wiedzy na temat pokonywania przejazdów, więc to jest przerażające i na pewno część tych kierowców nadal tej wiedzy nie posiada. A teraz wracając do pytania. Tak, faktycznie założenie z wczoraj było takie, że ta nasza akcja, bo ja nie nazywam tego ani protestem, ani strajkiem, ani nie wiadomo czym, to jest nawet nie akcja, a apel, miała trwać od godziny 0:01 do godziny 24 w dniu 11, czyli dzisiaj zaczyna się o godzinie zerowej i miała się kończyć po 24 godzinach. Jednak doszło już dziś do rozmów z ministerstwem, z ministrem Klimczakiem. Padły

0: prawnych wobec podmiotów odpowiedzialnych za zapowiedziane na piątek protesty, jeśli doszłoby do destabilizacji funkcjonowania kolei. Brzmi groźnie.
1: Znaczy, ja myślę, że polskie linie kolejowe najpierw powinny wykonać swoją pracę, której nie wykonuje od wielu lat, czyli nie zabezpiecza przejazdów tak, jak powinno to wyglądać. To od tego powinny polskie linie kolejowe rozpocząć. Dwa, zgodnie z konstytucją, z artykułem 66, praca jest w Polsce chroniona. Przenosimy te zapisy konstytucyjne do kodeksu pracy. W artykule 209 i 210, szczególnie 210, pracownik, który wykonuje pracę, która zagraża jego zdrowiu lub życiu oraz zdrowiu i życiu innych ludzi, ma prawo powstrzymania się od tej pracy. My wystosowaliśmy apel do maszynistów, żeby walczyli o swoje zdrowie i życie, ale również ten apel jest podyktowany niesamowicie ciężkimi obrażeniami tego maszynisty z wczorajszego dnia. Ja nie będę państwu mówił, jakie to są obrażenia, bo nie jestem do tego uprawniony, ale te obrażenia są bardzo ciężkie i prawdopodobnie powrót do pracy jest wykluczony, no bo jak państwo wiedzą, maszynista musi mieć pierwszą kategorię zdrowia. Dlatego straszenie nas, mówienie, że będą wyciągnięte konsekwencje, no niech wyciągają konsekwencje, my jednak walczymy o to, żeby nie doszło do katastrofy miary Otłoczyna, którą niestety pamiętam z 80 roku. Ja już wtedy rozpocząłem swoją przygodę w 79 roku z koleją i pamiętam te obrazy z Otłoczyna. Jakbym nie chciał w swojej ścieżce zawodowej dostrzec jeszcze raz takiego obrazu, dlatego te apele, te monity, te wystąpienia, te pikiety pod ministerstwem, te wszystkie działania, które do tej pory nie przynosiły żadnych rezultatów. Ja wierzę, że jeżeli pan minister Klimczak dał słowo, że podejmie wszelkie działania, podejmie różnokierunkowe prace związane z eliminowaniem zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, to się z tego wywiąże. Również mam nadzieję, że Związek Zawodowy Maszynistów, który nie był dopuszczany do wielu spotkań, bo miał tam przyszytą łatkę organizacji, która czegoś się domaga i żąda, będzie również na te spotkania dopuszczony i będzie mógł wyartykułować swoje poglądy, ale również swoje oczekiwania. Ja państwu mówiłem, jestem kolejarzem 47 lat i naprawdę tej śmierci na torach naoglądałem się już wystarczająco dużo. Nie chciałbym jej więcej oglądać.
0: Za chwilę Łukasz Zboralski, ale jeszcze odnośnie wypowiedzi pana Sławomira, Marcel Klinowski chciał się odezwać.
2: Bardziej nawet jeśli chodzi o to oświadczenie PKP PLK. To jest bardzo niezrozumiałe, jeśli zarządca infrastruktury informuje, że będzie wyciągał konsekwencje wobec podmiotów, które destabilizują ruch na sieci kolejowej. To znaczy wobec kogo? Wobec jakich podmiotów? Wobec przewoźników, którzy jeżdżą po sieci, którzy płacą opłaty za dostęp infrastruktury, wobec związku zawodowego, który apeluje i o zachowanie szczególnej ostrożności. To jest naprawdę bardzo mocno niezrozumiałe i w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, kiedy nie tylko mierzymy się z dużymi wyzwaniami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, ale też i kiedy mamy bardzo duże zagrożenia z zewnątrz, jeśli chodzi o odporność infrastruktury kolejowej, to ja bym, będąc na miejscu zarządcy infrastruktury, wykorzystał ten moment, żeby powiedzieć tak, apelujemy o dodatkowe środki na zabezpieczenie infrastruktury kolejowej, żeby zarówno takie sytuacje się nie wydarzały przez przypadek, jak i nie wydarzały się z premedytacją, bo w takich czasach żyjemy. Kiedy mamy na przykład kamery na przejazdach kolejowych i które są wykorzystywane tylko do monitoringu, no to też możemy je w taki sposób skonfigurować, żeby nie tylko karały kierowców, co oczywiście ma swój walor, ale też, żeby sygnalizowały zajętość toru i powodowały automatyczne, czy to radio stop, czy to automatyczne hamowanie pociągów, wtedy, kiedy to jeszcze jest możliwe, bo takie rozwiązania w innych krajach europejskich są zastosowane. Dzięki czemu można byłoby pewnie

0: część tych tragedii uniknąć.
1: Panie Łukaszu, pytanie do Łukasza Zbrolskiego, bo wiem, że pan często analizuje od strony takiej psychologicznej zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych. To może powiedzmy troszkę o tym, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek przekracza tę rogatkę, zastanawia się, czy wyłamać ten szlaban, czy nie. I jednocześnie jeszcze takie pytanie, czy pan nie ma jakichś obiekcji co do formy tej jutrzejszej akcji, czy protestu? Bo ja się spotkałem z wypowiedzią maszynisty, który ma taki znak zapytania, czy zwalniający pociąg na przejazdach to dobry pomysł, bo niektórzy kierowcy mogą uznać, że zwalniający przy przejeździe pociąg to pociąg, który ustępuje kierowcy pierwszeństwa.
2: Nie, murem za maszynistami. Uważam, że całym sercem jestem za tym. Cieszę się, żałuję, że to musi być wywierać. Musimy wszyscy presję na władzę, żeby coś zmieniły i nawet Związek Zawodowy Maszynistów musi protestować, że nie chce, żeby maszyniści w Polsce ginęli i uważam, że ten protest jest słuszny, jest głośny, zmusza władzę do pracy i jest jednym z narzędzi, które nam pomagają. Ja próbowałem na przykład teraz wraz z innymi dziennikarzami, nie będę wymieniał ich nazwisk, uzyskać pozwolenie na wstęp do Ministerstwa Infrastruktury na 11 września, kiedy będzie się odbywało posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No lepszego organu nie ma, żeby też porozmawiać o tym, co się działo na przejazdach, jaki mamy plan na to, jaki mamy plan na inne rzeczy. Okazało się, że nie możemy jako dziennikarze wejść, bo nie przewiduje tego regulamin. I ja bym chciał, żeby władze nie deklarowały w mediach, że to zrobią i tam, to zrobią i tu podwyższą karę, tylko żeby po takim wydarzeniu powinna się odbyć konferencja z wieloma stronami, które mają coś do powiedzenia w bezpieczeństwie, maszynistami, drogowcami, ekspertami od bezpieczeństwa, psychologami, żeby usiąść i przejrzeć właśnie, tak jak tutaj pan mówił, doświadczenia, nie wiem, innych krajów, Włoch na przykład, żeby zastanowić się, co my możemy wyciągnąć z tych systemów i jaką mamy ścieżkę, ile lat nam to zajmie. To powinno być sprawne działanie systemowe państwa. Umknął mi wątek, bo pan mnie o coś zapytał jeszcze. Oprócz strajku.
1: Pytałem.
2: Co się dzieje z nami na przejazdach?
1: Tak. No bo pan w swoich filmach używa takiego słowa, że taki atawizm się trochę włącza i człowiek po prostu... jest tak sparaliżowany.
2: Tu się zgadzam z przedstawicielem maszynistów, że nie mamy kształcenia młodych kierowców w tym zakresie. Ja ten wątek poruszyłem w mojej takiej nowej książce, którą teraz wydam i zrobiłem tam cały rozdział poświęcony, masz na to szlaban, się nazywa ten rozdział, opisujący kierowcom w przystępny sposób, co i jak dzieje się na przejazdach, co i jak działa i czego mogą się spodziewać po własnym organizmie. I tak możemy to w skrócie przedstawić, że działają tam takie trzy rzeczy, kiedy już się popełnia ten błąd. No bo już oczywiście nie powinniśmy wjechać, kiedy jest czerwone światło, to już powinni być lepiej przygotowani kierowcy do tego, wiedzieć o tym, że jak się już zamykają rogatki, czy nie do końca podnoszą, to nie wolno nam jechać, dopóki jest czerwone światło. Są pewne zasady, ale jak się je złamie w jakiś tam sposób, to co robić potem, kiedy te rogatki opadają? I tutaj trzeba zdawać sobie świadomość z tego, że będę odczuwał wstyd, bo wjechałem i teraz jak włamię rogatkę, to będzie takie już namacalne to, że zrobiłem coś złego, pokazanie, demonstracja tego tak naprawdę. I to jest człowiek trochę skonfundowany, bo dostanę mandat, zapłacę za szlaban, to jedno działa na człowieka. Ale też mamy takie atawizmy, sięgając już tak głęboko psychologicznie, człowiek ewolucyjnie ma reakcję na zagrożenie, to takie dwie podstawowe. Czyli atak albo ucieczka. No i w tej sytuacji one nie wchodzą w grę. I tym trzecim wyjściem, który też jest atawizmem zapisanym w piłym mózgu, jest odrętwienie. Czyli jak nie mogliśmy uciekać przed drapieżnikiem albo go pokonać, to czasami widać to dziś jeszcze u zwierząt, udawało się martwego. I wtedy to jest właśnie też taki mechanizm, który działa na człowieka, który utknie przed szlabanami, że on wpada z jednej strony wstyd, analiza wielu wątków w głowie i to zajmuje dużo czasu, plus takie odrętwienie, bo nie może ani pojechać, ani nie może się wycofać. No i warto, żeby ludzi uświadamiać, czy przyszłych kierowców, zwłaszcza też zawodowych, skoro z nimi ma największy problem na tych przejazdach, że mogą czegoś takiego doświadczyć, kiedy tam wjadą. Ja nawet powiedziałem, że kiedy są te szkolenia, teraz będą co prawda za karę od września, są dla tych młodych kierowców, którzy przekroczą 12 punktów karnych na ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, żeby tam hamowali z różnych prędkości i wpadli w poślizg. Fajnie by było, żeby to był system powszechny, bo po pierwsze, a po drugie, żeby być może gdzieś tam był też taki szklaban do wyłamania, żeby chociaż w grupie kursantów jeden z nich to zrobił, żeby oni to zobaczyli, żeby oni tego doświadczali, właśnie zdobywając prawo jazdy, wyjeżdżając na drogę i mając już wdrukowane takie mechanizmy. Pilotom się drukuje pewne rzeczy, jak się ich szkoli, procedury się pewne wdraża, żeby oni mechanicznie reagowali w pewnych sytuacjach i tę rzecz być może powinniśmy wdrażać. Żeby młody kierowca, jak będzie jeździł, to już miał taki nawyk. Jeśli popełni błąd, to będzie potrafił uciec z tego przejazdu.
1: A co do strachu przed wyłamywaniem rogatek, to jeszcze słyszałem, że zwłaszcza starsi kierowcy pamiętają, że kiedyś to nie były takie plastikowe szlabany, tylko rury.
2: Ja też pamiętam, więc jestem starszym kierowcą. Pamiętam to, jak to były tak metalowe rury, solidne. Taranowanie tego na pewno wiązałoby się z uszkodzeniem trochę samochodu. No to jeszcze, no właśnie tym bardziej, dlatego warto namacalnie pokazywać młodym kierowcom, którzy zdobywają uprawnienia, no bo wszystkich teraz tych, którzy mają prawo jazdy 20 minut, nie przeszkolimy, ale pokazywać im, że te rogatki są inaczej konstruowane, że tam nawet się nie zarysuje lakieru, a z drugiej strony no, zarysowanie lakieru jest zawsze lepsze niż zniszczenie całego samochodu i ewentualna śmierć. I dodam tylko jeszcze, że my mamy problem taki szkoleniowy, chyba bardzo głęboki, bo my mamy przykład, no chyba jutro w moim portalu publikujemy naukę jazdy, która utknęła za szlabanami. No, wjechała po prostu nauka jazdy. Instruktor, który uczy młodego człowieka, wjechał w taki sposób.
1: Edukacja.
3: Panie Łukaszu, pan pamięta na pewno, przepraszam, Sławomir pan pamięta na pewno to zdarzenie, do pana Łukasza mówię, to zdarzenie, kiedy kierowca karetki manewrował w zamkniętych rogatkach. Tak,
2: próbował się schować, nie?
3: No właśnie, dzisiaj, ja tylko dodam, dzisiaj mamy przygotowane rogatki do tego, żeby je wyłamać, praktycznie bez konsekwencji, tak jak pan mówi. One wręcz są osłabione w pewnych elementach, żeby kierowca wjeżdżając, bo przecież może się zdarzyć, no jesteśmy ludźmi, do różnych sytuacji może dojść, ale jak już wjedzie, ma natychmiast uciekać z tego przejazdu, bo tam pędzi pociąg, który się nie zatrzyma. Nie ma najmniejszych szans. Dlatego ja myślę, że dziennikarze, którzy zajmują się koleją, ludzie, którzy pracują na kolei oraz wiele osób oraz instytucji zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę w tym naszym, przepraszam, kraju dziś jest, ale pomimo tego, że wielu by chciało to zmienić, to jednak ten klucz w ręku niestety mają politycy. I to politycy decydują, czy cokolwiek się wydarzy pozytywnego, czy się nie wydarzy.
1: Panie Sławomirze, bo myślę, że ta jutrzejsza akcja też będzie taką okazją dla państwa jako maszynistów, żeby troszkę pokazać, z czym wy jako grupa zawodowa zmagacie się na co dzień. To znaczy, jakie macie te bodźce obciążające. To pan Leszek Miętek mówił o tym w rozmowach dzisiaj medialnych, że ta liczba tych zobowiązań, tych bodźców ciążących na maszyniście, ona ciągle rośnie niestety, od presji na punktualność począwszy, no po wszystkie te szczegóły związane z przełączaniem się między systemami radiołączności i wszystkimi nakazami, które podczas kierowania pociągiem maszynista musi spełnić. Więc pytanie, czy właśnie ta jutrzejsza akcja będzie troszkę taką okazją i czy państwo ją wykorzystacie, żeby troszkę też ludzi uświadomić, jak wygląda praca maszynisty i jakie ma jednak ograniczone pole do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
3: Oczywiście ma pan rację i szef to, co pokazywał, to są elementy, które rozpraszają maszynistę. Doszły nam faktycznie nowe obowiązki, nowe zadania. Maszynista nie dość, że ma reagować na wszystko to, co dzieje się przed nim i z boku, to jeszcze ma reagować już dzisiaj na informacje, które dostaje na tabletach, czyli tak naprawdę powinien oderwać swój wzrok, przenieść go na tablet, odczytać informacje, bo być może ona jest niesamowicie istotna, bo się okaże, że za pół kilometra jest rozerwany tor i on musi natychmiast podjąć działania albo wdrożyć działania. Trochę przesadzam, ale dlatego, żeby uwypuklić to, co maszyniści odczuwają. Każdy człowiek ma ograniczoną percepcję i do jakichś granic będzie reagował prawidłowo, od jakichś granic nie będzie. Proszę pamiętać, że podnosimy prędkości, nakładamy obowiązki na maszynistę, budujemy tabor, który jest nieprzystosowany do zachowań bezpieczeństwa. I zaraz dam przykład. Kiedyś kierownik pociągu miał obowiązek obserwacji krawędzi peronu do ostatniego tego wagonu, dopóki ten wagon nie wyjechał. Dziś kierownik pociągu nie ma żadnej możliwości, żeby obserwować pociąg, bo po prostu zamykają się drzwi i jego kontakt wzrokowy się urywa. Jeżeli spróbuje otworzyć te drzwi, to pociąg automatycznie się zatrzyma. A mieliśmy ostatnio zdarzenia, gdzie kierownik jest oskarżony za wypadek, który miał miejsce. Ja osobiście uważam, że to ci, którzy tworzą te przepisy, konstruują je i je wdrażają, powinni tą odpowiedzialność ponieść. Również ci, którzy dopuszczają tabor tego typu na polskie tory, żeby on ograniczał możliwości. Faktycznie ten jutrzejszy apel do maszynistów ma różne podteksty, również te o stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez te wszystkie działania, z którymi się nie zgadzamy i o których sygnalizujemy. Niemniej jednak samo przesłanie dotyczy przejazdów, bo nie da się załatwić wszystkiego
1: Pani
3: za jednym razem.
1: Ale żeby była, no, żeby jednak tutaj oddać sprawiedliwość, bo słuchacze też na to zwracają, że niestety zdarza się, że odpowiedzialność leży po stronie maszyniście. I tutaj podają przykład zdarzenia z miejscowości Racławki, gdzie maszynista, który był nietrzeźwy, przytrzasnął kobietę drzwiami, gdy ta próbowała wysiąść z dzieckiem w wózku.
3: Świeża sprawa, proszę Państwa. Proszę pamiętać, że maszynista jest około 16 tysięcy i czarna owca w każdym zawodzie. Powtarzam, w każdym jednym zawodzie, czy to będzie adwokat, prokurator, bo i takie przypadki mieliśmy w telewizji pokazywane, czy to będzie lekarz, zawsze się znajdzie taka osoba, która tą odpowiedzialność zlekceważy. Niestety przykro mi z tego powodu i faktycznie jest szereg ludzi, którzy no, być może nie podchodzą do swojego zawodu tak jak powinni, ale gwarantuję Państwu, że zdecydowana większość maszynistów to jednak ludzie wyjątkowo odpowiedzialni, którzy za honor mają doprowadzenie bezpiecznie i szczęśliwie pociągu. Dbając o swoje zdrowie i życie, ale również życie i zdrowie podróżnych.
1: Panie Marcelu, czego pan się spodziewa po jutrzejszym dniu na polskiej kolei? Czy to rzeczywiście może mieć taką skalę, jak mówił minister Dariusz Klimczak, że to będzie swego rodzaju paraliż? Czy to aż tak bardzo odczujemy, wsiadając w dowolny skład pociągu jutro?
0: Na pewno jeśli ten apel Związku Zawodowego Maszynistów odniesie zakładany skutek i rzeczywiście bardzo wiele czy wszystkie pociągi na sieci będą w tym czasie zwalniać do 20 km na godzinę, wjeżdżając na przejazd kolejowo-drogowy, to będziemy się musieli liczyć z opóźnieniami pociągów, bo rozkład jazdy nie będzie mógł być wykonany. Będą zrywane skomunikowania, więc bardzo ciężko będzie jeździć z przesiadką. Ale tak naprawdę moim zdaniem to nie jest najważniejsze. I mówię to też z pełną odpowiedzialnością jako osoba, która kiedyś miała okazję zarządzać jednym z przewoźników kolejowych i mieliśmy często trudne rozmowy ze związkami zawodowymi. Tutaj już dzisiaj można powiedzieć, kolega Sławek Centkowski był w Radzie Nadzorczej tej spółki z ramienia pracowników. Jest tam do dzisiaj. Mieliśmy bardzo trudne rozmowy na wiele tematów, ale to jest wyraz niestety już bezsilności. Że musimy się już do takich sygnałów posuwać, żeby coś się wydarzyło. I to niestety wygląda na to, że to jest jedna z niewielu możliwości, żeby zmusić decydentów do tego, żeby dokonali zmian, ale to tak naprawdę jest dla dobra nas wszystkich. My jutro będziemy narzekać jako pasażerowie, że pociągi są opóźnione. Będziemy wnioskować reklamacje za opóźnienia i tutaj też oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby z tych praw pasażera korzystać. I mam nadzieję, że ten jutrzejszy dzień zostanie zapamiętany właśnie, że dzięki temu pewne sprawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu kolejowym, poszło do przodu i nie będzie to tylko jeden sygnał, ale będzie to początek znacznie większych zmian, które muszą objąć i kwestie finansowania infrastruktury, modernizacji infrastruktury, i kwestie szkoleń, i kwestie zmian przepisów, i kwestie współpracy pomiędzy sektorem kolejowym a drogowym, współpracy z biznesem, bo mamy problemy właśnie głównie z kierowcami zawodowymi. I na koniec tego będzie kampania społeczna, a nie na początku, tak? Bo jesteśmy bardzo wiele lat już za kampanią Bezpieczny Przejazd. Jest tam licznik, za ile będzie kolejny wypadek na sieci. I to się niestety bardzo często sprawdza. Edukujemy najmłodszych rogatkiem, a pomijamy branżę drogową, która jest po prostu silniejsza niż branża kolejowa i jest w stanie takie przepisy jak ten, który został w ubiegłym roku skasowany, to potrafi takie i inne zmiany blokować. No bo ja nie widzę żadnego innego uzasadnienia, dlaczego te zmiany do tej pory nie weszły w życie.
1: Panie Łukaszu, a czy pan wśród tych wszystkich pomysłów, które teraz są rzucane w przestrzeń, co zmienić, widzi też taką potrzebę uporządkowania pewnych kwestii ze strony kierowców, które nawet tutaj w mailach mam, bo na przykład pani Beata mówi, że często mija trzy kompletnie nieczynne, zarośnięte przejazdy kolejowe, które wciąż są w pełni oznakowane i jednak jakoś spowalniają ten ruch kierowców. Albo z kolei inny słuchacz mieszkający w Belgii mówi, że na zachodzie często jest tak, że zamknięcie przejazdu, przejazd pociągu, otwarcie przejazdu zamyka się w 90 sekundach. W Polsce rozwleka się to do 5-6 minut, przez co kierowcy też są zdezorientowani. Może tutaj trzeba zwrócić też uwagę na takie postulaty.
2: No to ja zacznę od tego drugiej rzeczy. Nie, patrząc na polskie przejazdy, nie wydaje mi się, że mamy problem jakiś z nadmiernym czasem ich zamykania. Przynajmniej jako kierowca też tego doświadczam. Są miejsca, w których ruch kolejowy jest olbrzymi. Mam takie miejsce w mojej wsi. No przecina tam tę wieś tyle pociągów, a ona jest na pół przecięta. Rzeczywiście tworzą się duże korki. Ale ludzie, jak z mojej obserwacji, no są po prostu niecierpliwi. Oni nie potrafią wytrzymać jednej sekundy od podniesienia całkowitego szklabanu do zgaśnięcia światła. I tego nie rozumiem. To już nie jest żaden czas, który ktoś może zyskać, ta sekunda przy gaśnięciu światła. A z drugiej strony to, co pan powiedział, czy uporządkujemy pewne rzeczy, jeśli są nieczynne przejazdy i wciąż oznakowane i trzeba wciąż wykonywać procedury na przykład stopu. I to znowu, to minister już Adamczyk poprzedni miał w szufladzie taki projekt, powstał po forum ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak zmniejszyć liczbę znaków na polskich drogach. I minister Klimczak dalej ten raport w tej szufladzie resortu ma i nie rozumiem, dlaczego tego nie robimy. Przy okazji porządkowania w ogóle oznakowania na polskich drogach, bo zniknęłyby też na przykład oznakowania przejazdów, które już nie są czynne. I to jest wiele zaległości, które nam się nawarstwiają, jak taka śnieżna kula, kulejący system automatycznego nadzoru, nieodznakowienie dróg, może inwestycyjnie, tak jak tutaj wspomniał pan Marcel, niedociągnięcia tego, takie długoletnie plany, żeby część zlikwidować przejazdów całkowicie, część wyposażyć jeszcze też w rogatki. No, to się wszystko potem kumuluje przez lata, aż mamy katastrofę i wtedy wychodzi minister i mówi to, co najłatwiejsze. 3 miesiące utraty uprawnień za wjazd na czerwonym świetle, bo to można zrobić w jeden dzień w resorcie, napisać nowelizację, rzucić na rządowy proces legislacyjny i przyjąć tam potem wysłać do parlamentu. To można zrobić obstryknięciem palca. Poważne zmiany wieloaspektowe są odkładane zawsze.
1: To na koniec, bo kończy nam się czas, do pana Sławomira. Panie Sławomirze, czy związek jest zdeterminowany, żeby pójść dalej w przypadku, jeśli by jutrzejsza akcja nie przyniosła rezultatu? Bo wie pan, politycy zajmą się swoimi sprawami, media niestety też przejdą nad tym do porządku dziennego, zajmą się innymi kwestiami, a być może bezpieczniej na przejazdach nie będzie. Czy państwo rozważają, jaką jeszcze akcję można by podjąć? Może na przykład w ogóle odstąpić od uruchamiania składów przez kilka godzin?
3: Panie redaktorze, jak mamy radiosłuchaczy, to ja bym chciał, żeby oni też coś wynieśli z tego. I zanim odpowiem na to pytanie, powiem jedną rzecz. Bo pan Łukasz wspomniał tutaj, że rogatki się podnoszą i światło jeszcze chwilę pali. Proszę pamiętać, że to wywołuje kontakt najechania lokomotywy w odpowiednim miejscu i te rogatki najpierw zaczyna mrugać czerwone światło, później się zamykają. Ta procedura jest odwrotna, kiedy ostatni wagon zjeżdża z kontaktu. środku. Właśnie się rogatki podnoszą i te czerwone światło jeszcze nieraz miga. Ale szanowni państwo, jeżeli miga, to już z drugiej strony może pociąg wjechać w kontakt i tak naprawdę ktoś niecierpliwy wjeżdżając na przejazd niestety z tym pociągiem się spotka. Więc należy też to wiedzieć. A co do kwestii dalszych działań. Panie redaktorze, chciałbym wierzyć w to, że jednak i politykom zależy na kolei, zależy na kolejarzach i zależy na podróżnych. Oczywiście to, co my robimy, jest uciążliwe i ja z tego tytułu przepraszam wszystkich podróżnych, którzy jutro będą korzystali z kolei. Niemniej jednak również robimy to dla nich, dla ich bezpieczeństwa. Jeżeli to, co zrobimy, nie przyniesie żadnego rezultatu, to nie możemy bezwolnie patrzeć na śmierć naszych kolegów. Wykonujemy zawód, który jest bardzo trudny, bardzo wymagający i który wymaga dużego poświęcenia. W związku z tym, jeżeli ojciec, syn, mąż wychodzi do pracy, to ten ojciec i syn i mąż by chciał wrócić do domu, do rodziny. Więc jeżeli nie przyniesie jutrzejsza akcja żadnych rezultatów, będziemy myśleli o dalszych krokach.
1: Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Gośćmi Placu na Rozdrożu byli również Łukasz Zboralski, szef portalu BRD24.pl i Marcel Klinowski, ekspert rynku kolejowego, a rozmawialiśmy o bezpieczeństwie przy przejazdach kolejowych. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Tomasz Patlingiewicz, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Bezpiecznych przejazdów nie tylko przy kolei. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. 14 września, mamy poniedziałek. W tym roku tylko w Warszawie odnotowano już 160 ataków dzików na ludzi. Jeden z dzików zaatakował ciężarną kobietę. Po zdarzeniu pani poroniła. W wielu miejscowościach dziki stały się zagrożeniem dla mieszkańców. Potrafią niszczyć zabezpieczenia, rozrywać worki ze śmieciami w poszukiwaniu jedzenia. Potrafią atakować spacerujące psy. W ubiegłym roku lasy miejskie informowały o ponad 3000 dzików żyjących w stolicy. Aktualnej liczby jeszcze nie znamy, no ale można pewnie założyć, że liczba dzików urosła. Dziki stały się również poważnym problemem dla kierowców. W ubiegłym roku w Warszawie doszło do 341 kolizji drogowych z udziałem dzików. Niemalże codziennie na portalach można przeczytać tytuły tego typu: dziki terroryzują mieszkańców w Sochaczewie, dziki opanowały Chrzanów. Ogromny problem występował m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie. Sytuacja zmieniła się nieco w połowie 2024 roku, kiedy to w Gdyni potwierdzono zakażenie wirusem ASF. Władze lokalne podjęły decyzję o odłowie, uśmiercaniu dzików. W następnym roku Gdynia przyjęła program działania bez uśmiercania. Między innymi chodziło i chodzi o ograniczenie zwierzętom dostępu do jedzenia. Dziś pytanie, czy z dzikami w miastach da się żyć, ponieważ ekolodzy zieloni przekonują, że jak najbardziej. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony, na komentarze, czy z dzikami w miastach da się żyć. To pytanie również w aplikacji w naszej sondzie. 2 minuty po południu. Pan Mariusz Wrona jest moim gościem. Lasy miejskie w Warszawie. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: W całej Polsce, no, w miastach dziki żerują na ulicach, osiedlach, odwiedzają place zabaw, ale także atakują ludzi. Czy w Warszawie liczba zgłoszeń dotyczących dzików z roku na rok rośnie?
4: Tak, co roku obserwujemy więcej zgłoszeń. W tym roku dotarliśmy do końca sierpnia, zanotowaliśmy różnymi kanałami 18 tysięcy, ponad 18 tysięcy zgłoszeń przy 8 tysiącach w zeszłym roku.
3: Władze lokalne apelują również w Warszawie o ostrożność, o niedokarmianie dzików, o zabezpieczanie śmieci. Tylko czy to rozwiąże problem, czy dziki same podejmą decyzję o wyprowadzeniu się z miast?
4: Ciężko powiedzieć. Myślę, że jeżeli dziki nauczyły się raz, że w tym miejscu, na tej ulicy, na tym osiedlu jest pożywienie, jest atrakcyjne miejsce do żerowania, to ciężko będzie je odzwyczaić od tego, żeby zrezygnowały z tego i mogą pojawiać się regularnie w takich miejscach.
3: Dziki atakują ludzi. W tym roku otrzymują państwo więcej zgłoszeń o takich atakach? W tym roku takich ataków zgłoszonych jest więcej, aniżeli w roku ubiegłym?
4: Tak, w tamtym roku było to 121 takich zgłoszeń. Potem należy pamiętać o tym, że to są zgłoszenia. My nie byliśmy świadkami tych sytuacji, więc to są subiektywne odczucia mieszkańców, które oczywiście świadczą o poczuciu zagrożenia i o tym, że ta sytuacja nie była zwykła, standardowa. No i dziki, tak, tych zgłoszeń mamy z roku na rok również coraz więcej, jeżeli chodzi o zgłoszone ataki przez mieszkańców.
3: Troszkę bliżej mikrofonu zapraszam, bo gubi nam się głos. Czy stosowany jest odstrzał? Jak to wygląda na waszych terenach? Dziki są usypiane?
4: To znaczy, tutaj są dwie metody. Pierwsza to jest odstrzał, druga to jest odłów z uśmierceniem. My na terenach zurbanizowanych możemy stosować odstrzał z uśmierceniem, czyli to jest metoda, gdzie nie ma tej tradycyjnej kuli i broni palnej. Cała interwencja wygląda tak, że dzik otrzymuje z broni Palmera, czyli z takiej broni, którą znamy z filmów z strzałką, z aplikatorem, otrzymuje środek usypiający, a następnie otrzymuje drugi środek uśmiercający. I to jest w zasadzie maksymalnie humanitarna metoda i jedyna w zasadzie dozwolona w tej chwili na terenach zurbanizowanych. Przepisy nie zezwalają na strzelanie w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań. W Warszawie ciężko jest to takie miejsca. No i oczywiście ze względów bezpieczeństwa my takich rzeczy również nie robimy i nie chcemy robić.
3: Jasne. A dzików nie można po prostu odłowić i wywieźć z miasta? Ponoć na przeszkodzie stoją przepisy dotyczące afrykańskiego pomoru świń.
4: Tak, to prawda. Są przepisy, obecnie funkcjonują przepisy europejskie, jak i krajowe, które zakazują nam przemieszczania żywych zwierząt. Nie możemy ich tak jak wcześniej zapakować do samochodu i wywieźć do lasu. Jest to prawnie niemożliwe, niedozwolone. Jedyna opcja w tej chwili to jest właśnie odłów.
3: A czy lasy miejskie prowadzą inwentaryzację dzików w Warszawie? Wiemy, ile dzików mieszka w stolicy?
4: Znamy wyniki inwentaryzacji, którą przeprowadziliśmy w tamtym roku. W marcu ubiegłego roku mieliśmy ponad 3000 dzików w Warszawie. W tym roku, w marcu, również w tym samym okresie przeprowadziliśmy kolejną inwentaryzację. Natomiast jeszcze nie znamy jej wyników. One są dopiero opracowywane. Ona polegała na tym, że zostały przeprowadzone nad częścią Warszawy naloty, wykonano mnóstwo zdjęć. No i opracowanie tego materiału również zajmuje dużo czasu.
3: Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy. 7 minut po południu, czy z dzikami w miastach da się żyć? 510 357 357. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, dzień dobry, halo?
5: To nie mów tego, bo porozmawiam z moimi rodzicami.
3: No to może za chwilę pan Bartosz, to pan Andrzej najpierw. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo?
6: Dzień dobry, witam panie Kubo.
3: Też słabo słyszę, witam pana, dzień dobry.
6: Jakby było źle, to proszę jeszcze raz powiedzieć, to wyciągnę słuchawki.
3: Ledwo pana słyszymy, panie Andrzeju. Nie wiem, czy to kwestia zasięgu, czy też bliskości mikrofonu. 8 minut niebawem po 12, czy z dzikami w miastach da się żyć? Kto dalej? 510 357 357. Wracamy do pana Bartosza, zdaje się. Panie Bartoszu, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry. Czy
3: witam.
5: Słychać? No, tak zaskoczenie, panie, tak. Tak szybko. Da się żyć. Ostatnio nawet, chociaż ostatnio jak jechałem z ojcem samochodem na Bielanach, to mieliśmy taką sytuację, że no, przeleciał przed nami dość spory dzik właśnie przed samochodem. No, na szczęście dzikowi, jak i nam, nic się nie stało. Ja sam też miałem...
3: No ale to był teren leśny, tak? Domyślam się, czy nie?
5: Wie pan co? Leśno-miejski, bo to było te takie Bielany, to właśnie niby trochę już las, ale ale już jednak też trochę zabudowa miejska. Ta,
3: ale wie pan, można założyć, że w takim miejscu ten dzik ma prawo występować i można go tam spotkać. Gorzej, jeśli spotykamy na placu zabaw, czy po prostu przed domem na ulicy.
5: Wie pan, to też kwestia chyba edukacji, bo wielu ludzi...
3: Dzików?
5: Tak trochę, no nie, edukacji ludzi.
3: A, ludzi.
5: Bo, ponieważ wielu ludzi chyba też tak nie widzi zagrożenia w tych dzikach i czasami, no, znaczy nie mówię, że prowokuje, no bo czasami wiadomo, zwierzę czasami się potrafi też zdenerwować samo, to nie nasze, nie mówię, że to jest wszystko wina ludzi, ale mówię panu, że no czasami chyba traktujemy te dziki jako jakieś takie zwierzątka, że podchodzimy, a no nie można. Ja pamiętam, też miałem zestrzeć też w sumie trochę na terenie leśnym, ale jednak, no bo to było też razem na Białęce, ja po prostu, znając jakie są reguły gry, po prostu dzik sobie był, ja poszedłem w drugą stronę, nie
3: wycofał
5: zaczekałem.
3: Wycofał się pan.
5: I żeśmy jakoś sobie wspólnie
3: spokojnie... I te relacje udało się utrzymać na takim pokojowym poziomie. Pozdrawiam pana, pan Czesław. Panie Czesławie, witam, halo.
7: Halo, pamięta pan, jak kiedyś dziczka udawałem do pana na antenie? Jak chrumkałem?
3: Pamiętam, ale to było dawno, panie Czesławie. Ale umiejętność, rozumiem, pozostała panu, tak?
7: Tak, wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. To jest straszna sprawa. To trzeba coś naprawdę ludziom do głów, czy ja nie wiem co. Co się dzieje z tymi ludźmi, kurde?
3: Ale jaki zarzut możemy sformułować pod adresem rodzaju ludzkiego? Co się z tymi ludźmi dzieje, pana zdaniem?
7: No strzelają do dzików. No,
3: tak. A nie powinni, tak?
7: Tak.
3: Rozumiem. Panie Czesławie, bardzo panu dziękuję za telefon. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wie pan, co my mówimy o dzikach w mieście, tylko czy ktoś wyjdzie poza miasto i zobaczy, jak jest las wycinany. Ja mam tą przyjemność, bądź nieprzyjemność, przyjeżdżać przez was 30 kilometrów i widzę, jak coraz mniej tego lasu w lesie jest. A my się dziwimy...
3: Ale lasów w Polsce, panie Andrzeju, przybywa, terenów leśnych.
8: No tak, ale lasy są wycinane w okolicy miast.
3: Są również wycinane, zgoda. A, mówi pan o wycince pod zabudowę, pod rozrastające się aglomeracje, tak?
8: Dokładnie tak. No i jeśli tam żyją te dziki, no to gdzieś się muszą przeprowadzić. No i wybierają tam, gdzie jest im łatwiej zdobyć też pożywienie.
3: No tak, skoro znają teren i dziad tu mieszkał, ojciec mieszkał, no to ja też chcę pozostać, tak?
8: Dokładnie, no wie pan, no miałem tą przyjemność spotkania dzika na spacerze, kiedy byłem z psem. No dzik poszedł w swoją stronę, ja z psem w swoją stronę, no. Dzik na miasto, ja do domu, no.
3: 11 minut po południu, czy z dzikami w miastach da się żyć? 510-357-357. Dzień dobry, panie Tomaszu, halo.
9: Dzień dobry, panie
3: Dzień
9: Kubo.
3: Dobry, witam.
9: Ja tak powiem prowokacyjnie może. Ja osobiście mówię za siebie. Muszę żyć z panem Brownem i z jego wyborcami tutaj w Polsce, więc tak naprawdę z dzikami to nie mamy żadnego problemu. To jest takie moje osobiste stwierdzenie, opinia. A jeżeli chodzi o dziki tak naprawdę, to wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli będziemy segregować śmieci, tak jak to się nie podoba właśnie Konfederacji, czy panu Brownowi.
3: W rękach czy w nogach? Bo tutaj
9: w
3: chyba...
9: rękach. No, wystarczy segregować śmieci i je dobrze odpowiednio zamykać, prawda? Czyli to, co nam Unia Europejska, że tak powiem, strasznie narzuca, prawda? Czyli segregowanie śmieci, zabezpieczanie je i
3: ale
9: tak
3: tego,
9: naprawdę je dobrze
3: tego nie wiem jak w innych miastach, ale mam wrażenie, że w Warszawie się tego nie da zrobić, ponieważ... firmy sprzątające no de facto wymusiły na mieszkańcach wystawianie kubów, śmieci, worków poza posesję, przy drodze, żeby łatwe to było do zebrania. No i ja obserwuję bardzo często po prostu stojące worki. No, ta folia zawartości nie ochroni.
9: Tak, panie Kubo, dlatego żyjemy w Polsce i powinniśmy się uważam cieszyć z tego, że mamy taki kontakt z przyrodą. No ja wiem, że dziki mogą być rzeczywiście trudne.
3: Nie no, pewnie, że tak. Są kraje, które muszą żyć z wężami, prawda? No
9: na
3: więc...
9: przykład, albo na przykład z innymi...
3: Czy z noszorożcami.
9: Tarantulami innymi.
3: Zawsze można gorzej, tak.
9: Inne problemy mają mieszkańcy Australii, inne problemy mają mieszkańcy, prawda, Europy Środkowej, tak jak my. Dzik to jest naturalne mieszkanie z naszych lasów. Oczywiście przychodzi do tego, że do miejsc, gdzie są śmieci powykładane. Tylko i wyłącznie zabezpieczanie śmieci przez nas może uchronić nas przed dzikami. A zabijanie ich tak naprawdę celowe, no uważam, że no nie jest fair tak naprawdę. I tyle. I uważam, że segregowanie śmieci, zabezpieczanie ich jest odpowiednią drogą do tego, żeby zapobiec po prostu przychodzeniu dzików do miast. No i to tyle. No a pamiętam, moja mama zawsze mi opowiadała, że o swoją historię, którą zawsze opowiada, że uciekała kiedyś przed dzikiem w lesie i to było takie zawsze opowieść, nasza rodzina zostaje do teraz i ja się tego trzymam, że może kiedyś mi się uda przed tym dzikiem uciekać i wbiec sobie na drzewo, uciec na drzewo, żeby mógł swoim też wnukom i dzieciom opowiadać też takie historie.
3: To urosło, jak słyszę, do marzenia. Zatem bardzo panu udanej ucieczki życzę. Pozdrawiam pana 14 minut po południu. Czy z dzikami w miastach da się żyć? 510-357-357. Aplikacja, przypomnę życzliwie. Tam oczywiście nasza sonda. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo.
10: Witam, panie Kubo.
3: Witam pana.
10: Muszę pana zmartwić.
3: No.
10: Takich geniuszy, co ten pan przede mną się wypowiadał, jest więcej. Ja bym poszedł o krok dalej, no bo niestety kultura jest jaka jest, chociaż się poprawiła, nie wszyscy segregują te śmieci. Mhm. Dalszym krokiem, idąc tym torem, by trzeba było wysiedlać ludzi tam, gdzie dziki mieszkają, żeby czasami nie powstał jakiś konflikt. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. A tak poważnie, to takim zwolennikom takich fajnych teorii, to bym, żeby rozwiązać problem mimo wszystko z tymi dzikami, to bym każdemu dał takiego dzika gdzieś do domu, żeby nie można było z nim wychodzić, żeby sobie go tam hodowali. Panie Ostaszewskiej dałbym jeszcze jednego gratis i myślę, że problem byłby rozwiązany. A tak całkiem poważnie...
3: No właśnie, bo pomysł chwytliwy, pociągający, ale absurdalny. A tak poważnie?
10: No właśnie, ale sam pan widzi, że takie są rozumowania ludzi. A tak poważnie...
3: Halo?
10: No, tak, słyszy mnie pan?
3: Teraz tak, coś przerwało. Mhm.
10: Niestety trzeba najpierw generalnie gdzieś ukarać od prezydenta miasta po urzędników za to, że doszło do takiej sytuacji, a dziki niestety wyłapać, niestety wystrzelać. One nie są niczemu winne, ale doszło do takiej sytuacji, powodują wypadki, atakują ludzi. No, dobro człowieka jest najważniejsze. Wykorzystać te dziki na karmę, na pożywienie. Trzeba z tym porządek zrobić, bo to jest absurdalne, co się dzieje.
3: No tak, tylko czy to jest problem w liczbie dzików? W dalszej części audycji, proszę państwa, okaże się, że niekoniecznie, ponieważ populacja dzików w ciągu ostatnich 10 lat gwałtownie spadła, o czym dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Pan Robert, panie Robercie, witam, dzień dobry, halo.
11: Witam serdecznie, panie
3: Witam
11: Kubo.
3: Pana.
11: Jakiś czas temu jeszcze mieszkaliśmy w Koszalinie, a Koszalin kilka lat temu miał właśnie taki dosyć spory problem z dzikami. Mieszkaliśmy między innymi na jednym z osiedli, gdzie tych dzików było bardzo, bardzo dużo. Nie chcę powiedzieć konkretnej liczby, żeby nie zakłamać, ale 15-20 na pewno ich tam było. I to jest to, co mówili przedmówcy, że kwestia jest segregacji śmieci i rzucania, czy wyrzucania szczególnie tych pożywienia jakiegoś, które starsi mieszkańcy, nie wiem dlaczego, może z jakiegoś szacunku do tego pożywienia, zawsze z taką czułością odkładają koło śmietników, zamiast je tam wrzucić. Wielokrotnie też widziałem, jak z czwartego piętra jakieś resztki jedzenia lądowały na trawniku, więc tutaj same te dziki zapraszamy do nas, żeby one sobie z nami żyły, tym bardziej, że mają bardzo łatwe pożywienie, które mogą zdobyć. Natomiast kwestia też jest taka, że ludzie próbują na własną rękę walczyć z tymi dzikami. Też tak było w Koszalinie, gdzie miasto nie rozwiązywało tego problemu, ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli...
3: I co zrobili?
11: Petardami hukowymi strzelać. I to też było jeszcze większe niebezpieczeństwo, dlatego że te dziki się wtedy bały bardzo i mogły spowodować wypadek, kolizję, cokolwiek, czy nawet staranować jakieś dziecko, które gdzieś tam biegało, tak, na placu zabaw. Więc no tutaj też to taka musi być roztropna polityka z tymi zwierzakami, które, tak jak już tutaj było powiedziane, którym myśmy zabrali teren, albo które wyganiamy z ich terenu i one po prostu szukają innych miejsc. Ja też miałem taką
3: historię z dzikami. A może, panie Robercie, tak mi przyszło do głowy, antykoncepcja. I to wcale nie żart, bo na przykład Kraków stosuje antykoncepcję u gołębi, w sprawie gołębi. Może nadszedł czas i należy taką metodę przetestować również na dzikach.
11: Nie wiem, jak etyka na to będzie zapatrywała się, więc tutaj bym nie chciał chodzić w sprawy etyczne, jeżeli chodzi o antykoncepcję dzikową. Natomiast jeszcze chciałem się podzielić...
3: W przypadku gołębi etyka nie przeszkadza.
11: To prawda, tylko że gołębie czasami mogą jeszcze nam narabić głowę, więc tutaj, a dzik raczej tylko może troszkę ogródek zryć, szukając jakichś larw i tak dalej, więc tutaj trudno mi jest wchodzić w dalszą dyskusję, jeżeli chodzi o tę etykę. A jeszcze chciałem się podzielić historią z dzikiem, tak jak tutaj jeden z przedmówców miał. Gdy panował COVID, akurat trafiliśmy na kwarantannę. No ja akurat trafiłem na tą 17-dniową, żona wyszła wcześniej, tam jeszcze mamy troje dzieci. Więc po 10 dniu na czwartym piętrze w bloku na 60 metrach zaczęło mnie nosić dosyć mocno. Więc stwierdziłem, że te śmieci, które zaczęły się powoli gromadzić w bardzo dużej ilości na naszej lodży. Stwierdziłem, jest 22, nic mi nie grozi, wyjdę, wyrzucę. No i oczywiście, jak ten dromader z Madianu, wszedłem z tymi śmieciami i to nagle mężczyzna z czwartego piętra w bloku obok śmietnika zaczął wołać, pan uważa tam na dzika. I okazało się, że tam cztery dziki grasowały koło śmietnika, więc bałem się, że mogę trafić na pasek żółty, że był na kwarantannie i zaatakowały go dziki, ale jednak jakaś historia, która już też została okraszona wydarzeniem historycznym w rodzinie, funkcjonuje z dzikami. A powiem jeszcze dodatkowo, że biegam już wiele lat po lesie i nigdy żaden dzik mnie nie zaatakował. Wręcz przeciwnie, wszystkie uciekają.
3: Ciekawe, czy te, które żyją w miastach, czy też odwiedzają miasta, zapewne mniej się boją ludzi, ale czy w związku z tym są częściej skłonne do ataków. Panie Robercie, pozdrawiam, pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, witam, tak.
12: Tutaj wierny słuchacz, patrząc na dychę, ale niestety tylko z rzadka dzwoniący.
3: Aha.
12: Panie Kubo, tak. Coś mi się nie zgadza w wypowiedzi pana eksperta, tego pierwszego
3: Lasy gościa. Miejskie w Warszawie,
12: właśnie.
3: Tak.
12: Otóż nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, wczoraj zdarzyło się, że Warszawa została zaatakowana przez dzikiego łosia. Gdzieś tam na torach kolejowych pomiędzy Warszawą Zachodnią a Centralną. O 19:30 gdzieś tak. No i potem dwie godziny później na poważnym portalu internetowym, z którego dość często korzystam, przeczytałem, że oto łoś został odłowiony właśnie tą metodą tej takiej wiatrówki, która dostarcza jakieś chemikalia, czyli robi zastrzyk.
3: Środek usypiający, tak.
12: Tak jest. Uśpiony i wywieziony do lasu, a następnie wypuszczony.
3: Mhm.
12: No, łoś też jest dzikim zwierzęciem. Jak rozumiem z tej informacji, był żywy, czyli można przewozić dzikie zwierzęta żywe, czy też nie można?
3: Nie uogólniałbym, panie Marku, bo być może przepisy na
12: łosie
3: przykład...
12: tak, a świnie dzikie nie.
3: O właśnie, na przykład. Za chwilę to sprawdzimy, ale prawdopodobnie taka może być podstawa. Pozdrawiam pana, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, halo.
13: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu.
13: Oj, strasznie dużo punktów mi się narobiło, będę musiał wybierać.
3: Po kolei.
13: Jeden z panów powiedział, że gdyby działała edukacja, gdybyśmy sortowali śmieci, gdybyśmy nie dokarmiali tych dzików, to by problemu nie było. No, gdyby świat był idealny. Gdyby świat był idealny, to by ludzie farmazonów nie pleczli o tych zwierzętach. Dzik to nie jest zwierzątko, które może tylko zryć trawnik albo komuś przekopać grządkę. Dzik jest problemem w mieście, ponieważ stanowi realne zagrożenie. Jeden pan powiedział, że on biega po lesie i dzików nie spotkał. Tak, ponieważ dzik żyjący w lesie trzyma się bardzo daleko od człowieka, jeśli tylko ma taką możliwość. Ta odległość bezpieczna dla dzika, kiedy dzik jeszcze czuje się bezpiecznie i niezagrożony, w mieście jest bardzo różna. Jest inna, jest krótsza niż w lesie i jest bardzo różna. Więc nie wiadomo, kiedy dzik się przestraszy, a kiedy nie, zwłaszcza jeśli mówimy o maciorze z warchlakami. I tutaj drugi temat. W lesie, w normalnych warunkach, dzik ma miot raz do roku, późną wiosną. W mieście może mieć dwa razy, ponieważ ma wystarczająco pożywienia oraz nieraz jest cieplej. Ponadto w mieście dzik nie ma naturalnego zagrożenia żadnego innego niż człowiek. Więc to sprawia, że populacja w mieście może się dużo szybciej zwiększać, jeżeli tylko to wypadnie spod kontroli. Więc, drodzy państwo, dzik to nie jest wiewiórka, do której można się uśmiechnąć. To jest duże zwierzę, które jeżeli się przestraszy, a maciorę z warchlakami
3: może być bardzo, bardzo niebezpieczne.
13: Może być bardzo niebezpieczne.
3: Bardzo panu dziękuję za telefon. Zalecam?
13: Co?
3: Zalecam co, panie Michale?
13: Zalecam słuchaczom, którzy tak zaciekle bronią dzików w mieście, żeby się troszeczkę doedukować. I jeszcze tylko jedna rzecz. Czasami pada argument, że dziki wracają do miejsca, gdzie wycięliśmy las i budujemy osiedla. Dzik to nie jest zwierzę terytorialne.
3: No, ale jest to zwierzę bezwzględnie, bez wątpienia bardzo, bardzo mądre, kojarzące, bardzo inteligentne, o czym też jeszcze dziś porozmawiamy. Tak, te moje podejrzenia były słuszne. To a propos jeszcze telefonu od pana Marka. Sprawdziłem, łosie nie podlegają pod przepisy dotyczące ASF. Te przepisy dotyczą wyłącznie zwierząt wrażliwych na zakażenie wirusem ASF, a łoś wykazuje się brakiem po prostu wrażliwości na wirusa. 25 minut prawie po południu. Czy z dzikami w miastach da się żyć? 510 357 357. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, dzień dobry, halo.
14: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
14: Szanowny panie redaktorze, jedna rzecz ubodła mnie w pańskiej wypowiedzi.
3: W mojej?
14: Bo jeden, tak, gdyż jeden z naszych słuchaczy powiedział, że no jest wycinając dużo lasów. Pan redaktor zauważył, że no lasów mamy coraz więcej, ale pan redaktor chyba pomylił las z uprawą leśną, bo dziki nie znajdą domu w uprawie leśnej, takiej jak mają dom w lesie, który jest całym ekosystemem, gdzie mają co jeść, mają gdzie się schować i są do tego terenu przyzwyczajone, więc uważam, że cały problem z dzikami, które gdzieś tam dopuszczają...
3: Nie pomyliłem, ale chciałem po prostu powiedzieć o tym, że terenów leśnych, jeśli pan woli takie określenie...
14: To nie jest teren leśny, to jest uprawa leśna. Las to jest ekosystem. Ja jestem strasznym przeciwnikiem wycinania lasów. Ja doświadczyłem tego w mojej okolicy. Ludzie, którzy... potraktowali w sposób bardzo taki arogancki właśnie las, gdzie rosły drzewa o obwodzie prawie 3 metry, ponad 2 metry. Wycięli to pod pretekstem przywrócenia tego obszaru do uprawy rolnej, gdzie już od ponad pół roku nic tam nie robią, a to był tylko pretekst, żeby wyciąć ten las. Więc człowiek dla pieniędzy jest w stanie zniszczyć wszystko i historia nam to doskonale pokazuje. To tylko tyle na temat dzików, się nie będę wypowiadał, bo się nie znam, mam szczęście mieszkać wśród lasów, nie mam płotu, zwierzęta dzikie do mnie przychodzą i powiem panu, że to dla mnie cudowne doświadczenie.
3: Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam pana. Pan Paweł. Panie Pawle, halo?
15: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
15: Panie Kubo, ja postaram się podsumować jedną rzecz, bo dużo rozmawiamy o tych dzikach, czy one są bezpieczne, niebezpieczne, czy to są miłe zwierzęta, czy one nie są miłe, czy one agresywne, nieagresywne i tak dalej, więc to się okazuje.
3: Bliżej mikrofonu, panie Pawle.
15: A podpieram to, o czym mówię, poprzez źródła dość takie, wie pan, typu WWF, czy też jakieś gazety, parki narodowe i tak dalej. I to z tego wynika, że dzik niestety jest agresywny, ale tylko w trzech przypadkach. Kiedy jest zaskoczony, zagrożony albo kiedy chroni swoje potomstwo. W związku z tym mamy wielką szansę spotkania takiego dzika z potomstwem. Osobiście również spotkałem lochę, z którą szło, nie wiem, może z 10 małych werchlaków.
3: No ale wie pan, w warunkach miejskich on może być zagrożony bardzo często.
15: Oczywiście, właśnie do tego zmierzam, że dzik, który jest zaskoczony albo chroni swoje potomstwo, jest bardzo agresywny. I to jest fakt. I nie ma co z tym dyskutować, bo można mówić, ja nie spotkałem takiego dzika, to nie ma znaczenia. Samochody też nie zabijają ludzi, dopóki w nich nie uderzą. Więc krótko mówiąc, trzeba na to zwrócić uwagę jeszcze jedno. My w miastach często chodzimy, tak jak ja na przykład, z psem. Jest bardzo niebezpieczną zwierzęciem dla dzika, bo on go postrzega jak wilka, a wilk jest jego naturalnym zagrożeniem. Jak poczuje, że jest za blisko, to zaatakuje, tylko że nie tylko psa, ale i nas. W związku z tym moje zdanie jest takie, że niestety ja nie mam nic do dzików, to są po prostu zwierzęta.
3: No właśnie, bo co robić?
15: No właśnie, ale proszę zwrócić uwagę, jest pewna analogia. Czy ma pan coś przeciwko mrówkom, które spotyka pan w lesie? Bo ja spotykam często, bo chodzę po lasach. Są kopce, są piękne, obserwuję, robię zdjęcia. Czy tak samo pan się by zachował wobec mrówek, gdyby zrobiły to u pana w domu? Oczywista jest odpowiedź. Więc sytuacja jest taka. Te zwierzę według mnie niczemu nie jest winne. My jesteśmy winni, bo nie potrafimy sobie z tym po prostu poradzić. Ale nie dlatego, że to jest niemożliwe, tylko dlatego, że próbujemy znaleźć jakieś argumenty, które potrafią pogodzić wszystkich.
3: Tak,
15: a są sprawy,
3: to
15: które
3: prawda.
15: Nie da się pogodzić.
3: A to powoduje pewną niemoc. Pozdrawiam pana. Pani Natalio, dzień dobry, halo.
16: Dzień dobry. Ja tutaj zgadzam się z panem, który mówił przede mną. Ze swojej strony powiem, że to był mój wieloletni problem, a jestem z Gdyni. Była to moja wielka życiowa zmora, dziki na moim osiedlu. Jestem osobą niewidomą i mam psa przewodnika. Proszę sobie wyobrazić, jestem osobą aktywną, chodzę do pracy, wychodzę z domu na zakupy, prowadzę normalne życie jak każda inna osoba. W ciągu dnia po moim osiedlu chodziły lochy z 20 młodymi. Było ich wiele. wielokrotnie stały przy mojej klatce i dobierały się do ogródka, który był przy klatce i do wszystkich roślin w ogródku. Wielokrotnie nie mogłam wyjść z domu. Przy każdym wyjściu z mieszkania musiałam organizować sobie pomoc osób widzących, aby mnie eskortowały na przystanek autobusowy albo do sklepu, ponieważ wielokrotnie miałam sytuację, kiedy dzik właśnie był zaskoczony. Szczególnie porą jesienną, zimową, kiedy jest ciemno, o godzinie 15, o godzinie 16, dziki wychodzące gdzieś z wiaty śmietnikowej, za samochodów. Wielokrotnie dziki na mnie próbowały wybiec, bo ja nie byłam w stanie ich wcześniej zobaczyć. Jak dostawałam broszury od naszego Urzędu Miasta Gdyni, jak mamy się my, mieszkańcy, zachować wobec dzików, gdzie było napisane, że odwrócić się w inną stronę, to się cały czas zastanawiałam, halo, ale czy wszyscy mieszkańcy, aby na pewno mają dobry wzrok, żeby tego dzika zobaczyć w tej przestrzeni? Zapomina się o osobach niewidomych, z dysfunkcjami wzroku, o osobach starszych. Jakby tego bardzo rzadko, kiedy porusza się temat, że nie wszyscy są równie sprawni. Więc tyle z mojej strony.
3: Pozdrawiam pani Natalio. Dziękuję za telefon. Pan Andrzej, jeszcze krótko. Panie Andrzeju, proszę. Halo?
17: Dzień dobry, panie Kubo. Andrzej,
3: dzień dobry.
17: Z tej strony.
3: Witam.
17: Panie Kubo, mieszkałem z Białęki od urodzenia, a Białęka, wiadomo, enklawa dzików. Panie Kuba, ja wrócę do historii. Obecne osiedle na Tarchominie to były kiedyś pola uprawne, gdzie na przykład moi rodzice mieli uprawę tam pomidorów, okna inspektowe. Nigdy tam nie było szkód wyrządzonych przez dziki. Dziki w ogóle w latach 80., 70. na tych terenach nie występowały. One siedziały sobie po prostu w lesie. W momencie, kiedy te bloki zostały wybudowane, są

0: na ulicy Pomorskiej. Przyjeżdżała pani gdzieś tam z miasta i ona codziennie wysypywała, jest taka opuszczona działka, wysypywała jedzenie dla tych dzików. Ludzie prosili, żeby ona tego nie robiła. Ona powiedziała, że jest żal tych dzików, bo one chodzą tutaj głodne. No bo zima ciężka, zeszłoroczna zima była ciężka, było dużo tego. Ja panie Kubo jeszcze w...
1: Krótko, panie Andrzeju, bo gość czeka, tak.
0: Tak, tak, do wycieczki rowerowej mojej z zeszłego roku. Ja w zeszłym roku się spotkałem w Bieszadach z takim znanym leśnikiem, z Kazimierzem Nóżką. I myśmy tak rozmawiali o tej przyrodzie, o Bieszczadach. No i padło hasło, dlaczego w Bieszczadach nie widać dzików, nie tego. Kazimierz powiedział, że dzików nie ma w Bieszczadach, dlatego że one nie mają tam co jeść. Tam nie ma pól uprawnych, nie ma...
1: I siłą rzeczy zbliżają się do aglomeracji. Panie Andrzeju, kończę. Pozdrawiam pana. 27 minut pozostało do godziny 13. Radio 357. Audycja Co Państwo na to. Pani doktor habilitowana Dagny Krause-Grys jest moim gościem. Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Biolog, specjalistka zajmująca się ekologią ssaków. Dzień dobry pani profesor. Kłaniamy się.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, dlaczego jeszcze całkiem niedawno nie mieliśmy problemu z dzikami w miastach, nie rozmawialiśmy o tym, no bo do zdarzeń nie dochodziło, do kolizji, a teraz mamy problem ogromny. Co takiego się stało w ciągu ostatnich lat?
2: No, my mamy problem, nie tylko my mamy problem, bo wiele miast w Europie ma problem z dzikami.
1: To co prawda, więcej, Berlin, Madryt, tak.
2: Tak, Barcelona, także to nie, jakby nie jesteśmy osamotnieni. Co więcej, obawiam się, że tych zwierząt, które będą na miasta wkraczały, będzie coraz więcej. To nie będą tylko dziki, ale tych gatunków będzie więcej. Co się takiego wydarzyło? No, jeśli chodzi o ssaki kopytne, to tu mamy przede wszystkim takie zjawisko, jakim jest ogólnie wzrost liczebności tej populacji w skali jakby całej Europy. Dlatego, że generalnie lepsze, łagodniejsze warunki klimatyczne, mnóstwo jedzenia naturalnego, ale również na przykład częstsze owocowanie przez, nie wiem, dęby, buki i tak dalej, ale też dużo jedzenia na polach, czyli na przykład kukurydza, tak, która oferuje pokarm dzikom tak naprawdę do późnej jesieni, to wszystko powoduje wzrost liczebności ogólnie populacji dzików. I jeżeli do tego weźmiemy rozrastające się miasta i to, o czym tutaj wspomniał pan, który przede mną właśnie się wypowiadał, to, że generalnie to miasto się rozrasta, to, że zajmuje tereny, które kiedyś były wykorzystywane przez dziki, no to tak naprawdę mamy taki przepis na tą sytuację, którą obserwujemy obecnie.
1: No tak,
2: czyli
1: ale...
2: Czyli z jednej strony...
1: Ale takie oficjalne to a propos tego wzrostu populacji, bo próbuję to zrozumieć według danych Głównego Urzędu Statystycznego, chyba, że to są dane źle przedstawione, znaczy przedstawione, źle oszacowane. Otóż ta populacja dzików w 2015 roku liczyła w granicach 260-265 tysięcy sztuk. Teraz mówi się o populacji na poziomie 60 tysięcy. Może zatem nie liczba dzików jest problemem, ale zmieniają się dzików zwyczaje.
2: To znaczy, to też na pewno. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie ma danych na temat liczebności dzików. To, czym my dysponujemy, to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, tak, które są deklaracjami pochodzącymi z dołu, czyli jakby z kół łowieckich i nadleśnictw. I tak naprawdę to nie są dane, które bazują na ocenie liczebności, tylko to jest po prostu wartość deklaratywna, zresztą jeszcze w dodatku uzależniona od tego, jakie są nałożone jakby wymagania na zarządców obwodów łowieckich, którzy po prostu zasadniczo mają powiedziane, że tych dzików nie może być więcej niż.
1: Aha, czyli do tych statystyk należy podchodzić bardzo ostrożnie, tak?
2: Tak, zdecydowanie nie należy im ufać. Oczywiście są rejony w Polsce, gdzie okresowo w ostatnich latach na przykład liczebność dzików bardzo wyraźnie zmalała, co było wynikiem po prostu epidemii ASF. I tam, gdzie ten ASF pojawia się po raz pierwszy, albo właśnie gdzie mamy wybuch ASF-u, wtedy faktycznie ta liczebność może spaść dosyć istotnie. Natomiast to nie dotyczy absolutnie całej Polski.
1: Rozumiem. Skoro wspomniała pani o ASF, o afrykańskim pomorze świń. Walczymy z ASF poprzez odstrzał dzików. Na przestrzeni lat był to odstrzał bardzo intensywny. Czy pani zdaniem ta metoda jest skuteczna? Bo też tu

0: Mam sporo wątpliwości, jako że z badań wynika, te dane przedstawiła Państwowa Rada Ochrony Przyrody, która zresztą jednoznacznie skrytykowała odstrzał i nasz sposób na walkę z ASF. Otóż okazało się, że wirusem ASF zarażonych było 0,4% dzików zabitych. Czyli to w ogóle wobec skali całego wydarzenia, no po prostu marginalna sprawa.
1: No absolutnie tak. Poza tym też pamiętajmy, że no jakby to jest wirus, który dosyć łatwo się rozprzestrzenia, więc też takie na przykład, nie wiem, polowania zbiorowe, bardzo intensywny odstrzał, to wszystko generalnie wymusza jakby przemieszczanie się dzików. Wiadomo, że badania pokazują, że dziki po takim intensywnym polowaniu potrafią wędrować na dużo większe odległości niż wędrują normalnie, więc to tak naprawdę też wymusza ruch tych zwierząt w przestrzeni. No a generalnie jako metoda zwalczania walki z ASF-em, no te intensywne polowania mają mocno wątpliwe znaczenie.
0: Efekty. Co więcej, mimo wybijania dzików, ognisk ASF wcale nie ubywa, wręcz przeciwnie. W 2023 roku odnotowano ponad 1000 ognisk choroby. W następnym roku, 2024, ponad 1800, a w ubiegłym roku blisko 3500. To tak, komentując tę metodę. No, tak?
1: Tak, i tak, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na mapy, jak pojawiają się te ogniska, to doskonale widać, że to nie dziki za to odpowiadają, tylko generalnie ludzie, tak? Bo to są po prostu takie punkty, które gdzieś tam są rozmieszczone na mapie, także to doskonale widać, że za roznoszenie ASF-u odpowiadają ludzie, a nie dziki.
0: No tak, ale za to Polski Związek Łowiecki otrzymuje mnóstwo pieniędzy z tego tytułu. A wydajemy, proszę Państwa, wydaliśmy do tej pory od 2019 do 2024 roku z budżetu państwa na nieskuteczną walkę, jak się okazuje, blisko 600 milionów złotych. Pani profesor, tak się zastanawiam, bo jeśli nawet uda się utrudnić dzikom dostęp do żywności, bo wszyscy o to apelują, w co ja akurat słabo wierzę, bo na przykład cały Wrocław otoczony jest polami kukurydzy, których pewnie nie wytniemy, prawda? A z ulic pewnie nie znikną worki ze śmieciami, które czekają łaskawie na firmę sprzątającą. Ale jeśli opanujemy ten dostęp do żywności, to dziki wtedy wyprowadzą się z miast?
1: No nie, absolutnie. Znaczy, ja myślę, że czas pogodzić się z tym, że po prostu my z tymi dzikami musimy umieć funkcjonować. To nie znaczy oczywiście, że należy przyzwyczaić się do tej sytuacji, gdzie one będą wędrowały, nie wiem, po centrum miasta, bo z oczywistych względów to jest sytuacja, która już budzi jakieś realne zagrożenie. Natomiast śmieci to jest podstawa. To jest jeden z elementów, który po prostu pozwala tej populacji funkcjonować na wysokim takim poziomie. To znaczy dzików może, one mogą, dzięki temu są w lepszej kondycji, tak? Bo generalnie mają dużo jedzenia, więc jeżeli są w lepszej kondycji, to mogą wyprowadzić więcej młodych, to lochy mogą przystąpić wcześniej do rozrodu. I to jest taki element, który te dziki trzyma w mieście.
0: No ale to w tej sytuacji, to dla miast, na przykład dla Warszawy, to będzie rewolucja. Ciekawe, kto podejmie się negocjacji, bo należy na dzień dobry skończyć z wystawianiem kubłów, które są przewracane, wystawianiem worków na ulicę. Firmy sprzątające od wszystkich tego oczekują.
1: No dobrze, ale mamy XXI wiek, jesteśmy w stanie, nie wiem, w aplikacji sprawdzić różne rzeczy, kiedy, nie wiem, przyjedzie do mnie paczka, tak, gdzie jest kurier i tak dalej, to dlaczego nie jesteśmy w stanie na przykład w jakiś sposób tego systemu tak dopasować, żebym na przykład ja wiedziała, że nie wiem, że kubeł na śmieci mogę wystawić sobie spokojnie o godzinie 10, ja nie muszę robić tego na przykład dzień wcześniej, bo śmieciarka przyjedzie przed godziną 6, tak? Więc to nie są tak naprawdę jakieś bardzo trudne rozwiązania. No, generalnie można te śmietniki wystawić takie zaprojektować, żeby one były, no może nie w 100% odporne, prawda, na dziki, w cudzysłowie,
0: można zrobić, myślę, odporne, tylko należałoby przekonać firmy sprzątające, żeby pracownicy otwierali te boksy, a potem zamykali. Mhm. A to jest dodatkowa praca i chętnych nie ma.
1: No tak, no ja oczywiście no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że my znajdziemy jakieś cudowne rozwiązanie, które po prostu pozwoli nam jak za dotknięciem różki pozbyć się tych dzików z miasta. Po prostu to się nie wydarzy, tak? To my musimy szukać sposobów na to, żeby dzikom utrudnić życie, no ale przede wszystkim też nie doprowadzać na przykład do sytuacji, kiedy zaczynamy dziki traktować jako prawda, pluszaki, maskotki i tak dalej. Czyli te takie znowu historie, które słyszałam tutaj czekając na antenie, mhm. czyli właśnie dokarmianie dzików, to jest po prostu... No to jest coś, co musimy sobie wytłumaczyć, że w ten sposób nie pomagamy tym zwierzętom. To znaczy jakby karmiąc dziki doprowadzamy do tego, że to zwierzę uczy się, że to człowiek dostarcza jedzenie, czyli w pewnym momencie będzie to dzik, który się będzie niebezpiecznie zbliżał do ludzi, czyli w jakimś momencie ktoś zgłosi, że jest taki problem, taki dzik zostanie, prawda, odłowiony, wywieziony, znaczy nie wywieziony, bo na to teraz nie pozwalają przepisy, tylko po prostu mhm. zostanie uśmiercony. Czyli jeżeli my decydujemy się na dokarmianie dziko żyjących dzików w mieście, to tak naprawdę w perspektywie skazujemy je, no ostro mówiąc po prostu na to, że one zostaną z tego miasta usunięte.
0: Doktor habilitowana Dagny Krause-Grys, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, biolog zajmująca się między innymi ekologią ssaków. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Usłyszymy się niebawem, zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy z dzikami w miastach da się żyć? Co na to pan Kuba? Panie Kubo, halo?
2: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, też bliżej, bliżej mikrofonu, ledwo słyszymy.
2: Czy teraz lepiej?
0: Teraz lepiej, tak, a bardzo proszę.
2: Świetnie. Ja, panie Kubo, dzwonię z Gdyni i ogólnie Trójmiasto boryka się z problemem dzików. Tak jak pewnie Warszawa, chociaż akurat w Gdyni, tak jak pan wspominał na początku audycji, ten problem jakiś czas temu zniknął. Właśnie jest to związane z tym pomorem.
0: Tak, ale naukowcy, mam złą wiadomość, przekonują, że dziki i tak wrócą.
2: Być może. Natomiast jako mieszkaniec właśnie mieszkający przy samym Trójmiejskim Parku Narodowym, który jest takim naturalnym siedliskiem tych naszych trójmiejskich dzików, no dostrzegam rzeczywiście pewne utrudnienia i skomplikowania jakby związane z tą obecnością tych zwierząt tutaj blisko nas. Poczynając od porytych trawników, poprzez właśnie problemy na spacerach chociażby z psami. Ja też dużo biegam po lesie, więc dla mnie ten widok dzika być może nie jest jakiś przerażający, natomiast wielu znajomych z osiedla, czy też dzieci, po prostu boi się tych zwierząt. Mm-hmm. I więc to jest kwestia edukacji, czy rzeczywiście po prostu takiego strachu człowieka, który widzi duże zwierzę, które nie wie jak się zachowa. Więc no rzeczywiście jakby tutaj ten problem istnieje i powiem szczerze, że wielu mieszkańców odetchnęło po tej akcji ostatniej, gdzie te dziki rzeczywiście z Gdyni zniknęły.
0: Zostały wyprowadzone. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za rozmowę. I jeszcze pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo?
3: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu.
3: Przede wszystkim dziękuję za lekcję cierpliwości.
0: Mimowolnie udzieliłem, bardzo przepraszam.
3: Ja takie dwie może kwestie poruszę. Bardzo się zdziwiłem, że niby populacja dzików w Polsce jest mniejsza, bo jak sobie szybko znalazłem w internecie, już po pierwszym roku taka locha może mieć no, maksymalnie 12-14 sztuk. No to co roku to jest
0: no,
3: taki...
0: Tak, przyrost nieprawdopodobny, tak, prawda?
3: To jest zawrót głowy, ale to jest tak... Ja tego nie sprawdzę, są inni od tego, ale nie wiem, czy może strzelę się w taką prawidłowość. Ja mieszkam w Niemczech. Mhm. Na przykład pierwsze 7 lat przemieszkałem stricte w lasach turyńskich. Do pracy miałem 20 km przez las. Nigdy nie widziałem dzika. Mm-hmm. Teraz wyprowadziłem się w Hesji. Tu są też góry. I pewnego ranka, już tak zaawansowana wiosna, mówię do małżonki, chyba jest szczeron w lasach. Chyba jest przymrozek. Mhm. Nic bardziej mylnego. Otóż okazało się, że jest mnóstwo drzew owocowych w lasach. Mhm. Może te drzewa owocowe powstrzymują te zwierzęta do nie wiem, do migrowania do miast i ryzykowania kontaktu z...
0: Z człowiekiem.
3: Z człowiekiem. No, nie wiem, może to jest jakaś prawidłowość, może ktoś to zweryfikuje.
0: Może to jest jakaś celowa metoda. Pozdrawiam. Pan Marcin? Panie Marcinie, halo?
4: A to ja?
0: Tak, to pan. Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
0: Też poproszę bliżej mikrofonu, dobrze? Bo...
4: No, jestem bardzo blisko, już bliżej się nie da.
0: Ale teraz lepiej, dziękuję.
4: No dobra. Po pierwsze, jestem osobą poszkodowaną przez dziki, bo dziki weszły mi na podwórze. Mhm. Rany. Bardzo głośno muzyka mi gra do słuchawki.
0: To już panu ściszę. Tak.
4: Kabelek na dół. O, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
4: I teraz tak, dziki mi weszły na podwórze, bardzo duży kawałek podwórka mi zryły. Innym razem żona o pierwszej w nocy zbudziła mnie i pokazała takiego młodego warchlaczka, który na naszym takim małym ganku karmił się karmą kotów, które tam dokarmiamy. I jestem mega przeciwny od strzała. Naprawdę.
0: Mimo tych doświadczeń, o to panu chodzi,
4: ale
0: prawda?
4: Oczywiście, że tak. Mimo tego, że jakby one nam czasami w szkodę wchodziły, to my jesteśmy pasożytem tego łez padołu, naprawdę. Mhm. A jeszcze jedna sprawa. Mamy znajomych z żoną, którzy mieszkają w Kanadzie, w Vancouver, i tam mają problem z niedźwiadkami. Które to... Halo?
0: Tak, tak, no wie pan, aż zamarłem.
4: Tak. I niedźwiadki przychodzą i wyjadają resztki ze śmietników. I one są chipowane i wywożone gdzieś tam w góry do lasu. Także naprawdę, to my jesteśmy tutaj gatunkiem inwazyjnym. A nie
0: dziki. Rozumiem.
4: Tak jest.
0: Ciekawe, co na to pan Sławomir. Panie Sławomirze, słyszymy się. Dzień dobry, witam pana.
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: Cieszę się, że się dodzwoniłem pierwszy raz w sumie. Chciałem powiedzieć o takim dosyć przykrym zdarzeniu, jeśli chodzi o dziki. Otóż miało to miejsce kilka lat temu. Mojego kolegi mama szła przez park na zakupy. Okazało się, że w zaroślach był dzik, pies mały zaczął szczekać, obszukiwać te krzaki. I co się stało? No wiadomo, dzik wyskoczył z krzaków, zaczął gonić psa. Schował się za właścicielkę, niestety niefortunnie szablą dźgnął tą kobietę w tętnicę udową. Kobieta zmarła. To było kilka lat temu w województwie świętokrzyskim. Mm-hmm. Także ja współczuję tej pani, która wcześniej dzwoniła. Pani, która straciła wzrok i ma psa przewodnika, bo jest potencjalnie naprawdę duże zagrożenie, że faktycznie to się może wydarzyć. Więc ja tak sobie myślę, co się musi wydarzyć, czy ktoś musi zginąć, czy ktoś musi stać się kaleką, żeby ustawodawca wtedy zajął się tą sprawą. Tyle w temacie z mojej strony.
0: Pozdrawiam pana. 9 minut pozostało nam do godziny 13:00, by najpierw sonda, choć nie, najpierw przywitam raz jeszcze gości, pani doktor habilitowana Dagny Krause-Grys, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, biolog, słyszymy się?
1: Tak, tak, jestem.
0: Znakomicie. I ponownie pan Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Witamy pana również.
6: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Na pytanie, czy z dzikami w miastach da się żyć, zaskakująco dużo słuchaczy odpowiedziało, że tak. 46%. Nie, stwierdziło 54%. Pani profesor, czy dzik to jest mądry ssak? Czy na przykład potrafi się ze sobą komunikować, przekazywać informacje typu na Marszałkowskiej rzucili ziemniaki?
1: Nie wiem, czy aż tak i czy mają jakiś faktycznie taki system, gdzie przekazują sobie te informacje. Natomiast bezdyskusyjnie no jest to bardzo mądry ssak, bardzo plastyczny gatunek, no, o czym doskonale świadczy to właśnie, że tak świetnie dziki odnajdują się w mieście. Oczywiście ja nie twierdzę, że one chcą się znaleźć na Marszałkowskiej, bo nie, myślę, że to jest jakaś taka pomyłka, tak? To znaczy one tam znajdują się przypadkiem, po prostu wędrując przez miasto i gdzieś tam w tym gąszczu miejskim, trafiając nie do końca tam, gdzie by chciały, natomiast uczą się, absolutnie uczą się, gdzie pojawia się pokarm, uczą się właśnie, że ktoś je będzie dokarmiał i z tego będą korzystały, uczą się, gdzie są posadzone cebulki. I jakby mamy na pewno taką frakcję populacji, która po prostu w tych warunkach miejskich funkcjonuje bardzo dobrze.
0: Czytałem, że dziki zdają na przykład z powodzeniem test lustra, czyli są świadome, że w lustrze widzą siebie, że widzą odbicie, a większość zwierząt nie ma tej świadomości.
1: No, generalnie przecież wiemy, że świnia domowa, która jest jednym z najinteligentniejszych zwierząt domowych, jest po prostu prawda, potomkiem dzika, więc generalnie tutaj naprawdę nie należy się dziwić, że to jest niezwykle inteligentne zwierzę. Zwierzę, które prawda żyje w dużych społecznościach, więc też to powoduje, że ono generalnie też musi umieć komunikować się w grupie. A generalnie to życie w mieście też bardzo intensywnie zwierzaka uczy. Po prostu gatunek, który nie jest w stanie dostosować się do tego, że tuż obok jest człowiek, tuż obok jest hałas miejski, tuż obok jest, nie wiem, światło i tak dalej, z tego miasta ucieka, a z dzikiem tak nie jest. Dziki uczą się, że przestają człowieka postrzegać jako zagrożenie, tak? Generalnie te kontakty z człowiekiem powtarzają się wielokrotnie, one nie są groźne, nie prowadzą do niczego złego, a wręcz często prowadzą do tego, że dzik dostaje coś do jedzenia. Więc on po prostu z czasem uczy się, że człowiek nie stanowi zagrożenia. No i generalnie dopóki ten dystans jest zachowany, jest wszystko dobrze. Natomiast jeżeli my zaczynamy się do dzika zbliżać, jeżeli próbujemy, nie wiem, właśnie go pogłaskać, zrobić mu zdjęcie czy cokolwiek, bo tak też się dzieje, no to wtedy ta bariera może być przekroczona. I na pewno pies jest takim właśnie też elementem, który może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. No bo wiadomo, że jeżeli właśnie pies biega po lesie bez smyczy, no to tu jest faktycznie sytuacja, gdzie on może dzika zaatakować, nie wiem, zacząć go oszczekiwać. Pies wbrew pozorom jest bardzo silnym bodźcem stresogennym dla dzika. To jest generalnie znowu przecież zwierzę, które jest potomkiem wilka, więc to jest bardzo silny stresor dla zwierząt kopytnych, dlatego no taka sytuacja, gdzie właśnie puszczamy psa luzem, szczególnie w lesie, szczególnie gdzieś w pobliżu terenów zielonych, gdzie mogą być dziki, no to jest sytuacja, która może stanowić faktycznie zagrożenie i dla psa, i dla nas.
0: Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Tak się zastanawiam, drogi panie, co zrobimy, kiedy liczba dzików w mieście jeszcze bardziej urośnie? A naukowcy no, nie wykluczają takiej perspektywy, na przykład urośnie 2-3-krotnie.
6: Tak, czekamy na wyniki inwentaryzacji. Sami jesteśmy bardzo ciekawi, ile ich w tej chwili w mieście jest. Natomiast oczywiście wzrost liczebności dzików w mieście będzie oznaczał, że tych kontaktów i interakcji będzie zdecydowanie więcej z mieszkańcami.
0: To jest, jak wiadomo, o czym wspomniała pani profesor, nie tylko problem w Polsce. Ciekawostka, w Madrycie do polowań na dziki wykorzystuje się taki specjalny oddział łuczników myśliwych z łukami. Specjalny oddział łuczników zabił w ten sposób około 1000 dzików na terenie Madrytu, a używa się łuków, no bo po pierwsze nie hałasują, poza tym ograniczają zagrożenie dla mieszkańców, bo wymagają bardzo bliskiego podejścia. No i nie ma tego zagrożenia także, które stwarza broń palna. Tyle, że drodzy państwo, w Polsce polowanie z łukiem jest zabronione, także proszę tego nie robić. Pani profesor Dagny Krause-Grys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, pan Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia państwu życzę.
1: Dziękuję bardzo.
0: 4 minuty do godziny 13:00, jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Sprawdziłem. Starszy, Rod Stewart.

0: Rod Stewart, bardzo serdecznie dziękuję. 5 minut po 6, zaczynajmy. Od prognozy pogody, a ta jest taka, że w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie umiarkowane i duże, rano też na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, w ciągu dnia miejscami też przelotny deszcz, początkowo silne zamglenia i lokalnie to głównie na wschodzie mgła ograniczająca widzialność do mniej więcej 200 metrów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Aha, i jeszcze Maja Kleszcz.

Tej nocy znowu spadnie deszcz. No nie wiem, czy padało. Pewnie padało troszeczkę. To była Maja Kleszcz. Eon. 10 minut po 6. Dzień dobry oficjalne. Roma Leszczyńska audycję przygotowała. Iza Woźniak, Ola Żaczek, Kasia Pasierbik mówią dzień dobry. Kasia czeka oczywiście przy głosówce. To zapraszamy serdecznie w aplikacji. Audycję realizuje Adam Szuraj, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na celebrowanie tego poranka. Zaraz się wszystko wyjaśni, mam nadzieję. No tak, do 9 zapraszamy. Po 9 niedźwiedź, tak? Niedźwiedź będzie. Dobrze.

0: Także proszę tam sobie celebrować poranek, śniadanie można celebrować na przykład. Nie wiem, czy jeszcze państwo w tym sezonie grzewczym na tarasie, bo niektórzy czasem sobie tam sygnalizują, że o, dzisiaj śniadanko na tarasie, kawka i tak dalej, może to jest jeszcze ten czas. Chociaż rzeczywiście kawa szybko stygnie.
1: Ranek 357.
0: W takich warunkach termicznych. Ale może są też kubeczki termiczne. Na pewno są kubeczki termiczne. To można wyjść. Trochę się zagalopowałem. Przepraszam. 14 minut po 6. Zaczynam już teraz tak na poważnie, o czym dzisiaj w poranku. Więc jak zwykle zapraszamy na 8.15. Będzie rozmowa, będzie gość. Zaprasza Ola Żaczek. Dzisiaj będzie o tym, że w Sejmie będzie procedowana ustawa o asystencji osobistej. Pan Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon, będzie państwa gościem i właśnie o tej asystencji osobistej porozmawiamy. To 8.15. Poza tym, dzisiaj wtorek, jak państwo wiedzą, jesienią, we wtorki przed 7.00, pan Stanisław Nieprawomocny ma swoje prawne przygody, a właściwie przygody z prawem. Tym razem pan Stanisław chciał mieć logo.
2: Wezwanie do zapłaty? 100 tysięcy za używanie logo mojej własnej firmy? Jak to możliwe? Przecież mam umowę z tym grafikiem, zapłaciłem mu za zrobienie tego, mam fakturę, mam potwierdzenia przelewów. Co on sobie myśli bezczelny? Zaraz zrobię z nim porządek.
3: Niestety, porządek to nieprawomocny musi zrobić w swojej firmie.
0: Panie Staszku, no duży chłopiec, chciał mieć logo i... takie rzeczy. To proszę posłuchać, co się przytrafiło i dlaczego się przytrafiło panu Stanisławowi o 6.50. Gabi Dermetko wszystko państwu wyjaśni. Będziemy dzisiaj także przez cały dzień właściwie rozmawiali o kształceniu, dokształcaniu i chodzeniu do szkoły na dodatkowe zajęcia. Chodzi o edukację dorosłych.
4: Chodzę na jakieś takie szkolenia, bo jestem pielęgniarką. Opieka paliatywna.
3: Co spowodowało, że pani podjęła dalsze kształcenie w wieku dorosłym już?
4: To jest wiele więcej możliwości innych, nowych. Trzeba po prostu nadążyć. Takie nowe rzeczy teraz są.
0: A no właśnie, trzeba nadążyć i nadążać. I to jest racja. O 7.50 i za właśnie, jak więcej państwo powie o takim dokształcaniu i kształceniu się osób dorosłych. Przez cały dzień będziemy o tym rozmawiali w różnych audycjach, więc jeśli państwo zainteresowani, to proszę na stawiać ucha. Będziemy jeszcze też przed 6.30 wprowadzająco 2-3 słowa omawiali. Poza tym spotkamy się z panem doktorem. Pan doktor się też ciągle uczy. Doktor Tomasz Rożek. Wczoraj było o mrówkach, a dzisiaj będzie o mrówkach. Ale w zupełnie innym kontekście. Naprawdę. Dzisiaj też będzie pytanie o mrówki, więc proszę posłuchać. 7.15. Bardzo interesujące zwierzątka, więc jest o czym rozmawiać. Tatowanie po 7.35. Dzisiaj książka i hasło przewodnie. O czym dorośli ci nie mówią?
5: Ta seria powstała z mojej złości. Złość na system edukacji, na to, jak funkcjonuje szkoła, jak uczy moje, nasze dzieci. I stąd pojawił się pomysł na coś w rodzaju antypodręcznika. Czegoś, co będzie przełamywało pewne schematy związane z edukacją. No i minęło 10 lat. Bam! Nasze książki zostały wpisane na listę lektur z języka polskiego.
0: Nigdy nie wiadomo, co ci się przytrafi, jak napiszesz książkę, nagle zostajesz lekturą. Ale bardzo dobrze. To po 7.35. Tatowanie, o czym dorośli ci nie mówią. Zapraszam na tę rozmowę. Bardzo ciekawe rzeczy. A poza tym będzie Cyber Magda, bo dzisiaj wtorek. Cyber Magda, a dzisiaj pod tytuł i apokaliptyczne obiecanki cacanki. O co chodzi? Proszę posłuchać po 8.35, potem muzyczny goniec Michał Bisioryka, przed samą 9.00 latka lecą i Łukasz Błąd. No bo wtorek, przypomnę. Zapraszamy do rozmowy telefonicznie 510-357-357, mailowo ranek@radio357.pl, ale najprościej po prostu wejść do aplikacji albo wysłać wiadomość tekstową albo głosową. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. 18 minut po 6.00.

0: No i wszystko zapowiedziałem, a zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o wiadomości sportowe, to Mateusz Fusiarz będzie opowiadał o tym, co ważnego w sporcie. Jeśli chodzi o sprawy informacyjne, wszelkiego rodzaju z kraju i z całego świata, to nie powiem, bo to niespodzianka. Ale to proszę posłuchać o 7.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Nothing but thieves. Wiem, że Mateusz już się cieszy na płytę, która coraz bliżej, no ale na razie mamy to.

0: Nothing but thieves. I mamy 25,5 minuty po 6. Zaczynamy nasz temat poranny.
1: Ranek 357.
0: A hasło przewodnie to na naukę nigdy nie jest za późno. Można kształcić się w każdym wieku, można, a czasem nawet trzeba, tak mówi w rozmowie z Radiem 357 dr Alicja Detlaff, ekspertka rynku pracy z Uniwersytetu WSB Merito.
2: My mamy bardzo dynamicznie zmieniające się środowisko pracy. No o AI-u, o sztucznej inteligencji mówi się bardzo szeroko i tu nie trzeba być jakimś ekspertem od IT, czy być tylko w tym obszarze IT, żeby doświadczać tych zmian, ale tak naprawdę w każdym zawodzie, w każdym miejscu pracy doświadczamy właśnie zmian z tego tytułu, więc to uczenie się osób dorosłych niejednokrotnie po prostu wynika z wzięcia odpowiedzialności za swój własny rozwój i byciu na bieżąco w zakresie pracy, którą mam do wykonania.
3: Niektóre osoby uczą się w wieku dorosłym dlatego, że wykonują zawody, które wymagają od nich uzupełnienia wiedzy, zdobywania nowej wiedzy.
2: To, co ciekawe, jeśli chodzi o samą edukację, czy też proces uczenia się, on nie jest taki liniowy, jak był jeszcze paręnaście lat temu, gdzie ja wiedziałem, że jeśli rozpocznę edukację w takim obszarze, czy też zacznę proces uczenia się, bo edukacja, uczenie się to też nie jest to samo. Natomiast rozpocznę proces uczenia się w danym obszarze po to, żeby dojść do poziomu eksperckiego za, nie wiem, 10 na przykład lat, może się okazać zupełnie nieaktualne, bo to, czego się teraz uczymy, może nie być użyteczne za 10 lat, bo ta wiedza po prostu się dezaktualizuje. No i jest to, krótko mówiąc, bardzo często też właśnie ta odpowiedzialność zawodowa, żeby tą wiedzę uzupełniać, bo są zawody regulowane i zawody tak zwanego zaufania publicznego, gdzie nieaktualna wiedza po prostu może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie wiem, dla zdrowia, praw czy sytuacji życiowej innych osób.
0: A, no właśnie, i wrócimy do sprawy o 7.50, ale nie tylko, bo dziś na antenie Radia 357 będzie taki dzień uczenia się dorosłych. Porozmawiamy o wielu, wielu aspektach. Zapytamy też o Państwa doświadczenia. Gdyby jakieś, to zapraszamy serdecznie, czy tekstówkowo, czy głosówkowo, to z aplikacji. I Zawoźniak zaprasza na 7.50.

0: Artur Rojek. Wyrwałem się z tą kawą na tarasie, ale okazuje się, że jeszcze. Otóż pan Mateusz dziś 16 października wybiera się na coroczne rykowisko. Spanie w hamakach, w lesie i tam będzie kawa. Spalniczka. Czuwaj. Taka kawa to ma moc. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, w ciągu dnia miejscami przelotne. Deszcz, początkowo silne zamglenia i lokalnie to głównie na wschodzie kraju mgła, ograniczająca do 200. Temperatura maksymalna 19 na wschodzie i na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: I szybki też mail od pani Róży w sprawie szkoleń i edukacji dorosłych. Najbardziej wyszkoloną grupą zawodową są nauczyciele. Pracuję w tym zawodzie rok i mam już za sobą ponad 10 szkoleń. Zaczynam zaraz drugie studia podyplomowe. A moim marzeniem jako nauczyciela bibliotekarza jest spotkanie z panem Bogusiem Janiszewskim. Tym od o czym dorośli nie mówią. Moje dzieciaki mają wszystkie książki, jedna nawet od Krystiana Statowania. No to pan Boguś będzie dzisiaj. Także po 7, za godzinkę dokładnie, po 7.30. Zapraszam, bo będzie o tym, czego dorośli ci nie mówią. A za chwilę, drodzy dorośli i dzieci, będzie o kolorowej.

0: No dobrze, 24 minuty do siódmej. Są jednak dzisiaj rzeczy. Wczoraj to tak może nie do końca, ale dzisiaj są rzeczy. Ola Rzeczek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Są rzeczy.
1: Bardzo dobry.
0: Na pierwszej stronie, jednej, drugiej.
1: No od razu widzę, że pana redaktora przykuł jeden tytuł.
0: Który?
1: Teraz on śpiewa takie tango.
0: A tak.
1: Jest tak. Radość, prawda? Pojawia się radość.
0: Jest radość.
1: Że to Krzysztof Wałecki, 64 ly, będzie teraz nowym liderem Budki Suflera. Wcześniej śpiewał w oddziale zamkniętym.
0: Tak.
1: To może bez śmieszkowania.
0: Nie, bez.
1: Bez, prawda?
0: Poważna
1: bez,
0: sprawa. To nie jest łatwo zaśpiewać takie tango. Ja próbowałem kiedyś, nie wyszło.
1: Bo to do dwojga trzeba, wiesz?
0: A, piąty bieg też mi nie wskoczył, Adaś. Bo to dwojga trzeba tak, do tanga, tak.
1: Żeby tam wskoczyło.
0: Ale obok jest pani Maryla,
1: jest
0: więc...
1: pani królowa Maryla, jak ja... To jest moja wymarzona sytuacja w ogóle dziś w prasie, naprawdę. Jest pani Maryla na pierwszej stronie, królowa polskiej piosenki, zasiądzie w jury. Wióry.
0: Będą wióry.
1: Ale wióry czego teraz? To jest kluczowe. Maryla w tańcu z gwiazdami. To właśnie Maryla w najbliższą niedzielę będzie oceniać popisy tancerzy.
0: A to już tak na stałe, czy tak, jak to się mówi, na wypożyczeniu?
1: Wydaje mi się, że na wypożyczeniu, ale mogę się mylić, gdyż tym razem przygotowałam się do zajęć i trochę obejrzałam w niedzielę.
0: Tak?
1: I nie było tam pani Maryli akurat. W ubiegłą niedzielę nie było pani Maryli, ale byli inni tancerze i inne gwiazdy. Rozpoznałam trzy.
0: Dużo.
1: Dużo, prawda? Ale nie wiem, ile par tańczyło, bo nie doliczyłam się chyba. I były łzy szczęścia.
0: Szybko kręcą, ciężko ich policzyć.
1: No, w zasadzie to tak. Łzy szczęścia i rozpaczy w tańcu z gwiazdami to Super Express na pierwszej stronie. Jest pani Julia.
0: Julia.
1: Na pierwszej stronie, tak. Ona, pani Julia jest jurorką.
0: Jurorką.
1: Tak, ocenia popisy tancerzy.
0: A w tym samym, co pani Maryla będzie?
1: Tak.
0: Czyli będą panie obie?
1: Będą obie. I tutaj jest napisane tak, ja nie wiem, czy możemy, no chyba możemy to przeczytać, prawda?
0: Możemy.
1: No to, a to pan redaktor mógłby przeczytać?
0: Bez E, tylko E jest. Chce mieć dziecko do 30.
1: Czyli, że ona chce.
0: Że ona chce, ale nie, że ona w pierwszej osobie chce.
1: Nie powiedziała tak.
0: Nie powiedziała, tylko, że...
1: Może to... pomyślała, a Super Express to przeczytał.
0: Ale jest napisane, że pani Julia 27L, więc...
1: To jeszcze, jeszcze chwilka. No jest wspaniała wiadomość, wielkie pojednanie w rodzinie.
0: Bardzo to dobrze, bo zgoda co robi?
1: Buduje?
0: Buduje.
1: A co robi niezgoda?
0: Nie buduje.
1: Nie buduje. I są też zdjęcia pana Zygmunta z rodziną, tą, która się bardzo pojednała.
0: Boże,
1: bo moje wielkie greckie wesele, tak moje wielkie

0: greckie pojednanie, tylko że to chyba nie było greckie, bo wydaje mi się, że to też było za granicą kraju naszego pięknego, ale to było we Florencji, czyli moje wielkie włoskie pojednanie, tak powinno być.
1: Bo wcześniej była moja wielka niegrecka sukcesja właśnie pana Zygmunta. I
0: serial taki był taki też, serial, taka wersja polska.
1: W wersji polskiej udział wzięli i no i tak rzeczywiście tam było dosyć medialnie.
0: Jaki kraj, taka sukcesja?
1: Trochę.
0: Trochę tak było.
1: I procesy, i wszystko było, więc teraz jest tutaj nie ma nawet znaków zapytania, więc jest chyba takie stanowcze, że jest to pojednanie.
0: Ale tak na tym zdjęciu rodzinnym to się uśmiechają tak różnie.
1: Są tylko dwie osoby, tych innych nie ma na tym zdjęciu.
0: Nie, no już nie. Na dalszej stronie są zdjęcia całej rodziny uśmiechniętej, proszę bardzo.
1: Pojednanej?
0: Pojednanej. Wygląda na pojednaną.
1: Pokaż.
0: Pojednaną na tle żywopłotu we Florencji.
1: A, rzeczywiście, jest żywopłot.
0: Jest żywopłot.
1: I są
0: napisy, tak. Jeszcze więcej jest o tańcu, ale to już chyba, no nie możemy tak całego.
1: No nie, nie.
0: I że paliwa może zabraknąć trochę na pierwszej stronie faktu.
1: No.
0: I takie tam.
1: Takie tam. To, że w sprawach tańca, to ja mam utwór muzyczny typu taniec.
0: Ho!
1: Tak?
0: Na raz, dwa, trzy?
1: Nie wiem. Policzę zaraz. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, na pewno nie na trzy.

0: 4.
1: Na 4 było. Na 4. Ten. Panie Stefanie, też mam tyle paluszków, więc też doliczyłem, że na 4.
0: Nie będzie dziś walczyka.
1: O, a widzisz, dobrze, to bardzo dobrze. Co to chciałem, że 16 do 7 i teraz, że już zupełnie poważnie,
0: że już
1: prawda?
0: Tak poważnie, tak.
1: Już poważnie, bo pierwsze strony gazet, Ola Żaczek.
0: Jeszcze raz dzień dobry. Zacznijmy od Gazety Wyborczej i tego, co działo się w niedzielę, bo do tego wydarzenia wraca Gazeta Wyborcza. Atak na pociąg. Rosjanie mogli zabić zachodnich dyplomatów ze stacji Jagodzin chwilę przed rosyjskim atakiem na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Odjechał skład, którym jechali Boris Johnson i inni europejscy politycy i dyplomaci. W innym pociągu na tej samej stacji siedział wtedy były szef CIA. My mówiliśmy o tym państwu wczoraj w serwisach informacyjnych, a dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej również ten temat. Na kolejnych stronach jest dosyć ciekawa analiza. Jest rozmowa z generałem Stanisławem Koziejem. Starcie z Rosją jest realne. Jeśli damy się zaskoczyć, przegramy, ostrzega generał Stanisław Koziej. W jego ocenie eskalacja w relacjach z Rosją osiągnęła punkt krytyczny, a dotychczasowa strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego się wyczerpała. Musimy brać pod uwagę otwartą i jawną agresję na państwa NATO. Tak mówi generał Stanisław Koziej w rozmowie z Gazetą Wyborczą, a dokładnie w rozmowie z Dorotą Roman. To Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Dziennik Gazeta Prawna. Jak robić biznes w cieniu wielkich przemian? Brak warunków dla narodowych czempionów, galopujące ceny energii i wysokie koszty pracy. O tym przedstawiciele biznesu chcieli rozmawiać z rządzącymi na spotkaniu Rady Prawno-Gospodarczej DGP. Specjalne posiedzenie odbyło się podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Lista zarzutów ze strony biznesu jest długa. Brak narodowych czempionów, czyli firm, które mogłyby podjąć potężnych inwestycji. Ceny energii, galopujące koszty pracy oraz przesłaniające inne argumenty kryterium ceny przy zamówieniach publicznych. Zmorą przedsiębiorców jest zjawisko gold platingu, polegające na dokręcaniu im śruby bardziej niż w rzeczywistości. Nakazuje to Unia Europejska. To dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita między innymi publikuje na pierwszej stronie wyniki sondażu, z którego wynika, że prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Dokładnie 39,2% badanych uważa, że w celu zmniejszenia deficytu w budżecie państwa rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne, zmniejszyć wydatki 39,2%, podwyższyć podatki powinien, tak uważa, 19,7%, czyli prawie 20% badanych, zmniejszyć wydatki na zbrojenia, prawie 17% opowiedziało się za takim rozwiązaniem, pożyczać brakujące pieniądze 7%, ale najwięcej, na drugim miejscu było wskazanie, trudno powiedzieć, co zrobić, żeby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa, 32%. Rzeczpospolita pisze też o tym, że Polska chce zmusić Metę do płacenia. Warszawa rozmawia z Berlinem na temat walki z fałszywymi reklamami w sieci. Chodzi o stworzenie mechanizmu wypłacania odszkodowań ofiarom skamu. Polska zaostrza walkę z fałszywymi reklamami. Jak ustaliła Rzeczpospolita, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce zbudować koalicję państw w Unii Europejskiej, która wspólnie będzie domagać się od platform cyfrowych większej odpowiedzialności. I Niemcy to był pierwszy kierunek i partner tych rozmów. Gazeta Parkiet, rynkowy strach odczuły waluty i obligacje, to na pierwszej stronie. I Gazeta Polska Codziennie, koalicja szykuje ostateczny szturm na Trybunał Konstytucyjny.
1: Tak wyglądają poranne gazety na pierwszych stronach i troszkę dalej. Bardzo dziękuję, Ola Żaczek.
0: Dziękuję.
1: Nie widziałem,
0: bardzo,
1: że na ostatniej stronie tutaj w tej gazecie jest krzyżówka.
0: Kusi.
1: I nawet jest, widzę, że jest 8 w pionowo. Ciuszek na spotkanie z Morfeuszem. I powiem ci, że szlafroka nie pasuje. Ja nie wiem, co ja zrobić mam. Ale to nic.
0: Szlafrok nie też.
1: Nie, nie. Tak?
0: Nie.
1: Nie, może nie będę wpisywał, bo to z biblioteki gazeta, to sobie wpiszą.

0: The Cooks. 9 minut do 7. Pytają państwo w listach, co tam u pana Stanisława, naszego kochanego wtorkowego porannego. Otóż kolejna przygoda.
1: Nieprawomocny w prawie.
0: Otóż to pan Stanisław zaprasza. Zamawiamy, proszę sobie imaginować, stworzenie strony internetowej, zaprojektowanie logo lub wizytówki, czy jakąkolwiek inną usługę, która wymaga pracy twórczej. Płacimy za wszystko i sobie używamy. I dobrze, ale jest jeszcze jeden brakujący element, o którym dość boleśnie przekonał się nasz bohater.
2: Stanisław Nieprawomocny od lat prowadzi firmę, która produkuje drewniane meble ogrodowe. Ostatnio firma odniosła sukces. Meble stały się instagramowym must have, a Stanisław ma zamówień na rok do przodu. Ale jak wiadomo, sukces ma wielu ojców. Wraz z popularnością mebli logo firmy Nieprawomocnego stało się rozpoznawalne. Dlatego też mocno się zdenerwował, kiedy otworzył list polecony.
3: Wezwanie do zapłaty? 100 tysięcy za używanie logo mojej własnej firmy? Jak to możliwe? Przecież mam umowę z tym grafikiem, zapłaciłem mu za zrobienie tego, mam fakturę, mam potwierdzenia przelewów. Co on sobie myśli bezczelny? Zaraz zrobię z nim porządek.
2: Niestety, porządek to Nieprawomocny musi zrobić w swojej firmie. Nieprawomocny, jak samo nazwisko wskazuje, nie był zbyt mocny w przepisach. Co musi zawierać taka umowa, żeby autor projektu nie mógł żądać od nas pieniędzy za używanie jego twórczości? Wyjaśni Katarzyna Franczak, radca prawny.
4: Tak naprawdę chodzi o zawarcie w umowie odpowiednich zapisów. Jeżeli w umowie nie mamy zapisu o przeniesieniu praw autorskich do loga, niestety nie jesteśmy jego właścicielami. I w takiej sytuacji grafik, dopóki firma nie osiągnęła sukcesu, nie kontaktował się z nami, ale po tym jak zobaczył, że może z tego zarobić pieniądze, to zgodnie z prawem odezwał się o należne mu wynagrodzenie.
2: I co w takiej sytuacji zrobić? Mamy logo. Logo jest rozpoznawalne, a on chce od nas jakichś bardzo dużych pieniędzy. Czy w ogóle jest jakieś wyjście z tego?
4: Mamy de facto dwa wyjścia. Albo zmienimy logo, albo spróbujemy dogadać się z grafikiem, czyli wykupimy prawa autorskie lub licencję wyłączną.
2: Licencję wyłączną, czyli taką, która pozwala tylko nam korzystać na przykład z logo. Jeżeli będziemy mieli licencję niewyłączną, właściciel będzie mógł udzielać licencji jeszcze innym. Oczywiście licencja wyłączna będzie droższa.
4: Zawsze powinniśmy pamiętać, że jeżeli zlecamy zrobienie projektu loga, czy strony internetowej, czy jakiejkolwiek twórczej działalności, powinniśmy wpisywać w umowie przeniesienie praw autorskich tej twórczej pracy. Umowa taka powinna być podpisana własnoręcznie i wtedy dopiero będzie ważna.
2: Bo nawet jeżeli w umowie wszystko właściwie i wyczerpująco opiszemy, ale nie zostanie przez nas i drugą stronę własnoręcznie podpisana, nie dojdzie do przeniesienia praw. Możliwe jest też podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którego nie można mylić z podpisem zaufanym. Do skutecznego zawarcia takiej umowy nie wystarczy też zeskanowany i przyklejony podpis.
4: Niestety w przypadku, gdyby doszło do sporu sądowego, przegralibyśmy. Podpis musi być własnoręczny.
2: Nieprawomocny nie jest jedynym, który za teoretycznie swoje logo musi dopłacić. W 1970 roku John Pesh zaprojektował słynny czerwony język dla The Rolling Stones. Za projekt dostał zaledwie 50 funtów. Kiedy logo stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w historii muzyki, okazało się, że prawa nadal należą do jego twórcy. Pesh zaczął otrzymywać tantiemy, a na początku lat 80. The Rolling Stones ostatecznie odkupili od niego prawa za 26 tysięcy funtów.
0: Takie oto zawiłości, ciekawostki, zawiłości ustawy o prawach autorskich wyjaśniała państwo Gabi Dermetko. Ciąg dalszy nastąpi oczywiście za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Zobaczymy, co się znowu przytrafiło panu Stanisławowi. On generalnie generuje kłopoty, chłopak.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 15 września. Właśnie minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Maria Guzek.
1: SMS-owe ostrzeżenia dostali w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Teraz, jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało myśliwce. Operacja już się skończyła. Nie zarejestrowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowy, tani bezzałogowiec używany przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Jak ocenia ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak, maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Dron jest w bardzo dobrym stanie. Dzięki temu służby będą mogły zbadać dokładne rozwiązania technologiczne, które Rosjanie stosują w tego typu uzbrojeniu. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
3: Najpilniejszą sprawą jest z całą pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Prawie 40 koncertów od Szkocji przez Irlandię, USA i po Włochy. Muzycy Oasis ogłosili szczegóły przyszłorocznej trasy. Zna je również nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski.
4: Na początek Glasgow, 5 dat w maju, potem Dom, 11 koncertów w Manchesterze. Najbliżej Polski, Monachium, 2 i 3 lipca. Oprócz tego Amsterdam, Barcelona, Paryż i Rzym. Następnie wyprawa do USA, Boston i Las Vegas. Slane Castle pod Dublinem, no i 4 występy w Nebworth. To tam grupa w 1996 roku dała jedne ze swoich najsłynniejszych koncertów. A jak dostać bilety? Tym razem zespół deklaruje, że nie chce powtórki z ostatniego roku, kiedy tak zwane dynamiczne ceny rozwiały nadzieje wielu fanów. Teraz trzeba się zarejestrować, kliknąć w link podawany na stronie lub w mediach społecznościowych grupy. Czasu nie jest zbyt wiele. Trzeba to zrobić najpóźniej do 17 września, do godziny 17, czasu obowiązującego w Polsce. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: I w tym serwisie to wszystko. Słyszymy się o 8.
0: Wtedy Maria Guzek powróci. A na razie sport, Mateusz Fusiarz.
5: Za nami naprawdę intensywny sportowo poniedziałek. Poniedziałek 14 września, kiedy to Radosław Piesiewicz śmiało mógłby zanucić... Bo nie dość, że Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego, czyli areszt dla Piesiewicza, to jeszcze Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów PKOL, został wybrany przez zarząd na pełniącego obowiązki prezesa do końca upływającego w kwietniu 2027 roku kadencji. I co? I temat do ogarnięcia po poprzedniku niełatwy.
6: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza. Nasze relacje z ministerstwem wyglądały, jak państwo wiecie, przez 3 lata różnie. To była sinusoida. Jesteśmy pełni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem.
5: Oby to był początek, wiem, niefortunne określenie, no ale dobrej zmiany, dobrych zmian w PKOL-u. Aczkolwiek skaza na polskim sporcie jest widoczna i trudno będzie ją zmazać. Przejdźmy do sportu już sensu stricto. Jak to w poniedziałek, zaktualizowano tenisowe rankingi, no i przez ostatnich 99 tygodni, szczególnie u pań, oczywiście zmieniało się sporo, ale to co najważniejsze pozostawało w stanie konstans, pozycja liderki. Miniony US Open sprawił jednak, że Aryna Sabalenka w końcu została zdetronizowana, a nowym numerem 1 została Jelena Rybakina. Druga jest oczywiście Białorusinka, a trzecia Amerykanka Jessica Pegula. Na 9 miejscu plasuje się Iga Świątek, która ostatnio w swojej karierze, właśnie 9, była 14 lutego 2022 roku, czyli jeszcze zanim po raz pierwszy została liderką rankingu, na którego czele spędziła w sumie z przerwami 125 tygodni. U panów pierwsze miejsce utrzymał Jannik Sinner, ale ponad 3000 punktów odrobił do Włocha wicelider Aleksander Zwieriew, triumfator męskiego turnieju na Flushing Meadows. Sinner ostatnio nie gra z powodu kontuzji, a powrót planuje dopiero na 24 października i turniej ATP 500 w Wiedniu. Trzeci jest Carlos Alcaraz. A pierwszy sport już za nami. Za godzinę wracam z raportem piłkarskim. Będzie trochę wyników, ale też wrócimy sobie do oświadczenia Adriana Siemieńca. Trener Jagi przeprosił.
0: No to teraz o pogodzie. W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. W ciągu dnia miejscami też będzie przelotny deszcz, no i początkowo też uwaga na silne zamglenia. To już jest ten czas. Na wschodzie mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura Gdańsk, Suwałki 18, Toruń, Białystok i Bydgoszcz 19 stopni, Kielce, Koszalin, Kraków, Olsztyn, Opole, Poznań i Rzeszów 20, w Gorzowie, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Warszawie, Łodzi 21 stopni, 22 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, a w Jeleniej 23.
7: Radio 357.
0: Pewnie Michał Bisiorek Państwu jeszcze w muzycznym gońcu o tym opowie, o tym Oasis. Na lekusi.

Oj, trasa, bilety i tak dalej, zdaje się, że Harry Styles też sypnął jakimiś terminami i też niektórzy dzisiaj będą siedzieli przed komputerem i próbowali, żeby się udało. Trzymamy wszystkie kciuki, żeby się udało i na jeden koncert, i na drugi, na jaki sobie Państwo tylko wymarzą, i zapraszamy też na Inside Seaside, bo będą się rzeczy ciekawe działy. 11 minut po 7, szybki komentarz po serwisowy od pani Asi. Maria Guzek? Nie przejęzyczył się redaktor, ależ skąd, z największą przyjemnością. Przywitaliśmy Marysię. No i proszę się spodziewać, że ten głos będzie pojawiał się częściej na antenie Radia 357, co nas bardzo, bardzo cieszy. A teraz piosenka dnia.

0: The War on Drugs. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia, także proszę poszukiwać w zestawie do głosowania na listę.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Zgubiłem mail, wie pan, był trochę do pana, ale pamiętam co było, mogę z pamięci?
2: Dobrze.
0: Historia była taka, że tylko nie wiem właśnie czy słuchaczka, czy słuchacz mieli ten problem, że w czasie wakacji no nie zdążali na pytania z Księżyca, a teraz jak jest rok szkolny, to muszą pół godziny siedzieć i doczekiwać. To się państwo doczekali, pani pan. Także pan doktor w całej okazałości, proszę bardzo, powitajmy oklaskami. Dzień dobry panie doktorze. Taka była historia. Przepraszam, ale musiałem, bo normalnie tak mnie nurtowało, że musiałem panu to opowiedzieć. Panie doktorze, jest taka sprawa, że znowu dzisiaj będziemy się pastwili nad mrówkami, właściwie pan. W tym pytaniu jest też data. Ona jest dosyć kłopotliwa.
2: Ta, to jest kłopot. Więc no nie zdążyliśmy, ale z drugiej strony może to i lepiej.
0: Może i lepiej, tu ma pan rację. Ale mam przeczytać datę, czy nie?
2: Tak.
0: Dobrze. Dobra, to teraz po kolei sytuacja jest taka. Pani Iga ma pytanie, czy mrówka rzucona z trzeciego piętra ma szansę przeżycia? To jest kluczowe pytanie zasadnicze. I teraz dodatkowe informacje. Ja uważam, że nie. Że nie przeżyje. Mój przyszły mąż, Mateusz, uważa, że tak. Sprawa jest pilna, proszę o odpowiedź przed 15 sierpnia, bo wtedy mamy ślub. No nie wyszło.
2: No i to jest właśnie, czy to dobrze, czy to źle, że nie zdążyliśmy?
0: Znaczy ja mam odpowiedzieć na to pytanie?
2: Tak.
0: To zależy.
2: Aha. Dobra, więc
0: będę kierował się pana standardową odpowiedzią. To zależy. To tak zależy. Nie działa.
2: Dobra. No więc rację ma przyszły, teraźniejszy mąż, pan Mateusz.
0: Pan Mateusz.
2: Mhm. Tak, mhm. Tak. Z trzeciego piętra mrówka ma bardzo dużą szansę, żeby przeżyć.
0: A z czwartego?
2: Też. W zasadzie u mrówki to już nie robi większej różnicy, a ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Trzecie piętro to jest zwykle, nie wiem, jakieś 9 metrów, 12 metrów, coś w tym rodzaju. Mhm. No dla człowieka to już jest zabójcza wysokość. Dla mrówki nie. A dla mrówki nie z prostego powodu. Im mniejsze jest zwierzę, tym większy jest stosunek powierzchni do masy. I teraz tak, jak jakiś obiekt spada, powietrze hamuje, no w tym przypadku mrówkę. Tyle tylko, że, bo mrówka, biorąc pod uwagę właśnie ten stosunek masy do powierzchni, mrówka zahamuje, czy tą prędkość graniczną, ona osiąga dosyć szybko. I w pewnym sensie to już nie robi różnicy, czy to jest piętro trzecie, czy to jest piętro trzydzieste. Oczywiście tutaj nie mówię o jakimś wietrze, który ją gdzieś tam ściągnie, mówię o prostym spadaniu w dół. Bo niezależnie od tego właśnie, czy to już jest trzecie, czy trzydzieste, no to mrówka i tak osiągnie tą samą prędkość przy ziemi. Mhm. I to nie będzie duża prędkość. W przypadku człowieka byłoby to znacznie więcej. Oczywiście u człowieka też w którymś momencie, niezależnie od wysokości, prędkość przy ziemi będzie ta sama, tylko ona będzie na tyle duża, że dla nas ona jest absolutnie zabójcza. A dla mrówki nie. I teraz prędkość graniczna przy spadaniu, tak tę prędkość graniczną mrówka nabiera już po w zasadzie, nie wiem, po kilkudziesięciu centymetrach, po metrze, może po dwóch.
0: Czyli nie robi różnicy, czy z metra,
2: nie
0: czy z
2: robi,
0: piątego.
2: Już nie robi. Z trzeciego piętra, czy z dachu wieżowca, w zasadzie jakby ma dokładnie taką samą i w sumie niewielką prędkość. No dlatego tak teoretycznie mogłaby spaść, nie wiem, nawet z Pałacu Kultury albo z Empire State Building i wstać i iść dalej. Dodatkowo tutaj dla mrówki, no to jest ważne, mrówka ma dosyć taki twardy, sprężysty szkielet zewnętrzny i energia, gdy dodamy to, że energia jest niewielka, a jeszcze to, że pancerz no, rozkłada to uderzenie, mrówka po prostu się, nie wiem, trzeba powiedzieć, odbije i pójdzie dalej. otrzepię tak z tego.
0: Kolana. Dobra, lecę.
2: Lecę dalej. Oczywiście, ja zakładam takie bardzo laboratoryjne warunki, czyli ona po prostu spada prosto w dół. Inaczej by było, gdyby na przykład spadała i wpadła do jakiegoś zbiornika z wodą. No to, ale to nie upadek, tylko utonięcie by było gdzieś tam powodem, tak? Trudności by pewnie miała, gdyby zdmuchnął ją gdzieś bardzo daleko wiatr, daleko od gniazda i na przykład, nie wiem, nie potrafiłaby znaleźć pożywienia. No ale znowu, to nie upadek, tylko no, ten wiatr. Kłopotem by było, gdyby spadła na przykład na rozgrzany asfalt, tak bardzo, bardzo latem. Albo gdyby ktoś, gdyby tam był tłum ludzi, ktoś ją nadepnął, no, ale znowu, no to nie jest przypadek śmierci z powodu upadku, tylko raczej konsekwencji miejsca, w którym się znalazła. Niektóre zresztą mrówki, takie, które żyją na drzewach, one potrafią wręcz sterować lotem, bo latanie, ja teraz mówię o tych mrówkach, które nie mają skrzydeł, czy tej fazie mrówki, kiedy skrzydeł nie ma, niektóre gatunki miewają, ale jeżeli mrówka nie ma skrzydeł, to wciąż może sterować lotem, bo niektóre mrówki no, skaczą sobie w dół z drzewa na przykład, nie dlatego, że się potknęły, tylko dlatego, że po prostu chciały to zrobić. I potrafią sterować lotem, rozkładają odnóża, potrafią być może nawet celować w konkretne miejsce, gdzie chcą jakby, no nie wiem, wylądować, upaść. Więc jakby tak skrótowo, rzucona z trzeciego piętra mrówka zwykle przeżywa lądowanie. Więc tutaj no, ja cały czas się zastanawiam, czy to dobrze, żebyśmy przed tym 15 jakoś nie zdążyli, czy źle.
0: Tego się nie dowiemy, znaczy możemy się dowiedzieć. To muszą nam państwo dać znak, sygnał, droga pani Igo i panie Mateuszu. Zakładam, że wszystko dobrze. To jednak nie zmieni tam planów. O! Nie zmieniło.
2: No teraz już jest po ptokach, po mrówkach.
0: Właśnie. No nie. Panie doktorze, bardzo dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
0: Nie wiem, czy jutro będziemy kontynuowali wątek mrówkowy, ponieważ też wczoraj przyszło szybkie pytanie, jak to się dzieje, że niektóre mrówki są królowymi, a niektóre nie. Czy one tam wybierają? Czy
2: ach, to jest fascynujący temat.
0: No tak, pan chce, to jutro.
2: Ty co, robimy sobie tydzień
0: mrówkowy?
2: Mrówkowy?
0: Tak.
2: Dobra. Dlaczego niektóre są królowymi, a niektóre nie?
0: Tak, jak to się dzieje?
2: To ja się biorę do poszukiwania odpowiedzi.
0: Dobrze.
2: I jeżeli uda mi się znaleźć taką, która będzie wystarczająco dobra i precyzyjna, to wtedy jutro możemy się tym zająć.
0: Bo też taki wątek, że głosują, nie? Że kto za, proszę nacisnąć i podnieść rękę.
2: I one mają więcej tych odnóży, nie? Znaczy od kończyn do podnoszenia.
0: No, więc trzeba to potem podzielić przez... No, nieważne. Liczbę. Gdyby państwo jakieś pytania w sprawie mrówek, śmiało. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję panie doktorze. Do jutra.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego
0: 24 dobrego. Po.

0: Panie Leszku, przekażę oczywiście to pytanie, a pytanie brzmi, czy mrówka spada zawsze na cztery łapy, jak już tak leci z tego trzeciego piętra? Nie wiem, pan doktor może znać odpowiedź na takie pytania. 27 minut po siódmej, zaproszenie.
1: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
2: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
1: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
3: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
1: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
0: Proszę słuchać radia, także w niedzielę, także po południu. Proszę zawsze słuchać radia, to jest bardzo ważna rzecz. 28 minut po siódmej, Adam mówi, że na 6 łapek spada mrówka. Nie może na 6, bo dwiema sobie zasłania oczka, bo ma lęk wysokości.

0: Bluszcz.
1: Mówiliśmy o tym, że Oasis wracają z koncertami i pan Robert taką myśl ma w głowie i podzielił się tą myślą. Z tym Oasis to powiem panu, pisze słuchacz, że to jeden z lepszych przykładów na to, że zgoda buduje. No a to drugie, to nie za zbytnio. Panie Robercie, dotknął pan sedna tarczy. Jestem podobnego zdania. No, ale teraz opowiem państwu o pogodzie. W dzień na zachodzie, takiej zachodniej połowie kraju, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz, początkowo silne zamglenia lokalnie, głównie we wschodniej połowie kraju. Mgła ograniczać będzie widzialność do 200 metrów. Temperatura 19 na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Jest dzisiaj bardzo dużo drobnego druczku, więc odnajdę tylko kluczowe momenty. Otóż u meteoropatów przebywających na zachodzie kraju wieczorem mogą nasilić się dolegliwości bólowe. Napływ cieplejszej masy powietrza sprawi, że na zachodzie i południowym zachodzie istotnie spadnie wagowa zawartość w powietrzu, tlenu. Takie warunki u wielu osób mogą wywoływać senność i wydłużenie czasu reakcji.
2: 3, 5, 7.
1: Za 28 minut 8.

0: Słusznie, Pani Aniu. Pani Ania zwraca uwagę na to, że trzeba wierzyć słowom doktora, a nie sprawdzać. Ile biednych mrówek dzisiaj będzie testowało lot swobodny z drugiego piętra? Żadna. Nie próbujemy tego. Nie próbujemy tego w domu.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke, dzień dobry.
2: Dzisiaj w tatowaniu Boguś Janiszewski, Max Skorwider. Dzień dobry wam.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Spotykamy się, bo dziesięciolecie obchodzi seria, którą stworzyliście dawno, dawno temu, by się chciało powiedzieć, no ale 10. Seria To, o czym dorośli ci nie mówią, bo sami nie wiedzą, ale mam nadzieję, że po 10 latach kolejnych tomów tej serii, to ci dorośli już są trochę wyedukowani. Jak myślicie?
3: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Ja na pewno jestem jako autor bardziej wyedukowany, ponieważ no, spotykamy się tutaj w trójkę jako ojcowie wszyscy, więc mam z tego też jakąś pociechę. Myślę, że współcześnie rodzice są zdecydowanie bardziej wyedukowani niż ci, którzy wcześniej wychowywali swoje dzieci, ale też mierzą się z zupełnie nowymi problemami, wyzwaniami, więc mam wrażenie, że tej roboty z naszej strony będzie jeszcze sporo.
4: Ja myślę, że w ciągu tych ostatnich 10 lat nasi czytelnicy stali się dorośli, więc powoli ten podtytuł staje się może mało aktualny, ponieważ oni już wiedzą pewne rzeczy.
2: Wychowaliście specjalistów w różnych dziedzinach.
3: No to prawda. Zdarzają nam się takie historie, kiedy przychodzi pani i mówi: moja córka czytała wasze książki, czytała Mózg i dzisiaj jest studentką psychologii.
2: Max, ty zdążyłeś zostać tatą w tym czasie?
4: Tak, książki mnie zainspirowały.
2: Świetnie. Jeszcze nie czytasz tych książek, ale rozumiem, że na półeczce już stoją i czekają.
4: Wiesz co, ja je głównie oglądam, bo je rysuję. Muszę je czytać, żeby wiedzieć, co mam narysować i jak się mam odnieść do tekstu. Często to jest taki kompromis między tym, co ja chcę narysować, a co by chciał widzieć na rysunku Boguś.
2: Jaka jest twoja technika rysowania? Bo to nigdy cię nie zapytałem.
4: Spontaniczna. Staram się rysować za pierwszym razem, żeby te rysunki no, gdzieś wiały taką szczerością, trochę nieudolnością. Nie kalkuję, nie używam dodatkowych narzędzi, nie używam komputerów, po prostu rysuję. Oczywiście znajduję jakieś przykłady, jeżeli czegoś nie potrafię narysować, jak to wygląda, ale staram się to przenieść na taki język, który już te książki mają. Mm-hmm.
3: No, efekt tego rysowania za pierwszym razem jest taki, że postać na 50 stronie wygląda nieco inaczej niż na stronie 120. Wtedy mamy gorącą linię z wydawnictwem Boguś, co robić, bo bohater miał zielone włosy.
4: Zdarzyło się to
3: w drugim rozdziale, a ma niebieskie w piątym. Postaci mają prawo się zmieniać, tak jak my się zmieniamy, zakładamy różne koszulki, zmieniamy fryzury.
4: Ja mam prawo nanieść korektę.
3: Więc myślę, że to też jest jakiś urok i też kiedy pojawiają się takie zagwozdki, pytania, to ja zazwyczaj odpowiadam: zostawmy to dzieciom. One są na tyle bystre, ogarnięte, że one rozpoznają to, czego będą potrzebowały.
4: W tej książce, która będzie następna, kolejna, rysowałem stada ludzkie. I te stada ludzkie mają swoje imiona, nazwy, przezwiska i tak dalej. No i w pewnym momencie pojawili się Mirek i jakiś tam, ale nie dostałem takiego wykrzyknika. Max, uważaj, będziesz ich rysował na stronie 52, 56, 57. Ja myślę, że to jest jakiś Mirek z tym drugim, a później się pojawił Mirek z tym drugim i względnie podobnie ich narysowałem, ale się okazało, że to ci sami mają być, więc musiałem ich jeszcze raz narysować.
2: Ponieważ rozmawiamy o serii, która obchodzi 10 urodziny, to chcę was zapytać, jak ta seria ewoluowała od tego miejsca, gdzie myśleliście, jak to ma wyglądać, do tego miejsca, w którym jesteśmy dziś, a dziś mamy tom Relacje, tak zatytułowany. Jak patrzycie na ewolucję tej serii?
3: Po którymś tomie uświadomiłem sobie, że ta seria powstała z mojej złości. Złość była motywacją. Złość na system edukacji, na to, jak funkcjonuje szkoła, jak uczy moje, nasze dzieci. I stąd pojawił się pomysł na coś w rodzaju antypodręcznika, czegoś, co będzie przełamywało pewne schematy związane z edukacją. No i minęło 10 lat, bam, nasze książki zostały wpisane na listę lektur z języka polskiego dla klasy 4-8 i ja jestem z tego bardzo dumny, ale też lekko przestraszony, bo mam wrażenie, że musimy podkręcić śrubę i jeszcze bardziej teraz odbić i szukać formy, która znowu będzie trochę w kontrze.
4: Myślę też o takim języku, który stworzyliśmy wzajemnie i co jest ważne, stworzyliśmy też taką rzeszę bohaterów, którzy gdzieś nas motywują do dalszego działania, bo tematy początkowo były tym punktem wyjścia, dzisiaj tematy są czymś obok, co przeżywają nasi bohaterowie, tak mi się wydaje.
2: Nie ma podręcznika do relacji takiego, żeby ten młody człowiek się zastanowił nad tym, o co w ogóle chodzi, z kim ja mam trzymać sztamę,

0: kim nie, czy ja muszę wszystkich lubić.
1: Nie ma podręcznika do relacji, bo nie może być takiego podręcznika. My też tutaj nie kreujemy tej książki na podręcznik, może bardziej na inspirację, natomiast temat jest ciekawy, bo też mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten obszar, to my zostawiliśmy dzieci nieco same. Skupiamy się w edukacji na ułamkach, pantofelkach, kosmosie. Tymczasem nasze dzieci często właśnie nie wiedzą, jak zachować się w grupie, jak stawiać granice, jak być z innymi poza tą sferą, w której czują się może niekoniecznie bezpiecznie, ale łatwo i wygodnie, czyli w sferze cyfrowej.
0: Ta książka jest mięsista. Tak powiem, bo można sobie wyobrazić książkę dla młodych czytelników o relacjach, ale teraz trzeba sobie wyobrazić książkę, która ma ponad 140 stron. Przerabiacie ten temat na różne sposoby. To jest spojrzenie na młodego człowieka, tak żeby on czytał i powiedział: tak, to jest o mnie, ja tak mogę, to miałem, to mogłem zrobić lepiej.
2: Mam jakieś spektrum różnych zachowań, przykłady, gdzie można odnaleźć trochę siebie, trochę przykładów ze szkoły, bo ten element lamy, która idzie do szkoły i wpada w różne tarapaty, też ją czegoś uczy. I myślę, że dla osób, które na przykład czują się osamotnione albo czują, że nie są wystarczające, może to być taki rodzaj wytchnienia i coś, co może wpłynąć na refleksję i spowodować, że nie będzie im tak źle.
0: Lama jest właśnie takim odbiciem. Ona ma też taki specyficzny język.
2: Specyficzny.
0: I lama wcale nie jest w ciebie bita. Ona też was pyta na początku o waszą relację, więc ja muszę zapytać po tych 10 latach, jaka jest wasza relacja, jak się zmieniała?
2: Lubimy się.
1: Nasza relacja jest na pewno solidna i myślę, że jest to pewnego rodzaju fenomen, że wytrwaliśmy w tym trudzie twórczym 15 tomów.
2: Myślę, że tak jak z tą książką o relacjach, my się siebie nauczyliśmy porządnie. Mieliśmy spory, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy bardzo fajnie ze sobą współpracować i dobrze się rozumiemy, wyczuwamy taki Lennon McCartney.
0: Rozumiem.
1: Zaczynaliśmy przy wspólnym biurku. Przyjeżdżałeś do mnie na chatę.
2: Tak jak teraz naprzeciwko
1: siebie. Tak jak teraz i rysowałeś, a ja ci patrzyłem na ręce. A dzisiaj myślę, że cieszymy się dużą swobodą. Mam też dumę jakąś, że udało nam się rzeczywiście wypracować całkiem oryginalną formę. Nie mówimy chociażby w takiej książce jak relacje, ty bądź taki, rób tak, działaj tak, tylko przepuszczamy postać przez jakieś sytuacje, ale jednocześnie z offu pojawia się narrator, który tę sytuację komentuje i nie mówi znowu ty, tylko mówi lama weszła w interakcję z koleżankami i jej się powinęło kopytko.
0: Ulubiony tom?
1: Bóg.
2: To samo chciałem powiedzieć.
1: Bardzo trudny, złożony temat. Ciężko było go ugryźć. Bardzo inspirujący wizualnie. Tu było dużo do pokazania. Max to świetnie zrobił.
2: Zaczęliśmy mocno budować storytelling. Wcześniej ten storytelling się zaczynał, ale się nie ciągnął przez całą książkę. I to nam dało taką nową energię do następnych historii. Tak mi się wydaje, że bardzo mocno w tym Bogu to się odcisnęło. Lama wprowadza nas w różne tarapaty, obraża się, robi fochy, przechodzi w jakieś tam sekty i tak dalej. Później rzeczywiście stała się ogniwem zapalnym kolejnych tomów.
1: Lama na końcu została guru, czy też guju i od tego czasu rzeczywiście zaczynam mocno dominować, ale czuję też, że moim kolejnym ulubionym tomem będzie Szczęście.
0: O Bogu i innych tomach serii To, o czym dorośli ci nie mówią, opowiadali Bogusia Niszewski i Max Skorwider, a książkę Relacje mam także dla was. 510-357-357. Kolejnych 10 lat życzę.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
3: Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. 510-357-357. Tylko tyle powiem i zapraszamy serdecznie. Kasia czeka na państwa przy telefonie.

0: Los Angeles, Stanisław Paluch nam się przypomniał. Głosóweczka.
1: Dzisiaj się wybieram do Warszawy i chciałem zapytać, czy pan doktor albo pan redaktor, czy macie jakieś patenty na to, jak złapać mrówkę z Pałacu Kultury i Nauki, bo ja się boję, że dzisiaj jak przyjadę do Warszawy, to mi trochę zwieje.
0: Ona, mam nadzieję, panu zwieje, bo mówiłem, że nie próbujemy tego w domu, ani nawet na nic. Proszę zostawić mrówki w świętym spokoju, one sobie poradzą. Żadnych eksperymentów nie robimy, po prostu sobie o nich rozmawiamy. Jutro też z doktorem będziemy rozmawiać.
2: Czy taka mrówka spadając z trzeciego piętra czuje strach, czy może ekscytację?
0: Może być, że jedno i drugie, ale też tutaj państwo podpowiadają, że jak już leci, to otrzyma pelerynę, żeby się równo leciało. Zostawiamy ten temat. Proszę zostawić mrówki w spokoju.

0: 10 minut do 8, teraz będzie o dorosłych, którzy się uczą.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
2: Ranek 357.
0: A w Polsce uczy się prawie 13 milionów osób dorosłych. Najpopularniejszą formą jest samokształcenie, ale z danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych 2 lata temu wynika, że prawie 2,5 miliona dorosłych korzysta z edukacji formalnej, czyli z uczelni. 5 milionów z edukacji pozaformalnej, czyli na przykład z wszelkiego rodzaju kursów. Izabela Woźniak w studiu.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I oczywiście dane te dotyczą także osób, które podejmują studia także po szkole średniej. Ale są to też osoby dojrzałe, które czasy studenckie mają już za sobą.
3: Dawno nawet, bo rynek pracy zmienia się cały czas i wielu z nas po prostu się dokształca, albo chciałoby się dokształcić.
4: Chodzę na jakieś takie szkolenia, bo jestem pielęgniarką. Opieka paliatywna.
3: Co spowodowało, że pani podjęła dalsze kształcenie w wieku dorosłym już?
4: To jest no wiele więcej możliwości innych, nowych. Trzeba po prostu no tak jak zdobywać, nadążyć. Takie nowe rzeczy teraz są.
5: Ja się w wieku dorosłym w jakiś sposób zatrzymałem i uciekłem od tego świata. Zakończyłem edukację na etapie studiów wyższych, czyli to tam 20-24, pewnie coś takiego.
6: Chciałabym, ale nie mam czasu.
3: Czuje pani, że tutaj brakuje gdzieś tej edukacji do pracy na przykład?
6: Tak, brakuje, bo jak mamy jakieś zlecenia trudne, to my się musimy dowiedzieć. Dużo wiemy, ale nie do końca jeszcze.
7: Tego, czego się chcę nauczyć, to się uczę. Korzystam z internetu. Sami po prostu metodą prób i błędów dochodzimy do jakichś tam efektów.
3: No, jak wszyscy wiemy, na naukę nigdy nie jest za późno, bo chęć poszerzenia swojej wiedzy nie ma ograniczeń wiekowych, mówi dr Alicja Detlaff, ekspertka rynku pracy z Uniwersytetu WSB Merito.
8: Miałam studentkę, która miała 82 lata i robiła to tylko i wyłącznie dla siebie. Oczywiście to nie były jej pierwsze studia. Koledzy i koleżanki mówili, że to jest osoba, która po prostu ma segregator po to, żeby zbierać dyplomy i żeby być dumna z siebie, ze swoich sukcesów. To była osoba niezwykle zmotywowana do pracy. Osoba, która się bardzo mocno angażowała w to takie życie studenckie. Ona uważała, że aktualna wiedza w różnych obszarach jest bardzo ciekawa i uczestniczyła w zajęciach naprawdę z bardzo wysoką motywacją. Z punktu widzenia sytuacji zawodowej już nieużyteczny dla niej, dlatego że ona była na emeryturze.
3: Ale większość z nas dorosłych dokształca się, bo taka jest potrzeba związana z pracą.
8: My jednak żyjemy w świecie postępującej profesjonalizacji i społecznego przyspieszania. Po prostu potrzebujemy cały czas aktualnej, specjalistycznej wiedzy i ta wiedza w wielu dziedzinach szybko się dezaktualizuje, więc my odchodzimy od modelu najpierw edukacja, uczenie, się, a potem praca, bo obecnie cały okres naszej pracy przeplata się z okresem stałej nauki.
3: Jeśli ktoś chce uczyć się, ma dziś szeroki wachlarz możliwości, od kursów do studiów podyplomowych czy uzupełniających. Nie ma też bariery wiekowej. Kilkadziesiąt lat temu 40- czy 50-latek oraz osoby w wieku emerytalnym właśnie ze względu na wiek nie miały już możliwości uczenia się. Dziś można studiować niemal wszystko, mówi Daria Sowińska-Milewska, trenerka i edukatorka osób dorosłych z Fundacji ProKultura.
9: W ogóle jest większa oferta. Możemy się uczyć z kursów, możemy chodzić, możemy słuchać w internecie, mamy online, mamy podręczniki. Wręcz powiedziałabym, że jest tego tak dużo, że wręcz szukamy przewodników, żeby nam powiedzieli, aha, to gdzie warto zajrzeć. Jedna rzecz, o której chciałam też powiedzieć, że musimy zawsze pamiętać o tym, że dorośli uczą się inaczej niż dzieci. Po pierwsze odnoszą się do doświadczenia, przychodzą z czymś. Zahaczanie do tego, co już osoba wie, budowanie na tym. I druga kwestia, która wydaje mi się, można to powiedzieć, tak zwana sytuacja edukacyjna, że uczymy się dobrze w takiej sytuacji, w której jest to przyjazna atmosfera, jest to dopasowane do nas, do naszych potrzeb i czujemy się swobodnie.
3: Tu już nie chodzi tylko o uzupełnienie edukacji. Dokształcanie staje się elementem funkcjonowania na rynku pracy, dodaje Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej w Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Coraz więcej dorosłych uczy się, by rozwinąć swoje zainteresowania. Czasem to właśnie one pomagają w karierze zawodowej albo zmianie profesji. Mieszkańcy większych miast mają lepszy dostęp do szkół czy instytucji, które oferują kursy czy studia, Ale dorośli mieszkający poza dużymi ośrodkami miejskimi nie pozostają tu bez możliwości, podkreśla dyrektor Lelińska.
10: My coraz częściej uczymy się też z wykorzystaniem rozwiązań online i to jest ten czynnik, który wyrównuje te szanse. Natomiast faktycznie kursy takie stacjonarne czy oferta studiów jest dużo lepsza w większych ośrodkach. Ten dostęp jest ograniczony, ale właśnie wychodzą temu naprzeciw rozwiązania online'owe. Powstaje oferta nawet studiów podyplomowych online. To nie jest oferta jakaś taka bardzo niszowa. Oferują ją również dobre uczelnie.
3: To, co w ostatnich latach jest bardzo widoczne, to udział osób starszych w edukacji na uniwersytetach trzeciego wieku, mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego.
11: Niezależnie od potrzeb zawodowych, dokształcamy się, czy też zdobywamy dodatkową wiedzę, po prostu się rozwijamy, korzystając z usług uniwersytetów trzeciego wieku. Zbadaliśmy prawie 750 takich instytucji i okazało się, że w zajęciach bierze udział 126 tysięcy seniorów. W tym wypadku, inaczej niż przy uczeniu się dorosłych, gdzie te proporcje są w miarę wyrównane, wśród uczestniczących w zajęciach zdecydowanie dominują kobiety. Stanowią ponad 4/5 wszystkich słuchaczy takich uniwersytetów. No i dodajmy, że prawie wszyscy słuchacze to emeryci, a prawie połowa miała już 70 lat i więcej.
3: Zatem powtórzę raz jeszcze. Na naukę nigdy nie jest
0: za
3: późno.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Uczenie się dorosłych. Będziemy o tym rozmawiali dzisiaj przez cały dzień na antenie Radia 357. Zapraszamy serdecznie. Także po 13 u Krystiana w Mam Grać, a także Ewa Koch. Zapraszam Państwa na popołudniówkę. Tam też ten temat będzie się pojawiał. Mamy 3 minuty do 8.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 15 września. Właśnie minęła ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Maria Guzek.
1: Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja zakłada zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na zeszłotygodniowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Rekordy już padają albo padną lada dzień. Blisko 8 zł za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. To skutek drożejącej ropy naftowej po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kierowcy sięgają głęboko do kieszeni i tęsknią za rządowym programem CPN.
2: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
3: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Co potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
4: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT-u do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Stworzyła fałszywą tożsamość prorosyjskiej influencerki Kati, by sprawdzić, jak werbowani są ludzie działający na rzecz Kremla. Dziennikarka niemieckiej telewizji w ramach śledztwa przeniknęła do sieci rekrutującej w Niemczech tzw. agentów jednorazowych. Szczegóły od naszej berlińskiej korespondentki.
5: Reporterka prywatnej stacji RTL, Angelique Geraj, przez prawie rok budowała w internecie fikcyjną tożsamość Kati. Przedstawiała się jako zwolenniczka Rosji i nawiązywała kontakty z niemieckimi środowiskami prorosyjskimi. Był to element śledztwa dziennikarskiego dotyczącego werbowania ludzi do działania na rzecz rosyjskich interesów. Geraj i dwoje innych reporterów otrzymywało za pośrednictwem Telegrama instrukcje od osób podejrzewanych o związki z Rosją. Za wykonanie zadań oferowano im zapłatę w bitcoinach. Działający pod przykrywką dziennikarze mieli m.in. zbierać informacje o organizacji broniącej praw człowieka, przeniknąć do partii CDU i obserwować jej polityków oraz zdobywać informacje o niemieckich firmach zbrojeniowych. Operacja zakończyła się po zdemaskowaniu fikcyjnej tożsamości Geraj. Dziennikarka otrzymała wówczas groźby śmierci. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Śledztwo wzbudziło także wątpliwości, czy reporterzy jedynie dokumentowali działalność siatki, czy też sami stali się jej uczestnikami. Telewizja RTL zapewnia, że wszystkie działania konsultowano z prawnikami i niemieckimi służbami. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam – aktywność wulkanu Etna. Do 10:00 wstrzymany jest ruch na lotnisku w Katanii na Sycylii. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. To był serwis Radia 357.
0: I sport. Mateusz Fusiarz.
6: To, co najważniejsze w polskim sporcie, wydarzyło się wczoraj przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4, czyli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów, został wybrany przez zarząd PKO na pełniącego obowiązki prezesa do końca upływającej w kwietniu kadencji. Mówiliśmy o tym więcej już wczoraj w sporcie, a także przed godziną, zatem teraz bez wyrzutów sumienia możemy przejść do innych wątków. Proponuję piłkarski, bo tutaj też sporo różnych wydarzeń. I boiskowych, i tych poza. Adrian Siemieniec opublikował wczoraj oświadczenie, w którym przeprosił za to, że kontaktował się z sędzią przed meczem z GKS-em Katowice pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu szkoleniowiec Jagiellonii Białystok, która pomimo całego zamieszania podobno murem jest wciąż za swoim trenerem. Cóż, wsparcie się przyda, bo sytuacja niełatwa. Niezaciekawie jest także w Radomiu, ale tam akurat z powodu wyników. 8 meczów rozegranych, punktów jak do tej pory zaledwie 8, no i najgorszy ze wszystkich bilans bramkowy, który w tej chwili wynosi minus 9. Było minus 7, no ale wczoraj przytrafiła się kolejna porażka, tym razem 0-2 z Piastem Gliwice, mówi trener Radomiaka Rafał Grzyb.
7: Ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoliły im tutaj zwyciężyć. Ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować dla kibiców, którzy wspierali nas zespół przez cały mecz. Dziękuję również dla zawodników, bo mam wrażenie, że zostawili mnóstwo zdrowia, żeby w tym spotkaniu przede wszystkim dobrze się zaprezentować. Brakowało skuteczności. Myślę, że z perspektywy czasu mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
6: Radomiak 0, Piast 2. Ale w poniedziałek nie tylko w Polsce kończyli kolejkę. W Anglii Leeds 4-1 pokonało Newcastle, w Hiszpanii Villarreal 1-2 przegrał z Betisem, a we Włoszech, no tutaj meczów było więcej. Como 2-1 ograło Parmę, Torino 0-2 przegrało z Romą, a Inter po szalonym meczu 5-3 pokonał Udinese. Zwracam Państwa uwagę na trafienie numer 4 Nerazzurrich, przy golu Esposito asystował nasz Piotru.
8: Udinese wraca, Zieliński, Esposito gol!
6: Ekscytował się w Eleven Sports Mateusz Święcicki. Dzisiaj też trochę grania w Europie, zapowiemy sobie co nieco po 9:00. Wtedy też zapowiadać będziemy siatkówkę, bo przed biało-czerwonymi czwarty grupowy mecz Mistrzostw Europy, ale po 3 zwycięstwach bez straty seta w końcu będzie jakieś wyzwanie. Przeciwnikiem Ukraina, która też jeszcze nie przegrała. A na koniec sportu po 8:00 jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Polka w 2 setach do 1-4 pokonała Japonkę Nao Hibino i teraz o 1/4 powalczy z Caroline Dolehide. Mecz jutro około 18:00 polskiego czasu.
0: A dziś w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. We wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie też słabe opady deszczu lub mrzawki. W ciągu dnia miejscami też będzie przelotny deszcz. Początkowo silne zamglenia lokalnie. To głównie na wschodzie mgła może ograniczać widzialność do metrów 200. Temperatura Gdańsk i Suwałki po 18. Toruń, Białystok i Bydgoszcz 19. Kielce, Koszalin, Kraków, Olsztyn, Opole, Poznań i Rzeszów 20. Gorzów, Katowice, Lublin, Szczecin, Warszawa, Łódź 21. Zielona Góra i Wrocław 22, a Jelenia Góra 23.
9: Radio 357.
0: Mamy dokładnie 8 minut po 8:00.

0: Adele nam rozpoczęła kolejną godzinę spotkania. Adele, urodzona w Londynie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Pozwoliliśmy sobie dołożyć do zestawu do głosowania Ray z ostatniej płyty. Utwór już tak troszkę znany, ale pojawił się jako singiel. To jest Ray, urodzona w Londynie.

0: Frey, ale także dwie siostry. Taki rodzinny interes, takie rodzinne nagranie. Dołożyliśmy do zestawu do głosowania na listę fantastyczny numer, piosenka. To oznacza tylko jedno, że radzi sobie lekko półśrednio.
1: Gość Radia 357.
0: Teraz 16 minut po 8 w studiu Ola Żaczek.
2: Dzień dobry ponownie. Za mniej więcej 15 minut, 14, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rozpatrzeniem poprawek do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w sprawie projektu zaplanowano w Sejmie na piątek. Gościem Radia 357 jest Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon, fundacji, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Ja tylko przypomnę, że głosowanie nad tym projektem miało się odbyć już 2 tygodnie temu, ale ten punkt został wykreślony z harmonogramu właśnie z uwagi na liczbę tych zgłoszonych poprawek. Czy to dla środowiska jest rozczarowujące, bo cały czas uchwalenie tych przepisów się opóźnia i przedłuża? Czy to właśnie dobrze, bo tych kwestii spornych jest sporo i trzeba to dopracować już na tym etapie?
3: Dla całego środowiska niestety cały proces, że tak powiem, procedowania tej ustawy, no to niestety pozostawia bardzo dużo do życzenia. No musimy pamiętać, że tak naprawdę ustawa została wpisana do wykazu prac SKRM 29 listopada 2024 roku. Więc no to już prawie 2 lata minęły od momentu, kiedy rząd podjął decyzję o tym, że tą ustawą się zajmie. 30 kwietnia 2025 roku została ona przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właśnie już do Rady Ministrów. No i tam niestety zadziało się tak naprawdę bardzo dużo złego, bo ta ustawa, która pierwotnie z ministerstwa wychodziła w naprawdę fajnym kształcie, została bardzo mocno pokiereszowana, sporo przepisów zostało pousuwanych lub zmienionych. No i tak naprawdę w momencie, w którym 4 listopada 2025 roku, więc prawie rok temu, została ona już skierowana do Sejmu, od tamtej pory rzadziej lub częściej spotykała się podkomisja, żeby nad tą ustawą pracować. No tam było bardzo dużo przepisów, które trzeba było poprawić i niestety nadal są przepisy, które mam nadzieję posłowie dzisiaj przyjmą poprawki, zgodnie zresztą też z tym, co wielokrotnie pani przewodnicząca podkomisji Katarzyna Uberhan wspominała, że ona się wsłucha w głos strony społecznej i że będzie na pewno czas na to, żeby rzetelnie porozmawiać i zająć się poprawkami, które strona społeczna na praktycznie każdym posiedzeniu podkomisji zgłaszała.
2: No właśnie, jeszcze tak uporządkujmy, dlatego że w Sejmie są 3 projekty, które dotyczą asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. To jest projekt prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt wiodący uznano tę propozycję rządową, tak. A prace nad tym ostatecznym kształtem przepisów trwały w zasadzie od grudnia. Jak to wygląda w tej chwili? Bo w tej chwili można korzystać z opieki asystenta osobistego, ale to nie jest opieka ciągła, to jest opieka, która może się za chwilę skończyć.
3: No tak, dlatego że aktualnie nie mamy ustawowej opieki asystenckiej, mamy jedynie programową opiekę asystencką. No i właśnie to jest idealny moment, dlatego że jesteśmy właśnie w takiej trochę dziwnej sytuacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do programu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością na rok 2027, ale co ciekawe, niby z budżetem wyższym, ale tylko i wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego, które teoretycznie mogą podzlecać to później organizacjom pozarządowym. W latach poprzednich były 2 osobne konkursy, bo był jeszcze konkurs dla organizacji pozarządowych. I teraz mamy wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, które są gotowe świadczyć programową asystencję osobistą, ale nie mają naboru. I my nie wiemy, czy ten nabór się pojawi, czy się nie pojawi, jaki będzie jego budżet, bo trzeba też zauważyć, że budżet Funduszu Solidarnościowego, z którego są finansowane programy te resortowe, między innymi asystencja osobista, między innymi opieka wytchnieniowa, ten budżet się nie zmienił, a koszty rosną. Więc czy wystarczy pieniędzy na programową asystencję, na opiekę wytchnieniową? Tego niestety nikt nie wie.
2: A to, czym dziś będą zajmować się posłowie w komisji, to co ma uzupełnić te przepisy, nad którymi miejmy nadzieję w piątek będą głosowali posłowie. Mam na myśli te poprawki, które zgłaszała strona społeczna do tej ustawy. To jest na przykład fakt wynagradzania asystentów. Jakby pan mógł przypomnieć, o jakie poprawki chodzi?
3: Oczywiście. Generalnie poprawki trzeba by było podzielić na te bezkosztowe i kosztowe. I teraz tak, mamy najważniejszych 5 bezkosztowych poprawek, których przegłosowanie realnie nie wpłynie na to, co najczęściej padało jako argument, nie mamy pieniędzy. No więc mamy poprawki, które można wdrożyć, które poprawią ustawę i są całkowicie bezkosztowe. To jest między innymi zgoda na przenoszenie niewykorzystanych godzin na kolejne lata, tak żeby można było maksymalnie do dwumiesięcznej liczby godzin odłożyć sobie, przenieść. Jeżeli czegoś nie wykorzystam, to w przyszłości będę miał taką możliwość. Drugi, dłuższy okres decyzji przyznającej to wsparcie z 3 na 5 lat. To może wręcz ograniczyć koszty, ponieważ nie trzeba będzie tak często stawać na komisję, która będzie ustalała to prawo do asystencji. Następna poprawka, czyli uznanie doświadczenia asystenta, które świadczył wcześniej, nie dla członków rodzin. Czyli chodzi o to, żeby liczyło się te 120 godzin wsparcia z 5 lat także wtedy, gdy wspierana osoba nie była ustawowym członkiem rodziny w rozumieniu tej ustawy. Kolejna rzecz, za którą bardzo mocno optujemy, to, żeby nie opóźniać przeglądu ustawy. Pierwszy pełny przegląd aktualnie ma się odbyć dopiero za około 38 miesięcy od startu wniosków i około 34 miesiące od startu usługi. To zdecydowanie za późno. My musimy tą ustawę wcześniej zewaluować, żeby wiedzieć, czy ona dobrze działa. I piąta poprawka bezkosztowa to okres przejściowy dla kwalifikacji asystentów, czyli taki czasowy wyjątek do 31 grudnia 2029 roku, który ułatwi start systemu. My musimy znaleźć tysiące brakujących dzisiaj asystentów, którzy tą ustawę będą w stanie realizować. No i mamy jeszcze te poprawki kosztowe. Ich jest tych, które my najbardziej jako strona społeczna rekomendujemy. Jest ich 7. To jest między innymi próg dostępu 70 punktów, czyli niżej niż aktualnie przewidywany, tak żeby więcej osób mogło z tej asystencji skorzystać, ale 80 punktów jest to naprawdę też taki dość wysoki ten próg. Dalej kontynuacja korzystania z asystencji po 65 roku życia. Jesteśmy za tym, żeby jeżeli ktoś nabył prawo do asystencji przed 65 rokiem życia, mógł tą asystencję dalej utrzymywać w wymiarze w takim, jakim została mu ona wcześniej przyznana. Coroczna waloryzacja stawek asystencji, czyli poprawka numer 15, jest to bardzo istotny argument. Dzisiaj kwoty, jakie mają być wypłacane asystentom, są na sztywno wpisane w ustawę. I teraz niezależnie od tego, jakie będą warunki rynkowe, jakie będzie inflacja i tak dalej, ustawodawca nie przewiduje mechanizmu, który będzie waloryzował te stawki. Poprawka numer 29, czyli odrębne finansowanie pracy koordynatora merytorycznego, czyli tej osoby, która ma spinać po stronie realizatora asystencji wszystkie działania związane z umawianiem asystencji, nadzorowaniem nad tą asystencją, organizowaniem tych asystentów dla osoby z niepełnosprawnością. Poprawka numer 34, czyli urealnione koszty organizacji asystencji, czyli podniesienie tych kosztów na obsługę. Dzisiaj one są na dramatycznie niskim poziomie, który wręcz nie pozwoli na to, żeby realnie dobrze sfinansować i przeprowadzić te wszystkie działania, dlatego przewidujemy co najmniej 12% na obsługę zadania i 8% dla realizatora bez sztywnego limitu kwotowego na użytkownika. Poprawka 37, czyli pełne ubezpieczenie asystentów, żeby mieli oni wszystkie wymagane składki. I poprawka 42-43 to jest stopniowe podwyższanie limitów godzin i dołączanie w pewnym momencie już młodzieży również do tego, żeby mogli oni korzystać z ustawy o asystencji osobistej. Czyli mamy 5 poprawek bezkosztowych, 5 kosztowych. I to są te poprawki, z którymi wielokrotnie zgłaszaliśmy się w trakcie prac podkomisji. No, dostaliśmy informację, że głos społeczny zostanie wysłuchany. Takie zapewnienia nieraz padały z ust pani przewodniczącej. Ja bardzo liczę na to, że i posłowie będą przychylni tym poprawkom i pani przewodnicząca podkomisji. Liczę na to, że te poprawki uda się jednak przegłosować. Bardzo mocno w nich wierzę.
2: Do tej pory pani Monika Sikora, która jest wiceministrą rodziny, pełnomocniczką rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wyliczała, że koszt ustawy przez kolejne 10 lat wyniesie 50 miliardów złotych. Ja jeszcze przypomnę, że regulacja tak ogólnie zakłada, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 roku również młodzież od 13 roku życia. Na koniec bardzo krótkie pytanie. Czy wierzy pan, że te przepisy wejdą w życie w 2028 roku?
3: Bardzo mocno chcę w to wierzyć, bo bardzo mocno widzę, jak ta ustawa jest potrzebna i jak istotna jest kwestia uregulowania tego. Ja bardzo naprawdę wierzę jeszcze w to, że posłowie zdążą uchwalić te przepisy tak, żeby one faktycznie zaczęły obowiązywać i żebyśmy wreszcie mogli powiedzieć, że realizujemy zapisy konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością, że jesteśmy krajem, który nie tylko podpisał się pod tym dokumentem, ale go faktycznie realizuje i postępuje zgodnie z artykułem 19 mówiącym o niezależnym życiu i dajemy taką możliwość, bo pamiętajmy, że tu nie zawsze chodzi o samodzielność, tu chodzi przede wszystkim o niezależność, o to, żeby osoby samo decydowały o sobie i o to, żeby miały prawo do tego, że jeżeli potrzebują tego wsparcia, to mogą je otrzymać i państwo im to umożliwia. Nie tylko wtedy, kiedy jest program, ale w sposób stały, bo nie można żyć od programu do programu. Trzeba mieć tą pewność, ten komfort psychiczny tego, że ja mam wsparcie wtedy, kiedy go potrzebuje.
2: I żeby to było uregulowane systemowo. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Gościem Radia 357 był Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon.
0: A z naszym gościem, bardzo dziękujemy, rozmawiała Ola Żaczek.

0: Jack Savoretti, nie żebyśmy zapomnieli o dżentelmenie, nie da się zapomnieć, a także Katie Tunstall to była. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej, tak sobie proszę podzielić to na pół, we wschodniej umiarkowanej duże. Rano na wschodzie też będą słabe opady deszczu lub mrzawki, w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz. No i na wschodzie też zamglenia będą, są. Były. Temperatura 19 na wschodzie i północy, około 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: 3, 5, 7, 3, 5, 7. Poranek 3, 5, 7, 29 minut do 9. James będzie.

0: Ja nie chciałbym tutaj panu Jamesu przeszkadzać za bardzo, tylko państwa chciałbym uczulić na to, że za chwilę spotkamy się z Cybermagdą, a jeszcze przed dziewiątą Łukasz Błąd na koniec.
1: Koniec i kropka potrafi być przyczyną focha, zniewagi, a nawet długotrwałej urazy.
0: A no właśnie, to trzeba wziąć pod uwagę. Aha, nie przeszkadzamy panu Jamesowi.

0: James Blunt, ale z tym radiowcami to dajcie spokój, żeby tak człowiekowi spacerować po piosence.
1: Cyber Magda.

0: Ja, czy inaczej, żeby redaktorowi źle nie brzmiało, wykoszenie nas tu wszystkich przez AI.
1: Dużo sympatycznie.
0: No ostatnio ten temat wybrzmiewa tak dobitnie, jak nie przymierzając refren jakiegoś hiciora disco polo. I wie redaktor taki refren, który niezależnie czy jesteśmy fanami gatunku muzycznego czy nie, zapada w zwoje mózgowe i słyszymy już potem tylko te oczy zielone. No więc siedzi sobie tam taki refren nam w zwojach i rezonuje. I nam też zarezonował, bo myśmy tydzień temu trochę się zaniepokoili ostatnimi AI-owymi doniesieniami, prawda redaktorze?
1: Ja do tej pory, do tej pory, jaki jestem nieswój.
0: No, tym niemniej, to nie tylko my, bo ta kwestia rozszalałego AI jest teraz wszędzie i są, proszę Państwa, po temu medialne i ekonomiczne powody. I pokrótce. Kilkanaście dni temu niejaki Jacob Coxon, młodziak, który krótko pracował w OpenAI i Anthropiku, ogłosił na X, no czyli dawnym Twitterze, że obie firmy pędzą w stronę samodoskonalającej się superinteligencji zupełnie nieodpowiedzialnie, no i że osoby budujące AI szczerze wierzą, że może ona nas zlikwidować. No i ten jego wpis eksplodował i to w ciągu dnia zebrał ponad 23 miliony wyświetleń, a obecnie ma ich jakieś 165 milionów. Także sporo, redaktorze. I niedługo potem włączyło się szefostwo Anthropika, że i owszem, AI może nas rozwalić, szanse na to jakieś 10% w ciągu najbliższej dekady. No i mamy, proszę Państwa, temat, który rozpala do czerwoności, bo łączy w sobie wszystkie składniki idealnej paniki medialnej. Nazwiska z centrum branży, poważne media, które chwyciły wątek, no robi się tsunami. A z drugiej strony pojawia się też fala, znacznie mniejsza, no ale jednak fala sceptycyzmu co do tego, czy to była aby spontaniczna spowiedź, czy jednak zorganizowana akcja, bo konto tego młodego, zdolnego, nieznanego od AI nigdy wcześniej nie tweetowało. A tu od razu zdobyło tyle wyświetleń, no podejrzane odrobinkę, tak ciut-ciut redaktorze, prawda?
1: To tak wątpliwości zasiane.
0: A to jeszcze nie koniec, bo w weekend Dario Amodei, jeden z szefów Anthropika, wezwał branżę AI do wyhamowania tempa rozwijania sztucznej inteligencji. I zaledwie kilka chwil później Sam Altman, a więc OpenAI, i Elon Musk, a więc XAI, mimo wieloletniej rywalizacji, publicznie poparli ten apel. Tylko, proszę Państwa, to wszystko nie dzieje się w próżni. Największe firmy AI za chwilę wejdą na giełdę i potrzebują wizerunkowego kopa w górę, że tak powiem, bo wizerunek sztucznej inteligencji leży w dole i kwiczy. A tu pokazali się jako wszechmocni, ale odpowiedzialni władcy sztucznej inteligencji. No tylko, że z tego apelu nic nie wynikło. Żaden z nich nic nie zrobił w tej kwestii. I tu bym chciała, jeśli redaktor pozwoli, historię pewną nieco analogiczną z przeszłości przypomnieć. Pozwoli redaktor?
1: Wyrażam, że tak powiem.
0: Dziękuję bardzo. To niniejszym. Będzie o tym, jak to nie AI było straszakiem, a medium, któremu redaktorze jesteśmy wierni od wielu, wielu lat, od czasów, kiedy byliśmy jeszcze młodzi i piękni. Wyobraża to sobie redaktor, że radio było
1: kiedyś
0: straszakiem. A było to tak. Proszę Państwa, w 1938 roku amerykański reżyser i aktor Orson Welles wystawił radiowe słuchowisko według Wojny Światów H.G. Wellsa jako serię takich pilnych informacji o inwazji Marsjan w New Jersey. I część słuchaczy, która nie usłyszała zapowiedzi, że to spektakl, że uwierzyła, że rzeczywiście wylądował marsjański meteor, zaczęła uciekać z domów, no, a służby zalały telefony od tych przerażonych Amerykanów. Następnego dnia media już huczały, jakie to niebezpieczne jest to nowe medium, czyli radio. Że miliony Amerykanów wpadły w panikę, że były ofiary śmiertelne, że masa mieszkańców New Jersey wylądowała w szoku w szpitalach. W ciągu miesiąca, i teraz niech redaktor czyta z ruchu moich ust, w prasie, czyli w gazetach, ukazało się 13 tysięcy artykułów, jakie to nowe medium, czyli radio, jest szkodliwe. Bo kto stał za całą tą paniką medialną, redaktorze?
1: Prasa.
0: Która traciła zyski z reklam.
1: No mówię.
0: I badacze później udowodnili, że żadnych ofiar nie było, nikt nie zwariował od radia. I na koniec warto pamiętać, że ten nasz strach AI-owy w dużej mierze jest zachodni, a nie globalny, bo przejrzałam w ostatnich dniach sondaże i artykuły zarówno w krajach Azji, jak i w krajach tak zwanego globalnego południa, w tych krajach rozwijających się, i okazuje się, że tylko my, Zachód, będące pod wpływem

0: amerykańskiej kultury, tudzież popkultury, jesteśmy tak strasznie przerażeni tą narracją o AI. Najbardziej wyluzowane są Chiny. Mało tam kto się boi AI. 80% uważa, że ta technologia przyniesie niemalże same dobro. A poza tym wiedzą, że autorytarny rząd tam czuwa i jakby co, będzie wprowadzał kontrolę i regulacje. Japończycy z kolei kulturowo od dekad uwielbiają automaty rozmaitego typu oraz roboty. A kraje biedniejsze martwią się prawdziwymi problemami, bezrobociem czy wysokim kosztem życia. Na razie więc zatem, proszę Państwa, warto wziąć głęboki oddech, przestać się przejmować i nie wiem, pójść na grzyby.
1: Na grzyby, tam, na grzyby.
0: No bo chyba tam jeszcze nie dotarła AI.
1: No ale można zrobić zdjęcie grzybu i sprawdzić. A, nieważne. No tak, spokojnie, to tam na spacer do lasu to zawsze bardzo dobrze robi. A ja chciałem jeszcze jedną rzecz sprostować. Mogę?
0: Ależ oczywiście, redaktorze.
1: Bo powiedziałeś, że od radia jeszcze nikt nie zwariował. Ja przyznam się szczerze, znam kilka egzemplarzy zdrowo stukniętych na punkcie radia, więc może troszkę. Do
0: to
1: których
0: może,
1: się
0: to
1: zaliczam.
0: Taka rata.
1: Dobrze. Magda Gacyk, bardzo dziękujemy. Spokojnej nocy.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia za tydzień. To też będzie Cyber Magda za 18.09.

0: sobie tam dostukałem do rytmu. Gotowy?
1: Oczywiście, gotowy.
0: Bardzo dobrze.
2: Muzyczny koniec.
0: Szczęśliwie powrócony z zagranicznych wojaży. Dzień dobry Bisiorek.
1: Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zaczynamy. Farhaus wraca do Polski. Solowy projekt Martena Delvaudera, znanego również z belgijskiej grupy Baltazar, wystąpi 18 marca przyszłego roku w warszawskim klubie Progresja. Koncert będzie okazją do usłyszenia nadchodzącej płyty zatytułowanej Dedanki na żywo. To album, na którym Warhaus, kojarzony dotąd z eleganckim zmysłowym popem, sięga po bardziej niepokojące brzmienia. A przynajmniej tak zapowiada się z dwóch do tej pory wydanych singli. Jak będzie, przekonamy się, gdy Dedanki trafi na półki sklepowe 15 stycznia przyszłego roku. Limitowana przedsprzedaż biletów rozpocznie się już dziś o godzinie 10 na stronie Alter Art. Regularna sprzedaż wystartuje jutro, 16 września, również o 10.

Muzycznych powrotów do Polski ciąg dalszy. Amerykańska grupa Almost Monday wystąpi 11 lutego 2027 roku w warszawskim klubie Hybrydy. Zapowiada się pełne energii granie serwujące indie pop, rock i słoneczne kalifornijskie melodie. Trio pochodzące z San Diego zaprezentuje na żywo swoją najnowszą płytę, która ukazała się 9 września, czyli Thank God It's Almost Monday. Przedsprzedaż artysty wystartuje jutro o godzinie 10, przedsprzedaż Ticketmaster Polska 17 września o 10, a sprzedaż ogólna 18 września o tej samej godzinie. Coraz więcej tych sprzedaży i przedsprzedaży.

Na to ogłoszenie czekało wielu fanów i fanek Britpopu, szczególnie tych, którym nie udało się wygrać w starciu o bilety 2 lata temu. Zespół Oasis wraca do koncertowania, ogłaszając datę Oasis Live 27. Trasa obejmie 38 koncertów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Europie Kontynentalnej i Stanach Zjednoczonych. Całe zamieszanie rozpocznie się 21 maja w Glasgow, a zakończy we wrześniu 4 koncertami w Knebworth, 30 lat po słynnych występach zespołu w tym miejscu. Po drodze bracia Gallagherowie zagrają m.in. w Manchesterze, Monachium, Barcelonie, Amsterdamie, Paryżu i Rzymie. W planach są także koncerty w Bostonie, Las Vegas i irlandzkim Slane Castle. We wszystkich terminach zespołowi towarzyszyć będzie Richard Ashcroft. Żeby mieć szansę na zakup biletów, należy zarejestrować się na stronie podanej w bio na oficjalnym profilu Oasis na Instagramie. I proszę słuchać dalej, ponieważ trzeba wpisać adres mailowy powiązany z kontem Ticketmaster. Wybrać preferowane 3 miasta, w których chciałoby się zobaczyć koncert. Zaznaczyć, która płyta Oasis została wydana w 1995 roku. A na końcu nie wiadomo, czy właściwie otrzyma się magiczny link do kupna biletów. Trzeba zostać wybranym. Próbować można do 17 września do godziny 17 czasu polskiego.

0: To tam są jeszcze dodatkowe elementy kwizowe takie, że tam znasz odpowiedź, to no łatwiej.
1: Tak, chyba wylosować zieloną kartę do Stanów Zjednoczonych, tak mi się wydaje, ale widziałem też mnóstwo komentarzy z płaczem w przypadku na przykład trasy Radiohead, bo tam zrobili podobnie, że też trzeba zostać wybranym i po prostu można nie dostać tej szansy, żeby zakupić bilety.
0: Nie jestem wybrańcem, się okazuje nagle i niespodziewanie. Bardzo dziękuję panu, pani.
1: Dziękuję.
0: Pani kolego.
1: Do usłyszenia.
0: Michał Bisiorek, do usłyszenia. Życzę państwu powodzenia, bo myślę, że część słuchaczy będzie jednak próbowała.
1: Trzymamy kciuki.

0: Mamy 7 minut do 9.
1: Latka lecą.
0: I mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I tu postawmy kropkę. Właściwie mógłbym w tym momencie użyć tego popularnego zabiegu, którym ucina się wszelkie dyskusje, tłumacząc się obchodami Międzynarodowego Dnia Kropki. Nikt się raczej na takie sformułowanie nie obraża, ale już koniec i kropka potrafi być przyczyną focha, zniewagi, a nawet długotrwałej urazy. Zwłaszcza gdy takie zdanie jest równoczesnym postawieniem kropki nad i. Kropki także łączymy i tu pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że od przedszkola uczą nas łączenia tych kropek w malowankach, żeby ujrzeć pełnię obrazu, a potem w życiu tak często nam nie idzie. I człowiek jest w kropce. Na przykład wczorajszy wieczór mógł wpędzać w taki stan, gdy po 22 dziecko informowało, że ma mieć dzisiaj od rana strój w kropki, wyciętą kolorową kropkę z filcu albo pokropkowaną kolację. Z kolei, ej, masz tu jakąś kropkę, to może zepsuć nie jeden dzień, aż człowiek musi sobie czasem kropnąć. Na przykład wtedy, gdy wykropkowałem w dokumencie całą rubrykę zatytułowaną Sukcesy. Podejrzewam, że do niektórych dopiero teraz dotarło zadanie pokropkować kolację. Tak, fantazja nauczycieli nie zna granic. Pokropkować. Zrobić zdjęcie i przesłać na grupę klasową. No i idą w ruch plastry oliwek, kropy z kiełbasy, mniejsze z keczupu albo z majonezu. Ten nasz najstarszy z Kielc ma dziś swój dzień. Wiedzieli Państwo, że jest polska norma majonezu i nie chodzi o to, że świąteczną normą są ustawki majonezowych hulsów. Nie, mamy narodową normę optymalnego majonezu i tu już zdecydowanie postawię kropkę, bo jeszcze mi ktoś skroi szalik ulubionej stajni majonezowej. Międzynarodowego Dnia Kropki można jednak nie świętować, nawet jeśli z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji, to też dzisiaj, przegłosowano by ustanowienie go świętem państwowym. Bo przecież demokracja pamięta o mniejszości, a jak zapomina, to jest też, za przeproszeniem, dzień olewania systemu. Smartfon od miesiąca prosi o aktualizację Androida i nawet miałem dzisiaj kliknąć, ale teraz to już na pewno tego nie zrobię. Wprowadziłem też w domu system podziału obowiązków porządkowych, ale dzieci świętują systemową kontestację codziennie od samego podjęcia uchwały. I teraz nastąpi brawurowy przeskok. 15 września 1935 roku warszawiacy oglądali na niebie wielkie kolorowe kropki. Balony walczące o puchar Beneta. Zawody zakończyły się trzecim w historii zwycięstwem polskiej załogi i trofeum zostało nad Wisłą na stałe. Dokładnie 5 lat później sformowano w Wielkiej Brytanii polską eskadrę balonową, ściśle w dzień rekordowego zestrzelenia przez polskich pilotów 26 niemieckich samolotów. 57 lat temu premierę miał film Bitwa o Anglię, która to bitwa ma dzisiaj na Wyspach swoje upamiętnienie. No i niech mi ktoś powie, że zgrabnie nie połączyłem tych kropek. Dobrego 15 września.
0: Nie, nie, co jak co, ale kropki to zgrabnie. Bardzo dziękuję. Łukasz Błąd, do usłyszenia. Też łączę kropki, tu mam zegar, tu mam rozumek i wiem, że 3 minuty do 9.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 15 września. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Maria Guzek.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku, przebadany przez chemików, jak podaje żandarmeria wojskowa, wykluczono materiały radiologiczne, biologiczne i chemiczne. Dziś mają być przeprowadzone badania pod kątem obecności substancji pirotechnicznych. Trwa ustalanie, skąd pochodził i do czego służył dron znaleziony w morskich wodach koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na tani bezzałogowiec używany przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu. W tej sprawie z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne, jednak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapewnia.
2: Państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
1: Rząd planuje między innymi wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie. Jedna osoba jest ranna, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który pozwoli na to, by recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie została zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
3: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowanie zmiany ustawy o receptach. A główne problemy zdrowotne Polaków to otyłość i nadwaga. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wyniki. W ciągu ostatnich dwóch dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem. I co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%. Długopisy i papier wracają do szkół w Australii. Nowa Południowa Walia szykuje rewolucję i wielki powrót do korzeni. O tym, jak czas uczniów spędzony przez ekranem zostanie ograniczony, nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
4: To będzie cyfrowy detoks. Uczniowie najmłodszych klas szkół publicznych i przedszkoli będą mogli spędzać przed ekranem zaledwie 15 minut dziennie. Szkolne limity będą rosły wraz z wiekiem dzieci, ale tylko o kolejny kwadrans co dwa lata. Nowe reguły będą również zalecać poświęcanie co najmniej jednej godziny dziennie na naukę przy pomocy długopisu i papieru. Wytyczne zaczną obowiązywać w przyszłym roku i staną się obowiązkowe od 2028. Mają pomóc uczniom skoncentrować się, budować relacje i powstrzymać niepokojący trend spadku wyników w nauce. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Dodajmy, że telefony komórkowe są zakazane we wszystkich klasach w Nowej Południowej Walii już od kilku lat. I w serwisach o poranku to wszystko. O 16 przywita się z Państwem Monika Mędroch-Karbowska.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Pusiarz.
5: Myślę, że teraz nikt się nie przyczepi. Siatkówka na początek. Jak do tej pory na Mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni wygrali 3 mecze. Z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną i to bez straty seta. Wiadomo było jednak, że wyzwania zaczną się od drugiego tygodnia, no i to wyzwanie pierwsze. Już dzisiaj o godzinie 18. Nasi zmierzą się z Ukraińcami, którzy zdążyli już zagrać 4 spotkania, w tym z gospodarzami Bułgarami i wygrali, oddając zaledwie 2 partie w sumie. No to teraz zacznie się testowanie kadry Nikoli Grbicia.
6: Jestem zadowolony, jesteśmy przede wszystkim zdrowi, nasza forma rośnie, coraz lepiej wyglądamy, każdy zagrał, każdy poczuł to boisko w ciągu tych 3 spotkań. Teraz przed nami te bardziej strome schody do góry.
5: Tyle Aleksander Śliwka, przyjmujący reprezentacji. Przypomnę, wspinać na nie zaczynamy się od 18. Ale mecz siatkarzy to nie jedyna propozycja sportowa na popołudnie i wieczór. Inaugurujemy dziś nowy sezon Polskiej Ligi Hokeja. Tytułu broni rzecz jasna GKS Tychy, Lechy, no i tych już o 18 zmierzą się z Podhalem Nowy Targ. A ponadto Polonia Bytom zagra z Unią Oświęcim, Zagłębie Sosnowiec z Krakowią, KHA Energa Toruń z JKH GKS-em Jastrzębie oraz GKS Katowice z STS-em Sanok. Słuchamy Patryka Krężołka, zawodnika Gieksy.
7: Każdy z zawodników jest głodny tej gry, tych meczów ligowych. Myślę, że po to się przygotowujemy. Ten okres przygotowawczy jest na tyle ciężki, że gdzieś ten wrzesień nas cieszy i myślę, że każdy jest głodny, żeby już zagrać we wtorek ten pierwszy mecz.
5: W najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpi w tym roku 10 zespołów, po raz pierwszy od sezonu 2020-2021. 18 od kilku lat gra w piłkarskiej ekstraklasie, która dzisiaj nadrabia zaległości. W ramach drugiej kolejki zmierzał się ze sobą Korona z Górnikiem, a w ramach trzeciej Raków z Zagłębiem. Wczoraj na zakończenie ósmej serii gier zaś Radomiak 0-2 przegrał z Piastem. Ponadto w Polsce dziś jeszcze mecz Pucharu Polski. Widzew Łódź 2 zmierzy się z Polonią Bytom. A za granicą mamy Coppa Italia, mamy Puchar Ligi Angielskiej, mamy też ligowe mecze w Hiszpanii, no i o 21.30 Elche grać będzie z Realem Madryt. No i na koniec przypomnę, bo to chyba najważniejsza sportowa informacja poniedziałku. Marian Kmita, czyli dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów, został wybrany przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na pełniącego obowiązki prezesa do końca upływającej w kwietniu 2027 roku kadencji. Kmita, który przejmie obowiązki aresztowanego Radosława Piesiewicza, był jedynym kandydatem. Głosowało na niego 43 członków zarządu, przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. A ja tego głosu sportowego po południu udzielam Sebastianowi Kieszkowi.
0: A to ja też na Sebastiana głosuję. W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże, czyli inaczej. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz. W sprawie mgieł to już się nie wypowiem, bo może po nich. Temperatura maksymalna 19 na wschodzie i na północy, 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
8: Radio 357.
0: 7 po 9 na grzybach byłem niedźwiedziu.
9: Ja też.
0: Tak?
9: To na
0: sobie, to za chwilę sobie pogadamy.

0: Proszę się dzisiaj spodziewać wszystkiego, kierując się na południe niedźwiedź. No dobrze, już koniec.
1: Eric Clapton.
0: Eric Clapton. Chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękujemy całą poranną ekipą za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy serdecznie Marysię Guzę, która powróciła na antenę Radia 357 i będzie także jutro po 8.15 rozmawiała z gościem, więc zapraszamy serdecznie na jutro. Dzień dobry, niedźwiedziu oficjalne.
1: Dzień dobry.
0: Niesamowita historia. Byłem na grzybach.
1: Tak.
0: I nie było.
1: Więcej ludzi niż grzybów.
0: Tak było, dokładnie.
1: Trzeba było iść na bazarek, tak jak ja to robię.
0: Ale tam też jest więcej ludzi niż grzybów, może. Ale grzybów więcej. Może pora była nie bardzo, bo po 12.00. Ta już tak raczej się tam w sprawach grzybowych nie wybiera o tej porze. Także, ale generalnie bardzo przyjemny spacer.
1: Szedłem na te grzyby dzisiaj na bazarek i nagle podchodzi do mnie młody człowiek, który mówi, mam ostatnie zdjęcie, czy mogę panu zrobić w aparacie takim...
0: Czy miał jeszcze takie ten, takie, z tą, tak, tą tak, kliszą. Tak.
1: I to był młody bisior.
0: A, znam człowieka.
1: No właśnie.
0: Bardzo sympatyczny. On z zagranicy wrócił niedawno.
1: Tak, z Edinburgh.
0: Tak. I mówił, że jadł tam różne rzeczy. Ale nie powiedział co, to zaraz go pójdę, dopytam. Wszystko dobrze?
1: Tak, oczywiście.
0: To dobrze. To bardzo dobrze. Dziękujemy, kłaniamy się, zapraszamy i kierujemy.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Ja dobrze pamiętam, że latem tego w ogóle nie przypomnieliśmy. Taki utwór na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, taki sobie walczak. Neil Diamond, Summer Love, na początek dzisiejszej audycji. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, witamy. A mówiłem wyciągać jakiś dłuższy utwór na początek, ale wszystko się zdążyło. I kawa, i słuchawki, i te wszystkie rzeczy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i adres marek@radio357.pl. To od razu na początek opowiem taką dykteryjkę, że zawsze proszę Państwa o potwierdzenie tego, że przesyłka z Radia 357 dotarła. Teraz mieliśmy taką przygodę, że trzy razy wysyłana była do pana Adama książka Australia w 2 tygodnie i no, po trzecim już nie będziemy ryzykowali, ale gdyby ktoś chciał taką zużytą troszkę książkę, bo ona w międzyczasie się już trochę nadużyła, to bardzo proszę. Ale nie, to może pod koniec audycji o tym powiem. Teraz powiem, co dzisiaj się zdarzy. Piosenka dnia to już za momencik. Jedna z ulubionych naszego kolegi Antoniego. Płyta tygodnia. Wszyscy uwielbiają Ezra Collective. Po godzinie 11. No i co jeszcze poza tym? A, kartki z kalendarza. Tak, tak. Bo dzisiaj ciekawe rocznice nam się zdarzą. Przygarść muzyki jeszcze troszkę letniej. I troszkę już jesiennej, to tak jak z tymi frytkami. Dobrego odbioru.

Tak, cudownie jak zwykle orkiestra Vincenta Bella. Zdjęcie profilowe, bo już tu Państwo dopytują, zatytułowałem je Wieże w upał. To jest wieża w Elbalundze Korsyka, upalna jak diabli. The War on Drugs, nasza piosenka dnia.

The War on Drugs i piosenka zatytułowana Who's That? To jest nasza piosenka dnia. Tak to sobie ustalamy, że każdy z redakcji muzycznej w piątek zgłasza swoje piosenki do zestawu do głosowania. No i w tym tygodniu, a raczej w piątek, u mnie wypadło tak.

i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego nie.

się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem.

To właśnie te piosenki zgłosiłem do listy. Billy Sharp, White Lies, a potem Zabłocki osobiście, Jan Szałapak, Spokój. Kartki z muzycznego kalendarza. To prawie niemożliwe, że dokładnie 40 lat temu ukazała się płyta Ricka Okaska, This Side of Paradise. Dzisiaj mija 9 lat, od kiedy nie ma pana samochodzika z nami.

zbił. Koncerty. No właśnie, byłem na jednym jej koncercie w 2017 albo 2018 roku w Las Vegas i pamiętam, że powiedziała wtedy, że zjeździłam cały świat, a teraz dzieci są w takim wieku, że muszę się nimi zająć i posłać je do szkoły. Więc jeśli chcecie zobaczyć moje koncerty, zapraszam do Las Vegas. No to teraz wyszło tak, że jeśli chcemy zobaczyć Celine Dion, to ona zaprasza do Paryża.

Tak, to 2 lata temu okazało się, że jednak coś będzie na Igrzyskach Olimpijskich. Céline pojawiła się i zaśpiewała tak pięknie piosenkę z repertuaru Edith Piaf. No cudownie, czekam na wiadomości w tej sprawie, bo wiem, że sporo słuchaczy się wybiera na koncerty Céline w Paryżu.

Tak, to dwaj panowie Charles i Ryszard w takiej piosence o tym, że jedziemy samochodem i słuchamy muzyki. Ostrożnie za kierownicą, bo już deszcze zaczynają się i mgła, więc może, żeby nie było żadnych wypadków.

O, Gary, ciary, no właśnie. Gary Jules w piosence Tears of Fears, Mad World, o tym, że szalony jest świat i to się nie zmieniło od tamtych lat. No, zaczynam wierszem mówić. Słuchaczka napisała, Adam, nie bij pana Marka. A Adam mnie tylko zbił z pantałyku, także nie ma zagrożenia. Tu nie ma żadnej przemocy. Teraz mam dla państwa ciekawostkę. Proszę posłuchać tego utworu. Śpiewać będzie David Cassidy. A kto tam się pojawia gościnnie?

David Cassidy jako bardzo młody człowiek cieszył się w Ameryce niezwykłą popularnością. Piosenka o Hałce, How Can I Be Sure, między innymi. A to z 1985 roku, płyta Romance. Ten utwór napisał Alan Turney, który współpracował z Cliffem Richardem, a gościnnie w chórkach pojawiła się nasza Basia Trzeczelecka, jeśli państwo usłyszeli dobrze.

I Wonder, jestem Wonderem, żartowałem. To Prince oczywiście z płyty Timeless, a Stevie Wonder świętuje 50-lecie wydania Songs in a Key of Life. Świętowanie u nas zaczęło się w ostatnią sobotę.

0: Song z Nick of Life, Stevie'ego Wondera, 28 września minie 50 lat, a teraz minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

cyklu letnie piosenki, który, po które nie zdążyłem sięgnąć tego lata, ale jeszcze lato trwa, All Summer Long. Ale taka trochę jesienna w nastroju już, Chris Ria. No właśnie powiedziałem przy okazji prezentacji piosenki Seweryna Krajewskiego, że to taki trochę w stylu Chrisa, no to posłuchajmy.

Jak dobrze, że jesteś, Seweryn Krajewski, nowa piosenka z nowej płyty. Wszystko na stronie Fundacji Seweryna Krajewskiego, a jeśli pan Seweryn pojawi się w Polsce, postaramy się porozmawiać z nim także o tej płycie. Robert Mróz-Młodszy.

kolejna zapowiedź nowej płyty Roberta Mroza Młodszego. Zaczekamy. A to nowa piosenka grupy Asia.

Jeśli dobrze liczę, to już trzeci walczak dzisiaj. No właśnie, kolega Robert Plant, piosenkę zgłoszona chyba przez Fusiego do listy piosenek 351. Tutaj z koleżanką, ale nie jest to Alison Krauss.

O, jakie to ładne wspomnienie. Misunderstanding zespół Genesis. Ciekawe, jakie będzie to następne. Jak to zabrzmi, bo przyznam, że dzisiaj nie sprawdzałem. Przy okazji pozdrowienia dla Wiednia.

Tak. Papa Dance po niemiecku, przy dziecku. To był Falco, Rock Me Amadeus, ale w piosence Vienna Calling. Mam nadzieję, że wszystko ok. To teraz uspokojenie.

To Bad English i When I See You Smile. Przy mikrofonie oczywiście John Wade. Za 18 minut 11 to teraz jak zwykle piosenki sprzed 50 lat.

A tu nam się wkradła jeszcze piosenka z 1974 roku, ale jak pięknie, William Devon. A teraz 50 lat temu dokładnie Leo Sayer i John Armatrading.

0: To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu.
1: Wcisnąłeś.
2: No właśnie, zaraz wcisnę. Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
0: Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
2: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo stwierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł.
3: Reportaż Mogłeś dać znać znajdą Państwo w podcastach Radia 357.
0: Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam.
4: Tak, zapraszamy, polecamy zdecydowanie. 6 minut do godziny 11 i z cyklu Bowie znany i nieznany. Adaś, jak przysłuchał fragment tego utworu, to powiedział, że saksofon brzmi jak w serialu Moda na sukces, czy Dynastia, tak? Adaś, to nie był serial, to był film, Labirynt, i dokładnie 40 lat minęło. Underground, David Bowie.

0: Brzmi trochę jak gospel, nic dziwnego. W chórach C.C. Houston, Chaka Khan, nowa płyta Chucky w najbliższy piątek i Luther Vandross, 11.
1: Kieruj się na południe.

Jak nic, Summer, Donna Summer, I Remember Yesterday, 5 minut po godzinie 11, płyta tygodnia Ezra Collective, Here Because of Hope, a dzisiaj utwór All I Need z Leoną Lewis.

To jest nasze danie dnia, a właściwie tygodnia. Ezra Collective, Here Because of Hope. Piosenka Ola Nid zaśpiewała Leona Lewis. A pan Mateusz napisał, że dzisiaj łazanki ze świeżej i kiszonej kapusty z boczkiem i świeżo zebranymi maślakami. Palce lizać. No, rzeczywiście, a u mnie będą jednak taliatele z podgrzybkami. Jeść, póki są.

No właśnie, to jest Elton John i jego Honky Cat, a teraz hotel, nie pamiętam jaki to był hotel, ale w centrum Warszawy, i my z Adasiem, a w pokoju Tom Jones.

No, okazuje się, że to ta piosenka, którą między innymi Tom Jones przypomniał na koncercie w Sopocie. Pan Marek, to gdzie? Zawieruszyło mi się. Pan Marek pyta, skąd u pana wziął się taki smak na grzyby? Panie Marku, chyba z dzieciństwa.

Terence Trent D'Arby i D.S. Ray. Dzisiaj byłem na bazarku i uśmiechały się do mnie kanie, tak śpiewały pick me, pick me, pick me, ale się nie poddałem. Pan Hubert pyta, czy lubi pan, co lubi pan najbardziej? Zbierać grzyby, przyrządzać grzyby, czy jeść grzyby? No, przede wszystkim zbieram na bazarku. Po drugie, lubię przyrządzać tuż przed jedzeniem.

We don't go to the bar yet, Simply Red i Jericho. No właśnie a propos Kani, to Adaś mi przyniósł taki obrazek, że miejscowość się nazywa Kanie i podpisane dodatkowo Kanie West.

0: Just a Smile Pilot to już ostatnia piosenka w naszym dzisiejszym zestawie. To znaczy, że Michał Żakowski się pojawił. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Co państwo na to po 12?
1: Będzie o nauce w wieku już słusznym, bym tak powiedział. W wieku, w którym już dawno zapomnieliśmy o szkole, ale czy warto dalej się uczyć? Czy powinniśmy uczyć się przez całe życie? Ale nie. Tak nauka... Nie?
0: Nie warto.
1: Nie warto? Nie. No to są pytania jak z piosenek, prawda?
0: Wiesz co, najgorszy sen, jaki mam, miewam czasami, oczywiście już teraz rzadziej, to, że jeszcze mam jeden niezdany egzamin na studiach.
1: Ja mam maturalny egzamin z matematyki, siedzę sam na boisku szkolnym przy biurku i próbuję coś rozwiązać. Okay. No ale tak, myślę, że w tych czasach, kiedy te informacje i wiedza jest właściwie na każdym kroku, pytanie, czy w wieku na przykład lat 50 i więcej mamy jeszcze podejmować naukę, no to jest, myślę, że pytanie warte greckich rozważań. Także dzisiaj po 12, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie?
0: Michał Żakowski, tak, będzie. I w takim razie my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, jeszcze Grów Armada i będzie. No jedną minutkę wcześniej ci zostawiam.
1: Bardzo dziękuję.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Bardzo serdecznie na to zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Za chwilę minie godzina 12. Porozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach w naszym wieku, czasami niespotykanych. I jak wynika z badań, czasami w to nie wierzymy. A w co nie wierzymy? W to, że można się uczyć, jak już się dawno temu skończyło szkołę, studia. Można wrócić do nauki, można się nią zajmować. Można nawet chodzić na kursy, można nawet uczęszczać na uczelnię. Można po prostu spróbować jeszcze raz swoich sił w tej dziedzinie, która kiedyś była dla nas może i traumą, a teraz może będzie fajnym, ciekawym doświadczeniem i nie tylko wyzwaniem, by sprostać tym czasom, tym współczesnym, goniącym nas czasom, ale także również po prostu dla samych siebie. Może to jest jakieś rozwiązanie. Zapraszam.
2: Co państwo na to?
1: Tak, tak, bo świat zmienia się w tempie ekspresowym. Czasem okazuje się, że wiedza i umiejętności, te, które zdobyliśmy w młodości, na przykład w trakcie studiów, przestają nam po prostu wystarczać nam, albo może nie są adekwatne do czasów, w których jesteśmy. No i dobrze, i co robić w późniejszych latach naszej kariery? Czy dalej się uczyć, czy chodzić na studia? Informacji tej nowej porcji wiedzy we współczesnym świecie jest bez liku. Strach przed nowym, sztuczna inteligencja to jest coś, co wzbudza w niektórych naprawdę poważne obawy, czy jeszcze będę miał pracę. Czy to jest uzasadnione? No nie wiadomo. Różne są też ostatnio na ten temat właśnie informacje. Jednak taki powrót do nauki na studia wymaga czasem szczególnych pokładów motywacji. Jakie to są motywacje? O to dzisiaj też będziemy pytali, bo przecież nauka to jest też trening umysłu, wsparcia, zdrowia, mózgu. Takie zupełnie nieoczekiwane korzyści z nauki. Mam nadzieję, że to Państwa bardzo zainteresuje i zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. Czy powinniśmy się uczyć przez całe życie? Takie pytanie dzisiaj stawiamy. To jest pytanie, tak jak już mówiłem, godne Greków i godne antyku. Zasadniczo zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, no ale nad nauką, czy jeszcze jesteśmy w stanie w ogóle czegoś nowego się dowiedzieć, zapamiętać, a co więcej, może z tego korzystać. Czy powinniśmy uczyć się przez całe życie? O tym już za chwilę porozmawiamy. Za chwilę będzie mój gość Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. I dzisiaj pani Agnieszka będzie cały czas z nami, ale to za chwilę, także moment na muzykę i pytamy, czy jeszcze powinniśmy uczyć się i powinniśmy uczyć się przez całe życie. Zapraszam również do głosowania w naszej sądzie, także zapraszam na co państwo na to.

0: YouTube o miłości, a my może o radości uczenia się jeszcze. To jest pytanie dość postępne, bo wielu z nas przecież czuje traumę, czuje to, że no kiedyś było ciężko, były te egzaminy, szkoła, studia, albo studia albo podyplomówka, albo w ogóle szkoła średnia. No to było jedno wielkie pasmo jakiejś udręki naukowej, ale właśnie, a może jednak warto się przełamać i ten stereotyp. Dzisiaj pytamy o wiele rzeczy związanych z nauką, dlatego że uczenie się też w pewnym wieku to jest też ukłon w stronę nie tylko nauki, ale zdrowia, własnego zdrowia, zdrowia własnego umysłu. Także tutaj jest to pytanie, które dzisiaj stawiamy, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, no można powiedzieć, że jest wielowymiarowe, takim językiem geometrii. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Czy pani była na takich studiach, po już swoich studiach? Czy myślała pani o tym, żeby uczestniczyć w dodatkowych, no właśnie, systemach nauczania, czy może jakichś cyklach nauczania?
1: Ależ oczywiście. W zasadzie w domu na półce mam ogromne pudło z mnóstwem certyfikatów i zaświadczeń o tym, że kiedyś brałam udział w różnych kursach, podyplomówkach i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili już o tym mniej myślę, ale to jest temat na osobny wątek. Jasne. Dlaczego metodyk nauczania, uczenia się niekoniecznie chce już brać udział w edukacji formalnej?
0: To jest podstępne pytanie, żeby metodyka nauczania zapytać o to, czy się uczył po tym, jak już zakończył na przykład studia. Ale tak jak powiedziałem, to ta nasza decyzja o podjęciu nauki już w wieku, w którym właściwie tylko wspominamy studia, wspominamy szkołę średnią, jakakolwiek by była, oczywiście czy zawodową, czy liceum, czy innego rodzaju formy nauczania, bo są. Także tutaj takie mam pytanie. Ta decyzja, ta forma nauki, czym ona się różni od tej, którą znamy? Czy w ogóle się różni?
1: Różnice są absolutnie zasadnicze. Zwykle część swojego życia spędzamy w edukacji formalnej, czyli w podstawówce, potem w szkole ponadpodstawowej, ewentualnie na studiach. Uzupełniamy ją edukacją pozaformalną, na przykład studiami na podyplomówce. Natomiast kiedy skończy nam się już taka dopuszczalna społecznie możliwość uczestniczenia w edukacji formalnej, mamy do wyboru jeszcze coś, co nazywa się przepięknie Uniwersytetem Każdego Wieku. Mm-hmm. Kiedyś ta nazwa bardziej operowała wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale na naszej uczelni akurat zrezygnowaliśmy z Trzeciego Wieku i otworzyliśmy się na wszystkie. Także do Uniwersytetu Każdego Wieku może zapisać się absolutnie każda osoba. Natomiast nie ukrywam, że gro słuchaczy i słuchaczek to są oczywiście osoby po 50, 60, nawet 70 roku życia. I takie osoby, na takie osoby otwiera się właśnie Uniwersytet Każdego Wieku. I gdyby pan zapytał każdą z tych osób, dlaczego tam przychodzi, po co tam jest, czego tam szuka, to odpowiedzi pewnie byłyby różne, jak różne są osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, ale myślę, że łączy je jedno, a mianowicie dzisiaj rano usłyszałam, jak przedstawiciel GUS-u wspomniał o tym, że słuchaczkami są przede wszystkim panie. Ma to swoje wyjaśnienie, również wyjaśnienie demograficzne. Skupię się zatem tylko na paniach. Panie przychodzą tam, uwaga, po dobrą zabawę, po zmianę ról i po to, żeby zająć się tą osobą, o której w zasadzie to pokolenie zapomina, że jest absolutnie najważniejszą, czyli zająć się sobą.
0: Mhm. Dobrze, ale panie, dlaczego jeszcze? To jest te trzy powody, czy po prostu panie no, czują potrzebę pogłębiania jeszcze wiedzy, no będąc już w tym wieku, o którym pani mówi, 50, 60, 70 lat. I jakie są te motywacje jeszcze? Czy to im też, rozumiem, sprawia radość, samo uczenie się?
1: Zdecydowanie. Miałam kiedyś przyjemność i ogromny zaszczyt brać udział w projekcie ukrywającym się pod kryptonimem KIPAM.
0: Jakim kryptonimem? Przepraszam jeszcze raz.
1: No właśnie, to nie jest zwykłe słowo. Qipam. Każda z liter tego kryptonimu odpowiadała angielskiemu sformułowaniu: wiedza jest wszystkim, zdobywanie wiedzy jest wszystkim, wiek natomiast nie ma znaczenia. Co prawda nie był to projekt naukowy, natomiast zrobiliśmy tam międzynarodowe badania, z których wynikła rzecz bardzo ciekawa. Może ciekawa, może zrozumiała również intuicyjnie. Otóż uczestnikami Uniwersytetu każdego wieku są osoby z konkretnej półki demograficznej. Powiem teraz rzecz delikatną. Na tej półce demograficznej jest zdecydowanie więcej pań. Panów jest po prostu mniej. Niemniej w naszym projekcie brali udział zarówno panowie, jak i panie. Panie zdecydowanie chętniej. Myśmy pytali te osoby, dlaczego tak jest, dlaczego panie przybiegają, a panowie wolą trzymać się z dala. Nie wiem, czy państwo kojarzą syndrom Lucjana.
0: Nie.
1: Moralność pani Dulskiej kłania się.
0: O, zostawcie męża?
1: Mnie wszyscy, tak, tak, zostawcie mnie wszyscy w świętym spokoju. Mężczyzna w wieku, no właśnie tym, o którym teraz mówimy, powiedzmy 70+, wywodzi się z pewnego kontekstu społecznego, w którym był wojownikiem. On przez całe życie walczył, czy o utrzymanie pracy, czy o utrzymanie rodziny. Dlatego, kiedy wychodzi do niego propozycja wróć do szkoły, jego reakcja jest jedna: a dajcie mi wszyscy święty spokój. Ja zostanę w domu, ja zostanę na rybach i nie będę się do nikogo odzywał. Natomiast sytuacja kobiet, również mówię o kontekście kulturowym, była zupełnie inna. Panie, które w tej chwili są na tej przysłowiowej półce wiekowej 70+, miały ogrom zadań przed sobą. Były osobami pełniącymi wiele ról społecznych. To były matki. To były gospodynie domowe, to były również osoby wykonujące pracę zawodową. I kiedy pozbyły się tego balastu, nareszcie mogą zająć się sobą. I z radością wracają do rzeczy, które kiedyś na przykład odłożyły ad acta. Do nauki języka, do nauki kaligrafii, do historii literatury, do historii sztuki. Na wszystkie te zajęcia przybiegają nie po to, żeby się uczyć, uzyskiwać efekty uczenia się, zdobywać kolejne kompetencje, ale po to, żeby spotkać się, rozmawiać, nawiązać relacje z innymi osobami, z materiałem, którym chcą się zajmować i z samą sobą. I to są te powody, dla których panie przebiegają na uniwersytety każdego wieku.
0: No tutaj pani oczywiście mówi też o tych aspektach tej nauki w późnym wieku, w późniejszym wieku, no w każdym wieku, ale no skupmy się na tym późniejszym. To jest też radość uczenia jedna rzecz, relacje z innymi, czyli też trochę walka z tą samotnością przecież, która jest, powiedziałbym, nawet i przekleństwem naszego wieku, współczesnego wieku i cywilizacji, że żyjemy w naprawdę odosobnieniu momentami, także to też jest, myślę, że bardzo ciekawa sprawa. No to bycie samym sobą i poznawanie to też jest, myślę, że ciekawe, ale to bym na chwilę zostawił. To umówmy się tak, pani Agnieszko, to w takim razie teraz spróbujmy posłuchać, bo mamy tutaj już naszych słuchaczy i myślę, że którzy chcą się wypowiedzieć, natomiast będziemy wracali co jakiś czas do siebie i rozmawiali na temat tej nauki, jak pani mówi, w każdym wieku, bo to jest też, myślę, że warte podkreślenia. Współczesna cywilizacja wymaga non-stop uczenia się, prawda? To też jest chyba taka rzecz, która powinna nam tutaj dzwonić w głowie.
1: Zdecydowanie, ma pan rację. Ja natomiast wolałabym mówić o troszkę przyjemniejszym aspekcie powrotu do uczenia się. Mam nadzieję, że w trakcie naszej rozmowy,
0: jasne,
1: być może również w wyniku informacji płynących od radiosłuchaczy, będziemy mogli również porozmawiać o pewnego rodzaju ułatwieniach i przyjemności, jaka może płynąć z powrotu do uczenia się.
0: Ale jak najbardziej, to ja też podkreślam, że ta radość z uczenia to jest bardzo poważny element motywujący. Dobrze, to w takim razie, pani Marto, dzień dobry. Dobry. Pani zaczyna naszą dzisiejszą opowieść naukową. Jak to pani widzi? Czy powinniśmy się uczyć przez całe życie? Jeszcze raz dzień dobry.
2: To, czy powinniśmy, na to pytanie nie odpowiem, bo to chyba każdy indywidualnie powinien, mhm. ale ja chciałabym tu się podzielić moim doświadczeniem życiowym. Jako młoda osoba skończyłam dwa kierunki studiów, przez być może 2-3 miesiące pracowałam w wyuczonym zawodzie. Życie potoczyło się tak, że musiałam się przebranżowić i to ze 2-3 razy, więc jakby ta nauka, która była dla mnie męką, nie ukrywam, jako dla młodej osoby, wszyscy czekamy, aż ta nauka się skończy i wszyscy chcemy zacząć żyć. A po, no teraz mam już 46 lat, odchowałam swoje dzieci, zrobiłam co należało, przez ten czas uzyskałam bardzo duże doświadczenie życiowe. I doszłam do momentu, w którym usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, czy to moje bogate doświadczenie życiowe nie powinno być podparte jeszcze jakąś wiedzą teoretyczną, skoro posiadam bogatą praktykę. I z olbrzymią radością wróciłam na studia.
0: Ale jaka to jest dziedzina jeszcze? Niech pani uchyli rąbkę tajemnicy, bo już nie mogę wytrzymać z ciekawości.
2: Akurat interwencję kryzysową skończyłam podyplomowo. Ponieważ tak, uważam, że zarządzanie kryzysem to jest coś, co w moim życiu się przewinęło najbardziej intensywnie. Mhm. I aktualnie zaczęłam pomagać ludziom. Pracuję z innymi, ale co jest najważniejsze, zdobywanie tej wiedzy podparte praktyką było dla mnie olbrzymią radością, ponieważ no, miałam kilka takich momentów eureka, że przeczytałam w książce coś, czego już doświadczyłam, a nie potrafiłam tego nazwać. Usystematyzowałam sobie życie swoje, podsumowałam, ale przede wszystkim pierwszy raz w życiu poczułam radość ze zdobywania wiedzy, taką prawdziwą, świadomą, dorosłą, dojrzałą radość. I myślę, że to też na, że tak powiem, stare lata też mi się przyda.
0: Radość ze zdobywania wiedzy, radość z uczenia się, z poznawania. No to jest fenomenalne, pani Marto, naprawdę. Aż serce rośnie, jak się słyszy takie wprowadzenie od strony słuchaczy do audycji. To jest fenomenalne, naprawdę. Bardzo pani dziękuję. I życzę w takim razie kolejnych eurek w życiu.
2: Dziękuję, polecam wszystkim, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, pani Marto. Pan Leszek, dzień dobry, panie Leszku.
3: Kłaniam się, panie redaktorze, to ja, bo nieraz już mieliśmy okazję rozmawiać.
0: Tak, poznaję bardzo, bardzo, ja też również bardzo się kłaniam. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, to ja, ten student lat 64.
0: Tak jest.
3: Chyba najstarszy student studiów dziennych. I tu mała dygresja. Nie ma ograniczeń wieku, jeżeli chodzi o studia dzienne w tej chwili w Polsce, na żadnej uczelni. Mhm. Studia dzienne, ostatni semestr w tej chwili będę realizował. To, że odrdzewiam mózg, to jest takie moje prywatne określenie, to pan rozumie, co mam na myśli.
0: Tak, oczywiście.
3: Natomiast nie zgodzę się z tą panią, która na samym początku mówiła o tym, że to tylko panie. No nie, mnie spotkało coś jak gdyby analogicznego. Ja też byłem wojownikiem i tak jak pani określała, że mężczyzna jest wojownikiem przez wiele lat, musiałem nim być. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście w cudzysłowie wyeksmitowałem ostatnią córkę z domu po 60 urodzinach, zostałem zaproszony i tutaj chciałem bardzo gorąco podziękować pani dziekan z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, która po prostu mnie zaprosiła na te studia i powiedziała, że panie Leszku, zapraszam, jest pan przyjęty, po prostu.
0: I co to za studia były? Niech pan jeszcze też uchyli rąbkę tajemnicy.
3: To są studia, które są, korespondują bardzo z moją pasją i zawodem, czyli energie odnawialne, którym ja się zajmuję od wielu lat. Mhm. Proszę mi wierzyć, poziom mojej satysfakcji i przyjemności i nawet tego stresu, który przeżywam, bo jednak uczyć się trzeba, no jest przeogromny, ale to przeogromny w sposób bardzo dodatni, dlatego że ja czasami żartuję, że jestem jedyną osobą, która przychodzi na tą uczelnię dla przyjemności. Więcej, ja nie tylko biorę z tej uczelni, panie redaktorze, ale moje 40-paroletnie doświadczenie w budownictwie i nie tylko.
0: Tak.
3: Koresponduje z tym, co moi bardzo dobrzy przyjaciele już w tej chwili, naprawdę nie będę wymieniał, bo mógłbym kogoś pominąć, ale spotkałem grono ludzi, ciut młodszych, ciut starszych ode mnie, grono profesorskie, grono doktorskie, pań i panów, którzy, z którymi ja mogę polemizować. Oni się uczą ode mnie, ja od nich. Studia są wręcz interaktywne, dlatego że moje doświadczenie zawodowe koresponduje z tym, co oni wykładają. nakładają. To jest dodatnie sprzężenie.
0: Ale to jest fenomenalne. Pan wymienia myśli, pan dyskutuje i spotkał już tych nowych ludzi, z którym, rozumiem, zadzierzgnął też nić relacji bardziej takich na kanwie przyjacielskiej, takich głębszych. To jest niesamowite też.
3: Panie redaktorze, mało. Bo moim jednym z wyznaczników pójścia na studia było to, że gdzieś kiedyś udało mi się, jest takie bardzo ciekawe Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. Onegdaj realizowano konkursy polegające na pisaniu biznesplanu. Tam oczywiście w trybie semestralnym, takim troszeczkę zaostrzym, trzeba było wymyśleć coś, a później napisać biznesplan i zająć jakieś miejsce. No, zdarzyło mi się być 2 razy laureatem. I proszę mi wierzyć, że ja zachęcam wszystkich gorąco, nie siedźcie w domu, bo po prostu będziecie byli do 4 ścian. Ja nie narzekam na samotność, nie narzekam na brak pracy, mimo tego, że muszę pracować dorywczo, bo no niestety jako student dzienny nie mogę być w etacie. Proszę mi wierzyć, już mi oferowano pensje 5-cyfrowe bez na dzień dobry.
0: 5-cyfrowe? Dlatego, że... Proszę
3: tak,
0: bardzo.
3: Tak, powyżej 10 tysięcy złotych to jest na dzień dobry w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie niestety mają bardzo często jedną wadę. Ci najlepsi co najwyżej robią to, co im się poleci. Rzadko kiedy, mówiąc krótko, są interaktywni z generowaniem własnych jakby pomysłów. Oni się bardzo często boją. Tak. Dlatego, że boją się, że ktoś ich po prostu utrąci. Ktoś, nie wiem, no coś tam.
0: A pan dający pomysły. Panie Leszku, musimy dać też szansę innym, żeby się wypowiedzieli, ale to jest niezwykle cenne i bardzo ciekawe. To jest to sprzężenie, że tutaj pan jeszcze, no... również ten mit tylko, czy mit, czy też fakt, ale że mężczyźni jednak też uczestniczą, no właśnie, to za chwilę będziemy rozmawiali z Agnieszką Kozłowską na ten temat, ale jeszcze dajmy szansę innym słuchaczom. Panie Leszku, dziękuję pięknie i pozdrawiam serdecznie. Pan Marcin, dzień dobry panie Marcinie.
4: Dzień dobry. Nidzita
0: się kłania. Tak jest, zamek, wszystko gra i straszy. Tak, dzień dobry. Ma pan czas jeszcze na naukę po zamku?
4: Właśnie powiem tak, że dzisiaj to nie ma przypadków, są tylko znaki, bo gdyby nie to, że mi się pierwsza dzisiaj podopieczna na zajęcia, że tak powiem, wysypała, to nie mógłbym zadzwonić do takiego fajnego tematu, więc to traktuję jako znak. Powiem panie Michale tak, ja tu powiem z punktu widzenia trochę młodszej osoby niż moi przedmówcy, bo ja mam 36, zaraz 37 lat. Ja już tam nieraz mówiłem tutaj, tak? Ja jestem z wykształcenia historykiem, a teraz uczę dzieciaki matematyki. I ja wszystkim, ja to z kolei bardziej mówię pod kątem młodych ludzi. Ja wszystkim tym ludziom młodym, których spotykam na tych swoich zajęciach, ja im tłumaczę, żeby się nie bać uczyć, żeby nikt, zwłaszcza mnie krew zalewa, kiedy mam dzieciaki w podstawówce, które już na samą myśl o matematyce
0: dostają drgawek.
4: Po prostu, tak, lęk w oczach i po prostu nic, po prostu totalna blokada, bo z tym się uporać to jest rzecz trudna. Po pierwsze, nie bać się uczyć w jakimkolwiek wieku. Na pańskie pytanie, czy ja mam czas, żeby jeszcze coś się rozwinąć, no właśnie tu trochę ze smutkiem czasami stwierdzam, że Nie mam. Chciałbym coś zrobić jeszcze,
0: ale poleca pan młodym ludziom, żeby się douczali, czy gdzieś uczestniczyli w jakichś formach nauki dalszej, pozaszkolnej również, tak?
4: Tak, znaczy żeby się po prostu, znaczy inaczej, żeby się uczyli wielu rzeczy, tak? Żeby się nie zamykali tylko w haśle, że ja jestem humanistą, że właśnie hasło humanista tak. Jest proste. Humanista to jest człowiek, który ma wiele zainteresowań, nie tylko się zamyka na polskim, historii czy językach, ale właśnie trzeba ten, najważniejsze to jest to, żeby ten mózg trenować, nieważne czy człowiek ma.
0: Poznałem wielu matematyków, fizyków, którzy byli wielkimi humanistami, także wie pan, tutaj właśnie. Te stereotypy też są. Panie Marcinie, dajemy szansę kolejnym, bardzo panu dziękuję. Nie bać się uczyć, to jest wiadomość, przekaz z zamku w Nidzicy. Bardzo dziękuję. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Czy powinniśmy uczyć się przez całe życie? Dzisiaj pytamy.
5: No, oczywiście, że tak. Ja jestem tego chyba najlepszym przykładem.
0: O, proszę. Dzień dobry.
5: Maturę napisałem w 93 roku i później z pewnych względów długo nic i dopiero po 40 trochę mnie olśniło. No i zacząłem studiować teologię na bardzo fajnej uczelni we Wrocławiu. Mam dyplom z teologii, na piątkę nawet napisałem. Później tak się zastanawiałem przez chwilę, czy jeszcze nie zrobić w ogóle magisterki, bo to był tylko licencjat, na który pracowałem 4 lata. I to naprawdę była, to nie była taka wycieczka po prostu przez tam jakieś, jak to się nasz dziekan fajnie powiedział, że to nie jest obóz chrześcijański, tylko to jest wyższa uczelnia, to będziemy uczyć się, będziemy wymagać. I rzeczywiście tak było.
0: Proszę bardzo.
5: Poznałem kapitalnych ludzi, poznałem wiele nowych wątków, takich, o których nawet nie wiedziałem. I to, co mnie tak bardzo uderzyło, to, że w pewnych momentach na tych etapach studiów docierały do mnie pewne wiadomości, tak mówię, kurczę, ja mam prawie 50 lat i ja czegoś takiego nie wiedziałem, mówię, Boże, kochany.
0: To jest dopiero uderzenie prosto w głowę.
5: Tak, że człowiek żył w takiej głupocie. No i skończyłem tą teologię, później mówię tak, no zrobię sobie rok przerwy, no i było mi mało. No i w tej chwili studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne z takim specjalizacją zarządzanie kryzysowe. Mm-hmm. No i czekam na 1 października, jak już mi udostępnią następne materiały, będę pisał tą pracę magisterską. Powiem szczerze, że jestem taki, no... z jednej strony pewnie musiało tak być, żeby do tego dorósł. Wszystkim życzę tej przygody, nie? Ja rozumiem, że...
0: Panie Ryszardzie, ale czasu. Pana historia jest po prostu, no, bym powiedział, filmowo-edukacyjna, no... 93 rok, matura, tak? Dobrze tak. Pamiętam, czyli rok po mojej maturze, po 40 zaczął pan studia. No to jest, no to też wiele mówi, jaki jest sens, by podejmować studia właśnie w tym wieku, czy w ogóle w każdym wieku, jak dzisiaj słyszymy. Także, panie Ryszardzie, no to co? No to ja życzę powodzenia 1 października, ciekawej magisterki, dobrych materiałów i dalszych, no co, dalszej tej wewnętrznej chęci poszukiwania i dowiadywania się, bo to jest też coś niesamowitego, że człowiek to jeszcze ma, prawda?
5: Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze prędzej, ale jak tak się jest. Obronię, to na pewno zadzwonię.
0: Ale zapraszam oczywiście. Także, panie Ryszardzie, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wracamy do rozmowy z panią Agnieszką Kozłowską, kierowniczką działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. No, słyszy pani sama, co się dzieje. Także, no nie wiem, ostatnia historia pana Ryszarda, ale wcześniej pan Marcin, wcześniej pan Leszek, pani Marta. No, wszyscy mówili o radości uczenia się.
1: I wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię. Gdybym miała teraz wygłosić wykład na temat tego, w jaki sposób uczą się osoby dorosłe, to zarówno pani Marta, jak i pan Leszek, jak również ostatni nasz rozmówca, pan Ryszard, byliby gotowymi case study do omówienia.
0: Tak.
1: Osoba dorosła uczy się, i słyszeliśmy to dzisiaj również w porannej audycji, uczy się inaczej niż uczy się dziecko. Osoba dorosła korzysta przede wszystkim ze swoich doświadczeń. Korzysta z tego, co zdążyła zgromadzić w pamięci długoterminowej. Tam jest wszystko to, co gromadzimy każdego dnia, bez względu na to, w jakiej roli społecznej się znajdujemy i w jakim kontekście lądujemy, o której godzinie. Osoby dorosłe siłą rzeczy mają w tej pamięci długoterminowej zdecydowanie więcej rzeczy zapakowanych, zapamiętanych, zgromadzonych, zmagazynowanych. I kiedy idą na studia, przywołuję tutaj przykład pani Marty czy pana Leszka, korzystają ze swojej wiedzy, nazwijmy ją praktycznej, korzystają ze swojego doświadczenia merytorycznego. I to jest absolutnie najbardziej prawidłowy sposób uczenia się osoby dorosłej. Osoba dorosła uczy się poprzez swoje własne doświadczenia. Oczywiście, ponieważ jest osobą inteligentną, ponieważ jest homo sapiens sapiens, jest w stanie uczyć się, czyli tak wyrażę, odwrotnie. To znaczy, jest w stanie najpierw zgłębić teorię, a następnie spróbować przełożyć ją na praktykę. Niemniej jest to droga zdecydowanie trudniejsza. Łatwiej, prościej, w zgodzie z tym, jak funkcjonują nasze mózgi, lepiej jest uczyć się. Zresztą mówię o tym też wspaniały cykl Kolba, znany wszem wobec na każdej uczelni. Osobie dorosłej zdecydowanie lepiej jest się uczyć w momencie, kiedy jest w stanie wyjść, wystartować od swoich doświadczeń, zwłaszcza doświadczeń merytorycznych.
0: Ale
1: także
0: wie pani,
1: wcale nie dziwię się, Mhm, tak? Że państwo się cieszą z tego, co to nauczyć.
0: Nie no, to jest, wie pani, słyszeć, że ktoś cieszy się z uczenia i poznawania i czerpie radość z tego i jeszcze w dodatku ma taką refleksję, tak jak pan Ryszard Orany, w wieku lat 50 nie wiedziałem tego, a się dowiedziałem, to jest niesamowite. Pani Marta mówi o wiedzy, która jest poparta doświadczeniem. Pan Leszek też mówi o tym i też cieszę się, że mówi, że mężczyźni są. Także tutaj mam takie delikatne uspokojenie dla nas, mężczyzn, że też próbujemy i jesteśmy widziani. Natomiast co do tego jeszcze takie jest, mam taką refleksję, że jak my podejmujemy naukę w tym wieku starszym, tak, nie studenckim, to nie uczestniczymy w tym wyścigu szczurów, w tym wyścigu, tak to nazwę, w wyścigu o coraz lepsze oceny, w wyścigu o to, by mieć jak najlepsze stypendia, jak najlepiej być później, bo to sprowadza w dużej części do tego, być zauważonym i na rynku pracy znaleźć tą jedną cudowną, bardzo dobrze płatną pracę. Od tego trochę jesteśmy uwolnieni. Chociaż pan Leszek powiedział, że zarabia pięciocyfrową kwotę tylko dlatego, że pogłębia swoje kompetencje. Nie ma pani takiego spojrzenia, też takiej refleksji?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. To jest ogromna ulga, kiedy idziesz do szkoły i nie musisz walczyć o ocenę. Nie wiem, czy dało się to wysłyszeć, ale przestałam się uśmiechać. Kiedy rozmawialiśmy o pani Marcie, o panu Leszku, o panu Ryszardzie, którzy tak cieszyli się z tego, że się uczą, ja również mówiąc, komentując z punktu widzenia metodycznego ich doświadczenia, uśmiechałam się, ale teraz nie jest mi do śmiechu. O. Dlatego, że mówimy o systemie oceniania i o ukrytym planie polskiej, a chyba nawet nie tylko polskiej edukacji. Ten ukryty plan mówi tak, ocenimy rezultaty. Niekoniecznie interesuje nas to, w jaki sposób do tych rezultatów dochodzisz, chociaż będziemy się gniewać, jeśli będziesz je uzyskiwał przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Niemniej w dalszym ciągu upieramy się, że będziemy oceniali rezultaty. Osoba dorosła, taka jak Marta, Leszek czy Ryszard, wracając do nauki, są osobami całkowicie ukształtowanymi, posiadającymi swoją własną tożsamość i ogromną pewność co do tego, kim są i co znaczą w świecie, w społeczeństwie. Natomiast młoda osoba, czy to jest uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, czy nawet student, to są osoby nawet z neurologicznego punktu widzenia jeszcze niedojrzałe, dlatego że kora mózgowa dojrzewa nam dopiero gdzieś w okolicach 25.
0: No ale chłoną wiedzę dzięki temu też. Studiach.
1: Oczywiście, rzeczy same, absolutnie to niczemu nie przeszkadza. To, że ciągle dojrzewamy, nie przeszkadza temu, że możemy się uczyć. Natomiast do 25 roku życia uczymy się w jakimś ogromnym smutku i pędzie za oceną. Uczymy się pod presją oceny, pod presją wymagań. Marta, Leszek, Ryszard tej presji nie mają. Nie dość, że mogą korzystać z tego, co już zdobyli w ciągu życia. Nie dość, że studia dają im radość odkrywania i eureka było co drugim słowem, które słyszałam od państwa, to jeszcze nie mają tej presji ocen. No nic, tylko czekać do 40 roku życia z rozpoczęciem studiów.
0: Dlatego nawiązałem do Greków, zupełnie nie spodziewając się, że i oni się pojawią w wypowiedziach, czyli o eureka, o którym pani mówi. Ale jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Jak Polacy wyglądają w tej chęci uczenia się w tym każdym wieku, ale nazwijmy to po 40 i wyżej. Jak to wygląda na tle innych krajów? Bo badania, które ja czytałem, co prawda one są z 20 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzone, no, pokazują, że Polacy niechętnie wracają do szkół, niechętnie podejmują naukę. Już nie chcę tutaj zasypywać procentami. No, sytuacja nie była zbyt dobra, ale to był 20 rok. Później była pandemia, co spowodowało, że jednak zaczęło się coś dziać. Tyle tylko, że online'owo. No może nie jestem, i to jest moja opinia, fanem online'owych różnych rzeczy, ale jednak coś się działo. Jak teraz wygląda w 26 roku chęć Polaków po 40 do podejmowania nauki i stawaniu znowu, nie wiem, w szranki, wchodzenia w szranki uczelni i studiowaniu czegoś?
1: Dokładnych danych w tej chwili nie mam na podorędziu, natomiast...
0: Nie, chodzi mi o trend, nawet nie chodzi o dokładne, tak.
1: Nie byłaby nadmierną optymistką. No tak. Niemniej warto powiedzieć sobie jedną rzecz. nie chce nam się wracać do tego, co między 7 a 25 rokiem życia bywało traumą. Może przesadziłam troszeczkę, docisnęłam do ściany, przerysowałam, może niekoniecznie powinnam używać słowa trauma, ale nieprzyjemność chodzenia do szkoły jest doświadczeniem większości z nas. I w momencie, kiedy nie wiedząc, jak może wyglądać edukacja pozaformalna czy nieformalna, wyobrażamy sobie, że może to być odtworzenie tego, co było w podstawówce, w technikum, w liceum, na studiach. Z taką świadomością naprawdę nie chce się zabierać z powrotem za naukę. Wspomniał pan jednakowoż o możliwości kształcenia się, użył pan tutaj sformułowania online. Ja pozwolę sobie troszeczkę odczarować to hasło. Mm-hmm.
0: Proszę bardzo.
1: Wykłady prowadzone zdalnie są trochę jak praca w radiu. Wykładowca nie widzi swoich studentów. Dokładnie tak, jak pan nie widzi swoich słuchaczy. Absolutnie nie przeszkadza to panu w tym, żeby nawiązywać z nimi kontakt, żeby przyciągać ich uwagę, bawić i informować. I dokładnie to samo mogą robić wykładowcy. Jest tylko jedna rzecz. Bardzo trudno jest się przebić do wykładowców z pewną niewielką, ale kluczową informacją. Otóż informacja, wiedza, fakty mają niestety bardzo słabą siłę przebicia do naszych mózgów, do naszej pamięci. To, co pamiętamy, to są markery emocjonalne. Pan jako radiowiec pracuje i na informacji, i na emocjach, również na apelowaniu. Czyli bierze pan pod uwagę trzy najważniejsze elementy komunikacji. Jest element informacyjny, jest element emocjonalny, zabawowy nawet rzekłabym, i jest element związany z zaapelowaniem do tego, żeby radiosłuchacze coś wykonali. Dokładnie te same możliwości ma również wykładowca, bo przecież komunikacja z człowiekiem jest jedna. Nie ma czegoś takiego jak komunikacja radiowca ze słuchaczem i komunikacja wykładowcy ze słuchaczem. Za każdym razem w obu tych kontekstach, pomimo zmian ról społecznych, jesteśmy ludźmi z jednakowymi mózgami, które reagują jednakowo. Informacja nie jest tym, co chętnie przetwarzamy, ale emocje, dlaczegoż by nie?
0: Czyli teraz wychodzi z tego nauka, że może na przykład wykładowcy mogliby odbywać praktyki w radiu, że tak zaproponuję. Oczywiście to jest luźna uwaga, bardziej humorystyczna niż prawdziwa, natomiast myślę, że wielu wykładowcom nie brakuje, bym powiedział, podejścia takiego z entuzjazmem showmeństwa nawet na potrzeby przekazu, bo to też kiedyś widziałem nawet takich w swoim życiu, aczkolwiek przyznam, że niestety niewielu i nie wiem, na ile się teraz zmieniła ta sytuacja. Natomiast pani Agnieszko...
1: Tak,
0: proszę.
1: Sytuacja się zmienia, zwłaszcza na uczelniach o profilu praktycznym, gdzie do katedr zapraszamy osoby będące praktykami biznesu. Aha. One nie mają takiego sztywnego kostiumu akademickiego i pozwalają sobie na troszeczkę więcej luzu. Dokładnie na to, o czym pan przed chwilą powiedział.
0: Dobrze, to damy teraz szansę kolejnym słuchaczom. Przysłuchuję się pani ich opiniom, także rozmawiamy o tym, no właśnie, czy warto uczyć się przez całe życie. Dzisiaj takie pytanie stawiamy, w co państwo na to, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, dokładnie rzecz biorąc. Pan Przemek, dzień dobry panie Przemysławie, czy pan uczy się przez całe życie, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, jak pan to widzi? A może nie, może trzeba jechać na ryby, w tym też nie ma nic złego.
6: Dzień dobry, panie Michale. Przemek z tej strony. Otóż tak, trzeba się uczyć. Ja akurat nie wróciłem na studia, dlatego że wykonuję taką pracę, że

0: 30 lat, kiedy twój nauczyciel jest prawie w twoim wieku, gdzie doskonale możesz się dogadywać, jest znakomicze. Ale to nie jest główny temat, z którym ja dzwonię. Dlatego, że od 4 lat uczę się japońskiego. Zawsze mnie pasjonowała Japonia, pasjonowała mnie japonistyka, w związku z tym, że ja już nic nie muszę generalnie, bo mam dzieci wychowane, jestem dziadkiem. Uczę się od 4 lat japońskiego. Sprawia mi to niezmierną przyjemność, radość. To, że zapamiętuję te słówka, no japoński nie jest łatwym językiem, sprawia dodatkową przyjemność i mówi: stary, masz 59 lat, bo akurat tyle mam i jeszcze możesz zapamiętać, fajnie jest. I daje to takiego kopa emocjonalnego. No u mnie akurat jest jeszcze dodatkowa jakby argumentacja, bo ja biegam maratony.
1: No wie pan co, naprawdę, ale panie Przemysławie, wie pan, to brzmi jak niezła promocja pana osoby. Nie dość, że jest pan po studiach medycznych i jest pan lekarzem. Uczy się pan grać na perkusji, od 4 lat uczy się pani japońskiego i jeszcze maratony, no nie, ale to...
0: I teraz wisienka na torcie. I teraz wisienka na torcie, panie Michale. Na 60, czyli w przyszłym roku, postanowiłem sobie zrobić prezent i wystartować w maratonie w Tokio. Więc połączyć i naukę japońskiego, i maratony. Bardzo trudno zdobywalny pakiet, ale udało mi się, więc w przyszłym roku kończę 60 lat. 7 marca
1: właśnie
0: startuję
1: kiedy?
0: W maratonie. 7 marca startuję w maratonie w Tokio.
1: I urodziny też ma pan 7 marca?
0: Urodziny mam w czerwcu akurat, ale to będą 60.
1: Rozumiem.
0: To będzie rok, w którym będę miał 60.
1: No to wie pan co, to ja już awansem panu życzę świetnego startu. Wszystkiego dobrego na 60 w przyszłym roku. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, nawet nie tyle, że tyle tego jest, a jest rzeczywiście, tylko no pana woli, chęci poznawania tego, co pan chce po prostu, ale też konsekwencji w tym wszystkim, bo to nie znaczy, że my sobie to wszystko po prostu przyswajamy, tylko jednak trzeba mieć trochę w tym wszystkim dyscypliny. O tym za chwilę będziemy rozmawiali. Panie Przemysławie, jeszcze raz, awansem wszystkiego dobrego na lat 60. Pani Alicja, dzień dobry pani Alicjo.
2: Dzień dobry. No mój przedmówca jeszcze, mam nadzieję, że się załapie na grę na japońskich bębnach, skoro jest perkusistą.
1: O, proszę bardzo.
2: To, tak, to już będzie kombo. Natomiast no fajnie, że po tym panu akurat trafiłam na antenę, ponieważ jestem nauczycielem gry na gitarze klasycznej. Uczę już 35 lat, pracuję z dziećmi, z młodzieżą. I teraz od czasu do czasu, teraz było trochę przerwy, natomiast drugi rok pod rząd przybywa mi osób do dorosłych uczących się. I to są osoby w tej chwili między 35 a 45 rokiem życia. Była pani emerytowana nauczycielka. 3 panie, 1 pan. Pan po pierwszym roku nauki, wiem, że tam się chwalił, już ogrywał jakieś imprezy żeglarskie. I panie są zachwycone. Panie mi mówią, że nie mogą się już doczekać. Fantastycznie pracuje się z osobami dorosłymi. One się najpierw troszeczkę krępują, tak, że będą, no widzą tych, te maluchy, które już tam coś grają, wycinają na tym instrumencie i że one podchodzą do tego najpierw taką, troszeczkę z takim skrępowaniem. Bardzo się starają, no bo się nie chcą, obawiają się tego, że nie wiem, czy się zbłaźnią, czy coś. A potem jak odkrywają właśnie te, tak jak pan mówił na tej perkusji, odkrywają te nieznane obszary, to się tak zachwycają i mówią mi, że nie mogą się doczekać. I to są osoby, które pracują. Pan pracuje czasem do wieczora, prowadzą domy, mają rodziny, te panie. I
1: coś niesamowitego.
2: Ja po sobie widzę, bo ja po 50 roku życia musiałam się dobranżowić, znaleźć jeszcze dodatkowe zajęcie. Ja muzyk humanista, opanowałam wiedzę techniczną, administracyjną, w życiu bym się o to nie podejrzewała i faktycznie ta nasza dojrzałość, wydaje mi się, już doświadczenie życiowe, ten brak presji takiej, no bo jak chodzimy do szkoły, to nauka jest kieratem, tak, w pewnym momencie.
1: Tak.
2: My chcemy robić różne rzeczy jako młodzi ludzie i potem gdzieś tam musimy się jeszcze uczyć, więc zostawiamy to na ostatni moment. Zażynamy się gdzieś tam po nocach, robimy rzeczy, jesteśmy zmęczeni, które nas, jedne nas ciekawią, jedne nie, jest tego dużo. A teraz jest odwrotnie. My w całym naszym takim tym pędzie codziennym, pracy, domu, dzieci, co tam jeszcze, szukamy co, właśnie to,
1: tak,
2: co kiedyś było kieratem, to teraz jest tą odskocznią. Oh.
1: Proszę bardzo. No tak, no to też jest natura rzeczy, prawda?
2: Ale pani... zupełnie inaczej mi się naprawdę bardzo dobrze uczyło. Ja sama zauważyłam, że moja zdolność

0: skupienia się, otworzenia umysłu na to, co kiedyś.
1: Tak.
0: Dla mnie jakikolwiek papierek urzędowy to była dla mnie po prostu tragedia. Ja miałam cokolwiek przeczytać, jakichś przepisów, to nie.
1: Ale wie pani co, pani Alicjo, ale jeszcze tak na chwilę do tej gitary klasycznej nawiążę, żeby się uczyć na gitarze klasycznej jakiejkolwiek grać, uczyć się w ogóle też skutecznie, tak jak to w przypadkach poprzedników dzwoniących tutaj do nas, to jednak musi być trochę determinacji i trochę pracy własnej, prawda? To się samo nie dzieje.
0: Znaczy, no,
1: bo my tutaj bardzo ładnie to opowiadamy,
0: tak
1: że
0: dzieci.
1: Jest nam ciekawie, tak. Fajnie, sympatycznie, a w ogóle odkrywamy. Racja, tylko że no, trzeba jednak trochę tego wysiłku i konsekwencji w to włożyć, prawda?
0: Ale powiem panu, że właśnie w tym dojrzałym, dorosłym wieku ludzie są bardziej zorganizowani. Jak się ma dużo na głowie, to człowiek się bardziej zorganizuje ci ludzie są bardziej przyzwyczajeni już do... Czy dla nich jest normalne, że trzeba coś systematycznie robić niż dzieci w tej chwili.
1: Aha, proszę bardzo.
0: Od wielu lat zauważam, że my już mamy komputerowe dzieciaki.
1: Mhm.
0: To jest... trudno im przychodzi właśnie systematyczna praca.
1: O,
0: zrobić szybki temat, szybki bodziec, tak jakby wie pan, kliknął pan plik na komputerku, tak? Plik, otwiera się, czas prac, do widzenia, szybkie rzeczy. I oczywiście mam uczniów, na szczęście, ja mam bardzo dobry kontakt z dziećmi i z młodzieżą, ja tutaj nie stawiam sobie ołtarzyka, ale mam takie właśnie, no to jest kontakt indywidualny, tak? Ja nie mam klasy 30 osób, tylko mam indywidualne zajęcia. I siedzą u mnie, znaczy chodzą
1: siedzą,
0: do mnie,
1: uczęszczają
0: 6-7 lat, idą potem na studia, to dopiero no jak już mają czasowo problem i grają od renesansu, po Metallicę. Na tej gitarze klasycznej.
1: Pani Alicjo, bardzo się cieszę. Od renesansu po Metallicę. Bardzo, bardzo to brzmi kusząco. Bardzo pani dziękuję. Dajemy szansę kolejnym. Pan Karol, panie Karolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, moje uszanowanie.
1: Moje uszanowanie
2: pozdrawiam
1: również.
2: Wszystkich uczących się. Ja mogę się pochwalić, że w tym roku też skończyłem kolejne studia podyplomowe.
1: Tak? Jaki kierunek?
2: Akurat skończyłem bezpieczeństwo i higiena pracy.
1: Bezpieczeństwo, higiena pracy. Dobrze. Dlaczego to akurat ten kierunek?
2: Dlaczego ten kierunek? Bo być może w mojej pracy zawodowej, którą w chwili obecnej wykonuję, być może będzie, że tak powiem, potrzeba, żebym zmienił stanowisko w zakładzie pracy. Natomiast też było mi to potrzebne, ponieważ od 20 paru lat zajmuję się też taką branżą, jak się nazywa branża rowerowa. I dzięki tej wszystkich certyfikacji, czyli tej właśnie dzisiaj wspomnianej magicznej kartonowej skrzyneczce, w których jest ogrom certyfikatów, czy to z tej dziedziny, czy z innej dziedziny, plus to, że mam skończone kilka łącznie szkół, bo to nie jest tylko jedna szkoła, i jestem umysłem technicznym, jestem biegłym sądowym.
1: Proszę bardzo.
2: I to jakby te studia były też pod tą dziedzinę, pod kątem tego właśnie, że w tym, co się zajmuję, w tym, co, że tak powiem, świadczę usługi, powiedzmy to tak, powoduje, że nauka jest codziennie i każdego dnia. I najbardziej cieszy mnie to, że 95%, może więcej, tych certyfikatów, które są w tym pudełku, to one są przeze mnie na co dzień dzisiaj wykorzystywane. Czyli one nie są martwe, bo tak jak było dzisiaj powiedziane, można coś zrobić i to potem trafia na półkę, i po prostu zrobiłem, miałem na tej zasadzie, tak? Natomiast uważam, że każde doświadczenie i każda nauka i każdy dzień nauki powoduje to, że my stajemy się inni.
1: Mm-hmm.
2: Natomiast pamiętam dzisiejszy początek pańskiej audycji, gdzie było wspomniane o AI i o tym, że to AI, że tak powiem, zaczyna się rozwijać.
1: Tak jest.
2: To ja powiem panu tak, to jest film z Matrixa z 90-tych lat. Uczymy maszyny myśleć. A co to przyniesie? Można obejrzeć jeszcze raz Matrixa.
1: Natomiast... No ciekaw jestem, czy Matrix się nie zestarzał, wie pan. To też
2: on
1: jest
2: się
1: pytanie.
2: Nie zestarzał. Niech
1: nie?
2: pan zobaczy, co się dzieje dzisiaj po 20 paru latach. No... Co się dzieje właśnie.
1: No wiem, ostatnie doniesienia myśleć. Są dość ciekawe na temat właśnie chociażby rozmowy dwóch sztucznych inteligencji ze sobą. I te zdjęcia robią wrażenie, kiedy przechodzą na język zupełnie nam niezrozumiały, czyli język dźwięków i krótkich takich właśnie przekazu danych. Bardzo dziękuję panie Karolu, wszystkiego dobrego życzę. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu jest z nami, przysłuchuje się tym wszystkim rozmowom i opowiadaniom właściwie, jak do tego doszło i co wynika z uczenia się w tym wieku każdym, ale na przykład po 40. I tak mam do pani pytanie, korzystając właśnie z tej metodyki nauczania, jak zacząć? Bo czytam sobie na portalu Matematyka, czasopismo matematyka.pl, że jak zacząć naukę matematyki po 50. Najlepiej od prostych gier logicznych, sudoku czy krzyżówek matematycznych, które w łagodny sposób wprowadzają w świat liczb i logicznego myślenia. No dobrze, ale to jest początek. Ale jak pójść na te studia?
3: A koniecznie trzeba iść na studia?
1: No właśnie, i to jest pytanie, którym czaił się podstęp. Kolejny.
3: Tak jest. Domyślam się. Historia pana Przemysława, pani Alicji i pana Karola mówi nam po raz kolejny o tym, że uczenie się w wieku dojrzałym, powiedzmy 40+, daje ogromną radość i ogromną satysfakcję. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zwłaszcza pan Karol podkreślił to, a mianowicie wszystko, co zdobył, mówię teraz o certyfikatach, zaświadczeniach, jest przez niego wykorzystywane. Cała ta wiedza, która jest potwierdzona certyfikatami, czyli w zasadzie to już nie jest wiedza, tylko to są kwalifikacje. Skoro mamy na to papier, to znaczy, że są to kwalifikacje, które są przez pana Karola wykorzystywane, ale albo będą wykorzystywane w jakiejś tam niedługiej perspektywie w miejscu pracy. I to jest w zasadzie nie tyle motywator, co sposób na to, żeby zacząć, a mianowicie nakreśl sobie cel, do którego chcesz dążyć. Zacznij z wizją celu. To nie jest akurat, nie ja to wymyśliłam, to jest cytat z książki, ale dość stary zresztą, ale ciągle jeszcze aktualny. Zacznij z wizją celu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, idź krok po kroku, kamień milowy po kamieniu milowym, w stronę tego celu. Chce się uczyć matematyki, nie jest celem. Chyba że komuś matematyka sprawia przyjemność. Wówczas zapomnij, człowieku, o edukacji formalnej, pozaformalnej. Idź w edukację nieformalną, czyli w gry logiczne, w sudoku i w całą tę przyjemność matematyczną, którą możesz znaleźć poza edukacją formalną i nieformalną. Osoba dorosła nie musi dążyć do konkretnego celu. Może skupić się, i tutaj nawiązuję teraz do tego, co mniej więcej powiedziała pani Alicja, może skupić się na samym procesie. Osoby starsze, które przychodzą uczyć się grać na gitarze, cieszą się z samego procesu, nie oczekując angażu do filharmonii. Także
1: czyli realistyczny cel, żeby też nie było tak, że sobie wymyślimy, że zostaniemy członkiem orkiestry smyczkowej, a to z tego nic nie wyjdzie i wtedy jest frustracja kolejna, no nie udało się, nie nadaje się do niczego, bo to też jest ważne, by w tym wszystkim no, mierzyć siły na zamiary, też jest takie przysłowie, prawda? Pytanie moje też jest tak, jak no, rozumiem, że nie należy zaciągać od razu, znaczy nie należy od razu wejść w szranki uczelni, tak? To nie jest tak, że musimy być gdzieś fizycznie. Możemy po prostu robić kursy różnego rodzaju, wynajdywać takie możliwości, w których tej wiedzy będziemy no, w stanie ją poznać, tak? To coś takiego też jest możliwe w tym naszym nauczaniu.
3: Jak najbardziej. Oczywiście. Cały czas wracamy do motywu presji na wynik, na zdobycie pracy. W kontrze, to oczywiście dotyczy młodych ludzi będących w edukacji formalnej, w kontrze do osób, które edukację formalną już zakończyły, ale ciągle dążą albo do kolejnych stopni kształcenia, albo po prostu bawią się swoją branżą, czyli uczą się tego, co sprawia im przyjemność. Tutaj przykład pana Przemysława, który uczy się gry na bębnach i uczy się języka japońskiego.
1: I taką 60 sobie wymyślił, że naprawdę pozazdrościć w przyszłym roku, 7 marca.
3: Tak jest. Brawa dla pana Przemysława. Warto pamiętać o tym, że edukację zwykliśmy dzielić na trzy kategorie. Kategoria formalna, czyli te szkoły, do których jesteśmy mniej lub bardziej zobligowani. Edukacja pozaformalna, czyli całe to kształcenie, które wychodzi poza szkołę, mieści się czy to w kursach, o których pan wspomniał, czy to w warsztatach dokształcających, czy w czymkolwiek innym, co jest oferowane, choćby przez środowiskowy kultury. Mamy również edukację nieformalną. Trochę jej nie doceniamy. A edukacja nieformalna to jest wszystko to, co spotyka nas w ciągu życia. I uwaga, dobrze, na edukację nieformalną mamy ogromny wpływ.
1: O, jeszcze kilka zdań do naszych słuchaczy. Oddajmy im głos. Pan Arek jest. Dzień dobry, panie Arku. Do pana i do pani Eli za chwilę będą należeć jedne z ostatnich słów. Tylko powiem, że na tak, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, głosowało 95%, na nie 5%. To jest, myślę, że odpowiedź jasna. Panie Arku, dzień dobry. Czy warto, powinniśmy uczyć się przez całe życie?
4: Dzień dobry z Wrocławia. Ja uważam, że nauka przez całe życie jest wręcz koniecznością, bo świat pędzi do przodu w tak zastraszającym tempie, że stojąc w miejscu po prostu się cofamy.
1: Tak jest.
4: Natomiast obecnie wiedza jest powszechnie dostępna. Jest na YouTube, są kursy online. Więc uważam, że typowa ścieżka typu pójść na studia w dorosłym życiu nie jest już koniecznością.
1: Dobrze, panie Arku, tak.
4: Chyba, że potrzebujemy jakiś certyfikat czy dyplom.
1: To wtedy już idziemy na studia. Dobrze. Panie Arku, niezwykle cenna uwaga na sam koniec i pomysł. Bardzo panu dziękuję. Pani Elo, dzień dobry.
5: Dzień dobry. To ja szybko, bo już mało czasu zostało. Chciałam powiedzieć, że jest czas na wszystko, ponieważ ja też próbowałam się uczyć japońskiego po 30 i po 6 miesiącach gdzieś zrezygnowałam, bo zapamiętałam jedno słówko. Natomiast w 48 roku życia zaczęłam uczyć się japońskiego znowu. Na 50 urodziny z nagrodę i jako test poleciałam do Japonii po raz pierwszy, w tym roku polecę po raz trzeci. I to jest dla mnie, i może dla państwa też, dowód, że zawsze warto spróbować. I nie zawsze jest tak, że akurat jestem w okresie życia, że nauczę się matematyki, czy BHP, czy języka obcego, ale kilka lat później po prostu wchodzi, jak to mówią, jak w masło, temu panu właśnie, bo on mnie zainspirował, który też się uczy japońskiego, chciałam powiedzieć, że w styczniu są maratony na południu Kyushu i Ibusuki. Biegnie się, z jednej strony jest wybrzeże morskie, z drugiej strony kwitnący rzepak wtedy, więc nie zapamięta. Ibusuki, polecam.
1: Panie Elu, dziękuję bardzo. To dla pana Przemysława, ale on wybrał na razie Tokio 7. Ale bardzo pani dziękuję. Od pani...
5: Ostatnie zdanie, tak jest... że większość z osób, które tutaj się dodzwoniła, to są ludzie z naprawdę jakimś super wykształceniem, którzy mają całe pudełka certyfikatów, a ja jestem zwykłą myszką z korporacji. I ten język japoński zupełnie mi odmienił życie, bo ja teraz interesuję się wulkanologią, geografią, historią. Mam znajomych w Japonii i...
1: Pani Elu... Naprawdę fenomenalnie jestem, to jest słowo, jak zaczęła pani Marta na początku, tak na początku, oczywiście na początku audycji, wiedza poparta doświadczeniem, tak pani Ela pięknie tutaj na sam koniec z pięknym przesłaniem, zawsze warto spróbować. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Jeszcze ostatnie słowo do pani. No i widzi pani, to jest optymistyczna wersja wszystkie nauki w tym wieku, nazwijmy to w każdym wieku.
3: Zgadza się, bardzo optymistyczna i też optymistycznie zakończę. Edukacja to rozmowa. Edukacja to w zasadzie trzy rodzaje rozmów. rozmowa z innym człowiekiem, rozmowa z wytworem innego człowieka, na przykład kontakt z książką, z filmem czy z obrazem, oraz jest to rozmowa z samym sobą. W metodyce nazywamy to refleksją metakognitywną albo myśleniem o własnym myśleniu. I takich rozmów Państwu życzę, zwłaszcza tego ostatniego rodzaju. Niech edukacja będzie z Wami.
1: Niech edukacja będzie z Wami. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Dziękuję Państwu bardzo. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Katarzyna Pasierbich wydała. Do usłyszenia.

0: Smutno się zrobiło jakoś, prawda? A 13 minęła, trzeba się cieszyć. To już połowa dnia, nawet za połową.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

0: Mam grać?
1: To my teraz ten smutek przegonimy. My, czyli Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie, bo szczerze mówiąc, to ja tej wrześniowej smuty nie rozumiem. Wrzesień to piękny, wspaniały miesiąc dodający energii do działania, otwierający nowe możliwości. I z tym hasłem do godziny 16 z Państwem pozostanę i zadam ważne pytania, ale wszystko w swoim czasie. Teraz utwór, który bardzo niedawno przypomniał mi się, że dawno, dawno temu graliśmy go w innym radiu, a nawet pomagał podobno jednej mamie kołysać noworodka, bo przy tym utworze świetnie zasypiał, ale on wcale nie będzie smutny i wcale nie będzie aż tak spokojny.

Tak, jeszcze dołożyliśmy Queens of the Stone Age. I choć panowie ostatnio serwują nam raczej takie balladowe pieśni, zresztą na singlu też takie się właśnie ukazały, no to sięgnęliśmy dziś właśnie z potrzeby tej energii do klasyki gatunku tegoż właśnie zespołu. Na zegarze 9 minut po godzinie 13. Oczywiście skrzynka mailowa jest czynna, jest do państwa dyspozycji krystian.hankemaparadio357.pl, a jeśli ktoś woli tekstówki, to też bardzo proszę się częstować, bo one są prostsze w obsłudze. W zasadzie instrukcja obsługi zmieściłaby się w jednym zdaniu. Naciśnij i napisz. I to wszystko. No i właściwie zdanie w trybie rozkazującym. A ja tylko państwa o to grzecznie proszę. Dziś audycja, w której oczywiście słuchać będziemy przygotowanej muzyki, ale także odpowiemy sobie, a mam nadzieję, że państwo odpowiedzą na ważne pytanie, które już za chwilę, chyba że ktoś niecierpliwy, to proszę zajrzeć facebookowy, instagramowy profil tatowania. Tam wszystko już jest, albo może poniekąd jasne. O, tak powiem. The War on Drugs to jest kapela, która nie zaskakuje nas długimi utworami. To znaczy ten, który dziś zaserwujemy, czyli Who's That, to jest nasza piosenka dnia, do tych najdłuższych wcale nie należy, a i tak ma powyżej 5 minut. Proszę posłuchać, bo przecież niedługość się liczy utworu.

Who's That? Czyli The War on Drugs z nowym singlem, który no już można powiedzieć obchodzi 6 dni. Ukazał się w środę, dziś mamy czwartek. Nie, wtorek mamy dziś, czyli akurat 6. Dobrze policzyłem. Meldują się stali słuchacze, bardzo dziękuję. Pan Wiktor, kierowca międzynarodowy, też już daje znać. No właśnie, 4 godziny drogi do Dover przed nami, a potem załadunek, uwaga, wieprzowiny. Oj, to tak źle zabrzmiało, na hakach. I powrót do Polski. Ten powrót do Polski lepiej brzmi. Kolejna noc za kierownicą. Proszę się trzymać, proszę się zatrzymywać, jeśli będzie taka potrzeba. Ja wiem. To wszystko, transport, logistyka, tu poganiają, proszę pana, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Tekstówki do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję. Gdzie można przeczytać o Inside Seaside, pytają państwo. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. Tych informacji będzie się pojawiało coraz więcej. A też strona festiwalowa Inside Seaside jest do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o występy muzyczne przede wszystkim, ale nie tylko, bo zaserwujemy... Co ja z tym serwowaniem dzisiaj? Jakiś fan siatkówki się we mnie obudził. Zaserwujemy państwu mnóstwo atrakcji, jak zawsze, nie tylko muzycznych. Bardzo państwu się spodobał ten utwór przed tygodniem lub dwoma, no bo są i skrzypce, i inne różne instrumenty, i jest hałaśliwie, i rockowo, a dzisiaj takiej muzyki szukamy.

Właściwie nie wiem, jak wymawiają to Szkoci, bo Alex pochodzi z Glasgow, ale aż się prosi, żeby tego nie w żaden sposób nie kaleczyć. Alex Amor, i tak zostawmy, nagrała właśnie i wydała swoją debiutancką płytę Heavenly Bodies. Definiuje swoje brzmienie jako Cosmic Americana. No i to bardzo ciekawe. Płyta bardzo ciekawa, proszę posłuchać. Mnie się bardzo podoba i już zalążek tejże płyty prezentowałem Państwu w audycji Mam Grać. Alex Amor, Heavenly Bodies. A tak zaczynała się, właściwie tak zaczyna się od utworu As Above, As So Below, ta właśnie płyta. Cóż, jak Cosmic Americana, pomyślałem sobie, że marzeniem Alex może byłoby właśnie być taką American Girl. Ale czy taką, o której zaśpiewa za chwilę Tom Petty?

Tak, wziąłem Państwa z zaskoczenia, bo tak sobie pomyślałem, że to jest ta pora, kiedy nóżka powinna trochę się poruszać. Pearl Jam, Nirvana, ale przy Pet Shop Boys nóżka chodzi, napisał pan Marcin. Myślę, że to nie jest odosobniona opinia. Tak troszkę z zaskoczenia, ale mam nadzieję, że się podobało. To były czasy, kiedy człowiek marzył o swojej przyszłości i dziś o tę przyszłość, którą już znamy, chcę Państwa zapytać, ale w ujęciu edukacyjnym także, ponieważ poszliśmy do szkoły i musieliśmy się uczyć tego, czego nas uczono. No i jak skończyliśmy te wszystkie szkoły, to już możemy się uczyć tego, czego chcemy. I tak sformułuję to zadanie dla Państwa. Kiedyś w szkole uczyłam się tego, co musiałam. A teraz mogę się uczyć, no bo na pewno, a podobno człowiek uczy się całe życie, czegoś się uczymy. Doszkalamy swoje umiejętności, a może sięgamy po zupełnie nowe obszary i nabywamy kwalifikacji w nich właśnie. Proszę się podzielić, pochwalić. Absolutnie abstrakcyjne mogą być to pomysły, a może coś chodzi Państwu po głowie. Ale dopiero czeka na realizację. Także proszę pisać, wysyłać tekstówki do godziny 16 i będziemy Państwu do tego serwować. Ja znowu z tym serwowaniem. No trudno, muszą się Państwo przyzwyczaić. Dziś tak jest. Taki dzień widocznie. Dobrą muzykę. Na przykład ten utwór. Bardzo proszę.

Pixies, a wcześniej Bida Bobby, bardzo ładna nazwa i zawsze jakoś powoduje uśmiech. Trochę podobna do Bonobo. Bonobo też dziś posłuchamy, to będzie nasza płyta tygodnia.

Co dla chętnych, o to chciałem dodać, bo czasami jest taka gwiazdka dla chętnych, a chętni jesteśmy, kiedy już wszystko, co trzeba zrobić, zrobimy i wtedy możemy spełniać marzenia, także jeszcze ucząc się. To dziś zadanie dla Państwa, proszę pisać, tekstówki także są do Państwa dyspozycji, proszę korzystać. Za 21 minut, godzina 14.

A może ktoś już w sile wieku właściwie kształci się na stomatologa, tak sobie pomyślałem. Proszę pisać, dziękuję bardzo, pani Ela odważnie napisała. Mam 51 lat i uwaga, uczę się rano japońskiego, wieczorem hiszpańskiego, a w planach mam szkołę kaligrafii. Tymczasem moja mama, lat 82, od kilku lat uczęszcza na Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie uczy się, uwaga, brydża sportowego. Patrząc na nią wiem, że jeszcze mnóstwo ciekawych doświadczeń edukacyjnych przede mną, napisała słuchaczka. Bardzo dziękuję. Dziękuję i w zasadzie przy takiej liście osiągnięć, bo to są osiągnięcia, to ja mówię pas.

Oj, nie oszczędzając slajdu, tej metalowej rurki na palcu, żeby pograć na gitarze. Harce na gitarce to formacja The Revivalist z Nowego Orleanu, z Louisiany. W lipcu ukazał się ich album Get It Honest. I polecam też Państwa uwadze, jeśli ktoś lubi taką muzykę. W sprawie douczania się w wieku, w sile wieku, o tak to ujmijmy. Ja oczywiście cały czas się uczę, to słuchacz, pan Maciej. Trochę rolnictwa i trochę chemii. Oj, mam szalone skojarzenia, więc lecę dalej z tym mailem. Tworzę, właściwie pomagam żonie w tworzeniu winnicy pod adresem 357 powstaje winnica o numerze 67, dokładnie zarejestrowana jako 867. No, no, no, cóż za szalone pomysły, ale nie o wino chciałem Państwa o tej porze dnia zapytać, a o kawę, czy nie brakuje, bo jeśli brakuje, to proszę szybciutko zajrzeć na stronę sklepową, sklep radio357.pl, bo tam na przykład kawa singli jest do kupienia i można napić się, no, wyobrażając sobie nasze towarzystwo, albo najlepiej włączając radio i w tym towarzystwie tę kawę popijać. Polecam bardzo serdecznie. Są też kubki w drogę, takie na szlak metalowe, można przypiąć karabinczykiem do plecaka i takiej kawy też w termosie sobie zrobić i napić się na szlaku na przykład. O, taki pomysł mam, bo przecież po porannej kawie zostało wspomnienie, ale piękne, muzyczne.

0: Piękne wspomnienia od Artura Rojka, piękne wspomnienia od państwa, w zasadzie nie wspomnienia, tylko listy. Ja w tym roku wracam na studia po prawie 30 latach, napisała pani Agnieszka. Tym razem dla samej przyjemności zaczynam studia podyplomowe z historii sztuki i to stacjonarne. Normalnie to jestem od finansów, już nie mogę się doczekać. Normalnie to ja pani zazdroszczę.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

0: mam grać?
1: Jak tak dalej pójdzie, to będę mieć znajomych naprawdę w każdej dziedzinie. Bardzo Państwu dziękuję, bo i no właśnie, technik masażysta w tej dziedzinie przy wsparciu rodziny, ale po różnych próbach, różnych nowych dziedzin i prób doszkalania się, także w tej dziedzinie słuchaczka się właśnie wyszkoliła i też proszę się chwalić koniecznie. Tekstówki są do Państwa dyspozycji, dziś o tym rozmawiamy. Czego uczymy się dla przyjemności, jakie studia kończymy już teraz dla przyjemności, kiedy nic nie musimy, a chcemy. I słuchamy dobrej muzyki. Mam nadzieję, że troszkę energii dostarczy Państwu również ta formacja, której, jak ciągle powtarzam, ciągle mało były zalążki, były nadzieje, a płyta, która się ukazała w tym roku, no to powiedzmy sobie dość gwałtownie, to jakiś chyba żart.

Arcade Fire. Dobrze, że mamy te płyty, które wydali dawno, dawno temu i możemy do nich wracać. No, instrumentalna to nie jest muzyka ta, której oczekujemy od tej grupy, no ale dobrze. Czas biegnie dalej, może coś jednak kiedyś jeszcze znów z tego będzie, tym bardziej, że przykładów na powroty, takie solidne powroty mamy niemało. 6, a nawet 7 minut po godzinie 14, tekstówki do Państwa dyspozycji, także mail krystian.hanke@radio357.pl. Julia Nowaczyńska program realizuje, ja nazywam się Krystian Hanke i będę z Państwem, właściwie będziemy z Państwem do godziny 16. Czytając Państwa, i tak, tak, absolutnie, można powiedzieć samochwały w takim dobrym znaczeniu tego słowa, samochwały. Dziś chwalimy się i Państwo się chwalą, w jakich te dziedzinach się doszkalają, no bo oczywiście gdzieś tam najpierw musimy się wykształcić, a potem okazuje się, że to może nie jest to, albo, jak napisał Pan Robert, czasem dobrze zaskoczyć posiadanymi umiejętnościami, nawet jak pracuje się w finansach na co dzień, a pan Robert z Koszalina napisał, że jest w trakcie nauki zawodu elektryka, a następnie technika elektryka. O, no to już poważne woltaże wchodzą. Dobrze, bardzo dziękuję, proszę o jeszcze. Słuchamy, teraz będzie coś zupełnie z innej beczki.

Already There, Young the Giant, a wcześniej informacja AJR, czyli Siła Braci, którzy też już mogliby się wziąć do pracy, bo wydana w tym roku płyta koncertowa Live at Hollywood Bowl to nie wszystko. Czas na nowe utwory, panowie. Czas na nowe utwory, panowie. Tak sobie tylko dopowiem. Jeśli chodzi o naszą dorosłą edukację, bo o to dziś państwa pytam, są też powroty do umiejętności sprzed lat porzuconych, jak rozumiem. To od pani Marii mail, bardzo długi, bardzo dziękuję. Pani Maria wróciła do muzyki. Najpierw szkoła śpiewu na początek, potem pianina, no i własne kompozycje, które się tworzą całkiem ochoczo. Bardzo dziękuję za ten sygnał i rzeczywiście tak, proszę podesłać, jak będzie czas, już gotowy utwór, będzie można się nim pochwalić. Utwór inspirowany, jak pisze słuchaczka, utworem Mira Fiori. No zobaczymy, zobaczymy, posłuchamy. 15 minut po godzinie 14. Czas na kącik Perłowa Łódź, który nam troszkę wskoczył do drugiej godziny w audycji Mam Grać. Może wróci do pierwszej, jeżeli państwo dadzą sygnał, że tak lepiej. Tymczasem dziś sięgamy po utwór, który za 3 dni będzie taką drobną rocznicę obchodził, bo singiel ukazał się 18 września, czyli za 3 dni będzie 13 rocznica. Płyta Lightning Bolt i to jest drugi singiel promujący tenże właśnie krążek. Zresztą singiel także, któremu towarzyszył teledysk. A to, jeśli chodzi o formację Pearl Jam, nie jest wcale taka oczywista oczywistość. Ballada. Tak, ballada, która być może dzieli fanów Pearl Jam, bo niektórzy tutaj zarzucają odcinanie kuponów, a niektórzy płyną wraz z syrenami przy tym utworze.

Tak, to się dziwnie zakończyło w wersji singlowej, ale Sirens, zespół Pearl Jam, nagrał ten utwór w no, nieco łagodniejszej wersji zakończenia, także na płytę Lightning Bolt. Zaczęłam studia podyplomowe, uwaga, to będzie trudne, z psychogastroenterologii. Już sama nazwa gdzieś tam powoduje ciarki na plecach, trudne to chyba się wylosowało, ale nie dla słuchaczki, którą świetnie państwo znają, będzie ją można usłyszeć w piątek o poranku, także w naszych audycjach. Może ktoś się domyśla, kto do nas napisał, pozdrawiam cię, Kasiu, serdecznie. Państwo także się chwalą i bardzo dobrze, bo po to jest ta audycja również. Od miesiąca przygotowuję się do doktoratu z nic nie robienia, napisał pan Michał z Trogiru, Chorwacja się kłania, pozdrawiamy. Ale to niestety słabo mi idzie, pisze słuchacz, bo finanse chudną, więc za tydzień wracam do inżynierii hydraulicznej w Niderlandach. Ale nie wiem, czy do praktyki, czy do teorii, proszę dać znać. Koniecznie dziś pytam państwa o to, czego się uczymy, kiedy już nauczyliśmy się tego, czego musieliśmy, a teraz możemy spełniać swoje marzenia. 21,5 minuty po godzinie 14. Teraz pismo z niewielką, a może nawet większą niż niewielką pomocą pani, której głos jest tak charakterystyczny, że przedstawiać jej nie muszę.

Troszkę nam się taki secik turystyczny, wędrowny ułożył. Bardzo dobrze. Najpierw pismo od ELP oczywiście to była, a potem Mumford & Sons. 28 minut po godzinie 14. Już niebawem sięgniemy po naszą płytę tygodnia, ale najpierw jeszcze od Państwa kilka maili. Ja dla przyjemności, bo powiem szczerze, arcyciekawe są Państwa połączenia tych pasji z tym, co Państwo już mają wykształcone w sobie, więc czytam mail od pani Ewy z Lipin, która napisała: dla przyjemności będę studiowała filozofię, ale to dopiero za 2 lata. Normalnie, czy ja jestem z budownictwa, napisała słuchaczka. I bardzo dobrze, i filozofów nam też potrzeba, albo inaczej, myślicieli. O, właśnie, podczas budów, tak wydaje mi się, że nigdy nie za wiele. Chociaż majster nieraz mówił do młodego: ty mi tu nie filozofuj. Ale to tytułem żartu. Za chwilę sięgniemy po płytę tygodnia, ale najpierw jeszcze 2 utwory. Pierwsza to nowość od grupy Fontaines DC i już wiem, że się Państwu podoba. Marianne, tak zatytułowany jest ten singiel. A drugi to będzie piękny duecik.

Jak to pięknie zabrzmiało. Oliwka i Leoś, Olivia Dean i Leon Bridges w przepięknym utworze. 36 minut temu minęła godzina 14, więc zlekać nie będziemy. Płyta tygodnia, której słuchamy popołudniami w Radiu 357 w tym roku, to bardzo ciekawa kolejna propozycja od angielskiego producenta, DJ-a. No, muzyka wszystkim znanego, tworzącego pod pseudonimem Bonobo oczywiście. Płyta, którą już Państwu anonsowałem w jednej z poprzednich audycji singlem. Płyta zatytułowana Distance in Static i to jest płyta, którą także mam przyjemność Państwu jedną rozdać dziś. Tak, tak, absolutnie. Proszę pisać krystian.hankemmaoparadio357.pl. Posłuchamy utworu, w którym pojawi się damski głos. Bonobo Ania Martin, Can't You See, to jest utwór właśnie z płyty Distance in Static. To jest nasza płyta tygodnia.

Tak sobie postanowiłem wylosować dzisiaj. A nuż się uda. I chyba się udało. Płyta Bonobo Distance in Static. Tak zatytułowana. To jest nasza płyta tygodnia. Mam nadzieję, że się Państwu spodobała, bo klimat bardzo, bardzo fajny. Na takie wieczorne słuchanie. Spokojne. Pojedzie do pana Piotra. Tak. Płyta pojedzie do pana Piotra, który napisał, że kocha Bonobo. I love Bonobo. No i to jest w zasadzie coś, co mnie przekonuje. Panie Piotrze, jeszcze się do pana odezwę. W sprawach technicznych. O, w sprawach technicznych. Bo tak. Just because.

Bardzo przepraszam, jeśli za sprawą Błażeja powróciły złe wspomnienia z dzieciństwa. No ja wiem, kiedyś były inne czasy i po prostu trzeba było jeść, żeby się nie zmarnowało. Dzisiaj też trzeba tak robić, żeby się nie zmarnowało, ale niekoniecznie wmuszać jedzenie i tak to zostawmy. Jeśli chodzi o Państwa zapowiedzi albo plany, albo to, co Państwo robią, jeśli chodzi o siłę wieku i studiowanie, i naukę, i edukację, bo dziś o to pytam, odezwał się Pan Artur. Ja Pana Artura to kojarzę i znam. Pan Artur Kowal z Mosiny, który napisał, że w wieku 52 lat zdał egzaminy na dzienne studia Akademii Muzycznej w Poznaniu. No i teraz Państwo zapytają, jaki instrument, może dyrygentura albo wokal, nic z tych rzeczy. Podpowiedzią niech będzie tu Kowal z Mosiny, bo tak zaczyna się ten mail. Pan Artur zaczął studiować lutnictwo artystyczne. I tutaj naprawdę ogromny szacunek. Jeśli to wszystko będzie wyglądało tak jak rowery z Mosiny, to ja o stan instrumentów absolutnie martwić się nie muszę. Państwo również nie. Mamy tu w pracy jednego Ancymona, który całkiem niedawno zachwycił się muzyką pewnego Sama, Sam Blosucci, i napisał o tym także na swoich mediach społecznościowych. Ja postanowiłem się głębiej i dziś zaprezentuję Państwu formację, z którą Sam nagrywa, czyli Mapacze. To po hiszpańsku Shop Pracz. No i nagrywają taką muzykę i Sam tam też oczywiście jest. Sam, ale z kolegami, jak to w tym sucharze.

To Antek Grudniewski, oczywiście. Świetnie państwo rozpoznali. To on zachwycił się muzyką sama, sam Blostoci. Formacja Mapacze, jego rodzima formacja, tak brzmi. Ja tutaj gdzieś tam się dosłyszałem Beatlesowskich odniesień, gdzieś tam w tle i dlatego być może to uwielbienie Antka nie dziwi. Tak czy inaczej, z kolegą Grudniewskim spotkaliśmy się na koncercie tegoż zespołu i dlatego formacja The 1975 wystąpi teraz i to w dwóch odsłonach.

0: Tak, to dwa zupełnie inne albumy formacji The 1975. Najpierw, a właściwie jako drugi utwór z płyty Brief Inquiry into Online Relationships, a potem Being Funny in a Foreign Languages, właściwie przed tym, żeby być już w prawie. I ten drugi album to ostatni wydany album tego zespołu. Czekamy na nową płytę, ona już jest w procesie twórczym, ona się tworzy. Ona niebawem, mam nadzieję, się ukaże również i będziemy mogli posłuchać wspólnie, bo to już 4 lata od wydania krążka Being Funny in a Foreign Language mijają. Czas najwyższy na nową muzykę. 2 minuty temu minęła z kolei godzina 15.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

0: Mam grać?
1: Wrócę już za chwilę do Państwa maili w sprawach edukacji w sile wieku. Bardzo ciekawe opowieści płyną od Państwa, ale przecież nie zaglądaliśmy jeszcze do kalendarza muzycznego, a dziś rocznicę wydania ma ten krążek. No to jest też szansa, żeby pobiegać, jeśli ktoś właśnie się wybiera. Idealnie.

Aż grzech byłoby im przerywać tę piękną przestrzeń, którą wypełnili płytę Bon Iver, formacja Bon Iver. Trzy razy musiało to paść, no bo tak to jest na płycie. To było moje pierwsze spotkanie z grupą i nie żałuję tego spotkania. Zresztą cała płyta jest jak pamiętnik z podróży, bo tytuły to są właśnie nazwy miejsc, tytuły utworów, nazwy miejsc, przepięknie opisanych dźwiękiem. Ale wracając do Perth, bo tak zatytułowany był ten utwór, daleko hen za górami, za lasami w dalekiej Australii. O Perth śpiewają także panowie z zespołu Beirut i zdecydowanie raźniej im to idzie.

Olala, gdzie jest Ola? Olala, była kiedyś taka piosenka, ale to nie to. Golf Rap to za nami lista szkoleń i doszkalań, którą nadesłał słuchacz z Kociewia, pan Kazik. Jest tak imponująca, że nawet nie śmiem państwu całej przeczytać, powiem tylko, że składa się z 7, a może nawet 8 elementów, jeszcze 2 w planach. No, trzeba takiej siły i gratuluję i życzę wszystkim takiej siły i samozaparcia i właściwie ambicji do tego, by cały czas w czymś być dobrym, w czymś nowym być lepszym i imponować umiejętnościami, jak mówi młodzież, skillami. Pozdrawiam serdecznie, panie Kaziku. Cóż miałem dodać? A, miałem dodać, że ogłosili trasę europejską i oczywiście nie ma tam Polski. Mówię to tak trochę z przekąsem, bo mam wrażenie, że słabo szanują. I tutaj postawię przecinek. Najbliżej Polski Monachium, ale jest też Amsterdam, no i inne miasta, które można ewentualnie próbować sobie wybrać i postarać się o bilety. O kim mowa? Formacja. O najdłuższych utworach, a czasami według złośliwych, wyciąganych w nieskończoność. Jak ten. Ale lubimy. No lubimy, lubimy.

5 minut 40 sekund. Hey Now, zespół Oasis. Jak to wszystko się zmieściło na kasecie? Teraz zaczynam sobie to wszystko wyobrażać. A przecież tam jeszcze Champagne Supernova, powyżej 7 minut. No, no, no. To się musieli natrudzić ci, co nawijali te taśmy na szpulki w tych małych plastikowych pojemniczkach zwanych kasetami. To tak, żeby zobrazować, czym jest kaseta, bo może nie wszyscy wiedzą. 27 minut po godzinie 15. Bardzo dziękuję za wszystkie maile z Państwa samochwałami. Dziś samochwały jak najbardziej w cenie i o to Państwa prosiłem. Proszę też zajrzeć na instagramowy i facebookowy profil Tetowania, bo tam jest jeszcze jedno zadanie, no tak powiedzmy sobie proste, odznaczyć jedną postać, która nie pasuje do pozostałych na zdjęciu. Od takie na zakończenie dzisiejszych łamigłówek i próśb innych niż muzyczne. No właśnie. Oczywiście finał trasy męskiego grania już mamy za sobą, ale do hymnów, a przecież w tym roku po raz pierwszy mieliśmy dwa, będziemy zapewne jeszcze wracać.

Jeszcze 10 dni, jeszcze 10 dni poczekamy i doczekamy się nowej płyty formacji Nothing But Thieves zatytułowanej Stray Dogs, Bezpańskie Psy, i to jest album, który, jeśli wierzyć temu, co już nam zaprezentowali, skłania do powrotów na temat tego, co tworzyli na początku. Myślę, że ucieszy fanów, ale nie tylko fanów. Fanów po prostu dobrego rocka, dobrego grania. Takiego też nowoczesnego, ale bardzo energetycznego. Mam nadzieję, że nie oszukali i że w pozostałych utworach, które jeszcze nie są ujawnione, nie kryją się jakieś dziwne nuty. No ale zobaczymy, zobaczymy. 25 września, ta data już zapisana w moim kalendarzu. Za 25 minut godzina 16. W tamtym tygodniu jakoś ominęliśmy kącik za górami, za lasami, więc w tym tygodniu będzie. Choć może zaskoczenie być taka propozycja. Film jeszcze jest do obejrzenia w kinach. Nosi tytuł Księga Pustyni. Jest piękną opowieścią, którą bardzo serdecznie polecam tak rodzinnie do obejrzenia. I z tegoż właśnie filmu to będzie dość egzotyczny utwór. W tłumaczeniu tytuł tego utworu brzmi Tęsknię za wami. Jorondiaje, proszę posłuchać.

A z jakiegoż to języka pan przetłumaczył ten utwór? Właściwie ten tytuł, tak, ktoś napisał. Język Wolof, używany w Senegalu, to już sobie wygooglałem, sprawdziłem, taki mądry, to ja nie jestem. Na szczęście tłumacz pomógł, tęsknię za wami. Piękny, ładny utwór, film również wzruszający, historię polecam serdecznie. No to skoro tak sobie podróżujemy, tu pustynia, tu Senegal, to wróćmy jeszcze na chwilę do Australii.

To Angie McMahon, która jak niewiele potrafi naprawdę stworzyć przepiękny klimat w swoich utworach. To była płyta Light, Dark, Light Again, choć akurat na tej płycie utwór o tym samym tytule się nie znalazł. On znalazł się na osobnym singlu. Tam oczywiście Fred Again również dołożył swojej. To, co stworzyli, jest czymś niesamowitym, przepięknym i będzie jeszcze okazja do tego wrócić, kiedy już dni staną się krótsze i być może o tej porze będę już mówić do Państwa przy zapadającym zmroku. Obiecuję wrócić do tego utworu. Angie wystąpiła, zaśpiewała, a teraz wystąpi Lucia, która też już w audycji Mam Grać wystąpiła, ale myślę, że jest to postać, której muzykę popową, ale ciekawą warto Państwu przybliżyć. Lucia and Best Boys. Tego utworu jeszcze nie grali.

Za 11 minut 16, jeszcze zaglądając do kalendarza muzycznego, gdzieś sobie zapisałem, że ten album też dziś obchodzi urodziny, ale które to nie jestem w sposób policzyć. Natomiast utwór jest przepiękny i Państwu wszystkim go dziś dedykuję.

delegacją i z podziękowaniami za wszystkie maile, których dziś mnóstwo od Państwa dostaliśmy. Bardzo dziękujemy. Julia Nowaczyńska program zrealizowała, Krystian Hanke poprowadził i dobrnęliśmy prawie do końca. Ten utwór miał zabrzmieć podczas urodzin mistrza, ale gdzieś się zawieruszył. Mam nadzieję, że ucieszy również Państwa i dziś. Do usłyszenia za tydzień. Bye bye i miłego słuchania.

0: Tu Radio 357, mamy wtorek, 15 września. Minęła właśnie godzina 16, to oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o niej rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ze względu na tą bardzo trudną sytuację geopolityczną, a jednocześnie związane z tą bardzo trudną sytuacją geopolityczną, wyjątkowo wysokie zyski koncernów paliwowych, uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem i powinny być dodatkowo opodatkowane. Dlatego już drugi raz rząd przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.
1: Adam Szłapka dodał, że to jest dokładnie ta sama ustawa, którą za pierwszym razem zablokował prezydent. Na skutek blokady środki nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie programu CPN. W serwisie teraz pierwsze informacje dotyczące drona, którego znaleziono wczoraj na plaży niedaleko Jarosławca. Jak informuje Żandarmeria Wojskowa, służby nie potwierdziły żadnego zagrożenia chemicznego, biologicznego ani radiologicznego. Dzisiaj zajmą się nim saperzy, dopiero po ich oględzinach bezzałogowiec zostanie wywieziony do dalszych analiz.
3: Dron jest zabezpieczony na plaży, wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest Żandarmeria Wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
1: Wyjaśnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że bezzałogowiec jest najprawdopodobniej rosyjskim dronem wojskowym typu Gerbera. Maszyna najpewniej wpadła do morza niedaleko polskiego brzegu i przydryfowała w okolice plaży, gdzie znalazły ją służby. Orlen stracił około 1,6 mld złotych, zawierając na początku 2023 roku kontrakt na zakup ropy z Wenezueli, donosi brytyjski dziennik Financial Times. Gazeta ujawnia kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów rządu PiS, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Pieniądze trafiły do pośredników w Dubaju, a surowiec nigdy nie został dostarczony. Jak informuje gazeta, pośrednicy wynajęci przez Orlen wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut. Przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które ostatecznie odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Sprawę skomentował dzisiaj Donald Tusk. Wstyd na cały świat, powiedział premier.
4: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. O wiele łatwiej dzisiaj zrozumieć ten strach widoczny od kilku dni, bo wygląda na to, że zarówno w aferze Zonda Krypto, gdzie prezydent zaangażował się ze swoim wetem i to bardzo konsekwentnie, tak jak i w aferze tej paliwowej na wielką skalę, możemy mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów, która bardzo przerosła polityków PiS-u zaangażowanych w te biznesy.
1: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Donald Trump ogłosił rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą. Problem w tym, że ani Kijów, ani Moskwa na razie takiego nie potwierdzają. Wołodymyr Zełenski stwierdził jednak, że jest na niego gotowy, ale jakie wymagania ma Ukraina i czego chce Rosja, o tym w relacji Piotra Kaszuwary.
5: Wygląda na to, że Donald Trump po raz kolejny zmienia front. Jeszcze w lipcu w Ankarze zapewniał, że eskalacja poprzez ataki Ukrainy na cele w Rosji ma zmusić Putina do rozmów. Dziś jego administracja twierdzi odwrotnie i obwinia Kijów za sytuację na światowym rynku paliw. Prezydent Zełenski skomentował oświadczenie USA, mówiąc, że Kijów jest gotów do wstrzymania ognia, ale potrzebuje gwarancji, że Moskwa zrobi to samo. Ukraina obawia się ciężkiej zimy i ofensywy Kremla. Potrzebuje oddechu, więc jest skłonna do rozmów. Rosja z kolei w ogóle nie odniosła się do słów Trumpa. Jedynie przed tym oświadczeniem Dmitrij Pieskow powiedział, że Kreml przyjąłby z zadowoleniem, gdyby Ukraina przychyliła się do starań USA i przerwała ataki. Brakło jednak zapewnienia, żeby Moskwa miała podobne zamiary. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Od rana stolice Ukrainy znów atakują rosyjskie drony, a wokół słychać wybuchy. W nocy jeden z nich uderzył w kolejną stację benzynową. Według mera Odessy Rosja nie przestała atakować infrastruktury energetycznej kraju. Trwają wciąż naloty także na logistykę i magazyny.
0: Sport teraz w popołudniówce i Sebastian Kierzek.
6: Łatwo już było, pytanie jak będzie dziś. Polscy siatkarze po gładkich zwycięstwach z Portugalią, Izraelem i Macedonią, przypomnę w setach 9-0, dziś przystąpią do swojego czwartego spotkania w Mistrzostwach Europy. O godzinie 18 w Sofii biało-czerwoni zmierzą się z również niepokonaną reprezentacją Ukrainy. Słuchamy Tomasza Fornala w Polsacie Sport.
7: Podchodzimy raczej skoncentrowani do każdego, ale na pewno te mecze z Ukrainą czy Bułgarią będą więcej emocji wywoływać u każdego z zawodników, u każdego z nas, ale nie przygotowujemy się raczej stricte te poddane zagrywki przeciwnika, raczej skupiamy się na tym, co my prezentujemy, jaki poziom my, to jest dla nas najważniejsze, a jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafimy, to nie musimy się niczego obawiać.
6: Polacy dziś zagrają z Ukrainą, jutro z Bułgarią i będą to dwa pierwsze poważne sprawdziany. W bezpośrednim pojedynku Ukraina-Bułgaria, górą Ukraińcy. 3-1. Początek obu pojedynków i tego dzisiejszego i jutrzejszego o godzinie 18. Tymczasem Magdalena Fręch pewnie awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. To ten turniej, który być może Państwo pamiętają, wygrała przed 2 laty. Teraz na początek nasza tenisistka pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1 i 6-4. Kolejną rywalką Frech będzie reprezentantka USA Caroline Dolehajt. Do drugiej rundy debla awansowała ponadto Katarzyna Peter. I jeszcze jeden temat. Poznaliśmy dziś gospodarzy ważnych sportowych imprez. Środowisko lekkoatletyczne czekało na wybór organizatorów Mistrzostw Świata w 2029 i 2031 roku. Decyzję ogłosił w Budapeszcie szef World Athletics Sebastian Koł. I można powiedzieć, że w przypadku pierwszego z organizatorów to decyzja historyczna.
8: And it is my great pleasure to announce that the 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya. And I'm equally delighted to announce that the 2031 World Athletics Championships has been awarded to Munich.
6: A zatem Nairobi w 2029 i Monachium w 2031. Mistrzostwa Świata po raz pierwszy odbędą się na kontynencie afrykańskim. Czas Kenii, czas Afryki, napisał w mediach społecznościowych prezydent Kenii William Ruto. Dodał również, że to zwycięstwo pokoleń sportowców, którzy uczynili ten kraj synonimem doskonałości na bieżni, w biegach ulicznych i przełajowych. I na razie to wszystko. O 17.30 będzie m.in. o również ogłoszonych dziś gospodarzach finałów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Powiem też o sprzątaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: A teraz już kilka słów o pogodzie. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej części kraju umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu. Słuchacze pytają, czy będzie padało, no bo wiadomo, grzyby. Otóż będzie, ale nie w całej Polsce. W nocy więcej chmur na północnym zachodzie i zachodzie i tam też możliwe opady deszczu. Na wschodzie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów i temperatura od 7 do 10 stopni. Cieplej na północnym zachodzie oraz krańcach zachodnich od 13 do 16, a chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 5 do 7.
9: Radio 357.
0: Witamy się w składzie następującym. Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz i Ewa Koch. Będziemy tutaj do godziny 18. Proszę zostać z nami. A kto to je szarlotkę? Gdzie? W Dolinie Kościeliskiej. Pan Michał. Bardzo dziękujemy.

0: No tak, bardzo słuszna uwaga z reżyserki, za co dziękujemy panu Michałowi. Gdyby nam wysłał Szarlotkę ze schroniska w Dolinie Kościeliskiej, to jak najbardziej, a to niestety tylko zdjęcia. No dobrze, teraz zmienimy temat i słodko nie będzie.
1: To jest raport 357.
0: W popołudniówce nowe informacje na temat afery Zonda Krypto. Wiemy, kim jest pan X z sejmowego wystąpienia premiera Donalda Tuska. Dziennikarskie śledztwo ujawniło, że prominentna postać polskiej prawicy to właśnie on. A o szczegółach Michał Trantał.
2: Tak jest. Na początek przypomnienie wypowiedzi premiera, który niedawno w Sejmie cytował zeznanie szefa Zondy Krypto Przemysława Krala.
3: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
2: Z ustaleń wirtualnej Polski TVN24 wynika, że panem X jest, uwaga, Tomasz Sakiewicz, prezes i współzałożyciel Telewizji Republika.
3: To było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
2: Łącznie 7 milionów euro. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: W tej umowie również jest fragment dotyczący konstruowania programu informacyjnego przychylnego określonej formacji i określonym zjawiskom.
2: Dowodami w sprawie mają być wielomilionowe faktury wystawione firmie Zonda Krypto przez Telewizję Republika. W stacji Sakiewicza dziś pasek. Cytuję. TVN założony przez konfidentów komunistycznych służb chce zniszczyć Telewizję Republika, a sam prezes teksty dziennikarskie o sobie nazywa prowokacją Donalda Tuska.
5: Pan X, czyli teraz ty Jasienia, załatwiał pieniądze na kongres w USA, który się odbył we wrześniu. Kongres był z okazji tego, że Nawrocki wygrał wybory, a Trump go zaprosił gdzieś w sierpniu po tych wyborach. Dokładnie nie wiem kiedy, ale to na pewno musiał być lipiec, sierpień, wcześniej nie mogło być. Natomiast ja z Kralem się spotkałem przed wyborami tylko raz w marcu, no więc wszyscy dostali jasno widzenia.
2: Przemysław Kral szukał dojścia do prezydenta Karola Nawrockiego. Szef giełdy kryptowalut miał przygotowaną koszulkę piłkarskiego klubu Atalanta Bergamo z nazwiskiem głowy państwa. Miała być prezentem. To wszystko bujda na resorach, mówił w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Pan prezydent Karol Nawrocki nigdy nie spotkał się z Przemysławem
7: Kralem. Nie, że się
6: Kralem,
7: nie spotkał, to rozumiem, ani, bo to wynika też z tych wszystkich materiałów. Tylko pytanie, czy
6: to jest
7: był
6: bardzo
7: umawiany.
6: Korzystny materiał dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo nie było żadnych relacji między prezydentem Karolem Nawrockim a przedstawicielami.
7: A do Karola Nawrockiego kiedyś dotarła prośba od Przemysława Krala
6: Panie
7: o spotkanie?
6: Redaktorze, no nie, no nie było w ogóle takich prób nawet. Nie było.
2: Obrońca Krala, mecenas i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych sugeruje, że jeśli obietnica ułaskawienia za pieniądze faktycznie padła, stanowi to poważne przestępstwo korupcyjne.
8: I to jest powód do na pewno zarzutów, a czy środków zabiegawczych, to już zależy od konkretnego postępowania. Natomiast normalnie w tego typu przypadkach korupcyjnych stosuje się środki zabiegawcze, znaczy tymczasowego aresztowania, a one wymagają zatrzymania.
2: Opozycja zauważa, że to zeznania podejrzanego w śledztwie, a nie potwierdzone fakty. Wskazuje, że Przemysław Kral zgodnie z prawem nie odpowiada za prawdziwość swoich słów, tak jak świadek. Prezes Jarosław Kaczyński mówi o aferze Koalicji Obywatelskiej.
9: To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
2: Śledczy badają wątki dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy. Poszkodowani klienci szacują straty na setki milionów złotych. Sprawa obejmuje powiązania z politykami, mediami oraz światem sportu.
10: Kiedy słyszę dzisiaj w mediach, gdzie prawica mówi, że przecież Ziobro nie wziął pieniędzy, to tylko jego fundacja. Że Wipler nie wziął pieniędzy, to tylko jego fundacja. Posłowie Sejmu Rzeczpospolitej w czasie prac nad ustawą biorą pieniądze od podmiotu zainteresowanego jej treścią. Przecież kiedyś to by skreślało kogoś z życia publicznego.
2: Mówi poseł Sławomir Ćwik z klubu Centrum. Zonda Krypto była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Byłego prezesa Radosława Piesiewicza zatrzymano pod koniec sierpnia, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Obowiązki szefa PKOL-u przejął wczoraj dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita, który zaznaczył w Polsat News, że umowa z Zonda Krypto była samodzielną decyzją Piesiewicza.
11: kompromitacja PKOL-u, no bo trudno powiedzieć, że neon żąda krypto, centrum olimpijskie to było coś, czego powinniśmy być dumni. Odwrotnie, wstydziliśmy się tego i wstydzimy.
2: Kmita stary przejmuje na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Swój start w nich ogłosił już Robert Korzeniowski.
0: Michał Trantał, bardzo ci dziękuję. Tak, ten cały serial się toczy. Ja jestem ciekawa, czy państwo się jeszcze odnajdują w tym wszystkim. Proszę koniecznie dać znać. Proszę zalogować się do naszej aplikacji i wysyłać do nas wiadomości tekstowe albo głosówki.

0: Trudne zadanie przede mną. Chodzi o zatrzymanie przy radioodbiorniku pana Jerzego, który właśnie rozważa kwestię wyłączenia radia, bo już ma dosyć polityki. Pan Jerzy napisał: uczulony jestem, nic osobistego, dzień dobry. Dzień dobry panu, proszę się powstrzymać. Nie obiecam panu na 100%, że do 18 ani słowa o polityce, ale może właśnie taki temat pana zainteresuje.
1: Pokolenie alfa to pokolenie cudzych oczekiwań, mierzące się z bezsilnością i utratą sprawczości.
2: Jesteśmy jeszcze w szkole, a już mamy myśleć o rynku pracy, który jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał.
3: Ja się boję korzystać z czata GPT i to bardzo może ułatwia ludziom życie, ale robi z nas głupich.
0: W popołudniówce przed 18 bardzo dokładnie przyjrzymy się pokoleniu alfa. Mamy dla państwa wyniki pierwszego w Polsce badania generacji urodzonych między 2010 a 2025 rokiem. Teraz już piosenka dnia, The World of Drugs i Who's That?

0: Myślę, że warto tę piosenkę dopisać do swojej codziennej listy The War on Drugs i Who's That? Nasza piosenka dnia. Dodam jeszcze tylko, że się udało. Pan Jerzy zostaje z nami.
1: Popołudniówka 357.
0: Temat alkoholu wrócił do Sejmu. Projekt tak zwanej ustawy antyalkoholowej został po południu skierowany do prac w komisji. Zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju od 22 do 6 nad ranem. Z zakazu wyłączone będą m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Mowa jest także o całkowitym zakazie reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za złamanie zakazu będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do nawet miliona złotych lub kara ograniczenia wolności. Prezeska Zarządu Instytutu Człowieka Świadomego Anna Dela jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
0: Ale zaczniemy od nowości, można tak powiedzieć, bo od poprawek zgłoszonych przez posłów, a dotyczą one m.in. zakazu sprzedaży tak zwanych małpek. Dlaczego to jest tak istotna kwestia? Wcześniej akurat, jeśli chodzi o ten projekt ustawy, był on krytykowany właśnie pod tym kątem, że tej kwestii małpek nie zawierał.
2: No tutaj ja jestem bardzo mocno zszokowana, tak zresztą jak i wielu ekspertów, czy to zdrowia publicznego, czy to lekarzy, że tak istotna kwestia nie znalazła się w projektach tej ustawy, w projektach poselskich od samego początku, tym bardziej, że były one projektowane przez osoby jednak związane ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem zdrowia publicznego. No jest to bardzo istotny element, dlatego że mówimy, że w Polsce oczywiście tu są różne dane, ale że sprzedaje się około 3 miliona małpek, w tym około miliona, ponad milion do godziny 12. Dlaczego to jest tak istotne? Bo to jest picie ryzykowne, to jest wchodzenie w nauk, to jest picie w ukryciu, czyli takie właśnie, żeby nikt nas nie przyłapał, żebyśmy mogli być cały czas na tym takim lekkim rauszu, stymulowani przez alkohol, małe dawki alkoholu, no i oczywiście cała gama smaków i aromatów tych małpek, które pozwalają ukryć smak, możemy je wypić, może nie musimy tego popijać, nie czuć od nas tego, że wypiliśmy alkohol. Nie jest to taka dawka alkoholu, po której jesteśmy upojeni, tak że widać to od razu gołym okiem, natomiast jest to dawka alkoholu, która jest dla nas naszego organizmu znacząca, zwłaszcza jeżeli poddajemy to tej ekspozycji nasz organizm codziennie, a jednak te osoby, które spożywają te formaty małe, robią to codziennie, a czasem nawet są osoby, chyba w tym momencie jest około też 600 tysięcy osób, które robią to dwa razy dziennie, czyli przed pójściem do pracy i przed powrotem do domu. Także wszyscy są zszokowani, że akurat, zresztą nawet dzisiaj pan poseł Napieralski, który był przewodniczącym tej specjalnej podkomisji do spraw procedowania projektów, powiedział, że on doskonale wie, że małpki są największym złem, akurat powiedział to na bazie jakichś swoich własnych doświadczeń. To samo mówią też posłowie różnych ugrupowań, bo tak akurat dzisiaj słuchałam procedowania w Sejmie tych projektów, tego czytania i też różnych uwag i zarówno posłowie koalicji, jak i posłowie opozycji, jak i różnych ugrupowań wskazują na to, że te małpki są kluczowe. Oczywiście pojawia się tutaj argument notyfikacji, co dla mnie też jest niezrozumiałym, że tak jak mówię i wszyscy to podkreślają, że procedowanie tych projektów trwało bardzo długo. To było aż 6 posiedzeń podkomisji, to trwało wiele miesięcy, no a oczywiście jeszcze wcześniej były projekty tworzone. W związku z tym jestem zaskoczona, że już na etapie tworzenia projektów nie znalazły się zapisy. Tym bardziej, że Ministerstwo Zdrowia sobie zdawało sprawę, że muszą być one notyfikowane i że już na samym początku prac nie poszło zapytanie do Komisji Europejskiej, co w takim przypadku, jak to będzie z procesem notyfikacyjnym w przypadku właśnie zakazu tych małoformatowych alkoholi.
0: No bo tutaj jest teraz tak, że właśnie wydłuża nam się cała kwestia procedowania całej ustawy po dodaniu właśnie tych zmian i to znacznie wydłuża.
2: No tak, ale z drugiej strony jest to kluczowy tak naprawdę zapis i proszę zobaczyć, troszeczkę jakby rozmijają się wypowiedzi tych samych osób, bo z jednej strony panie posłanki, które są liderkami projektów, mówią, że wydłuży się proces notyfikacyjny i chcą przeprocedować jak najszybciej tą ustawę, bo inaczej wejdziemy w nową kadencję. Natomiast z drugiej strony mówią, że równolegle będzie procedowany nowy przepis, który będzie zakazywał tych małpek i oczywiście jak najszybciej to zrobimy. No, ale skoro nie zrobimy tego w tym projekcie, to nie zdążymy tego zrobić, jakby mówiąc kolokwialnie, w tej kadencji, dlatego że taki nowy przepis, nowy projekt będzie wymagał znowu konsultacji społecznych, będzie wymagał zgody Komitetu Stałego Rady Ministrów, będzie przechodził całą tą ścieżkę zdrowia, kolokwialnie mówiąc, którą przeszły te projekty, być może troszeczkę w okrojony sposób, bo nie będzie pewnie tylu konsultacji, tak jak tutaj była podkomisja specjalna, ale niemniej jednak nie będzie w stanie być przeprocedowany nowy projekt. Natomiast jeżeli byśmy dodali to na tym etapie, kiedy i tak jeszcze być może będą jakieś zapytania do Komisji Europejskiej, bo tutaj posłowie też mieli pytania, czy na pewno te wszystkie procedury notyfikacyjne zostały dopełnione. W związku z tym to jest moment, kiedy my możemy to jeszcze zrobić i rzeczywiście zamknąć to w tej kadencji, a też trzeba mieć na uwadze, że no, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie była nowelizowana od bardzo, bardzo dawna. Tak mówiąc kolokwialnie, nikt się nie chciał za to zabrać, bo to jest naprawdę bardzo trudny temat i tutaj oczywiście należy się wielki ukłon dla pań posłanek, które się tego podjęły. Natomiast zróbmy to dobrze, bo wiemy, że to nie będzie tak, że teraz będzie nowelizowane, przejdzie jakiś projekt i będzie za rok to samo. Absolutnie nie. Skoro tyle lat czekaliśmy na to, żeby cokolwiek się zadziało, to jestem święcie przekonana, że nie zrobimy za rok kolejnego kroku, a pokazało procedowanie tych projektów, jak długa, żmudna, ciężka ścieżka to jest. W związku z tym jeszcze teraz jest przestrzeń na to, żeby ten zapis dodać. Natomiast myślę, że kolejny projekt albo nie zdąży być procedowany, albo utknie na jakimś etapie, bo proszę jeszcze pamiętać o tym, że pierwotny projekt, który był procedowany, proponowany przez Ministerstwo Zdrowia, czyli projekt rządowy, utknął na obradach stałych Komitetu Rady Ministrów. W związku z tym on nie przeszedł dalszego procedowania, tylko projekty poselskie. Więc wiemy, że różne perypetie są z różnymi projektami, więc ja jestem przekonana, że jeżeli teraz kompleksowo i nie potraktujemy problemu, oczywiście to i tak nie jest tak totalnie kompleksowo, ale to jest naprawdę bardzo istotny zapis i bardzo istotna kwestia.
0: Tu właśnie no to, jeszcze jestem pewna, pani że pozwoli, nie wrócimy do tego. Że wrócę do tych liczb, które padły na początku naszej rozmowy, około 3 milionów małpek, rozumiem, że dziennie Polacy kupują. Tak, ja znam też takie dane, że nawet 500 000 jest kupowanych przed południem. Czy to odzwierciedla skalę, jeśli chodzi o problemy alkoholowe w Polsce? Bo jeżeli ktoś kupuje małpkę przed południem, to możemy się domyślać, że taka osoba ten problem po prostu ma.
2: Tak, to akurat małpka pozwala na szybkie wypicie. Niestety korzystają z tego najczęściej kobiety, bardzo często kobiety, z tego względu, że takie 100 ml jest to gabaryt, który no, my również jesteśmy w stanie wypić i nie jest to aż tak mocno zauważalne przez otoczenie.
0: Zwłaszcza jeśli ma smak miętowy, prawda?
2: Miętowy, pani redaktor, to są smaki marakuja, smoczy owoc. To po prostu jest cała gama produktów, które są na tyle maskują zapach alkoholu, że po pierwsze my nie potrzebujemy się wspomagać jakimś rozcieńczaczem, kolokwialnie mówiąc, popijać tego. Tak samo też otoczenie od nas tego nie wyczuwa. Wystarczy guma do rzucia jakakolwiek, którą weźmiemy po i absolutnie jest to niewyczuwalne.
0: I chce pani powiedzieć, że tak idziemy do pracy właśnie w tym stanie?
2: Tak,
0: te osoby,
2: tak
0: które
2: właśnie
0: mają ten
2: Instytut
0: problem?
2: Człowieka Świadomego robił taki raport, z którego wynikało, że ludzie w pracy, ponad 50% osób widziało, jak ktoś idąc do pracy kupował i spożywał i też w pracy, w jakimś miejscu pracy spożywał właśnie alkohol. W związku z tym tak, i to już nie jest tylko budowlanka i gastronomia, gdzie trochę się niestety, ale utarło, że ten alkohol jest wpisany, co oczywiście absolutnie nie powinno tak być, ale no tak się utarło, tylko to są prace biurowe, to są prace, które są kierownicze stanowiska, gdzie jest presja, gdzie jest stres i mało tego, bardzo dużo ankietowanych też odpowiedziało, że gdyby nie było smaków i aromatów, to oni by tych napojów nie kupowali. Ponad tam około chyba 70% ankietowanych, z tego co pamiętam, powiedziało, że gdyby nie było tych wszystkich smaków i aromatów, to nie sięgaliby po te napoje, bo one z tego względu są też atrakcyjne, że są niewyczuwalne, że są przyjemne wręcz dla tej osoby w spożywaniu. W związku z tym naprawdę różne można było zapisy dać. Jeżeli nie całkowity zakaz, to zakaz 100 ml opakowań. Bo jednak one są takie, bo my mamy, pamiętamy, że mamy 100, 200 ml, chyba 250, a wszystkie poniżej 300 ml określane są jako te właśnie małpki, małe formaty. Więc był też pomysł, żeby same 100 ml, jednak ten najbardziej taki kuszący format był zakazany, żeby można zakazać smaków, tylko zostawić smak czystego alkoholu, który jednak nie jest taki nęcący dla osoby, która będzie chciała po to sięgnąć i trudniej to zamaskować. można było naprawdę dać wiele zapisów i też jestem tym zaskoczona, ponieważ akurat brałam udział w obradach tych podkomisji, właściwie nie wiem, czy nie we wszystkich, albo jeżeli nie, to w 5 na 6 i od samego początku wielu ekspertów z różnych dziedzin wskazywało na właśnie tę lukę, że nie ma żadnego zapisu ograniczającego to spożywanie, to ryzykowne małych formatów. I od samego początku był ten problem podniesiony i trochę ja niestety odnoszę to wrażenie, że z jednej strony rzeczywiście rząd wyszedł naprzeciw i było bardzo dużo konsultacji, była możliwość wypowiedzenia się rzeczywiście różnych środowisk i to dzisiaj zresztą też wybrzmiało w Sejmie. Natomiast trochę odnoszę wrażenie, że to, co padło, niestety nie znalazło odzwierciedlenia tak naprawdę w kluczowych zapisach.
0: Zobaczymy, czy znajdzie odzwierciedlenie już we wprowadzeniu tego prawa, jak długo to będzie trwało i czy w ogóle do tego dojdzie, jak szybko ten projekt będzie procedowany.
2: Anna no teraz Dela... mamy Komisję Zdrowia, na której będą dyskutowane poprawki, głosowane, więc ja naprawdę mocno trzymam kciuki, żeby jednak posłowie podeszli do tego z jak największą powagą, kompleksowością i z realnym podejściem do problemu.
0: Anna Dela, prezeska Zarządu Instytutu Człowieka Świadomego. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: Jestem też
0: ciekawa państwa zdania, czy sprzedaż tak zwanych małpek rzeczywiście rozwiąże problem, czy to jest dobry pomysł. Proszę zalogować się do naszej aplikacji, proszę wysyłać tekstówki i głosówki.

0: Popołudniówka w Radiu 357, 19 minut do godziny 17. No to teraz nasz słuchacz z tematem zakazu sprzedaży małpek. Czy to dobry pomysł?
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Ja proponuję od razu z zakazem małpek zrobić zakaz sprzedaży kubeczków jednorazowych, bo teraz będzie trzeba rozlać tą wódeczkę, która będzie większa, a nie każdy swoją będzie pił z butelki.
0: No proszę się tutaj nie sugerować, no ale rzeczywiście można by to wziąć pod uwagę, o czym pan mówi. Dobrze, posłuchajmy, o czym jeszcze dzisiaj powiemy w popołudniówce.
3: Mając jeszcze mały samochód, okej, ale mając większy, jest bardzo ciężko. Na centymetry trzeba wjeżdżać.
4: Auto rosną w sensie wymiarów, jak grzyby po deszczu, szybciutko.
0: I z parkowaniem można mieć wtedy spore problemy, a jak się okazuje, po naszych drogach właśnie szerszych samochodów jeździ coraz więcej.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: popołudniówce pytamy dzisiaj, czy zakaz sprzedaży tak zwanych małpek to dobry pomysł. Tym tematem zajmowali się dzisiaj posłowie, którzy skierowali do prac w sejmowej komisji projekt ustawy tak zwanej antyalkoholowej.
1: Powiedzmy sobie wprost, jeśli Polacy przestaną wypijać te 3 miliony małpek codziennie, to nasz budżet będzie miał poważne kłopoty. Dlatego nawiązując do rozmowy z ekspertem, nie spodziewam się, żeby rząd robił, poza oczywiście czczym gadaniem, cokolwiek więcej, żeby temu przeciwdziałać.
0: Czy sprzedaż tak zwanych małpek rozwiąże problem? Zapytajmy wprost. Jestem ciekawa Państwa zdania. Proszę wysyłać do nas tekstówki, logując się w aplikacji Radia 357.

0: Coraz więcej SUV-ów i crossoverów jeździ po polskich drogach. Samochody są coraz cięższe, dłuższe, wyższe i szersze. Średnio od 2000 roku przeciętne auto poszerzyło się o 13 cm, a efekt jest taki, że coraz trudniej zaparkować pomiędzy białymi liniami przed marketem czy na podziemnym parkingu.
1: Są coraz mniejsze te miejsca parkingowe.
2: Mając jeszcze mały samochód, okej, ale mając większy, jest bardzo ciężko. Na centymetry trzeba się wjeżdżać.
3: Auto rosną w sensie wymiarów, jak grzyby po deszczu, szybciutko.
4: Piotr Jakubiak, Stowarzyszenie Prawo na Drodze.
3: Bo jest taki trend i producenci za nim podążają. Auta są wyższe, szersze, dłuższe, oferują teoretycznie więcej miejsca, chociaż w środku mamy upchane tyle systemów, że czasami w niektórych autach kierowca czy pasażer czuje się jak pilot w kokpicie myśliwca.
5: Zmieniono pasy, zawężono je.
6: Tych samochodów jest coraz więcej i trzeba je po prostu zmieścić na mniejszej przestrzeni.
7: Samochody z generacji na generację stają się coraz większe.
4: Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego.
7: Są też przepisy, które regulują te maksymalne wymiary pojazdu. No w przypadku kategorii M1, czyli pojazdów osobowych, no takim maksymalnym chociażby wymiarem jest ta szerokość, która nie może przekroczyć 2 metrów 55 cm. Ale też trzeba pamiętać, że w praktyce większość samochodów osobowych jest zazwyczaj znacznie węższa. No czyli ma od 1,75 m do 1,90 m. No oczywiście większe samochody, klasy premium, samochody typu SUV, no mogą zbliżyć się do tych 2 metrów szerokości. Więc na jezdni nie ma problemu, dopóki auto mieści się w tych dopuszczonych wymiarach i na swoim pasie ruchu.
8: Spotkałem się z taką konstrukcją miejsca parkingowego, że właściwie mało który, nawet doświadczony kierowca, był w stanie wjechać, a po wjechaniu z wsiadaniem z tego samochodu był ogromny problem.
7: Większe wyzwanie pojawia się pewnie na parkingach, szczególnie tych starszych i w garażach i przy miejscach projektowanych już kilkadziesiąt lat temu. Samochód może być całkowicie zgodny z przepisami, natomiast zajmować może więcej miejsca lub też całe miejsce parkingowe.
9: Jeden samochód.
3: Niestety za rozwojem wymiarów aut nie nadąża infrastruktura. Miejsca parkingowe pod galeriami handlowymi nadal są wyznaczane tak, jakby wszyscy jeździli mikrokarami albo jakimiś małymi, starymi autkami miejskimi. Wielokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, kiedy ktoś podjeżdża swoim crossoverem i musi zająć praktycznie dwa miejsca.
10: Niejednokrotnie musiałem jechać, nie wiem, gdzieś dalej albo po prostu dłużej szukać miejsca. Kilka razy wjeżdżam tak, żeby z jednej i z drugiej strony może mogli wysiąść pasażerowie, jak i z mojego samochodu, jak i z innych.
3: Z uśmiechem zażenowania możemy spojrzeć na współczesne wymagania egzaminu na prawo jazdy, gdzie w przypadku parkowania wymaga się od kursanta ustawienia pojazdu w taki sposób, żeby po zatrzymaniu można było otworzyć drzwi na całą szerokość. No, życzę powodzenia komuś, kto będzie chciał spełnić te warunki, podjeżdżając gdzieś na jakiś parking podziemny czy strefę płatnego parkowania w mieście.
0: No i to chyba takie mission impossible, proszę pana. No i jeszcze do tego wszystkiego trzeba być szczupłym, żeby przecisnąć się przez nie do końca otwarte drzwi. I to może jest właśnie dobra strona tej całej sytuacji, że trzeba się tutaj, proszę państwa, mieć na baczności. A o samochody, które sporo ostatnio urosły, pytał Tomasz Jeleński.

0: Ja myślę, że te 3 miliony małpek dziennie, gdyby nie były sprzedawane, to oszczędności w służbie zdrowia w związku z chorobami, które są następstwem picia alkoholu, byłyby zdecydowanie wyższe. To jest tylko kwestia czasu.
1: To głos w dyskusji. A propos pomysłu zakazu sprzedaży małpek. Czy taki zakaz zostanie wprowadzony? Tego jeszcze nie wiemy. Dzisiaj projekt odpowiedniej ustawy został skierowany przez posłów do prac w komisji.

0: Tu Radio 357, 17 właśnie minęła. Co oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Jak informowaliśmy przed godziną, rząd przyjął dzisiaj projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Donald Tusk podkreśla, że za kryzys paliwowy nie odpowiadają kierowcy i to nie oni powinni za niego płacić.
2: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
1: Program ceny paliwa niżej, który obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia, kosztował budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Tymczasem rosnące ceny paliw mocno odczuwają przewoźnicy i właściciele firm transportowych. Zwracają oni uwagę, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a do interesu trzeba już powoli dokładać.
3: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
1: Mówi Anna Kostrubiec, właściciel firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że podnoszenie cen usług oznacza utratę klientów. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona do ograniczenia floty, zwolnień pracowników, a nawet zamknięcia działalności. Panem X, o którym z sejmowej mównicy wspomniał dzisiaj Donald Tusk, jest szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, donoszą TVN24 i Wirtualna Polska. Premier ujawnił dzisiaj w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala. Jak wynika z cytowanych dokumentów, pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Do sprawy Zonda Krypto odniósł się z kolei Jarosław Kaczyński.
4: Konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
1: Prezes PiS nie skomentował doniesień o personaliach pana X. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Akt dotyczy 10 osób w wieku od 24 do 52 lat. Grupa odpłatnie udostępniała swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw.
5: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
1: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Hiszpania i Holandia chcą, żeby Unia Europejska wprowadziła wspólny, minimalny wiek korzystania z mediów społecznościowych. Madryt i Haga zwracają uwagę, że dzieci są dziś narażone między innymi na uzależniające mechanizmy platform oraz szkodliwe treści. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Oba kraje proponują, żeby Unia nie ograniczała się jednak do samego ustalania wieku. Platformy społecznościowe miałyby być oceniane pod kątem bezpieczeństwa dla najmłodszych. Te, które spełniałyby określone standardy, mogłyby zostać wyłączone z ograniczeń. Ważną częścią systemu miałaby być również weryfikacja wieku. Hiszpania i Holandia podkreślają, że powinna ona skutecznie potwierdzać wiek użytkownika, ale jednocześnie chronić jego prywatność i nie gromadzić niepotrzebnych danych. Holandia opowiada się za wprowadzeniem w całej Unii możliwego do wyegzekwowania limitu 15 lat. Oba kraje przekonują, że wspólne europejskie przepisy są potrzebne, ponieważ media społecznościowe działają ponad granicami. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Celem nie ma być całkowite odcięcie dzieci od internetu, ale stworzenie dla nich bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej. Muzyka.
0: Noc będzie pochmurna na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Tam też opady deszczu. Na wschodzie uwaga na mgły. Temperatura od 7 do 10 stopni. Na północnym zachodzie od 13 do 16, a w rejonach podgórskich od 5 do 7. W dzień na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26. Tak, dobrze Państwo słyszeli, na południu kraju. A najchłodniej będzie nad morzem około 17.
7: Radio 357.
0: No to jeszcze a propos cen paliw, o których mówiliśmy w serwisie, no łatwo nie jest. Jazda samochodem chyba powoli staje się luksusem. Jestem ciekawa, czy mają Państwo na to jakieś swoje sposoby. Proszę do nas pisać tekstówki, proszę wysyłać głosówki.

0: przed 17 mówiliśmy o tym, że kupujemy coraz szersze i większe samochody i pani w tej sprawie.
1: Ja w sprawie tych za małych miejsc parkingowych, wydaje mi się, że kupując duże auto, chyba bierze się pod uwagę to, jakie się ma umiejętności i potrzeby w zakresie poruszania się po mieście. Jeżeli często parkuje się na parkingach podziemnych i pod galeriami handlowymi, to raczej nie funduje się sobie wielkiego auta, bo będzie z nim problem.
0: I jeszcze słuchacz a propos zakazu sprzedaży małpek.
2: Ja myślę, że powinniśmy pójść za ciosem i zakazać również sprzedaży innych małych, niezdrowych rzeczy, na przykład batoników słodkich, które zawierają spore ilości syropu glukozowo-fruktozowego i innych raczej niezdrowych substancji. No po prostu pójdźmy za ciosem, zakażmy wszystkiego, co jest małe.
0: No właśnie, tylko czy to rozwiąże problem? Dobre pytanie. Proszę wysyłać do nas wiadomości głosowe, jak to zrobić. Wystarczy wejść do naszej aplikacji i zalogować się. Bardzo prosta sprawa. Można tam też wysyłać tekstówki, czyli po prostu do nas napisać.

0: studiu Wioletta Myszkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oj, dzieje się sporo w Arabii Saudyjskiej i dzisiaj w dalekim zasięgu pytanie, również jedno z pytań, czy i kiedy my odczujemy tego skutki?
1: No to jest bardzo ważne pytanie, oczywiście, że tak. No cóż, no przygotowałam dzisiaj dla państwa z naszym gościem opowieść o dwóch cieśninach, jak sądzę. Była opowieść o dwóch miastach, teraz będzie o dwóch cieśninach.
2: Daleki zasięg.
1: I owszem, bogate w wydarzenia były ostatnie dni w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Po czwartkowym ataku zamknięto rurociąg wschód-zachód. Dzięki niemu ropa i gaz, na przykład w czasach zamknięcia cieśniny Ormus, może być eksportowana przez cieśninę Bab al-Mandab. Nie podano terminu ponownego otwarcia rurociągu. Tymczasem jemeńscy urzędnicy poinformowali, że ruch Huti przeciwko Arabii Saudyjskiej wspierany przez Iran zajął pozycję na wybrzeżu Morza Czerwonego. No i o co chodzi? No wiadomo, o te kilka, czy nawet kilkanaście procent światowych dostaw ropy, która przepływa przez cieśninę Bab al-Mandab, również do Polski, bo sporo jej nabywamy od Saudyjczyków przecież. I o tym porozmawiamy z doktorem Marcinem Styszyńskim z Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu i dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy również, że pan je przyjął. Zacznę od geografii. Półwysep Arabski, z jednej strony Zatoka Perska czy Arabska i cieśnina Ormus, zamknięta na ten moment. Z drugiej strony, i dzisiaj o tej stronie porozmawiamy, Morze Czerwone i inna cieśnina, Bab al-Mandab. Od Morza do Morza Czerwonego prowadzi wspomniany rurociąg. Geografia jest tutaj, zdaje się, nieubłagana i wszystko wskazuje na to, że Arabia Saudyjska i nie tylko ma kłopoty.
3: To znaczy tak, oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała w relacji przed naszą rozmową, dokładnie mamy do czynienia z eskalacją konfliktu na linii Arabia Saudyjska-Huti, ale tu należy przypomnieć, że ten konflikt miał już miejsce. On był poniekąd zamrożony, dlatego że w 2015 roku ugrupowanie Huti, które no, działa, głównie operuje na północy Jemenu, to jest, no, wywodzi się ono z sekty zajdyckiej, jeden z odłamów islamu, dużo by też można było o tym mówić. Natomiast no, oni od lat walczą o pewien taki no, podmiotowość i pewien separatyzm. I byli w konflikcie Huti, rebelianci byli w konflikcie od 2015. Ja kiedy pracowałem w Arabii Saudyjskiej, no to pamiętam pociski, które już niejednokrotnie Hutich pociski latały nad Arabią Saudyjską, zwłaszcza przy tych terenach przygranicznych. To były dokładnie te same pociski, które teraz są wykorzystywane w konflikcie ukraińskim, czyli te przysłowiowe szachedy, no ale już zmodyfikowane oczywiście, a także ataki na inne cele, bo na przykład na zaplecze logistyczne Aramco, które, no tak jak pani redaktor wspomniała, no to jest między innymi współpraca ta energetyczna między Polską, z Polską, między innymi Arabią Saudyjską, też na tym niejako ucierpiała w 2021. Między innymi też były takie ataki. Więc ten konflikt został niejako zamrożony w 2023 roku. No i wszystko zmierzało raczej w pozytywnym kierunku. Natomiast, no pamiętajmy, że 7 października 2023 nastąpił konflikt, rozgorzał na nowo konflikt izraelsko-palestyński, tragiczne wydarzenia z 7 października, no co spowodowało uruchomienie całą lawinę ugrupowań, działalności ugrupowań proirańskich wspieranych przez Iran. Coś, co też określa się jako wojnę hybrydową, bo mówimy też tutaj o Libanie, mówimy o przede wszystkim Liban w ostatnim czasie, no i też Jemen. To, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z taką dość dużą eskalacją, no i w pewnym sensie blokadą, tak jak pani redaktor wspomniała, no też z blokadą wysp, które są w ważnym położeniu, bo mówimy o ciśnienie właśnie tej drugiej, bo do tej pory doniesienia mówiły o ciśnienie Ormus, no tym razem mamy do czynienia z ciśnieniem Bab al-Mandab,
1: która... druga cieśnina. Przy czym ja tutaj jeszcze dodam, że Huti ogłosili, że transport przez cieśninę jest bezpieczny i odbywa się bez zakłóceń, z wyłączeniem jednostek Arabii Saudyjskiej, czyli to jest jednoznacznie wycelowana blokada w Arabię Saudyjską.
3: No i tych, które na przykład pływają pod fregatą Wysp Owczych, ale nagle okazuje się, że Huty interpretują, że właścicielem statku jest na przykład strona izraelska i
1: atakują. Tak.
3: Więc to Huty różnie się zachowują, ale trzeba pamiętać, że Huty nawet podczas ostatniego otwartego konfliktu między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Iranem, no zachowywali się, delikatnie ujmując, dość powściągliwie. Oni jednak obawiali się reakcji Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, i tutaj no jednak nie angażowali się w taki bardzo intensywny sposób jak teraz. To pokazuje, że ostatnia blokada, zwłaszcza ta ekonomiczna, gospodarcza ze strony Stanów Zjednoczonych, gospodarcza ciśniny Ormuz dotychczas, taka już intensywna, plus ogłoszenie sankcji dość drastycznych wobec Iranu przez Zachód, no spowodowało, doprowadziło do tego, że aktualnie za jednego dolara w Iranie płaci się 2 miliony, no to jeszcze 2 tygodnie temu płaciło się 2 miliony riali miejscowej waluty, więc to jest no jednak dla gospodarki tego kraju no fatalna sytuacja. W związku z tym jest to kolejna próba, jest to kolejny mechanizm wojny hybrydowej, tej wojny zastępczej, czyli jakby uaktywnienie ponowne tych proirańskiego ugrupowania, jakim no jest jednak Huti.
1: Chciałam zapytać, co tutaj uruchomiło te ośmielenie w takiej sytuacji.
3: No tak.
1: Wiemy, że zajęli wybrzeże Morza Czerwonego. Po drugiej stronie jest baza wojskowa w Dżibuti, amerykańska baza wojskowa w Dżibuti. No to już jest taki wyraźny sygnał, że no, gotują się tutaj do czegoś.
3: To znaczy, tu należy zwrócić uwagę, ale wciąż jesteśmy w fazie spekulacji i sprzecznych doniesień. To jest też poniekąd wojna informacyjna i dezinformacyjna, ale no, pamiętajmy o doniesieniach mówiących, że Stany trochę dystansują się do bezpośredniego wspólnego uderzenia na Hutich, bo Arabia Saudyjska zwróciła się z taką prośbą. Natomiast zwróciłbym uwagę, że to jest trochę taki miecz obusieczny, dlatego że doniesienia inne mówią z kolei o pewnym zbliżeniu, jeśli chodzi o współpracę wywiadowczą między Arabią Saudyjską a Izraelem. No, Izrael ma dość dobre rozpoznanie w topografii i w ten sposób te pozycje Huti może, że tak powiem, namierzać dla strony saudyjskiej. Więc no, pewnym daleko idącym, dalekosiężnym bardziej skutkiem może być to, albo efektem raczej, pewnego nawet zbliżenia między stroną saudyjską a izraelską. Zresztą to, o co Zachodowi, zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, de facto też i chodzi w regionie, tak, żeby no, nastąpiło to poszerzenie tych porozumień abrahamowych, czyli dotychczasowej formuły między Izraelem a Emiratami, Bahrejnem, no i oczywiście wcześniej Egipt, Jordania, no i brakuje do tej układanki jeszcze Arabii Saudyjskiej. Więc no Huti ponownie, to jest oczywiście, że dotkliwe dla samej Arabii Saudyjskiej, ale Arabia Saudyjska ma już te doświadczenia. To jest też troszkę wojna kognitywna, czyli wpływająca tak psychologicznie, dlatego że Huti aż nie dysponują takim arsenałem, który byłby w stanie powodować jakichś znacznych zniszczeń. Natomiast no, samo włączenie się jest takim sygnałem, że jest to próba uruchomienia tego jeszcze jednego z ogniw tej wojny zastępczej w postaci właśnie Huti.
1: To zostawmy już Hutich. I teraz zastanówmy się nad tym czwartkowym atakiem na rurociąg. Tutaj Arabia Saudyjska oskarża te sprzyjające Iranowi ugrupowania, które są w Iraku, i Irak to potwierdził, że ten atak dronowy właśnie stamtąd nastąpił, z tych terenów, które są przy granicy z Iranem. Więc mówimy tutaj oczywiście o proirańskich grupach w Iraku. No, na ten moment wstrzymane jest działanie tego rurociągu. Wspomniano o tym, że zapasy ropy starczą na 5 do 7 dni, aby utrzymać eksport na aktualnym poziomie. Te dni powoli mijają. No i pytanie jest, że czy jeśli rurociąg się nie otworzy, to co nas czeka?
3: No to jest dobre pytanie i oczywiście to jest duża niewiadoma, a właściwie wiadomo, że ceny rosną na stacjach paliw i to jesteśmy świadkami codziennie, zwłaszcza diesla. Obawa przed osiągnięciem 10 zł za litr jest trochę mało optymistyczna. Tu trzeba pamiętać to, co pani redaktor wspomniała o rurociągu, który jednak, mówimy o ataku na tą infrastrukturę lądową, pokazuje, że to jest też próba ze strony Iranu przy pomocy, znowu to jest kolejny mechanizm wojny hybrydowej, tym razem przy użyciu ugrupowań irackich, związanych niejako z Iranem. Tam jest sporo takich mniejszych, mniej znaczących nawet grup, które jednak dość dotkliwe są, nawet nie tyle też, ale i w samym Iraku stanowią duży problem. One miały być włączone w struktury armii i policji, no ale to się z trudem udaje władzom irackim. Natomiast to też pokazuje, że władze państwa Zatoki próbowały, w tym Emiraty na przykład, bo one też bardzo ucierpiały na atakach ze strony Iranu, państwa te próbują albo próbowały ominąć infrastrukturę sportową i główne porty właśnie poprzez rurociągi, które miały dostarczać surowiec do bezpiecznych terminali. No i tutaj ten atak pokazuje, że i tutaj tu też czyhają zagrożenia również i na tym polu. No Emiraty takim były też, próbowały właśnie ominąć ten szlak bezpośrednio z samej ciśniny Ormus i miały one właśnie wieść też tymi terenami, gdzie wspomniany przez panią redaktor też rurociąg został zaatakowany, więc to pokazuje, że i ta infrastruktura lądowa też jest jakoś narażona. No i to jest oczywiście cały czas ta przeciąganie liny między Stanami, które też próbują głównie teraz gospodarczo naciskać coraz bardziej na stronę irańską. No i próba jednocześnie ze strony Iranu takich działań hybrydowych, wmijających, które mają być reakcją na te działania. No i to jest oczywiście troszkę taka walka na wykończenie jednego albo drugiego przeciwnika.
1: To jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Na ten moment wiemy, że państwa Zatoki na razie odłożyły rozmowy na temat ponownego otwarcia ciśniny Ormus tym razem. Tymczasem na szczycie krajów BRICS tutaj kraje członkowskie, między innymi Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie wspomniane przez pana, podpisały oświadczenie grupy państw BRICS, w którym wzywa się do powstrzymania wojny na Bliskim Wschodzie. I gdyby pan mógł tak przetłumaczyć z dyplomatycznego na polski, co się wydarzyło i czemu służy to oświadczenie, właśnie w szczególności jeśli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran, to bardzo bym prosiła.
3: Tak, to jest też dobre pytanie i ciekawe zagadnienie. No, musimy pamiętać, że Zjednoczone Emiraty Arabskie prowadzą politykę dużo bardziej elastyczną i są otwarte wobec wszystkich adwersarzy i sojuszników, więc starają bardziej pragmatyczną, trochę elastyczną, ale tu trzeba spojrzeć na to szerzej. No jednak formuła BRICS jest bardziej tworem, który ma być niejako reakcją, odpowiedzią na G20 między innymi i tak dalej. Natomiast grupuje państwa, które są tak sprzeczne, mają ze sobą interesy, bo tam jest i Wenezuela, tam jest Rosja oczywiście, tam jest Indie i to są państwa, które prowadzą tak odmienne, wielobiegunowe działania, że...
1: No ta lista jest ciekawa, tak.
3: Tak, że próba znalezienia wspólnego poza tą warstwą werbalną, która zawsze deklaruje współistnienie, pokojowe działania, niewiele w dalszej perspektywie z tego wynika. Były próby też ujednolicenia waluty, między innymi w juanach miały się te państwa rozliczać, ale wskaźnik ekonomiczny mówił, że to jest daleko, daleko, zwłaszcza przy systemie SWIFT, który jest ogólnoświatowy, to miał być system, który miał to zastąpić, więc to są pewne próby, ale one w tej raczej, ja bym powiedział, warstwie bardziej propagandowej dużo działają, i tak wszystko się sprowadza do już tradycyjnych, znanych wszystkim mechanizmów i te państwa też zresztą funkcjonują w tych systemach. Przykładem jest chociażby Wenezuela, która też tutaj, prawda, jeszcze za Chaveza właściwie była takim aktywnym później za Maduro, takim aktywnym zachodnim oponentem, no teraz zmieniła kolej ten biegun, więc to ma wymiar...
1: Czyli wymiar dyplomatyczny. Po prostu.
3: Albo bym powiedział bardziej propagandowy raczej.
1: Dobrze. To dziękuję bardzo. Był z nami dr Marcin Styszyński z Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
3: To ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Kłaniam się. Spokojnego dnia życzę.
0: Daleki zasięg przygotowała Wioletta Myszkowska. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A już za chwilę sport. Sebastian Kierzek jest już w blokach startowych.

0: 17.30, punktualnie, czas na serwis sportowy i Sebastian Kierzek.
1: Trzy kroki wykonane, czas na czwarty. Polscy siatkarze już nie za godzinę, a za 20 kilka minut rozpoczną swój czwarty pojedynek w Mistrzostwach Europy. Dziś w Sofii mierzymy się z Ukrainą. Aktualną sytuację celnie i krótko opisał Wojciech Drzyzga.
2: Teraz szykuje się na poważne zawody. Plan pierwszych trzech meczów wykonany.
1: Portugalia, Izrael, Macedonia. Trzy mecze, trzy zwycięstwa. Do zera. Oby ta seria się nie kończyła. Mecz z Ukrainą rozpocznie się o godzinie 18. Jutro o tej samej porze pojedynek z reprezentacją Bułgarii. Dziś rozegrano już inny mecz w polskiej grupie. Portugalia pokonała Macedonię 3-0. Jeżeli ktoś szuka innych sportowych planów na wieczór, to mogą to być plany hokejowe na przykład. Inaugurujemy bowiem nowy sezon Tauron Hokej Ligi. Tytuł broni GKS Tychy i już dziś o 18.00 Tyszanie podejmą Podhale Nowy Targ. W przypadku piłki nożnej, co prawda nie jest to wtorek z Ligą Mistrzów, ale nie powinien to być nudny wtorek. Na Wyspach Puchar Ligi Angielskiej, we Włoszech Coppa Italia, w Hiszpanii Liga. O 21.30 mecz Elche Real Madrid. U nas w kraju zaległości nadrabia Ekstraklasa. W ramach trzeciej kolejki Raków podejmie Zagłębie Lubin, to o 18.00. Na 20.30 zaplanowano z kolei mecz z kolejki drugiej w Kielcach Korona Górnik.
3: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, z drużyną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nieprzypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
1: Co zapowiada dość odważnie, jak słyszymy, szkoleniowiec Korony Jacek Zieliński. W serwisie po 16.00 mówiłem o tym, kto zorganizuje lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w 2029 i 2031 roku. Przypomnę, chodzi o Nairobi i Monachium. Mistrzostwa zatem po raz pierwszy w Afryce. Znamy też organizatora najważniejszego meczu w klubowej piłce nożnej, czyli rzecz jasna finału Ligi Mistrzów. Finał w 2029 roku odbędzie się na odnowionym stadionie Camp Nou w Barcelonie. Tak dziś poinformowała UEFA. To ja uzupełnię jeszcze, że w przyszłym roku gospodarzem Madryt, a jeszcze rok później Monachium. Trzy najbliższe finały Ligi Europy zorganizują Frankfurt, Bukareszt i Belgrad, a finały Ligi Konferencji odpowiednio Stambuł, Turyn oraz Budapeszt. Tymczasem w Polskim Komitecie Olimpijskim rusza sprzątanie. Dzień po wyborze napełniącego obowiązki prezesa PKOL Marian Kmita zapowiedział pierwsze działania. Tak mówił dziś na antenie Polsat News.
4: To jest praca zespołowa i wszyscy wiceprezesi, co najmniej wiceprezesi, jeśli nie, członkowie prezydium powinni wziąć w tym bardzo aktywny udział. Pierwszym krokiem koniecznie bezwzględnym jest audyt i też już rozpoczęliśmy rozmowy z firmami, które się specjalizują w takich sytuacjach kryzysowych. Mamy na oku jedną firmę, która w bardzo trudnej sytuacji Polskiego Związku Piłki Siatkowej w 2014 roku dokonała audytu i bardzo skutecznie i rzetelnie, więc będziemy szli w tym kierunku.
1: Marian Kmita ma doprowadzić PKOL do przyszłorocznych wyborów. Głos zabrał dziś także ten, który już zapowiedział zamiar kandydowania. Robert Korzeniowski. Ostre działania mamy już za sobą, teraz czas na inny etap, stwierdził.
5: To ma być konstruktywne i ma być tak zbudowane, by można było w tym wspólnym świecie się odnaleźć, pracować dalej na rzecz PKOL-u. My naprawdę musimy mieć świadomość taką, że nie tworzymy własnych karier wspierając się PKOL-em, tylko służymy PKOL-owi i służymy środowisku olimpijskiemu. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to myślę, że tutaj nie ma co odnosić się do jakiejkolwiek formuły ostrej kampanii, tylko krótko mówiąc, trzeba się ostro brać do roboty.
1: I chyba najważniejsza na tę chwilę informacja jest taka, że niezagrożony jest start polskich sportowców w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich w Dakarze. Takie przynajmniej są zapowiedzi. Igrzyska na przełomie października i listopada tego roku. Polski Komitet Olimpijski zatwierdził skład naszej reprezentacji. 25 osób liczy kadra, 15 dziewcząt i 10 chłopców. Łącznie biało-czerwoni wystąpią w 12 dyscyplinach. A na poprzedniej tego typu imprezie w Buenos Aires w 2018 roku wystąpiła Iga Świątek, przywożąc złoty medal w deblu w parze ze Słowenką Kają Juwan. Chwilę wcześniej Iga wygrała też juniorski Wimbledon i tak zaczęła się wielka kariera. To wszystko w dzisiejszym sporcie. Na jutrzejsze serwisy zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza.
6: Radio 357.
0: A słowa te wypowiedział Sebastian Kierzek. Bardzo dziękujemy. A my już za chwilę powiemy o tym, że warto się uczyć i wiek, proszę państwa, nie ma tutaj żadnego znaczenia.

0: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
1: Po południówce o kompetencjach teraz porozmawiamy, bo jak się okazuje, mają one termin przydatności. Doktor Sylwia Różalska-Lange z Uniwersytetu WSB Merito jest naszym gościem. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Jak to jest być osobą, która nagle zostawiła swój zawód i odmieniła swoje życie, ucząc się zupełnie czegoś innego, bo pani taką osobą jest?
2: Zaznaczyłabym, że nie nagle. Dlatego, że to jest proces, który trwa, to jest proces, który może być poparty świadomą decyzją i decyzją, która wymaga pewnego przygotowania. I też chciałabym właśnie zwrócić uwagę na to, że zmiana zawodu to może być model pod tytułem rzucam papiery w przysłowiowej organizacji i tworzę swoje życie na nowo, ale jest bardzo dużo takich historii, moja jest właśnie taką, która mówi o tym, w miejscu, w którym jestem dzisiaj, nie znajduję już poczucia sensu, potrzebuję od życia czegoś innego. I żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest, kim ja jestem, jakie mam wartości, co umiem, co potrafię, jakie mam zasoby, warto sobie na te pytania odpowiedzieć, żeby wiedzieć, jak realizować się w nowej rzeczywistości, w nowym zawodzie.
1: Nie obawiała się pani tego?
2: Oczywiście, że tak. Ja myślę,

0: Albo na przykład zaczynają studia w wieku 40-30 lat. Są to studia podyplomowe, ale nie tylko, bo też takie pięcioletnie. I cały czas się rozwijają.
1: Ja myślę, że to bierze się przede wszystkim z tego, że jesteśmy uważnymi obserwatorami świata zewnętrznego. My kiedyś byliśmy przygotowani do tego, że zawód, którego się nauczyliśmy, on mógł przez jakąś chwilę trwać w sposób niezmienny. Natomiast rzeczywistość nam pokazuje, że taki świat już nie istnieje. Zewnętrzny świat zmienia się tak szybko, że my musimy za nim nadążać i my musimy się doszkalać, douczać i budować w sobie nowe kompetencje, które będą nas po pierwsze przygotowywały i dawały nam poczucie bezpieczeństwa w tym zmieniającym się świecie, będą nam dawały przetrwanie, bo świat zewnętrzny też tego od nas oczekuje, albo będziemy tworzyć i kreować zupełnie nową rzeczywistość. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że wiele zawodów już w tej chwili zniknęło z mapy zawodów. Raport takiego Światowego Forum Ekonomicznego mówi o tym, że przez zmiany technologiczne, które się dzieją, czy sztuczną inteligencję, zniknie 87 milionów stanowisk pracy, a 95 milionów nowych powstanie. To oznacza, że my cały czas musimy na bieżąco się doszkalać, douczać, żeby być gotowym, żeby odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku, ale też dostosowywać się do niego.
0: Czyli skończyły się czasy osiadania na laurach i myślenia, że o, jeszcze tylko tyle do emerytury, jakoś to będzie. Tylko niestety to też pewnie nie jest dla nas bardzo komfortowa sprawa, że my musimy cały czas myśleć, jak się utrzymać na tym rynku pracy. I zastanawiam się w przypadku na przykład osób, które mają, no właśnie, 40 lat więcej, to może wcale nie być takie proste.
1: To może nie być proste, ale sobie z drugiej strony myślę, że to jest doskonały moment, bo na wcześniejszych etapach życia my godzimy się na pewne ustępstwa, my nie znamy do końca siebie, nie znamy swoich potrzeb, nie wiemy też, jaką największą wartość możemy wnieść. Im jesteśmy starsi, budujemy własne doświadczenie, tym bardziej jesteśmy przygotowani do tego, żeby dawać szeroko pojętemu światu wartość w postaci tego, co my robimy. Więc jest trud, natomiast żeby ten trud pokonać, no to warto nad tym popracować i przygotować się do zmiany, która nas czeka, bo po drugiej stronie na pewno, jeżeli mamy gotowość do tego, żeby się uczyć, żeby weryfikować swoje kompetencje, żeby je uzupełniać, żeby być gotowym na to, żeby odpowiadać na potrzeby świata, odnajdziemy swoją przestrzeń. Jestem przekonana.
0: A jak pracodawcy patrzą na CV na przykład takiej osoby, nie wiem, 45 lat, jakieś już doświadczenie zawodowe, chcemy zmienić pracę, być może już w jakimś innym kierunku podążamy, no i tam mamy też wpisane, że ukończyliśmy takie studia podyplomowe, różne kierunki. Czy to rzeczywiście jest mocna karta przetargowa?
1: Ja uważam, że tak, dlatego że my dzisiaj już patrzymy na to, te kompetencje, które mamy dzisiaj, są na tu i teraz. Natomiast o wiele ważniejsza jest taka zdolność właśnie do ciągłego uczenia się, do uczania, ale też oduczania starych schematów. Więc to, że my korzystamy z rozwiązań w postaci studiów podyplomowych, korzystamy z innych form mentoringu rozwojowego na przykład, to znaczy, że uczymy się i dostosowujemy się do potrzeb rzeczywistości. I oczywiście mamy teraz taką sytuację, że pokolenie 50+ czuje się niewidzialne na rynku pracy. Natomiast ja bardzo głęboko wierzę, że pracodawcy będą gotowi na różnorodność perspektyw. Pokolenie 50+ ma bardzo bogate doświadczenie, które może wnieść do organizacji. Organizacja może absolutnie z tego skorzystać.
0: No ale dlaczego pracodawcy boją się tego?
1: Bo pędzimy i pokolenie 50+ będzie miało też pewnego rodzaju ograniczenia. Na przykład ograniczenia technologiczne. A jeżeli spojrzymy na to, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy, potrzebujemy adaptacyjności, szybkości i umiejętności do korzystania z narzędzi technologicznych. To jest prawdopodobnie ten element, który przysłania możliwość skorzystania z tego, co jest największym zasobem osób dojrzałych.
0: I to jest coś, co nasze dzieci na przykład mają opanowane już od wielu lat i dla nich to jest świat naturalny.
1: Dokładnie tak. Natomiast oczywiście są rozwiązania, o których my możemy rozmawiać. Ja jestem osobiście fanką mentoringu i absolutnie wierzę, że gdyby organizacja skorzystała z młodości, energii, łatwości korzystania z technologii przez młode pokolenie i jednocześnie wprowadziła dojrzałość osób starszych, osób, które potrafią analizować, wyciągać wnioski, mają historię sukcesów i porażek, to taka partnerska wymiana jest bardzo dużą wartością dla organizacji, bo daje możliwość poznawania różnorodności w praktyce, daje możliwość pracy z silosami, które często są w organizacjach, i tak naprawdę budujemy też przestrzeń do wymiany i do usprawnienia komunikacji w organizacji.

0: To są największe bolączki. Były kiedyś i są nadal.
1: Problem, który nie znika, prawda? Tak. W takim razie, proszę państwa, proszę się nie bać, proszę się dokształcać, proszę szukać różnych kierunków studiów. Naprawdę też badania dotyczące mózgu mówią, że nasz mózg jest bardzo plastyczny i w zasadzie do samego końca nawet osoby w wieku 90 lat uczą się i bardzo dobrze to wychodzi. Doktor Sylwia Różalska-Lange z Uniwersytetu WSB Merito była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

0: O milenialsach już mówiliśmy, to teraz będzie o naszych dzieciach. Zamiast buntu i rewolucji przytłaczająca bezsilność i presja cudzych oczekiwań. Pierwsze w Polsce badanie generacji alfa ujawnia dramat 16-latków, którzy gubią się w świecie AI, tracą poczucie sprawczości i pilnie potrzebują systemowego wsparcia.
1: Urodzeni po 2010 roku, nazywani iPad Kids, cyfrowymi tubylcami i pokoleniem sztucznej inteligencji. Dorastają w świecie technologii, ale za ekranem kryje się coś zupełnie innego. Mówi Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty.
2: Pokolenie alfa to pokolenie cudzych oczekiwań, mierzące się z bezsilnością i utratą sprawczości. Zetki kojarzyliśmy z pokoleniem zmiany, pokoleniem, które widzieliśmy na strajkach, na protestach. Pokolenie alfa dużo bardziej czuje bezsilność wobec wielu wyzwań. Jest to dużo większy wskaźnik nadopiekuńczości i też właśnie chęci z dobrych pobudek chronienia dzieci przed wszystkimi możliwymi wyzwaniami, które później staje się tym, że trochę też odbiera sprawczość.
1: Choć kojarzeni są z tym, że z telefonem nie rozstają się na krok, to sam czas przed ekranem nie przekłada się na kompetencje cyfrowe. Co ósmy nastolatek rozmawia ze sztuczną inteligencją o emocjach, bo nie ma nikogo bliskiego. Ponad połowa nie wie, czym jest deepfake. Mówi Dominika Wierzchutka z Głosu Młodzieży.
3: Mam wrażenie, że o moim pokoleniu bardzo szybko powstają kolejne etykiety. Jest to pokolenie ekranów, pokolenie pandemii, a teraz coraz częściej pokolenie AI. I tak, każde z tych określeń coś opisuje. Jednak wydaje mi się, że żadne z nich nie opisuje prawdziwego człowieka. Jesteśmy jeszcze w szkole, a już mamy myśleć o rynku pracy, który jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał.
1: Wbrew powszechnym mitom, część młodzieży otwarcie sprzeciwia się ślepemu uciekaniu w algorytmy, widząc w nich zagrożenie dla relacji. A wśród nich jest 16-letnia Nina.
4: Faktycznie trochę używam sporo jednak tego telefonu, ale walczę z tym, żeby przestać z niego korzystać aż tyle, dlatego na przykład szukam sobie nowych hobby, typu czytanie, jakieś gotowanie i inne tego typu rzeczy.
1: Życie w czasach, kiedy technologia rozwija się tak szybko, to też życie w ciągłej niepewności i strachu, mówi 15-letnia Józefina.
5: Ja się boję korzystać z ChatGPT. Uważam, że to jest w ogóle niepotrzebne. Ludzie żyli i udawało im się rozwiązywać problemy, to teraz to jest w ogóle niepotrzebne. To weszło i to bardzo może ułatwia ludziom życie, ale robi z nas głupich.
3: Bezsilność w przypadku młodzieży nie oznacza, że nam się nic nie chce. Jest bardzo dużo osób, które są bardzo ambitne i mają wiele pomysłów oraz planów, a jednocześnie czują, że nie mają kontroli nad swoim życiem i nie mają wpływu na to, co tak naprawdę dotyka nas codziennie.
5: Musimy wiedzieć, czego się uczyć, żeby AI nam tego nie zabrało.
6: No to jest coś, co rodzi ogromną bezsilność w tych młodych ludziach.
1: Krystyna Piątkowska, psycholożka.
6: I dlatego tak ważne jest to, że młodzi ludzie w naszym badaniu wskazali właśnie elastyczność jako jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. I dlatego ta rola dorosłych jest taka kluczowa. Żeby nie patrzeć na pokolenie alfa tylko przez doświadczenie naszego własnego pokolenia. Bo oni żyją w świecie, który cały czas się zmienia i te wyzwania niektóre się pokrywają, a niektóre są zupełnie nowe. Ale też nie możemy popadać w inną skrajność, o której pisaliśmy w naszym raporcie, czyli nadopiekuńczość. Bo chroniąc dzieci przed ryzykiem, możemy nieświadomie ograniczać ich samodzielność, ich sprawczość.
1: Badanie pokazało, że pokolenie alfa nie potrzebuje kolejnych etykiet i nadopiekuńczych zakazów. Potrzebuje realnej sprawczości i dorosłych, którzy zamiast patrzeć na nich przez pryzmat ekranu smartfona, po prostu ich wysłuchają i pomogą odnaleźć się w bardzo skomplikowanej rzeczywistości.
0: Pytanie tylko, czy to jedynie pokolenie alfa zmaga się z tymi problemami. A tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Bardzo dziękujemy. Tymczasem państwo wysyłają nam głosówki w sprawie parkowania szerokimi samochodami, które coraz chętniej kupujemy.
7: W materiale dotyczącym szerokości miejsc postojowych nie padła dość istotna informacja, mianowicie, że szerokość ta jest regulowana rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I obecnie minimum szerokości miejsca postojowego to 2,5 metra. Nastąpiła zmiana ta w 2018 roku, wcześniej było to 2,30, więc to nie jest tak, że miejsca postojowe są coraz mniejsze. Po prostu niektóre, zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami, były wykonane w mniejszej szerokości. Także osobnym faktem jest to, że no, my kiepsko parkujemy.
0: No właśnie, tak to jest z tym parkowaniem. Jak u państwa, to są ostatnie minuty, żeby dać znać, bo mamy godzinę 17.55, czyli ostatnie 5 minut popołudniówki, a już za chwilę serwis informacyjny.

0: I w ten sposób dotarliśmy do godziny 18. Tu Radio 357 i ostatnie chwile popołudniówki. Czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek tragiczne zdarzenie, do którego doszło pod Kłobuckiem w województwie śląskim. Nie żyje funkcjonariusz służby więziennej, który przewoził w konwoju więźnia. Portal Onet.pl informuje, że mężczyzna najpewniej postrzelił się ze służbowej broni. Na miejscu tragedii pracują policjanci i prokurator.
2: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiąże się to między innymi z budową posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorohusku, Korczowej i Medyce. Rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki mówi, że pogranicznicy czekają przede wszystkim na tak zwane hesko-bastiony.
3: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
1: Wzmacnianie ochrony przejść granicznych z Ukrainą to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu oraz wydarzenia z niedzieli, kiedy to podczas ataku na Ukrainę rosyjskie drony spadły blisko polskiej granicy. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło w minioną środę na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób, w tym maszynista, zostało poważnie rannych. Zgodnie z nowymi przepisami, za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, może grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące.
4: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym, grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Rząd chce, żeby zaostrzone kary weszły w życie jeszcze jesienią tego roku. Ponad 5 miliardów złotych to koszt modernizacji linii kolejowej Białystok-Ełk. Jest to szybka linia kolejowa znajdująca się w unijnym korytarzu Rail Baltica i łącząca Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu modernizacji pociągi będą pokonywać trasy między Ełkiem a Białymstokiem w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. Trasa ma być nowoczesna i dwutorowa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
5: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
1: Budowa potrwa 30 miesięcy, 80% funduszy na modernizację będzie pochodzić z Unii Europejskiej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia testuje nowy portal ułatwiający podróżowanie siecią autobusów, tramwajów, trolejbusów, pociągów i rowerów. Portal powstał dzięki AI, ale kluczowe będą oceny pasażerów.
6: Nie tylko jeden metrobilet, ale również nowoczesny portal ma ułatwić korzystanie z komunikacji w rozległej aglomeracji górnośląskiej. Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
7: Udostępniamy pasażerom zaawansowaną wyszukiwarkę połączeń i interaktywną mapę. Można na niej sprawdzić rzeczywiste położenie naszego taboru, bieżące opóźnienia oraz szacowane ceny biletów.
6: Nowy system to coś więcej niż pomoc w podróżowaniu przez gminę aglomeracji.
7: Po kliknięciu w dany kurs pasażerowie mogą sprawdzić, czy pojazd ma klimatyzację, Wi-Fi i ładowarki USB. Dzięki czujnikom zliczającym podróżnych prezentujemy nawet aktualny poziom napełnienia.
6: Pilotaż potrwa miesiąc. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Aglomeracja Górnośląska to 41 gmin i ponad 2 miliony mieszkańców. To skomplikowana sieć połączeń komunikacji miejskiej. To ostatnia wiadomość w popołudniowych serwisach. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
0: Noc będzie pochmurna na północnym zachodzie i zachodzie kraju i tam też opady deszczu, a temperatura od 7 do 10 stopni. Na północnym zachodzie od 13 do 16, a w rejonach podgórskich od 5 do 7. W dzień na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, na termometrach od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju, a nad morzem około 17.
8: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz i Ewa Koch. Dziękujemy Państwu za dziś. A teraz będzie zmiana warty. Paweł Jóźwicki i Gruzja.

Zachodzące przedjesienne słońce. Ta jesień coraz odważniej puka nie tylko do naszych drzwi i okien, ale przede wszystkim do naszej świadomości. Jest coś takiego, że to przyjście jesieni traktujemy jakoś ze smutkiem, a ja zawsze co roku na tą jesień czekam, ale tą jesień wydawniczą, bowiem właśnie wtedy coraz więcej płyt, coraz więcej singli zapowiadających płyty się ukazuje i ta jesień to jest pora muzycznych żniw. Darek Król, kłaniam się bardzo nisko. Za sterami nad wszystkim czuwa Szymon Kulisz i zapraszamy Państwa na kolejny spacer pod osłoną jeszcze letniego nieba. Dziś chyba w niektórych tylko miejscach może to niebo obfitować w opady deszczu, ale myślę, że tym się nie będziemy w ogóle przejmowali. Cocteau Twins, jak pięknie ten wrzesień może brzmieć. I tak właśnie brzmiało w roku 1990. Ta płyta Heaven Las Vegas ukazała się 17 września, a więc pojutrze będziemy mieli okrągłą, może niezbyt okrągłą, ale w każdym razie rocznicę jej ukazania się na rynku. Podczas pracy w studiu Cocteau Twins całe trio targane było różnorodnymi emocjami. Z jednej strony doświadczenie narodzin córki Elizabeth Fraser i Robina Gauthier, a z drugiej ból z powodu śmierci ojca Simona Raymonda. I te emocje przekładały się. Płyta i w warstwie tekstowej, o czym śpiewa tylko Elizabeth Fraser, ale przede wszystkim muzycznie, dość różnorodna, chociaż to jeden z największych wydawniczych sukcesów zespołu, nie tylko w Europie, ale wreszcie za oceanem. Niektórzy twierdzą, że jest to płyta chyba taka najbardziej komercyjna. Jeśli chodzi o sukces, zgodzę się z tym, ale jeśli chodzi o zawartość muzyczną, to jest mnóstwo smakowitych perełek na niej zawartych i myślę, że rocznica ukazania się płyty przypadająca pojutrze już dzisiejszego wieczoru może Państwu zasugerować pozwiedzanie tegoż albumu ponownie. A jest tam naprawdę mnóstwo ciepła.

To było jakieś 10 lat temu, kiedy amerykański gitarzysta znany z występów w takich formacjach jak Human Drama czy Ginny Loves Jezebel, Michael Ciravolo, wymyślił sobie, że chyba nagra solową płytę. Przygotowywał ten materiał w zasadzie cały czas, mając w świadomości to, że będzie to jego solowa płyta, ale w którymś momencie dotarło do niego, że ma tylu przyjaciół, że tylu znakomitych muzyków z przeróżnych muzycznych światów często zaprasza go do studia, że może zrobi to inaczej. Może stworzy taki swoisty ekosystem, w którym przede wszystkim ego schodzi na plan dalszy, a najważniejsza jest wspólna praca. To taka muzyczna rodzina. Tak można określić ten projekt. Beauty in Chaos. Zatytułowany projekt muzyczny jest w zasadzie już od 10 lat skupiającym wokół siebie przeróżnych muzyków. Wszystkich łączy jedno. Łączy ich przyjaźń z Michaelem Ciravolo. Zapraszał przeróżnych wokalistów, bo i nie tylko wokalistów, bo na jego płytach pojawiali się tacy artyści, jak słyszany przed momentem Wayne Hussey z The Mission, Simon Gallup z The Cure również swojej gitary basowej użyczał. Pojawił się wokalista Ministry, Al Jourgensen. Pojawiał się Robin Zander-Sziptrik. Całkowita zmiana stylistyki była możliwa dzięki pojawieniu się Ice T z Buddy Kant. No i przede wszystkim chyba największy przyjaciel i taki kluczowy, stały współpracownik obecny już od pierwszego singla wydanego w 2018 roku, czyli Ashton Knight z The Awakening. 8 lat minęło od wydania, jeszcze nie minęło, bo będzie to dokładnie 28 września, od wydania debiutanckiego albumu Finding Beauty in Chaos, który okazał się wtedy dość mocno wstrząsającym rynkiem muzycznym, bo okazało się, że to nie tylko rywalizacja i nie tylko szukanie własnego sukcesu, ale przede wszystkim ta tchnąca z każdej piosenki wielowątkowa przyjaźń i to tchnęło z tamtej płyty. Na niej właśnie znalazło się nagranie, którym rozpoczęliśmy spotkanie z Beauty in Chaos. No ale po tych 8 latach, dokładnie na 28 września, Michael Ciravolo zapowiedział wydanie nowego albumu i właśnie ukazał się pierwszy z niego zwiastun. Któż mógł go zaśpiewać, jak nie Ashton Knight?

Historia zatacza właśnie koło. 8 lat temu to właśnie Ashton Knight zaśpiewał pierwszy singiel tego projektu, projektu Beauty in Chaos. I teraz też pierwszy singiel z nowego albumu, który jest bardzo powiązany, bo to ma być celebracja wydania tamtego debiutu 8 lat temu, znów wokalnie wspiera właśnie Ashton. Ten album zatytułowany będzie Quiet Place i ukaże się nietypowo, bo w poniedziałek, 28 września, cóż o nim wiemy? No na razie tylko tyle, że będzie tam 10 kompozycji. Poznaliśmy właśnie pierwszy singiel śpiewany przez Ashtona. Kto pojawi się tym razem? No na pewno ktoś z rodziny Beauty in Chaos, bo to bardzo rodzinny projekt, a może również pojawią się nowi, zaskakujący i niespodziewani goście. Wypada tylko czekać. Nie wiem, czy do 28 raczej nie, bo singiel, który dopiero co się ukazał, Home, chyba pozostanie tym jedynym do premiery. Bardzo rodzinny projekt, również rodzinnie jest w samym zespole, bowiem basistką zespołu Beauty in Chaos jest prywatnie żona Michaela Sirvalotis i tej rodzinności zdarzało się tam dużo, dużo więcej. Chociażby 2 lata temu na płycie Dancing with Angels Wayne Hussey, który kilkakrotnie śpiewał piosenki właśnie należące do projektu Beauty in Chaos, wystąpił też wspólnie ze swoją żoną, Cynthią, brazylijską wokalistką, autorką tekstów, aktorką, no ale przede wszystkim też żoną. Wayne Hussey, Cynthia Hussey gościnnie w projekcie Beauty in Chaos sprzed 2 lat.

Marsylii, na południu Francji, lato trwa trochę dłużej. Ale chyba wcale nie lato wpływa na muzykę, jaką tworzy to francuskie trio Gamy. Projekt narodził się z inicjatywy wokalistki i basistki Capucine Trotoba. W tworzeniu muzyki, a przede wszystkim też aranżacji, wspierają Rémi Bernard i Judy Masonat. To francuskie trio w zasadzie rozpoczęło swoją przygodę i nas z nią zaznajamianie 5 lat temu, kiedy wydali pierwszą z dwóch, jak do tej pory, epek Megapath. W 2021 roku my sięgnęliśmy do nagrania, które ma 3 lata, bo to było ostatnie opublikowane jak do tej pory. Celowo używam tego słowa do tej pory, bo po 3 latach milczenia Gamy prawdopodobnie szykuje coś nowego, ale chyba, tak jak mają to w zwyczaju, ponownie będzie to po prostu kolejna epka.

Po raz czwarty mamy okazję dowiedzieć się, co on tak pochował przez wiele, wiele lat. Wim Janssens, tym razem jako Elroy, opublikował już czwarty zestaw tak zwanych zagubionych taśm, które to tym razem są nagraniami z lat 2001-2004. Vampire at Your Door, Lost Tapes Part 4. To ciekawy zestaw 10 nagrań, z których dwa już wcześniej poznaliśmy, przed momentem nagranie trzecie. Pytanie tylko, czy to koniec tej serii utraconych i zagubionych wcześniej taśm, czy jednak te przepastne szuflady kryją jeszcze więcej. Przekonamy się.

Kolejna odsłona zaginionych taśm Wima Jansensa, czyli Leroya, jest już dostępna od piątku i warto te 10 piosenek poznać. 4 już znamy, ale jeszcze pozostało 6. Na zakończenie naszego dzisiejszego spacerowania zabiorę Państwa do Atlanty, ponownie za ocean, bowiem szykuje się niesamowite wydawnictwo z okazji 20-lecia pewnej płyty, która była debiutem tego właśnie zespołu. Manchester Orchestra postanowili przypomnieć swój debiutancki album I'm Like a Virgin Losing a Child, wydany dokładnie 20 lat temu, ale w bardzo nietypowy sposób, bowiem nie tylko tą płytę wydadzą na nowo, ale postanowili nagrać ją jeszcze raz, zreinterpretować te utwory i album ukaże się jako właśnie dwa krążki. Ten sprzed lat 20 i tak jak czują te utwory właśnie teraz. Na razie wiemy tylko i znamy, a Państwo za chwilę usłyszą pierwszą jaskółkę. Możemy poczuć klimat zmian, jeśli pamiętają Państwo nagranie w oryginale. Z nim pozostawiam, kłaniając się bardzo nisko, Darek Król. Dziękuję za dziś, a Szymon Kuliś cały czas czuwa nad tym, by dobrze to zabrzmiało.

Hello, hello. Jak się macie, Gruzini? Dobry początek tygodnia? Czy raczej słabizna jakaś? No ja powiem wam, że jestem totalnie przejęty. No bo ten Morricone dzisiaj będzie. Wiedziałem, że ten moment kiedyś nastąpi. Czekałem na niego, a teraz się cykam. Wiecie, jak to jest. Człowiek pęka na robocie niestety bardzo często. Dziś będzie o Morricone, o różnych mistrzach włoskich i znowu o Morricone. Więc tak nietypowo. Od razu chciałem was uprzedzić, że żebyście się też jakoś nie napinali szczególnie, bo zabraknie wszystkich waszych ulubionych melodii mistrza. Ulubione wasze melodie mistrza i te najbardziej znane z tych najdroższych filmów zaprezentuję wam w innych okolicznościach przyrody Antoni Grudniewski, którego witam z drugiej strony szyby w towarzystwie Szymona Kulisia. Witam panowie, są uśmiechnięci, gotowi i zwarci. Ja nazywam się Paweł Źwicki. Drodzy państwo, zanim ten Morricone, to tak pomyślałem sobie, że może zapoznam was z twórczością tych włoskich mistrzów, którzy i wtedy byli anonimowi i są dziś.

Czy są gdzieś na sali jakieś starszaki? Bo to głównie audycja dla starszaków, choć młodzież młodsza też może coś z tego wyniesie, a wydaje mi się, że nawet powinna. Chodzi mi o to, że prawdopodobnie nie znaliście tych trzech pierwszych utworów, chociaż pochodzą z filmów, a lubicie filmy. Filmy każdy z nas ogląda. Każdy z nas się zna na chorobach, ogląda filmy i ustaliłby skład w każdej drużynie. Ja się w tym specjalizuję w każdym razie. Mam nadzieję, że nie jestem odmieńcem. No więc wyobraźcie sobie, że przed wojną, drugą, między 36 a 37 roku za rządów Mussoliniego, pod Rzymem powstało włoskie, a właściwie europejskie Hollywood. Wielkie miasto, w którym robiono filmy. Prawie wszyscy robili te filmy tam. Być może przypominacie sobie z okresu Pacholęcego, jak dużo było włoskich filmów w telewizorze. Pomijam spaghetti westerny, które były wielką klasyką i są do dziś. Ale filmów takich kooperacji włosko-francuskich, włosko-hiszpańskich, włosko-hiszpańsko-niemieckich, no te były rzadziej emitowane z wiadomych przyczyn. Dlatego, że tych filmów powstawało dużo. Coś trzeba było z nimi robić. Jedne były lepsze, drugie gorsze. Większość z nich była lekką psychodelą i do dziś nie nadaje się do oglądania. Ale skoro tyle filmów powstawało, to byli potrzebni i aktorzy, których brakowało, więc ściągano ich z USA, tych aktorów amerykańskich, którym się nie wiodło. I reżyserów, więc znamy kilku włoskich reżyserów, uważamy ich za niezłych prawdopodobnie. No a także tych, co musieli tę muzyczkę robić. A ci, co robili tę muzyczkę, to z reguły byli zbyt słabi, żeby robić dobre popowe piosenki, więc uciekali w różnego rodzaju eksperymenty i dziwactwa, zaopatrując te włoskie albo kooperacje włosko-francuskie, włosko-francusko-hiszpańskie w swoje różne absurdalne pomysły. I to jest właśnie, moi drodzy Gruzini, mój konik. Te bzdury. Pomyślałem sobie, że o ile to będzie możliwe, to co tydzień będę podrzucał wam coś wyjątkowego. Coś, czego nie ma, coś, co możecie znaleźć tylko w Gruzji. Pasuje wam? To zobaczcie, co zmontowałem.

No i sami widzicie, że soundtrack wcale nie musi być nudny. A to, że nie znacie wykonawców, to się w ogóle tym nie przejmujcie. To Włosi też ich nie znają. Ja ich znam tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś będąc w zagranicznej krainie zobaczyłem kilka płyt z niezłymi okładkami. A ponieważ fantazjuję często, czym wam wspominałem, to sobie wyobraziłem, jaka za tymi okładkami kryje się muzyczka. I kupiłem. No i się zaczęło. A potem wpadłem na ślad takiej składanki, która jakoś ukazywała się, szczerze, ponad 20 lat temu. Nazywała się Easy Tempo. Zapisaliście? Easy Tempo. 10 części. 11 to taka promówka zawierająca fragmenty tych 10. I tam poznałem tych różnych mistrzów włoskich, których dzisiaj słuchamy. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Jak tu kiedyś tam dawno, dawno temu, jak jeszcze miałem krótszą brodę, zadzwonił Steel i mówi: Jus, a może byś tu przyszedł do nas? Ja mówię: no pewnie, stary, a masz jakiś pomysł na siebie? Ja mówię: oczywiście, a jaki? Nie mogę ci powiedzieć. No dobra, no to przyjdź. To ja wtedy wyobrażałem sobie, że ja nic innego w tej Gruzji nie będę robił, tylko będę wam sadził tych włoskich mistrzów. No ale widzicie, minęły 3 lata i dopiero zebrałem się do lotu. Także gdybyście planowali jakieś gwałtowne akcje, przewroty, to raczej tak musicie w stosunku do mnie być ostrożni i też jakoś zbyt mocno na mnie nie stawiać. To nie jest też tak, że te włoskie rzeczy są same takie. Jest pełno patałachów jak wszędzie. Są nudne soundtracki, są soundtracki eksperymentalne, które mnie dobijają. Jest piłowanie na skrzypcach, którego nie lubię. Ale są też takie gruwy tych cienkich na piosenki mistrzów.

Słuchajcie, nie dopytujcie, nie fisiujcie. Przyjdzie czas, Antek wszystko ogłosi, będzie napisane, kto to grał, co to był za przebój. Wtedy zaczniecie grzebać, szukać, kupować, sprawdzać, albo po prostu zapomnicie o tym. Tak będzie. Antek też będzie miał dla was jakieś gifty dzisiaj prawdopodobnie, ale to piszcie do Antka, kontrolnie nie podaję jego adresu. Antek jest tu nowy, więc musicie po prostu pogrzebać. Ale jeszcze nie zaczynajcie, bo łatwo Antka wyprowadzić z równowagi, a jeszcze nie ma powodów, żeby do niego pisać. Drodzy państwo, przechodzimy do Maestro. Maestro jako... Maestro pochodził z czterodzietnej rodziny. Mama zajmowała się dzieciakami, bo była ich czwórka, no to wiecie, roboty trochę było. Tata grał na trąbce. Jak Ennio miał 6 lat, to powiedział: synciu, ja utrzymuję was z gry na trąbce. Gram na jednej trąbce od urodzenia, bo trzeba oszczędzać, bo czasy nie są łatwe. Więc i ty będziesz grał. I kupił mu jeszcze gorszą trąbkę niż sam miał. No i ten Ennio, chcąc nie chcąc, od razu było widać, że to porządny dzieciak, a potem porządny chłop z niego wyrośnie. Na tej trąbce zaczął grać, chodzić do szkół. W końcu przyszedł

Nie był szczególnym chyba asem, ale coś w nim pękło. Czasami jest tak z dzieciakami, że przychodzi jakiś moment, nawet sami nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło, kiedy te dzieci się zmieniają i są bardziej odpowiedzialne. No i tak było Zenio. Nagle wziął się do roboty, na egzamin z trąbki pojawił się z pypciem na wardze, co jak wiecie, trębaczowi bardzo ułatwia sytuację całą w graniu. I na 10 możliwych punktów na egzaminie otrzymał 9,5. No to znaczy się, trochę na tej trąbce grał, co? Poznał mistrza, wielkiego swojego mentora, który mówi, słuchaj, na tej trąbce to ty możesz zagrać w tej orkiestrze strażackiej, tam patrzysz na nogi tancerkom, jak siedzisz niziutko, ale ja bym ci proponował, synku, żebyś ty na kompozycję poszedł. To jest przyszłość. Kompozycja. I co zrobił Enio? No przecież nie postawił się swojemu mistrzowi. Poszedł na kompozycję, którą również ukończył celująco, choć nie było łatwo w ogóle się dostać. Ale postawił warunki w sekretariacie, powiedział, jestem Ennio Morricone, będę kiedyś gwiazdą, albo trafiam do klasy swojego mistrza, albo w ogóle mnie tu więcej nie zobaczycie. A nie, no to oczywiście, proszę, zapraszamy gorąco. Skoro już umiał komponować, no to chcąc, nie chcąc, nie było to dla niego chyba najważniejsze na świecie, ale postanowił zacząć pisać piosenki. No tych piosenkarzy we Włoszech, jak sami wiecie, po Sanremo jest i było i będzie sporo. Ale te piosenki, które pisał Ennio, one były dosyć nietypowe, bo do tego momentu, zanim on się pojawił, praktycznie nie było czegoś takiego jak aranżacja. A Ennio to był jego konik. Aranżowanie, pisanie głosów, melodii, które się przenikają. Tutaj pstryknął na palcach, tam zagwizdał, tu uderzył w puszkę. No te jego numery się wybijały. W pewnym momencie podpisał kontrakt z RCA i jego przełożony, czy też opiekun, albo A&R, jakby dzisiaj to powiedzieć, mówi, słuchaj stary, mamy problemy. Stoimy na skraju bankructwa, byłoby fajnie, jakbyś coś napisał dla tego młodzieńca, który do nas przyszedł i on się bardzo podoba dziewczynom, to pomożesz? No pomogę. Napisał, sprzedali 3 miliony singli, bo to wtedy single się bardziej sprzedawały niż albumy. Ennio już tak się trochę bardziej poczuł. Przyszła do niego poważna gwiazda, która nazywała się Mina i napisał najlepszą piosenkę, jaką słyszałem w życiu.

On tymi piosenkami, pisaniem piosenek dla innych zajmował się dosyć długo. Ale myślę, że miał dwa duże problemy w życiu. Jeden to był kompleks ojca, a drugi kompleks tego swojego mentora, mistrza wielkiego. Ojciec, kiedy zachorował i nie mógł już grać na trąbce, Ennio nie chciał sprawiać mu przykrości, więc ze swojej twórczości piosenkowej wyłączył trąbkę. Nie chciał, by ojcu było przykro. Jest taki film, który chciałbym, żebyście dzisiaj wieczorem wypożyczyli sobie zadyszkę i go obejrzeli. To jest dokument Ennio Morricone. Super rzecz. Myślę, że wiele wam się rozjaśni, wiele zrozumiecie. Może inaczej spojrzycie, nawet jeśli to nie jest muzyka stricte dla was. On w tym filmie mówi, że kiedy tata zmarł, to wtedy znowu sięgnął po trąbkę i uśmiechnął się, kiedy to powiedział. Do klasy chodził Sergio Leone. Kumacie sytuację. Jeden mistrz od filmu, drugi mistrz od muzyczki. Zwąchali się. Przez kilka lat byli nierozłączni. Jeżeli obejrzycie znowu po latach któryś z tych spaghetti westernów, to sami prawdopodobnie zorientujecie się, jak bardzo Morricone tą swoją muzyką kreślił postaci. Przecież na film nie miał wpływu. Mógł tylko dobrze napisać muzykę i to robił. Ale tym też się nie będziemy zajmowali, bo tym się będzie zajmował Antek. My zajmiemy się po prostu zwykłymi bzdurami.

Miłość do Ennio Morricone jest najdłużej trwającą fascynacją w moim życiu. Do tego wniosku doszedłem kilka lat temu. Choć zaczęła się dopiero około roku 2000. Wtedy to kolega puścił mi to nagranie i mówi: wiesz, kto to jest? Stereolab? Nie. Saint-Étienne? Nie. A co? Morricone. No co ty? No tak. Oczywiście, gdybyśmy na to spojrzeli od tej strony, że zakochałem się w Opposition w roku 83, a w Breathless w 85 i tak dalej, to staż związku z danym wykonawcą jest jakby dłuższy. Natomiast tutaj mówimy o tym stanie zakochania. Nie przychodzi mi. Poważnie. Drodzy Państwo, możemy teraz albo pogadać, ja Wam będę czytał biografię, albo opowiadał ten film, który mam nadzieję, że naprawdę dzisiaj sobie włączycie, albo po prostu posłuchamy muzyczki. Co wybieracie?

Morricone napisał ponad 500 soundtracków. Kumacie to? 500 soundtracków? Rekordowy był rok bodajże 70, w którym napisał 22. Jak to jest możliwe? No, wiecie, ci zdolni ludzie to raczej mają trochę inaczej niż my. My mierzymy to, co możemy zrobić i wydaje nam się to normą, ale jak się jest geniuszem, to jest trochę inaczej. A poza tym, o ile Serge Gainsbourg miał swojego pomocnika w postaci Jean-Claude Vaniera, to Morricone miał Bruno Nicolaia, któremu przekazał batutę i mówi: dobra, Bruno, posłuchaj, mnie już ręce bolą od tej roboty. Ja będę pisał, ty będziesz dyrygował, okej? Okej. Miał też Alessandroniego, tego gitarzystę, którego gitarki znacie prawdopodobnie na pamięć ze Spaghetti Westernów, i też tego gitarzystę, który zajmował się gwizdaniem. No i miał też tą niesamowitą Edę Del Rosso, która jak nikt potrafiła wchodzić na te wysokie nutki. No to teraz posłuchamy całej trójeczki.

chciałbym być asystentem Eniu. Mógłbym nawet teczuszkę nosić, albo papierki przekładać, kawkę parzyć. No ale chyba nic z tego nie będzie. Tak sobie myślę, że jak przyjdzie już ten odpowiedni czas, to wezmę ze sobą te 3 płyty Beatlesów i te 3 Ennio, które za chwilę, ich fragmenty, bo właściwie reszta chyba nie będzie miała większego znaczenia.

Wiecie, ile Oscarów dostał Morricone za tę swoją ziemską robotę? No to... To jednak zobaczcie ten dokument, moi drodzy. Bardzo pouczający fragment w tym filmie, jak dochodzi do Oscarów. Ale zapewne film Zawodowiec z Belmondo widzieliście. I pamiętacie tę scenę, kiedy Belmondo odchodzi z zamku w kierunku śmigłowca, który na niego czeka. I muzykę też zapewne pamiętacie. A gdybyście nie pamiętali, to wejdźcie dzisiaj na ten gruziński Facebook. To się łezka poleje.

Nora Arlandi, druga po Edzie del Rosso, Dziewczyna w bandzie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dziś. W imieniu Antka Grudniewskiego i Szymona Kulisia zapraszam Was na za tydzień. Będzie niestety jeszcze bardziej sentymentalnie i dowiecie się, z jakich atomów się składam. No to do usłyszenia.

0: Minęła 21.
1: Plac na rozdrożu. Kultura.
0: Dobry wieczór. Szymon Kuliś program realizuje, a przed mikrofonem Marta Kula. Kłaniam się i zapraszam Państwa na Plac na Rozdrożu. 21 sierpnia 2025 roku pożegnaliśmy wybitnego artystę. Tego dnia odszedł Stanisław Sojka, mistrz, człowiek o niezwykle rozpoznawalnym głosie i niezapomnianym sposobie frazowania. Autor piosenek, które wszyscy znamy i kochamy. Artysta o wielkiej wrażliwości, którą dzielił się przez całe życie z estrady. Minął ponad rok od jego śmierci, wciąż czujemy ogromną pustkę, ale została muzyka i wspomnienia. Te drugie zostały spisane. Właśnie wczoraj, 14 września, ukazała się książka o Stanisławie Sojce zatytułowana Życie jest darem, której autorką jest dr Anna Gębalska. Ta nietypowa, jak się Państwo przekonają, biografia stanie się dziś punktem wyjścia dla nas w audycji Plac na Rozdrożu do rozmowy o twórczości i życiu Stanisława Sojki. Proszę zostać z nami do 22:00. Zapraszam.

0: 6 minut po godzinie 21 na antenie Radia 357 wybrzmiał utwór Love is Crazy, a zaśpiewał dla nas Stanisław Sojka. Dziś będziemy rozmawiać o tym wspaniałym artyście przy okazji premiery książki Życie jest darem, opowieść o Stanisławie Sojce, której autorka siedzi właśnie przede mną w studiu Radia 357, dr Anna Gębalska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Pani Anno, muszę zacząć od pytania, dlaczego zdecydowała się Pani napisać biografię Stanisława Sojki?
1: Przede wszystkim dlatego, że podziwiałam pana Stanisława, jego głos, jego nieoczywistość łączenia też dźwięków, ale muszę przyznać, że interesował mnie pan Stanisław Sojka bardziej jako człowiek. Oczywiście tutaj wszyscy też wiemy, że był wspaniałym artystą, ikoną, ale właśnie też za tym, jakim ktoś jest muzykiem, artystą, jaki pełni zawód, ważne jest to właśnie, jakim jest człowiekiem. I ten aspekt antropologiczny, przepraszam, bardzo mnie interesował, dlatego podjęłam się właśnie napisania książki poświęconej panu Stanisławowi.
0: Zanim przejdziemy do tego, jaki obraz wyłonił się przed panią podczas pracy nad tą książką, ja muszę zapytać o te pierwsze wspomnienia ze Stanisławem Sojką. Czy pamięta pani moment, kiedy usłyszała jego muzykę i ta muzyka z panią została?
1: To było chyba jeszcze w czasach, kiedy byłam nastolatką, a więc dość dawno temu. I może nie będę tutaj oryginalna, ale to była tolerancja i cud niepamięci. Są na tym świecie rzeczy, bardzo takie rytmiczne utwory. Ale to też mogę powiedzieć dzięki mojej mamie, która bardzo lubiła muzykę. Też między innymi pana Stanisława Sojkę i często u nas w domu był taki zwyczaj, że moja mama coś tam przygotowując w kuchni słuchała radia i to wyglądało w ten sposób, że kiedy były jakieś utwory pana Stanisława Sojki czy jakaś muzyka, która ją interesowała, po prostu zwiększała głośność radia i mówiła ode mnie dla ciebie. No i tak między innymi było też z utworami pana Stanisława Sojki i to były w czasach właśnie takich nastoletnich, kiedy no wiadomo, że takie zainteresowania muzyczne były różne i popowe i po części jazzowe i też jakiś rock. Więc tutaj była bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o gatunki muzyczne.
0: Tak. W przypadku Stanisława Sojki właśnie ta różnorodność była kluczowa, o tym też dziś porozmawiamy, ale czekamy także na Państwa wspomnienia. Proszę dzielić się swoimi wspomnieniami z koncertów, z czasów, kiedy słuchali Państwo muzyki Stanisława Sojki. Czekam na te wiadomości. marta.kula@radio357.pl lub po prostu przez tekstówki w aplikacji, albo jeżeli wolą Państwo social media, no to profil Radia 357 i mój na Facebooku polecają się Państwa uwadze. Mam przed sobą świeżo wydaną książkę Życie jest darem, opowieść o Stanisławie Sojce, która ukazała się wczoraj. Książkę nietypowo skonstruowaną. Składają się na nią takie trzy główne części. Chciałabym, żeby pani opowiedziała o tym, jakie to części i dlaczego zdecydowała się pani na taki podział.
1: W pierwszej części przedstawiłam taki krótki zarys drogi muzycznej pana Stanisława, bo też rozpoczynając pracę nad książką i nad biografią, starałam się pokazać właśnie taką drogę pana Stanisława. Począwszy właśnie od Gliwic. Gliwice nazwałam takim matecznikiem, bo jak w życiu każdego człowieka ważny jest fundament, miejsce, z którego człowiek idzie gdzieś dalej, rozwija się. Więc to było dla mnie istotne, żeby pokazać po części właśnie te różne wymiary, takie chronologii, kalendarium, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała.
0: Ale od razu wejdę w słowo, bo właśnie zdecydowała się pani na taką formę kalendarium w tej pierwszej części, czyli to jest takie dosyć właśnie szybkie przedstawienie faktów z biografii, czyli nie podeszła pani do tego w taki typowy sposób opisywania biografii od faktów, przez kontekst, wspomnienia, wszystko razem, tylko postanowiła to pani oddzielić. I też zastanawiam się, dlaczego taka decyzja.
1: Tak, właśnie najpierw poprzez taki kontekst, żeby pokazać, tak jak powiedziałam, tą drogę muzyczną. Później w kolejnej części tej książki chciałam oddać głos samemu Stanisławowi Sojce, bo pan Stanisław właśnie wypowiadał się na różne tematy i interesowało mnie głównie takie tematy, które niosą w sobie takie pogłębienie też filozoficzne, ale pokazują też jego światopogląd, jego sposób postrzegania rzeczywistości, więc jakby się wiąże też z tym, o czym wspomniałam na początku, że interesował mnie taki aspekt ludzki, taki aspekt antropologiczny. I to także chciałam przedstawić w tej książce. Natomiast znaczną część tej publikacji to są wspomnienia właśnie dotyczące pana Stanisława Sojki. I tutaj poprosiłam o podzielenie się tymi wspomnieniami zarówno braci pana Stanisława, ale też jego współpracowników, jego przyjaciół. I to też jest zabieg zamierzony, dlatego że oczywiście można przedstawić kalendarium, można też przedstawić sposób wypowiedzi o samym sobie, ale mam takie poczucie, że pełny obraz o człowieku to są te wspomnienia, które po nim pozostały, bo wraz z odejściem człowieka pozostają właśnie te cząsteczki dobra w każdym człowieku, z którym ten człowiek miał kontakt, z którym współpracował. I w moim poczuciu właśnie te wspomnienia są najbardziej cenne, bo pokazują właśnie, jak każdy z moich rozmówców zapamiętał pana Stanisława i jak bardzo dla każdego z nich on był ważny.
0: Te wspomnienia będą też ważną częścią dzisiejszej audycji. Pojawi się specjalny gość i jeszcze nie zdradzamy, kto to będzie, ale proszę zostać z nami. Połączymy się z ważną postacią ze środowiska, z otoczenia Stanisława Sojki. Tych postaci oczywiście w książce pojawia się wiele. Rozmawia pani także z rodziną Stanisława Sojki, z braćmi. Jak pani dobierała gości? Bo tutaj to są różne postaci z różnych okresów twórczości Stanisława Sojki. Od właśnie rodziny po postaci, z którymi współpracował. Powiedzmy, kto się pojawia i jak pani to ułożyła, o tak.
1: Tak, więc tą część poświęconą wspomnieniu rozpoczyna rozmowa z panem Leszkiem Sojką, z bratem pana Stanisława, gdzie przede wszystkim w tej rozmowie pan Leszek wspomina wspólne dzieciństwo, wspólne muzykowanie w domu rodzinnym i podczas różnego rodzaju spotkań też rodzinnych już jako dorosły człowiek. Także wspomina to, w jaki sposób to dom rodzinny ukształtował takie, a nie inne artystyczne i muzyczne drogi Stanisława Sojki. Kolejnym moim rozmówcą jest pan Ryszard Sojka, zresztą bardzo uzdolniony, wybitny flecista, więc widać też, pan Leszek zresztą jest skrzypkiem związanym z Filharmonią Śląską, między innymi też, więc widać, że ta muzyka w życiu państwa Sojków zajmuje ważne miejsce. I chciałam pokazać najpierw pana Stanisława poprzez pryzmat bliskich mu osób, czyli braci. Później jakby no też kolejnym takim zamysłem było to, żeby prześledzić tą drogę muzyczną, artystyczną i na podstawie właśnie tej artystycznej, muzycznej drogi zobaczyć, z kim pan Staszek na różnym etapie życia współpracował. Dlatego też kolejnymi rozmówcami są między innymi Krzysztof Materna, Muniek Staszczyk, Wiesław Pieregorulka, Dionizy Piątkowski, też Czesław Mały-Bartkowski, z którym przecież pan Stanisław współpracował i wynikiem tej współpracy jest wspaniała płyta Blublula z 1981 roku, która sprzedała się, no teraz jest jest to bardzo imponujący wynik złotego nakładu 100 tysięcy egzemplarzy, więc to wszystko, na to wszystko też chciałam zwrócić uwagę. Pojawia się także rozmowa z Piotrem Niewickim, z Natalią Przybysz, z Justyną Steczkowską, z Agą Zarian, więc tych osób jest tutaj sporo, także z doktorem Jarosławem Wasikiem, który jest obecnie dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a przecież wiemy też, że pan Stanisław podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu też niejednokrotnie występował, więc tutaj rzeczywiście tych wspomnień rodziny, przyjaciół i artystów jest wiele i są one naprawdę wzruszające i bardzo ciekawe.
0: Potwierdzam i też ten przekrój, wachlarz postaci pokazuje, jak ogromnie ważną dla polskiej sceny muzycznej był osobą Stanisław Sojka. Muszę zapytać o obraz, jaki wyłania się z tej książki Stanisława Sojki, bo mówi pani, podkreśla pani, że to było dla pani najważniejsze, ta ludzka strona. Mhm. Myślę sobie, że każdy z nas, słuchając piosenek ukochanego artysty, ma własne o nim wyobrażenie, które bierze się właśnie z tej wrażliwości muzycznej, z naszego odbioru jego twórczości. Jak to pani wyobrażenie, które nosiła pani w sobie, zostało zestawione z tym, czego się pani przez czas tworzenia tej książki dowiedziała?
1: Przede wszystkim obraz pana Stanisława z tych wspomnień, za które też chciałabym, będąc tutaj na antenie i będąc gościem u pani w audycji, podziękować wszystkim moim też rozmówcom za bardzo dużą serdeczność i życzliwość, za podzielenie się tymi wspomnieniami. I rzeczywiście z tych wspomnień moich rozmówców wyłania się obraz Stanisława Sojki jako niezwykle autentycznego, szczerego, bardzo ciepłego człowieka, serdecznego, takiego, który bardzo skracał dystans. To nie był człowiek, można by rzec, posągowy, ale bardzo taki ciepły, ludzki. Ja też pozwolę sobie podzielić się z takim jednym z wywiadów, które oglądałam, przygotowując publikację, bo zapisał on mi się bardzo, bardzo w pamięci, dlatego że sama niejednokrotnie przeprowadzałam jakieś wywiady, rozmowy. Często towarzyszy takim spotkaniom stres, jakaś taka niepewność i jest to zrozumiałe. I mam taki obraz właśnie pewnej pani, dziennikarki, która chciała przeprowadzić rozmowę z panem Stanisławem. Okazja wspaniała, bo naprzeciwko tej kobiety siedzi inny, tylko Stanisław Sojka, więc no wiadomo, ten stres, też taka gotowość, żeby wszystko dobrze wypadło. I wiadomo, rzeczywiście jakieś takie zestresowanie, niepewność. A pan Stanisław podszedł do tej pani zupełnie bez jakiegokolwiek dystansu. Serdecznie ją przywitał, powiedział, że wspaniale, że jest, i poprosił o pierwsze pytanie. I jakby też pokazał tutaj bardzo taką ludzką twarz, całkowicie bez takiej posągowej figury. I rzeczywiście te wszystkie wspomnienia, które zebrałam w książce, potwierdziły, powiem szczerze, moje wcześniejsze postrzeganie pana Stanisława, bo niejednokrotnie jak oglądałam też różnego rodzaju teledyski, czy też zapisy z jego koncertów, to rzeczywiście oprócz tej warstwy muzycznej, to przede wszystkim właśnie to ten aspekt ludzki, jako takiego autentycznego człowieka, bardzo ciepłego, serdecznego, też z poczuciem humoru i rzeczywiście i ja zapamiętałam w taki sposób pana Stanisława, ale to też potwierdzili moi rozmówcy, z którymi miałam przyjemność rozmawiać.
0: Ten kręgosłup i ta postawa, to zawsze pan Stanisław podkreślał w wywiadach, coś, co wyniósł z domu. O tym domu sporo pisze pani w swojej książce i właśnie chciałam o to zapytać. Jaki to był dom i czym był ten słynny śląski etos, o którym pan Stanisław wspominał?
1: Ten dom był bardzo rodzinny, przepełniony miłością, ale też takimi wymaganiami wobec dzieci, bo rzeczywiście tutaj pani Maria i pan Alfons, czyli rodzice właśnie Stanisława Sojki, bardzo zwracali uwagę na takie wychowanie dzieci. Nie chcę powiedzieć tutaj dyscypliny, żeby ktoś negatywnie też nie zrozumiał, ale to była rzeczywiście dom pełen miłości, ale też właśnie takich wymagań, gdzie dzieci miały też swoje obowiązki. I później pan Stanisław, też odnosząc się do tego czasu domu rodzinnego, rzeczywiście mówił, że było to dobre wychowanie. Był też dom rodzinny przepełniony muzyką, bo pani Maria wielokrotnie przy różnych takich czynnościach dnia codziennego śpiewała piosenki. Zresztą też tata Stanisława Sojki śiewał w chórze kościelnym. Później również też dołączył do niego mały Staszek, więc tutaj ta muzyka była wciąż obecna i rzeczywiście od tego domu rodzinnego to zamiłowanie do muzyki się wzięło. Ale też pani redaktor była uprzejma wspomnieć o tym śląskim etosie. Rzeczywiście tutaj pan Stanisław niejednokrotnie też w różnych wywiadach podkreślał ten śląski etos, czyli właśnie szacunek do pracy, rzetelność, uczciwość, ale też odpowiedzialność za słowo. I rzeczywiście to odpowiedzialność za słowo, co widać później chociażby w tekstach jego piosenek czy w wypowiedziach, wzięło się właśnie z domu rodzinnego i z tego, że właśnie mama powtarzała małemu Staszkowi, że pamiętaj, Stasiu, że właśnie za słowo trzeba być odpowiedzialnym, czyli właśnie, że to też są pewne konsekwencje. I mam takie poczucie, że właśnie ten dom rodzinny jako fundament też ukształtował pana Staszka, jego taką tożsamość, co miało przełożenie później również w jego muzyce.
0: Takim drugim ważnym miejscem, w którym dorastał także muzycznie, był kościół. Tutaj można poprowadzić analogię do amerykańskich muzyków, bo bardzo często te biografie artystów, które czytamy, artystów zza oceanu, właśnie z kościołem są silnie związane, bo to tam też ci artyści uczą się muzyki. Oczywiście to jest przestrzeń skrajnie inna od tej, którą znamy w Polsce, bo tam to jest muzyka gospel, zupełnie inne brzmienia. Pan Stanisław w kościele uczył się muzyki klasycznej, europejskiej. Ja zresztą przytoczę fragment pani książki. Ważny zwrot dokonał się w kościele. Sojka opowiadał, że jako ministrant śpiewał psalm podczas mszy świętej, a katedralny organista usłyszał go i poprosił jego ojca, by przyprowadził syna na próbę chóru. Staszek chętnie na to przystał. Po latach artysta nazwał to doświadczenie nieprawdopodobnym i formującym. W dorosłym, mieszanym chórze katedralnym w kościele świętego Piotra i Pawła zanurzył się w starej muzyce europejskiej. Śpiewał Händla, Palestrinę, Bacha, Verdiego. Zaczynał w sopranach, przechodził przez alty, a przed maturą już po mutacji kończył w tenorach. W wywiadzie dla magazynu Viva wspominał, że chór dał mu poczucie bycia w środku muzyki. Mhm. To jest piękny cytat z pani książki, ale też zastanawiam się, bo tu czytamy, że właśnie i w kościele, i w domu wyrastał, i w szkole muzycznej wyrastał w tym świecie klasycznej muzyki europejskiej, a jednak miał niesamowity dar i feeling do amerykańskiej muzyki. Jak pani myśli, skąd to się wzięło?
1: Ja też się nad tym zastanawiałam i to jest tak jakby połączenie różnych wymiarów, bo właśnie tutaj z jednej strony to wykształcenie klasyczne pana Stanisława, z drugiej strony właśnie ta muzyka i jej obecność w domu rodzinnym, ale też zamiłowania młodzieńcze, właśnie jazzowe, tutaj Milesa Davisa czy Raya Charlesa, więc sądzę, że to jest zawsze w taki sposób, że jest to połączenie pewnych różnych naczyń w jedno, które właśnie stanowią ten fundament, który później właśnie pan Staszek rozwijał i próbował też różnych gatunków muzycznych, dojrzewając też na tej swojej muzycznej drodze i ludzkiej zresztą też.
0: Za moment rozwiniemy wątek jazzowy, ale też powiemy o epizodzie rock'n'rollowym, bo czas, proszę Państwa, na spotkanie z naszym drugim gościem, niespodzianką. Za chwilkę w audycji pojawi się Mateusz Pospieszalski.

0: Madame Schizofrenia, czyli fragment płyty Radical Graża, nagranej przez Sojkę, Janinę i kompanię, a wśród tej kompanii on, Mateusz Pospieszalski, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, który jest naszym dzisiejszym gościem. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za pana obecność, za pana czas. Jest pan jednym z głosów w książce Życie jest darem, opowieść o Stanisławie Sojce Anny Gębalskiej, o której dziś rozmawiamy. Muszę zacząć od tego samego pytania, od którego swój wywiad zaczęła pani Anna, mianowicie o pierwsze spotkanie ze Stanisławem Sojką, bo wasza historia sięga daleko, prawda?
1: Oczywiście, ja pamiętam Staszka z korytarzy w liceum muzycznym w Katowicach. On już co prawda był na studiach. Jak przyszedłem do szkoły, między nami była różnica około 6 lat. Jak ja przyszedłem do pierwszej klasy szkoły, no, czyli siódma gimnazjum właściwie, bo tak się szkoły artystyczne zaczynają od dawien dawna, że od pierwszej klasy były tak jak siódma klasa podstawówki. I ja pamiętam, że Staszek wtedy już był na studiach, a ja miałem to szczęście, że liceum muzyczne i Staszek również też miał to szczęście, że liceum muzyczne było razem w jednym budynku, funkcjonowało razem z Akademią Muzyczną. I te, jakby ta atmosfera Akademii z liceum cały czas się była przemieszana totalnie. W związku z tym cały czas my, licealiści, kolegowaliśmy się ze studentami i dzięki temu to była dla nas największa, bardzo dobra szkoła oczywiście. I ja pamiętam Staszka z korytarzy, jak on przechodził, przemykał na pierwsze piętro, bo na pierwszym piętrze była Akademia i na drugim, a na parterze i w suterenie było liceum muzyczne. I jeszcze dodam, oczywiście, no i to na korytarzu oczywiście, jak się spotykaliśmy, przelotnie, ale pewnego dnia mój brat Paweł, który chodził ze Staszkiem do liceum, jak już oni byli na studiach razem, zaczepił mnie i mówi: Mateusz, chodź tutaj, muszę cię przedstawić mojemu koledze Staszkowi. Staszek siedział ze mną w ławce. No i to było moje pierwsze spotkanie ze Staszkiem i generalnie jakby nasze ścieżki życiowe cały czas się o siebie obijały. Mhm. Ja jeszcze dodam tylko tyle właśnie, że to cały początek, ja nie byłem obcą osobą dla Stacha od samego początku, bo ja byłem oczywiście takim latającym po korytarzu rozbrykanym urwisem, bo jak cokolwiek było przeskrobane w szkole czy w internacie, najpierw byłem wzywany ja, ale przez to na siebie wszystkich uwagę zwracałem. W związku z tym nie byłem dla Staszka obcą osobą, ale to, że byłem bratem Pawła, a dodam oczywiście to, że jak Staszek siedział z Pawłem w jednej ławce, no to oni byli po prostu wielkimi przyjaciółmi. No. Mhm.
0: Muszę zapytać o lata 80., panie Mateuszu, bo mam wrażenie, że taka muzyczna eksplozja waszej wspólnej działalności nastąpiła właśnie wtedy. Pamiętam, że gdy gościłam w audycji Janusza Janina Iwańskiego, on również o tych latach 80. wspominał i powiedział, że to był totalny rock and roll. I proszę pana o wspomnienie szczególnie o grupie Sfora, bo to był krótki epizod, ale właśnie bardzo, bardzo intensywny.
1: Bardzo dynamiczny przede wszystkim. To było coś takiego, że my z zespołem Tiebreak wchodziliśmy już w taką stronę muzyki improwizowanej, która właściwie już nie miała... miała fundamenty mainstreamowego jazzu, natomiast to, co graliśmy, to właściwie nie zawierało takich pochodów harmonicznych 3-5-7, które funkcjonowały w obiegu takim potocznym w graniu jazzu. My chcieliśmy iść do przodu, u nas się już pojawiały bardzo mocne, dynamiczne historie. A Staszek właśnie, jak ja słyszałem właśnie wasze opowieści wcześniejsze, był po nagraniu tej Blue Bluli, już był bardzo popularnym człowiekiem, bardzo popularnym artystą, bardzo popularnym wokalistą. Miał wielkie sukcesy i był w trakcie nagrywania właśnie kontrakt podpisywał z RCA. Mhm. I to był ten okres, w którym on chciał się odbić już od jazzu, a jednocześnie nie mógł, bo cały czas funkcjonował, wszyscy chcieli słuchać Staszka takiego, jakiego poznali. Natomiast Staszek nie tyle, że był znudzony czy zmęczony, ale chciał robić muzykę, która nie byłaby stricte amerykańska. Nie chciał robić czegoś takiego, co będzie balladowe, jazzowe i miziu-miziu, i chciał się odbić od tego i szukał po prostu rock'n'rolla. I zespół Tiebreak dla niego był czymś takim wzorem polskiej sceny muzycznej, która idzie dokładnie w taką stronę, którą on chciałby również pójść. I pamiętam takie zdarzenie, że my w Rotundzie na Jazz Juniors, na koncercie galowym, występując w sali Rotunda na pierwszym piętrze, w koncercie galowym, Staszek podłączył się do nas na koncercie do utworu. Nie, dwa utwory chyba tam zagraliśmy i to był cały koncert, co najśmieszniejsze. To trwało godzinę. To później znalazło się na kasecie wydanej przez Jaszczury, Klub Jaszczury, przez Kubę Florka, który był menadżerem Tiebreaku. Ale Staszek podłączył, Staszek podłączył się do nas na koncercie i jest to nagranie wspólnie razem z Jorgosem, z Koliasem, który był członkiem Tiebreaku. Zaczęliśmy razem improwizować i to było coś nieprawdopodobnego. I Staszek poczuł się jak w rodzinie. Później po tamtym okresie ja pamiętam taką sytuację, że my w zespole Tiebreak też mieliśmy mały kryzys, chcieliśmy iść w jakąś stronę jeszcze bardziej rock'n'rollową, nawet bardziej piosenkową, i Staszek dokładnie też to miał. I pamiętam, przyjechał do mnie do mieszkania, w którym spotkaliśmy, umówił się razem z Antonim Gralakiem. Janiny jeszcze wtedy nie, znaczy nie, Janina nie był obecny przy tym spotkaniu. Pamiętam tę pertraktację Staszka z Antonim Gralakiem u mnie w domu, co do składu zespołu, który ma powstać i który ma wywrócić nasze światy do góry nogami.
0: No. I to była właśnie sfora, właśnie, prawda?
1: To była właśnie sfora i w tej sforze pojawił się Andrzej Ryszka, Andrzej Urny. Dodam, że Andrzej Ryszka wtedy był grał w zespole Krzak. Andrzej Urny był świeżo po Perfekcie, był członkiem Perfektu wtedy. Natomiast cała reszta, Marcin Pospieszalski na gitarze basowej, Janusz Janina Iwański na gitarze, Antoni Gralak na trąbce i ja na saksofonie. Oczywiście dodam, że ten skład cały był tak inny, że Staszek też jako wokalista był w sumie współwokalistą tego zespołu, bo wszyscy chcieliśmy wtedy
0: to
1: śpiewać.
0: To był kolektyw, prawda? Ale bardzo chciałam porozmawiać o tym momencie, bo mam wrażenie, że to jest moment absolutnie przełomowy w biografii Stanisława Sojki, bo to właśnie jest, tak jak zresztą już pan wspomniał, ten pomost między światem jazzu, w którym był już tak mocno osadzony, a tym poszukiwaniem własnego głosu. I chciałam pana jako muzyka, który też i wtedy, i przez długi czas obserwował Stanisława Sojkę, zapytać, jaki chciał wówczas Stanisław Sojka, aby ten jego głos był? W jakim kierunku ostatecznie chciał podążać? Potem to oczywiście wszyscy słyszeliśmy, ale o ten moment właśnie formacji.
1: Tak, ale Staszek właśnie, chciałem dodać, że Staszek wtedy nie wiedział, co będzie później i dokładnie co będzie śpiewać. Natomiast on chciał się odbić od jazzu mainstreamowego. Jeszcze raz dodam, nie to, że się obraził. Chciał iść do przodu. I wzorem, po prostu wzorem dla nas to był rock and roll. To był Jimi Hendrix, to były ówczesne płyty Milesa Davisa, takie jak We Want Miles, która się ukazała, czy wcześniejsze totalnie wyimprowizowane materiały Beaches Brew albo In a Silent Way. Natomiast u nas też był wzorem Hendrix po prostu, ale... Co ciekawe, wszyscy oczywiście, cała polska scena muzyczna wtedy zasłuchiwała się w The Police również. I to był taki niebywały kalejdoskop tego, co był na świecie w muzyce, która oczywiście przechodziła jeszcze w tamtych czasach przez tę żelazną kurtynę. I to jakby dodatkowo jeszcze potęgowało nasze pragnienie grania muzyki, która będzie zbuntowana po prostu. I powstała sfora i tu się pojawił taki mały dysonans, dlatego że Staszek po roku naszych zmagań muzycznych, on nie mógł się w 100% odnaleźć w tym, co robi, dlatego że jego głos nie był w pełni wykorzystany, bo w pojawieniu się takiej dynamiki podkładu, Staszka głos w tej dynamice był zbyt płaski. I on to zauważał, ale w tym wszystkim wyzbył się tego grzecznościowego muzykowania, o którym wy też opowiadaliście tutaj, tej szkoły, tej klasyki takiej, mm-hmm. i takiego tych fundamentów, które oczywiście do końca u wszystkich muzyków, którzy mają takie fundamenty, zostają. Natomiast chodzi o to, żeby odciąć pępowinę.
0: Czyli to był taki tutaj, moment wyzwolenia,
1: tak,
0: jak rozumiem.
1: Wyzwolenia. Mm-hmm. I tu powiem tak, że Staszek w tym momencie nie poczuł się zrealizowany i my też to czuliśmy. Po roku grania wspólnego, ja jeszcze pamiętam, muszę dodać coś takiego, że ta muzyka była o kilka kroków z przodu dla słuchacza zbyt trudna. I ten utwór, który słuchaliśmy do dzisiaj, jest no po prostu tak jak ta Madame Schizofrenia, ten tekst, który zresztą był Staszka. Staszek wtedy też już wszystkie teksty pisał w tej grupie. I też to było takie pole doświadczalne, ale samo wyzwolenie emocjonalne tej dynamiki było takim obrazem troszeczkę waleniem w sufit. I brakiem przebicia się. I uwaga, po tym rozstaniu naszym, zresztą bardzo przyjacielskim, bo tu za chwilę powiem, jak to później wyglądało, że po tym rozstaniu czysto personalnym w tym zespole, my bez Staszka zostaliśmy w tym samym gronie, mieliśmy grupę Łubudu, zmieniliśmy nazwę na grupę Łubudu, natomiast Staszek wylądował sam na platformie życiowej i w tym momencie jakby wypośrodkował te emocje. To znaczy, że wtedy był za grzeczny, a tu był zbyt radykalny, zbyt ostry.
0: I
1: w tym momencie ta szkoła Sfory spowodowała dopiero, że Staszek stał się Staszkiem.
0: Mm-hmm. I potem powstały wszystkie te piosenki, które do dziś znamy, nucimy. Duet Sojka Janina to też właśnie po Sforze. I reszta jest historią, jak to się mówi, ale a propos historii...
1: No i
0: historii,
1: właśnie, i tutaj, jeżeli mogę, chciałem dodać jeszcze właśnie tę jedną rzecz. A może pani zada tu pytanie, to cię wyprzedzę, ale chciałem powiedzieć o tym, że nasze drogi muzyczne, artystyczne i towarzyskie nigdy się nie rozeszły. Tak jak pani powiedziała, tak, że później była właśnie płyta Sojka Janina i tak, że duet Sojka Janina. Z tego duetu Sojka Janina, to właśnie Janina był przecież w Sforze, był w Łobudu. Z Łobudu stało się to samo, co się stało ze Sforą, że to była muzyka, która nie miała odbiorcy. My graliśmy tylko i wyłącznie dla siebie. Te koncerty, które graliśmy ze Staszkiem, ze Sforą i te koncerty, które graliśmy z Łobudu, kończyły się tak samo. Ciszą w publiczności. Ludzie kompletnie tego nie rozumieli, co się dzieje na tej scenie. I później powstał u Staszka duet właśnie z Janiną. I to się skończyło w ten sposób, że na kolejnych płytach my ze Staszkiem po prostu do siebie wracaliśmy. Mhm. Ja w przeciągu tych wielu lat w sumie nagrałem ze Staszkiem 9 płyt. Mhm. Uczestniczy na 9 płytach.
0: Tak, w tym słynnej akustyki, prawda?
1: Tak, tak, mhm. Oczywiście. I nie licząc oczywiście koncertów, które razem wspólnie zagraliśmy.
0: I propos...
1: to nie byłem tylko Janina i ja, przepraszam, tak? już kończę, tylko to był oczywiście i Marcin na basie i Antoni Gralak, który grał nawet jeszcze dłużej ze Staszkiem niż ja.
0: I a propos koncertów, wspomniał pan, że koncerty Sfory kończyły się ciszą, bo to, co graliście, było tak szokujące dla publiczności. Teraz spojrzę na panią Annę i zapytam o koncert z 91 roku. Słynny, ważny, kultowy koncert Tolerancja. Jaka tam była reakcja?

0: potrafili z nimi zjeść wspólnie kolację, zjeść przygotowany przez nich obiad. Nie obawiali się podać dłoni tym osobom, przywitać się z nimi, okazać im taką serdeczność i życzliwość. To wcale nie było wówczas takie oczywiste. I podczas jednego z wieczornych spotkań właśnie pojawiła się taki pomysł, żeby może zorganizować jakiś koncert charytatywny, właśnie jakieś takie wydarzenie, które mogłoby w jakiś sposób też opinii społecznej przybliżyć całą tą sytuację, ale też sytuację tych osób, że rzeczywiście potrzeba też takiego zrozumienia, wyzbycia się trochę lęku. I pan Stanisław powiedział, że musi coś pomyśleć, może uda mu się stworzyć jakąś piosenkę, bo jak stwierdził podczas tych wieczornych rozmów, dobrze byłoby właśnie jakieś wydarzenie osnuć wokół jakiejś piosenki, czegoś, co będzie właśnie jakąś taką ideą przewodnią. No i ten utwór Tolerancja powstał w jeden wieczór, tak naprawdę, chociaż pan Staszek mówi, że podczas tego spotkania mówił, że dajcie mi chwilę, muszę pomyśleć, jak będę wolny, ale i każdy oczywiście tam powiedział, że dobrze, z pełną akceptacją i zrozumieniem, ale jak ksiądz dr Arkadiusz Nowak też wspominał, że nikt się nie spodziewał, że pan Staszek taki utwór stworzy w tak krótkim czasie i tak nośny i taki utwór o takim przesłaniu, można powiedzieć, że przesłaniu ewangelicznym, uniwersalnym, bo chociaż powstał w latach 90., to jego przesłanie jest aktualne również teraz w XXI wieku.
1: I premiera tego utworu była właśnie koncertowa podczas tego wydarzenia.
0: Tak.
1: Posłuchajmy Tolerancji.

0: Stanisław Sojka i Tolerancja, utwór z niezwykle ważnym kontekstem powstania, ale absolutnie uniwersalny. Dziś, proszę Państwa, w Placu na Rozdrożu rozmawiamy o Stanisławie Sojce przy okazji premiery jego biografii i wspomnień. Życie jest darem. Opowieść o Stanisławie Sojce to książka autorstwa Anny Gębalskiej, która jest ze mną w studiu. Jest z nami także Mateusz Pospieszalski, wspaniały muzyk i współpracownik Stanisława Sojki, a także przyjaciel Stanisława Sojki. Panie Mateuszu, chciałam na koniec zapytać o to, jakim był człowiekiem. Jak pan go zapamięta?
1: Ojej, no to jest na pewno wzruszające pytanie, dlatego, że to wszystko, co można powiedzieć, brzmi banalnie, że był wspaniałym człowiekiem. Natomiast co było niebywałe w nim, że on zjednywał sobie ludzi. Przede wszystkim nie przyjaźnił się z ludźmi, z którymi wypadało się przyjaźnić. Czyli nie miał w ogóle takiej potrzeby bycia celebrytą, pojawiania się w środowiskach tak zwanych odpowiednich w cudzysłowie. Natomiast przyjaźnił się w przeróżnych kręgach i grał na przykład w zespole u niego ludzie do końca życia Staszka. Miał wokół siebie ludzi, z którymi się przyjaźnił, z którymi czuł się jak w rodzinie. I to ja myślę, że to jest ta warstwa, to jest ten poziom, który tutaj jest najważniejszy. Cieszył się z banalnych rzeczy. Jak ja wybudowałem dom, no to koniecznie musiał go zobaczyć. Nakupił drożdżówek i mówi: Mateusz, jedziemy do ciebie. Ja byłem wtedy w Warszawie, zapakowaliśmy się do samochodu, przyjechaliśmy tutaj. Jeszcze chyba wtedy z Kubą czy z Antkiem, dokładnie tego nie pamiętam. Ale siedzieliśmy oczywiście do późnych godzin nocnych. Próby też u mnie w domu były robione przed koncertami. Wszystko było niebywale rodzinnie i to było potwierdzenie, chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, potwierdzenie, jacy ludzie byli na stypie Staszka. Że ja mówię do Ewy i tam do Iwony i do Kuby i do Antka i do Marcina i do braci, że no, odliczyła się rodzina. A ta rodzina to ta cała rzesza przyjaciół, którzy tam byli.
0: Bardzo dziękuję, panie Mateuszu, za pana wspomnienia i za udział w dzisiejszej audycji. Mateusz Pospieszalski był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu,
1: bardzo
0: za te
1: dziękuję
0: słowa.
1: Również.
0: Pani Anno, już tak króciutko na koniec, mamy ostatnie niecałe 2,5 minuty audycji. Chciałam zapytać o przesłanie tej książki, o to, z czym by pani chciała, żeby czytelnicy zostali. I słowem podsumowania właśnie, jaki ten obraz z panią zostanie Stanisława Sojki?
2: Przede wszystkim chciałabym, żeby poprzez lekturę tej książki wybrzmiało przede wszystkim to, że pan Stanisław Sojka był twórcą nie tylko niezapomnianych utworów, tutaj wspominaliśmy Tolerancję czy też Cud niepamięci, ale także był człowiekiem głębokiej wiary, nieustannych poszukiwań. Był człowiekiem wielkich sukcesów i odważnych życiowych wyborów, ale także nie bał się mówić o konsekwencjach dokonanych przez siebie wyborów i był tutaj takim człowiekiem będącym w prawdzie. To bardzo ważne i to nie do końca jest współcześnie oczywiste, więc serdecznie wszystkich zachęcam do lektury tej książki. Jest to naprawdę niezwykła opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich artystów i serdecznie państwu polecam.
0: Muszę dodać na koniec, bo mówi pani o prawdzie. W tej książce pojawiają się też zakręty i o nich też Stanisław Sojka mówił otwarcie, o nich też śpiewał. To był wspaniały, bardzo szczery w swojej muzyce artysta. Życie jest darem. Opowieść o Stanisławie Sojce to książka, która wczoraj miała swoją premierę. Dziś stała się punktem wyjścia dla nas do rozmowy o tym artyście. Doktor Anna Gębalska była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla pani redaktor.
0: Audycję zrealizował Szymon Kuliś, a ja się nazywam Marta Kula. Życzę państwu pięknego wieczoru i dobrej lektury. Do usłyszenia.

0: Za minutę 22.
1: Radio 357.

Dobry wieczór, kłania się Łukasz Dunaj. Włącz ten hałas za konsoletą Szymon Kuliś. Dzisiaj będziemy celebrować 25-lecie God Hates Us All, 9. albumu w dyskografii Slayer, albumu bardzo szczególnego, bo czy można sobie w ogóle wyobrazić gorszy timing wydania płyty? Chyba nie. Album ukazał się 11 września, tak, tego 11 września 2001 roku, kiedy cały świat zamarł w przerażeniu, obserwując walące się wieże World Trade Center, a właśnie tego dnia swoją premierę miał ten krążek. I ten tytuł, God Hates Us All, nabrał dodatkowego, bardzo złowróżbnego znaczenia. Będziemy dzisiaj, albo ja będę, ale też liczę na wasz udział, czy w komentarzach, w tekstówkach, mailach, jakkolwiek sobie życzycie ze mną kontakt nawiązać. Będziemy wspominać tę płytę, ale również ten czas, więc to nie będzie audycja tylko ze Slayerem, ale oczywiście lwią część programu ten zespół dzisiaj nam pochłonie. No więc dalej, God Sent Death.

Czytam sobie wasze komentarze odnośnie tej właśnie płyty. Pojawiają się też takie opinie jak Przemka, że odrzuca go protulsowa produkcja, kompresja tej płyty po trzech numerach robi się męcząca. Trochę jestem w stanie się z tym zgodzić. Też był to czas, kiedy właśnie w ten sposób wiele płyt metalowych brzmiało na początku nowego milenium i ta kompresja i loudness war, o której się później mówiło, faktycznie dominowała w brzmieniu, zwłaszcza płyt metalowych, które powstawały w tak zwanym mainstreamie jednocześnie. Jest też głos, że od początku nie znosiłem tej płyty, tak jak właściwie każdej po Seasons in the Abyss. To dość mocna teza, ale chyba też wynika po prostu z podejścia do dyskografii Slayer dość radykalnego, przyznaję, ale też jest kontr głos Szymona, na przykład, że God Hates Us All to ulubiony jego album. I to fajnie, że akurat to wydawnictwo polaryzuje w pewien sposób fanów Slayer. Są też dość powszechne głosy, że tak naprawdę God Hates Us All to była ostatnia wielka płyta Slayera, że później właśnie zespół wszedł w taki tryb trochę autopilota, pomimo tego, że do zespołu, do składu wrócił oryginalny perkusista Dave Lombardo. God Hates Us All było jeszcze oczywiście nagrywane z Polem Bostafem. Album wcale się nie musiał ukazywać 11 września. Było to wywołane opóźnieniem związanym z pracą nad oprawą graficzną płyty. I już przed premierą pojawiła się w mediach taka informacja, że pierwotny projekt okładki był zbyt kontrowersyjny, jak na normy obowiązujące w koncernie Universal. Kerry King wspominał, że musieli pójść na kompromis i ta okładka to oczywiście ta oryginalna, która znalazła się zresztą na froncie płyty CD, to nasiąknięta krwią Biblia przebita gwoździami. No ale właśnie, aby troszeczkę jednak złagodzić wymowę i to, jakie wrażenie robił ten obrazek, ta grafika, płyta była pakowana w taką białą obwolutę, która przykryła ten obrazek, to też ten obrazek swoje mówił, te cztery złote krzyże na białym tle. Ale oczywiście nie było to już tak ofensywne jak ten pierwotny projekt. No i właśnie, kiedy album się ukazał 11 września, ta obwoluta okazała się kluczowa, ponieważ koncern Universal nie chciał eksponować na sklepowych półkach płyty z tak bardzo radykalnym antychrześcijańskim przesłaniem, co wówczas po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone nabrało dodatkowego znaczenia. Ale o tym wszystkim jeszcze sobie pewnie porozmawiamy, a teraz kolejny utwór z tej płyty.

New Faith. Pamiętam wrażenie, jakie ten album wywierał tuż po premierze i to, co rzuciło mi się wówczas w uszy i co do dzisiaj uważam jest ogromną zaletą tego albumu, to są wokale Toma Arai. Myślę, że tutaj na tej płycie wspiął się na swoje wyżyny, jeżeli chodzi o ekspresję wokalną, jeżeli chodzi o tę wściekłość, która emanuje z jego głosu. No tutaj, tak jak słyszeliśmy Disciple, czy właśnie New Faith przed chwilą, to jest jakiś next level, jeżeli chodzi o jego krzyk, o jego właśnie artykulację. Zresztą ten fragment tekstu z New Faith: trzymam Biblię w kałuży krwi, by żadne z jej kłamstw nie miało na mnie wpływu, jak na osobę, która jest zadeklarowanym katolikiem, no to są to dość mocne jednak frazy. New Faith to też utwór, którego Jeff Hanneman na początku nie chciał w ogóle na płycie. Zaproponował ten riff Kerry King. No i jakoś tak na początku ten utwór nie zatrybił, mówiąc w cudzysłowie. No ale w końcu finalna wersja, którą King dopracował i przedstawił zespołowi, uzyskała już tę akceptację. Jest to jeden, uważam, z jaśniejszych punktów God Hates Us All, chociaż nie taki oczywisty. Co jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o God Hates Us All, ale to myślę, że jeszcze o tym będzie można powiedzieć, jak wyglądało w ogóle pierwsze dni po premierze tej płyty, ale też nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądała wkładka. Tak więc teksty utworów są przedzielone fragmentami Biblii, fragmentami Księgi Hioba, która oczywiście opowiada o losie człowieka, na którego Bóg zesłał wszystkie najgorsze plagi, najgorsze cierpienia, któremu tenże Bóg odebrał wszystko, co ów człowiek kochał. Tak więc no, trudno o lepsze czy bardziej adekwatne tło do słów płyty, która nosi tytuł Bóg nienawidzi nas wszystkich.

Cast Down. Kompozycja w całości autorstwa Kerry'ego Kinga, który odpowiada tutaj zarówno za muzykę, jak i tekst. I jest to powrót do takiej trochę bardziej nowoczesnej rytmiki i groove'u tak zwanego, który słyszeliśmy w dużych ilościach na albumie wcześniejszym Diabolus in Musica z 1998 roku. Tutaj podobne myślenie, jeżeli chodzi o warstwę rytmiczną, ale też utwór, który bardzo dobrze jedzie do przodu. Pamiętam w okolicach tego wydania God Hates Us All odbył się press tour zespołu, który przeleciał wtedy na wywiady do Polski. Było to chyba lipiec, o ile dobrze pamiętam. Wtedy zespół pojawił się w Polsce w osobach Jeffa Hanemana, Paula Bostaffa i Toma Arai. Nie było tylko Kerry'ego. I właśnie, ja wtedy jako, który to był 2001 rok, ja jako 22-letni zaledwie dziennikarz pisma Thrash & Moll dostąpiłem wówczas zaszczytu spotkania z zespołem Slayer właśnie w Warszawie. Mnie w udziale przypadła rozmowa z Jeffem Hanemanem i Paulem Bostaffem i między innymi próbowałem zapytać, może inaczej, próbowałem dowiedzieć się od zespołu, czy Tom Araya nie ma jakiegoś wewnętrznego konfliktu w sobie, śpiewając tak bardzo radykalne, antychrześcijańskie teksty, jak właśnie na płycie God Hates Us All, chociaż Araya urodził się, wychowywał środowisko o bardzo silnych tradycjach religijnych. No i oto, co mi odpowiedział wtedy Jeff Hanneman. Tom bardzo angażuje się w interpretację tekstów. Chce, żeby każdy z nich w jego ustach wypadał jak najbardziej przekonująco. Pisze mu o złu tego świata, o szaleństwie, które popycha wielu ludzi do czynienia najgorszych możliwych zbrodni. To życie, które przecież otacza nas wszystkich bez wyjątku. Nie koncentrujemy się na wymyślaniu banalnych, wymyślonych historyjek. Slayer jest jakby przekaźnikiem negatywnych treści, które próbujemy przekształcić w pozytywną, oczyszczającą energię. To jest bardzo bliskie filozofii życiowej Toma i sprawia, że bez żadnego problemu akceptuje on teksty Kerry'ego, nawet jeżeli do końca się z nimi nie może zgodzić. To się nazywa sztuką kompromisu, jednocześnie w czasie trwania tego procesu, tego ścierania się ich poglądów, powstaje nowa, ożywcza energia, która napędza cały zespół. No, myślę, że jest to jeden z ciekawszych fragmentów tej rozmowy. Rozmowy, którą przyznaję, czytając dzisiaj po 25 latach, no mam tam momenty takiego troszeczkę zażenowania. No ale cóż, no raz się ma 22 lata i myślę, że przejęcie, które mi towarzyszyło podczas tej pierwszej rozmowy z muzykami Slayer, było na tyle potężne, że chyba też czasami przesłaniało moje ówczesne możliwości. Ale i tak jestem dumny z tego, że w tamtym czasie udało mi się ze Slayerem rozmawiać. No i między innymi była to moja jedyna rozmowa z Jeffem Hanemanem, nieżyjącym już, jak wiemy, od 2013 roku. Wracamy do płyty God Hates Us All, kolejny utwór Threshold.

Threshold. Fragment, który szczerze mówiąc uważam za jeden z dwóch najsłabszych na Gods Hate Us All. Myślę sobie, że mogłyby zostać ten i jeszcze jeden utwór, o którym później zastąpione bonusami, które znamy z wcześniej z maxi singla Gods and Death, później zostały jeszcze wydane na boksie Soundtrack to the Apocalypse. Je dzisiaj też usłyszymy, ale wracamy do historii, do 2001 roku. Mam przed sobą książkę Bez Litości, prawdziwą historię zespołu Slayer autorstwa Jarka Szubrychta i właśnie 10-11 września, pierwsze godziny 11 września, więc tego dnia amerykańskiej premiery płyty, na muzyków czekał 3000 tłum fanów w sklepie Warehouse Music w mieście Corona w Kalifornii. Tam właśnie przygotowane było tuż po północy spotkanie z fanami, a kilka godzin później Slayer miał lecieć do Anglii, ale ich samolot nie wystartował z oczywistych względów, podobnie jak wszystkie inne samoloty w Ameryce. To już był oczywiście ten feralny dzień ataków na World Trade Center i na Pentagon. Nikt nie wiedział wówczas, jak będą wyglądały najbliższe godziny i dni, jak będzie wyglądała sytuacja z zapowiadanymi koncertami, a już wiadomo, że w planach była trasa Tattoo the Planet, europejska, która miała się odbyć, miała się zacząć, przepraszam, 13 września, Slayer, Pantera, Cradle of Filth oraz Static X. Pierwsza zrezygnowała Pantera, później Static X. W tamtych dniach jednak wszyscy odnieśli się do tej decyzji z pełnym zrozumieniem. Wszyscy akceptowali, rozumieli tą sytuację. Europejscy fani w zasadzie pogodzili się z odwołaniem całej trasy Tattoo the Planet, gdy Slayer nieoczekiwanie oświadczył, że jednak nie zmienia planów i poleci do Europy, kiedy tylko będzie to możliwe. Jesteśmy Slayerem. Musimy. Trudno bardziej lakoniczne i zarazem lepsze wyjaśnienie ich postawy. Postawy mocno takiej, można powiedzieć, nieprzejednanej. Toma Raja to uzasadniał w ten sposób, że wszyscy mamy rodziny i martwią nas potencjalne zagrożenia, ale wiele dzieciaków w Europie doświadczyło już w swoim życiu ataków terrorystycznych, więc uważam, że Slayer powinien tam pojechać i zagrać dla nich. Nie zgadzamy się, by nasz zespół stał się zabawką w rękach terrorystów. Nie pozwolimy im na dalsze zakłócanie naszego życia. To była wypowiedź ze szwedzkiego dziennika Aftonbladet, którą właśnie Jarek Szubryt w swojej książce przytacza. Jak było dalej, to pewnie wszyscy pamiętamy, ale teraz przerwa na utwór Exile.

No nie można powiedzieć, żeby ten utwór niósł ze sobą przesłanie miłości do bliźniego. Ostatnie dwa wersy, get out of my face, get out of my life, out of my fucking way, just die. No i chyba też dla takich tekstów wymyślono te wszystkie niesłynne naklejki na płyty, na okładki Parental Advisory Explicit Content, które pojawiały się zarówno na obwolutach płyt hip-hopowych od lat 90. w zasadzie już pod koniec lat 80. No i też bardzo często na płytach metalowych. Exile, utwór o tym, jak to jest i co byśmy chcieli zrobić osobie, która zajdzie nam za skórę. Każdy wie, że to fajny temat zaprezentowany w odpowiedni dla Slayera sposób. Tak mówił Kerry, autor słów i muzyki do tej no jakże przyjemnej piosenki. Co mamy dalej? Jak to było z tą trasą? Nie wiem, czy jesteście w posiadaniu kompaktu God Hates Us All z tak zwanej epoki. Ja jestem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, no pomijając naklejkę pewnej rozgłośni radiowej, dużej, to jest cena. Cena, płytę tę kupiłem w Empiku, chyba w ogóle w dniu premiery i cena 59,99. I to jest pierwsza ciekawostka, że 25 lat temu płyty kompaktowe kosztowały 60 zł i w zasadzie te ceny się jakoś znacząco nie zmieniły. Wszystko podrożało przez ćwierć wieku o prawdopodobnie kilkakrotność swojej wartości. No, płyty kompaktowe gdzieś tam się zatrzymały w podobnych cenach, ale na froncie tutaj jest jakiś taki zwany blurb, gdzie są dwie bardzo entuzjastyczne opinie z amerykańskich pism, ale to jest mniej interesujące. Bardziej interesująca jest naklejka druga. Slayer plus goście, jedyny koncert w Polsce, 25 września 2001, Katowice. Spodek. I wracamy do książki Bez litości, bo o tym właśnie będzie ten fragment. 11 września mieliśmy wylecieć do Europy. Nasza ekipa już tam była. Poleciała dzień wcześniej, to opowiada Kerry King. Straciliśmy mnóstwo kasy, by ich tam utrzymać, pokryć koszty hoteli, żarcia, zapłacić im za nierobienie niczego. No, widać, że Kerry chyba nie lubi marnować pieniędzy. Ale show must go on, może to głupio brzmi, ale taka właśnie jest prawda. Taki jest dzisiaj ten biznes. Musisz jeździć w trasy, jeżeli chcesz sprzedawać płyty. Sklecona na prędce zastępcza ekipa Tattoo to the Planet. Slayerowi towarzyszyły grupy Biohazard, Vision of Disorder i Cradle of Filth. Ruszyła w trasę, która rozpoczęła się 18 września, ale nie udało się odwiedzić wszystkich planowanych miast. Na przykład właśnie organizator katowickiego koncertu wystraszył się braku Pantery, uznał, że Slayer nie przyciągnie odpowiedniej ilości widzów, aby wypełnić katowicki spodek. Dzisiaj brzmi to śmiesznie. No wówczas widocznie to było zagadnienie, które robiło różnicę. W ostatniej chwili odwołał więc koncert i Tattoo the Planet ominęło Polskę. A niektórzy fani dowiedzieli się o tym dopiero 25 września, czyli w dzień koncertu, bezskutecznie próbując dobić się do bram Spodka, ale bramy Spodka się nie otworzyły. W innych krajach jednak na frekwencje nie narzekano, w niektórych na niektórych koncertach było ponad 10 tysięcy widzów. Ciekawe to jest, prawda? Ciekawe jest, że Slayer wówczas nie był magnesem, który byłby w stanie zapewnić czy zapełnić halę Spodka i nie było to wcale pewne, że ten koncert się wyprzeda.

Seven Faces. Jeden ze spokojniejszych fragmentów tej płyty, jeżeli oczywiście tak można to ująć, który też został umieszczony jakby w środkowej części tej płyty, tak jakby Slayer trochę się zmęczył tą intensywnością pierwszej części albumu. No i właśnie ten środek jest taki bardziej klimatyczny, ale to też będzie słychać na przykładzie następnych kompozycji. Wrócę na chwilę, jeżeli pozwolicie, do swojej właśnie rozmowy z epoki, z roku 2001. Drążyłem trochę ten temat z muzykami, czy powrót do bardziej agresywnego grania na God Hates Us All nie był jednak wynikiem krytyki, która spłynęła na zespół po Diabolus in Musica.

świetny Bloodline, który już wcześniej był znany fanom ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dracula 2000. Teraz zrobimy sobie przerwę od God Hates Us All, ale nie będzie to bynajmniej przerwa na reklamy, a przypomnijmy sobie puls roku 2001. Jak wówczas brzmiał mainstreamowy metal? Kto był na szczycie? Jaką muzyką wtedy się fascynowaliśmy?

Utwór, przy którym można sobie było zdemolować chatę. People equal shit, Slipknot. New metal? No, dobre sobie, no. Iowa starła w proch te drwiące uśmieszki starych metali twierdzących, że w muzyce Slipknot nie ma nic oprócz wizerunku. To był chyba najbardziej spektakularny album roku 2001 ale też w tym roku, 2001, jedną ze swoich najlepszych płyt wydał zespół Tool.

Mein Herz brennt z albumu Mutter. To wszystko ukazało się w roku 2001. Tool, Lateralis, Iowa, Slipknot, Mutter, Rammstein. No, całkiem niezły rok. I tak sobie myślę, że ćwierć wieku temu muzyka metalowa miała wielkie szczęście do albumów, jakby to określić, takich, które przebijały się do masowej świadomości, takich, które nie tylko były wielkimi sukcesami komercyjnymi, ale można powiedzieć, że w pewien sposób tworzyły krajobraz całej sceny muzycznej albo współtworzyły. No bo cóż innego można też powiedzieć o albumie Toxicity?

Tear Dance System of a Down. W 2001 roku swój pierwszy album od 6 lat, pierwszy oczywiście z premierowym materiałem, wydał również Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne Gets Me Through z płyty Down to Earth. Jak na tle tych najważniejszych, największych płyt roku 2001 plasuje się God Hates Us All? Czy wytrzymuje te porównania? Czy zespół utknął gdzieś tam w tej swojej formule, tylko próbował to zatuszować bardziej nowoczesną produkcją? To są oczywiście pytania, które można sobie z upodobaniem zadawać i na ten temat dyskutować. Kilka dni temu na stronie Knockout Zine Łukasz Brzozowski opublikował też takie wspomnienie od God Hates Us All, twierdząc, że właśnie na tym albumie Slayer powrócił do mistrzowskiej formy i zaraz potem ją zgubił. No i to jest też dość ciekawa teza. Myślę, że jeszcze sobie na chwilkę później wrócimy do tego tekstu. Też właśnie jego autor przywołuje album Iowa, którego fragment wysłuchaliśmy pół godziny temu mniej więcej, że lubi stawiać God Hates Us All obok Iowa. To oczywiście zdecydowanie różne płyty, ale obie oprócz momentu premiery, materiał Slayera ukazał się 2 tygodnie później, łączy muzyka ekstremalna, bardzo na swój czas nowoczesna, lecz podana w surowym wydaniu. W przypadku jednej i drugiej płyty muzycy brzmią, jakby chcieli rozszarpać słuchacza. Czy Slayer nagrywał w przeszłości szybsze rzeczy? Z pewnością. Czy brzmiał bardziej mrocznie? Również, ale takiego poziomu wściekłości nie uzyskał nigdy wcześniej ani później. Tak, przynajmniej taka teza jest postawiona w tym tekście. My powoli wracamy do świata Slayera.

0: Atari Teenage Riot. To było, ale oczywiście w kooperacji ze Slayerem, No Remorse, I Wanna Die. Trzeba jasno przyznać, że pod koniec lat 90. Slayer przeżywał chyba swój najbardziej odważny artystycznie okres w całej historii zespołu. Ta teza może zatwardziałym fanom Slayer nie przypaść do gustu, ponieważ no, lata 90., zwłaszcza ich schyłek, jest utożsamiany z takim może właśnie rozwodnieniem troszeczkę esencji stylu Slayera, ale przypomnijmy sobie rok 96. Wspominałem zresztą tę płytę w dużych fragmentach, Undisputed Attitude, album z coverami tych formacji punkowych i hardkorowych, które na początku drogi inspirowały Slayer. Rok 97 bodajże, to właśnie nagranie z Atari Teenage Riot, No Remorse, a wcześniej jeszcze przecież był utwór z ICMT na soundtrack do Judgment Night. Slayer wówczas bardzo odważnie sobie poczynał. Też o to pytałem w wywiadzie, który przeprowadziłem dla Trashmola te 25 lat temu, i Jeff mówił o tych współpracach w ten sposób, że zawsze lubiliśmy robić poza zespołem rzeczy, które na naszych regularnych albumach byłyby zaskakujące, które co więcej byłyby zaskoczeniem dla nas samych. Lubimy się sprawdzać w nietypowych dla nas sytuacjach, lubimy przełamywać pewne bariery myślowe, nawet za cenę wzbudzania kontrowersyjnych opinii. Tylko wtedy warto robić coś poza kapelą, ponieważ stanowi to prawdziwą odskocznię. Absolutnie się podpisuję pod tymi słowami, chociaż później to już bywało różnie z tymi odskoczniami, to znaczy Slayer przestał zaskakiwać, ale właśnie jeszcze w tym czasie, o którym teraz mówimy, czyli ten przełom lat 90. i 2000, wciąż można powiedzieć, że Slayer jeszcze nie wszystko powiedział, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. A my wracamy do płyty God Hates Us All, utwór numer, no właśnie, który, zanim policzę, to lepiej powiem, Defiance.
1: Zero 10-75 Victor, 427 West 7.

Deviance. Przyznam, że jeden z właśnie tych dwóch fragmentów płyty God Hates Us All, które nie należą do moich ulubionych. W międzyczasie dostałem maila o mniej więcej takiej treści. Słuchacz Piotr pisze, że God Hates Us All to dla niego płyta bardzo ważna i że pamięta, gdy wychodziła i ta wściekłość go przyparła do muru, bo żaden inny zespół thrash metalowy z lat 80. nie korespondował tak udanie z nowoczesnością jak Slayer na tej płycie. I później już było tylko gorzej, bo niepotrzebnie zespół chciał dogonić to, albo tak jest napisane, dogonić to, co już było. To się nie mogło udać i nie udało. No właśnie, to jest też ciekawa kwestia, że te zespoły o dużym dorobku, o legendarnym wręcz statusie, w pewnym momencie przestają poszukiwać. To znaczy, to oczywiście nie jest historia i opowieść dotycząca wszystkich zespołów metalowych bez wyjątku, ale bardzo często faktycznie tak jest, że w pewnym momencie docierają do jakiejś ściany i stwierdzają, że okej, powróćmy na bardziej bezpieczne pozycje, róbmy to, za co nas kochają fani. I te powroty do tego, jak się mówi, co potrafią robić najlepiej, różnie bywają odbierane, czasami z entuzjazmem, czasami jako właśnie troszeczkę wysilone. I Slayer trochę podążył tą drogą od następnego albumu Christ Illusion, który już był nagrywany z Dave'em Lombardo. Ale jednocześnie też trudno zarzucić zespołowi, że później nagrywał słabe albumy. One po prostu już nie zaskakiwały i to jest chyba ich największa wada, chociaż znów dla kogoś to może być zupełnie odwrotna sytuacja, może to być wielka zaleta. Przed nami numer, teraz już dobrze policzę, numer 11 na płycie.

Warzone. Kolejny przykład tej wściekłości, agresji, o której już wcześniej wielokrotnie wspominałem w kontekście God Hates Us All, ale też może problem polegał na tym, problem, który mieli starsi fani Slayer, że ta wściekłość była wyrażana trochę już innymi środkami wyrazu. Ta ekspresja była bardziej nowoczesna, to wszystko trochę już inaczej chodziło, inaczej brzmiało i no właśnie, no, niektórzy to utożsamiali z new metalem, z hardcorem, z wieloma innymi podgatunkami, które wówczas nawet nie to, że były na fali, one po prostu wtedy wybrzmiewały w twórczości wielu innych zespołów, bo tak ewoluował w tamtym czasie metal. A no, nie wszystkim to było oczywiście w smak. Myślę sobie, że teraz to też jest dobry moment, żeby powiedzieć o konkursie. Konkursie z okazji 40-lecia Rain in Blood, skądinąd dość znanej płyty Slayera, po której metalowy świat nigdy już nie był taki sam. Tak więc zapraszamy na takie kameralne spotkanie patronów. Mam też nadzieję wziąć w nim udział razem z wami i żeby zdobyć jedno z 10 miejsc na spotkanie, które odbędzie się 7 października w naszym radiowym studiu B, wystarczy opisać w maksymalnie 357 znakach swoje wspomnienia związane z Rain in Blood. Czekamy na wasze zgłoszenia do 24 września. Myślę, że to byłaby super okazja, żeby się spotkać. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć na stronie głównej 357 w zakładce konkursy, oddech, płytki. Tam wszystkie szczegóły związane z tym wydarzeniem. 7 października w godzinach popołudniowych, to jeszcze będziemy ustalać, jakich dokładnie, jakie są wasze wspomnienia, czy twoje wspomnienia związane z albumem Rain in Blood Slayera. Opisz, w jakich okolicznościach go poznałeś, poznałaś, jakie wywarł na tobie pierwsze wrażenie w 357 znakach. My gramy dalej.

Here Comes the Pain. Niewiele brakowało, a ten utwór nie znalazłby się na God Hates Us All. Wcześniej został nagrany w trochę innej wersji na składankę, teraz uwaga, muszę włożyć okulary, Ultimate Fighting Championship Ultimate Beatdowns Volume 1. No właśnie, to była składanka, nie, przepraszam, mylę, to były dwie różne rzeczy. Warzone, który wcześniej słyszeliśmy, właśnie na tą wspomnianą składankę był szykowany. Natomiast Here Comes the Pain, napisany, zarejestrowany z myślą o federacji WCW, gdzie właśnie to miała być taka składanka dedykowana tym walkom i ścieżka dźwiękowa została dobrana właśnie wśród zespołów metalowych, hardkorowych, ale Tommy Boy Records, którzy byli wydawcą tego materiału, nie za bardzo się popisali i zespół Slayer się zirytował i po prostu oświadczyli im, że słuchajcie, postanowiliśmy dać temu kawałkowi szansę, której nigdy od was nie dostał. Zabieramy go z powrotem, nagrywamy go na nowo i wrzucamy na płytę. No a wcześniejszy Warzone to był z kolei hymn pochwalny na część zawodów, teraz byśmy powiedzieli MMA. To była federacja Ultimate Fighting Championship, która skupiała w sobie różne sztuki walki od sumo poprzez boks po brazylijskie jiu-jitsu. Czyli zarówno Warzone, jak i Here Comes the Pain mają taki, można powiedzieć, sportowy rodowód. A my powoli docieramy do końca tego albumu God Hates Us All na swojej regularnej 13-utworowej wersji. Kończy się utworem, który, no, chyba nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że jest jednym z najwścieklejszych utworów, jakie Slayer kiedykolwiek nagrał. Tak więc zapnijcie pasy na te 3 minuty, bo mogą być turbulencje.

Payback. Obok Ditto Head, jeden chyba z najbardziej furiackich utworów Slayera. Pamiętam, że gdy zagrali go na koncercie 12 czerwca 2002 roku w Stodole, to myślałem, że mi głowa odpadnie. W ogóle ten koncert w Stodole, który właśnie Slayer zagrał po God Hates Us All, był niesamowity, chyba jeden z najlepszych, jakie widziałem tego zespołu. O czym jest utwór Payback? No, jak mówił Araya, to emocje, które przeżywa większość dzieciaków w dzisiejszych czasach. Nienawidzą kłamstw, którymi są faszerowane na każdym kroku, są wkurzone, rozczarowane, nieszczęśliwe. W Stanach coraz częściej zdarzają się szkolne tragedie, strzelaniny, okrutne akty desperacji. To zjawisko już nie jest marginalne i Kerry, który jest autorem tekstu, moim zdaniem doskonale zdał się wczuć w położenie tych dzieciaków i w to, jak się czują. Tak więc jest to, można powiedzieć, głos o pomoc, głos, wołanie o pomoc wyrażone w bardzo gniewny sposób. Podczas sesji God Hates Us All Slayer zarejestrował jeszcze dwie dodatkowe kompozycje. Wcześniej już mówiłem, że one się znalazły na maxi-singlu Gods and Death, ale również na japońskiej wersji God Hates Us All, później wydane na w boksie Soundtrack to the Apocalypse. Chciałem wam przypomnieć te dwa nagrania. Jedno lubię mniej, drugie lubię zdecydowanie bardziej, więc zaczniemy, jak to zwykle, najpierw ziemniaczki czy mięsko, więc no, może zacznijmy od tych ziemniaczków, czyli Scarstruck.

Starstruck. Nie jest prawdą, że God Hates Us All był albumem jednoznacznie pozytywnie przyjętym przez zarówno media, jak i fanów. Jako przykład mogę przytoczyć fragmenty recenzji opublikowanej na portalu rockmetal.pl, który od wielu, wielu lat publikuje treści poświęcone muzyce metalowej, i autor, niejaki Paweł P., w swojej recenzji w zasadzie puentuje God Hates Us All w ten sposób, że obecne dokonania Slayer wołają o pomstę do nieba. Nie ma się co do końca oszukiwać. Starzy wyjadacze trashu znają jeszcze jednak pocieszeni w najnowszych albumach Destruction czy Creator. Jeżeli z nadzieją wypatrywaliście więc nowego Slayera i nie spełnił on waszych oczekiwań, sięgnijcie po nowe płyty z Niemiec, The Antichrist czy Violent Revolution. O, i tak dalej, czyli jednak no, stary zaciąg traszowy no, tutaj miał problem z tą płytą i też można oczywiście odnaleźć gdzieś tam w odmętach sieci recenzje, które pozytywne bynajmniej nie są. A teraz drugi bonus, Edict.

Ale się ładnie wydarł. Edykt. W grudniu 2001 roku Slayer nieoczekiwanie ogłosił, że ma dla starych, wiernych fanów wspaniały prezent. Podczas drugiej części trasy promującej album w Stanach Zjednoczonych za bębnami miał zasiąść Dave Lombardo. Chociaż co wtedy wyraźnie podkreślano, pojawić się miał w zespole na czas określony jako gość specjalny. No i cóż, to oznaczało odejście Paula Bostaffa, który pod koniec tego roku ostatecznie rozstał się ze Slayerem, powołując się na względy zdrowotne. Wtedy była to odnawiająca się kontuzja łokcia, uniemożliwiająca mu dalszą grę w typowych dla Slayera tempach. Troszeczkę tam było dziwnie później, ponieważ Bostaff jednak grał tylko w swoim zespole Systematic. Do Slayera faktycznie wrócił Lombardo, żeby potem zespół ogłosił przesłuchania, w których wzięło udział mnóstwo różnych muzyków, ale nie wybrali nikogo i już na Christ Illusion zagrał właśnie syn marnotrawny Dave Lombardo. A że w świecie muzyki nic nie jest dane raz na zawsze, to w ostatniej inkarnacji Slayera oczywiście znowu bębnił Paul Bostaff. Ale to wszystko już dobrze wiecie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. To było God Hates Us All 25 lat później. Dostałem też bardzo miłą tekstówkę od słuchacza, że od tego trzepania głową do tej muzyki włosy wracają na głowę. To jest dobrze, że to jest bardzo dobre, że taki też zdrowotny, prozdrowotny wpływ ma audycja Włącz ten hałas. Przypominam o konkursie. Konkursy radio357.pl. Można wziąć udział w przesłuchaniu Rain in Blood na 40-lecie 7 października, ale to już wszystko wiecie, co macie robić, a ja troszeczkę taką wypuszczę zajawkę, żeby wam było milej wspominać. Dziękuję za dzisiaj.

0: Radio 357, Janek Wroński, Artur Gaweł, witamy bardzo serdecznie.
1: Pogranicze dźwięków.

No dziwny ten Leroy, muszę powiedzieć. Chyba przekroczyliśmy magiczne drzwi, słuchając tego utworu na zawsze. Tak mi się wydaje. A tak jak na jednej ze scen festiwalu i konferencji muzycznej Great September w Łodzi, takie trochę to interesujące, trochę dziwne, trochę irytujące, no ale musiałem twórczością Jały Atty Ousu Gańczyka podzielić się dzisiaj. To chyba będzie dobre słowo opisujące właśnie tę muzę. Unikalna. No i unikalny jest też ten album Oba Sima z 1994 roku. Na całe szczęście miłą rozmową przy wyjściu z tego koncertu uraczyła mnie Karolina Lipska z Stand Freaky.

Stunt, Freaky i Your Drums. Ja przyznaję się bez bicia, że dopiero co odkrywam ich twórczość, no i jestem zachwycony. Oczywiście ukłony dla Karoliny, Wojtka, dwóch Kacprów, no i Piotra za bardzo interesującą muzę, która, jak sami piszą, gdzieś balansuje między jazzem, soulem, a psychodelią. No i za niedługo, jak powiedziała mi Karolina, będzie ich płyta koncertowa na żywo z Montre Jazz Festival, gdzie już wystąpić to był wielki zaszczyt na pewno. No i zespół dotarł tam dzięki wygranemu konkursowi, no i dzikiej karcie. Podobno oczarował publiczność, no i wszystkim bardzo się podobało, co wróży naprawdę fajną karierę. Trzymamy kciuki oczywiście. O to chodzi. Czekamy oczywiście na płytę na żywo z Montre, premiera 25 września, ale teraz z trochę innej sesji na żywo.

No, kapitalna jest ta interpretacja, no i ukłon w stronę naszych korzeni też jest. Tant Freaky i Matulu Moja to live session prosto z Wrocławia, no a inne utwory na żywo z Montre z kolei pojawią się 25 września. Proszę zaglądać na serwisy streamingowe. Ja już mogę powiedzieć, że naprawdę jest czego posłuchać. No dobrze, to teraz na naszej antenie mamy zaszczyt ugościć maestro.

Kujawiak Goes Funky. Tej legendarnej płyty wydanej w 1975 roku też nie mogłem sobie dziś odmówić. Zbigniew Namysłowski Quintet, 46. tom Polish Jazz. Niedawno mieliśmy okrągłą rocznicę wydania tego naszego, wskroś naszego polskiego, wielkiego jazzowego albumu. Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak, Paweł Jarzębski, Czesław Bartkowski, no a to Zabłąkana Owieczka.

0: No jakież to są znakomitości. Zabłąkana owieczka, nuta madejowa, zbójnicka z Podhala. Tak o tej kompozycji wykonywanej też później mówił Jan Karpiel-Bułecka.
1: Radio 357.
0: Zbigniew Namysłowski, Quintet i Kujawiak Goes Funky. To już za nami, a przed nami lutowe, ale nowości jeszcze. Magda Drozd i moment, gdy dzień odchodzi w zapomnienie.

Wyobraźmy sobie ten moment, gdy nadchodzi noc. Divided by Dusk Magdy Drost. Nieziemska aura zmierzchu rozrasta się tam, gdzie właśnie najczęściej słychać taką muzykę, czyli na łące na przykład, no i też na tym krążku, który powstał po pobycie Magdy w Japonii, także inspiracją tym krajem, no i świetnie mającym się właśnie w Japonii ambientem. No i także udział w tej płycie ma Japończyk, flecista Rai Tateishi. A sama Magda Drost gra tutaj na skrzypcach, obsługuje także elektronikę i śpiewa, o czym za chwilę dobitnie się przekonamy.

Magda Drozd, From the Depths, a wcześniej piosenka ludowa, czyli takie uwalnianie dawnych tradycji. Bardzo to cieszy mnie szczególnie, że coraz więcej artystów sięga po korzenie, no i przepuszcza to przez nowoczesne maszyny. Wychodzi bardzo dobrze. Divided by Dusk, mroczno-zmierzchowa płyta, tak bym ją nazwał, bardzo serdecznie polecam. No i polecam także Międzynarodowy Festiwal Ambientalny we Wrocławiu, na którym pojawi się także Magda Drozd. Właśnie koncerty 21 listopada, więc aura będzie idealna, można powiedzieć, na taką okazję i na taką muzykę. Wrocławski Klub Formaty Samborska 3-5, to właśnie tam będzie odbywał się ten festiwal, no i tam będzie można uczestniczyć w tej uczcie. A teraz zapowiedzi płytowe od Glitterbeat Records.

Trochę, a nawet bardzo jesiennie nam się zrobiło, jak opadające liście. Shawl Dance Collective. Czy oni kiedyś już w pograniczu dźwięków się pojawili? Zawsze staram się przedstawić wam coś nowego, drodzy słuchacze, więc trochę nie pamiętam. Proszę mi przypomnieć artur.gawel@radio357.pl lub pogranicze na Instagramie. I teraz chyba sobie tak myślę, że tych utworów na pewno nie było, bo one przecież zwiastują nową płytę Shawl Dance Collective Everything is Readiness, która ma się ukazać pod koniec października. To na pewno. A sam zespół piszą o sobie dziewięciogłowa, patchworkowa muzyka folkowa z Wielkiej Brytanii. No i są też dumni, że są częścią tej sceny, na przykład obok Kerry Schafany, która w Wielkiej Brytanii naprawdę, naprawdę bardzo mocno się odradza. Hi.

duchy, zjawy, kochankowie i pianie koguta. Piękna podróż po wilgotnych łąkach Szkocji i Anglii. The Grey Cock Shovel Dance Collective. To z nieco starszej płyty Taniec Łopaty. Tak możemy sobie to przetłumaczyć. A co państwo na to? Co państwo na takie połączenie?

wirtuozeria, Giridhar Udupa, znany ze współpracy z naszym Wacławem Zimplem przy Sagarze, indyjski wirtuoz gatam, czyli gry na takim glinianym garnku, też z takim wąskim otworem. No i co też bardzo ciekawe, wysokość jego dźwięku zmienia się, gdy nalewamy do niego wody na przykład. No i w tym przypadku, w tej konfiguracji muzycznej jest też nasza wspaniała Kasia Kapela, znana z Sutari przede wszystkim, skrzypaczka, śpiewaczka, także performerka, dziewczyna złoto, o tak powiem. No to cóż, no to słuchamy nadal tych nagrań. Przed nami utwory Maja i Krakowianka, czyli takie inspirujące połączenie Polski i Indii.

Glina, gatam, drewno, skrzypce i ludzki głos, czyli śpiew oczywiście, a także konnakol, czyli południowo-indyjska sztuka naśladująca wokalnie perkusję. To usłyszeliśmy przed chwilą. Kasia Kapela i Giridhar Udupa. Te trzy utwory nagrano na zlecenie BBC Free, no i my mamy nadzieję, że to zapowiedź dalszej współpracy. No dobrze, chyba jesień za niedługo, niestety. Ale te chłodne dni, które nadejdą, no na razie jeszcze nie nadchodzą na szczęście, no ale gdy już będą, no to to wszystko zrekompensują nam koncerty, które się zbliżają. James Holden i Wacław Zimpel pojawią się w klubie Pardon, to tu w Warszawie, ależ będzie zacnie.

James Holden i Wacław Zimpel pojawią się wspólnie na koncercie w warszawskim Pardon To Tu 14 października. Proszę szybko kupować bilety, bo na 100% będzie spore obłożenie na tym koncercie. Czuję to w kościach, a jeśli czuję coś w kościach, to tak na pewno ma być. Jeśli ktoś się wybiera, no to proszę dać znać. Pogranicze Dźwięków na Instagramie jest obecne. Proszę tam też komentować wszelkie zdjęcia. Ja tylko jeszcze powiem, co to były za utwory, no i co to za epka Holdena i Zimpla. Nieco starsze wydawnictwo, Długi Weekend, tak to sobie przetłumaczymy. A my zagraliśmy sobotę i wtorek, taki przeskok. No dobrze, no to teraz wracamy do jazzu. Jazzu i Oberka.

To takie pełne rozbudzenie przed godziną drugą. Proszę nie spać, bo to płyta Folk Five, która powstała we współpracy saksofonisty Irka Wojtczaka z amerykańskimi muzykami formacji The Fonda Stevens Group. No ja muszę zapytać, jak to w ogóle siedzi? Czy w ogóle siedzi taka muzyka o tej porze? Proszę koniecznie pisać artur.gawel@radio357.pl. No to my jeszcze sprawdzamy, jeszcze teraz sobie sprawdzamy, jak ta muza o tej porze nam wejdzie. Polka i Mazurek, Kiej, Jo, idę w pole i oj stary, Jose, stary.

Oj stary, Jose stary, to wszystko w interpretacji Irka Wojtczaka i New York Connection. Płynęło to w dalekie rejony muzyczne, muszę stwierdzić, bardzo mocno. Wracamy teraz, drodzy państwo, do spokoju i debiutu, na który czekałem bardzo mocno. Tak brzmią i tak szumią trzciny Karabachu.

Trzciny Karabachu. Stanisław Matys, Olgierd Dokalski i Paweł Bartnik. Bardzo niezwykła jest też historia powstania tego projektu. Wszystko za sprawą wojny o Górski Karabach, stroików trzcinowych do Duduku, no i też pewnego Ormianina. Ale żeby tego wszystkiego nie przeoczyć, to opowiemy o tym w pełni w kolejnych audycjach, w kolejnych odcinkach Pogranicza Dźwięków. Jeszcze raz na koniec wsłuchajmy się w szum trzcin Karabachu. Janek Wroński, Artur Gaweł, życzymy dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Plac na rozdrożu. Jarosław Sroka, dobry wieczór. Wyobraźcie sobie, że za chwilę na ekranie waszego telefonu pojawi się znany człowiek, polityk, dziennikarz, przedsiębiorca, lekarz, ktoś, komu ufacie. Widzicie jego twarz, słyszycie jego głos, mówi coś sensacyjnego, zachęca do inwestycji, ostrzega przed skandalem. Tylko że on nigdy tego nie powiedział, bo ktoś ukradł jego twarz, głos i reputację. Ktoś inny zapłacił za tę reklamę, a platforma ją wyświetliła. O takich przypadkach słyszeli państwo już nieraz i z reguły dotyczą ludzi znanych. I właśnie w tym miejscu zaczyna się najważniejsze pytanie dzisiejszej audycji. Kto na tym wszystkim zarabia? A teraz bardziej banalnie, bo podobny mechanizm działa także wtedy, gdy niekoniecznie ktoś państwa próbuje okraść, ale próbuje publicznie obrazić, rozjuszyć, po prostu sprowokować do ataku na innych. Piszecie komentarz, wracacie sprawdzić odpowiedzi, wysyłacie link znajomemu. Zobacz, co ten człowiek wypisuje. Macie poczucie, że daliście mu popalić i teraz najciekawsze, właśnie ktoś na was znowu nieźle zarobił. Bo wasza złość zrobiła ruch w sieci, wasz komentarz dołożył zaangażowanie, a wasz powrót oznacza kolejne minuty przed ekranem. A uwagę można łatwo i dobrze sprzedać. I nie jest to problem dotyczący wspomnianych celebrytów. Dotyczy każdego, kto ma telefon, konto w mediach społecznościowych i choć raz kliknął, dlatego że coś najzwyczajniej w świecie go rozwścieczyło. Czyli każdego z nas. Dzisiaj pytamy więc, kto, jak i ile zarabia, kiedy cynicznie sprowokowani dajemy upust naszym emocjom w internetowych komentarzach i pyskówkach. To jest Plac na rozdrożu, a to jest Bezcenna piosenka.